0: To jest powtórka programu. Szkiełko i oko. Szkiełko i oko.
1: Czas na trochę popularno-naukowych przełomów we współczesnej medycynie, filarów zdrowia i długowieczności. Profesor Katarzyna Taran z Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego jest z nami. Pani profesor jest także kierowniczką pracowni frakcjonowania izotopowego w procesach patologicznych w Katedrze Onkologii. Witamy, pani profesor.
2: Witam panią redaktor, witam słuchaczy Radia Łódź.
1: A ja się nazywam Iza Berkowska i wspólnie zapraszamy na wędrówkę po tym, co medycznie staje się możliwe. Chcielibyśmy żyć długo i szczęśliwie, zawsze chcieliśmy. Ile my możemy przeżyć, tak co nam mówi biologia?
2: Pragnienie nieśmiertelności jest jednym z najstarszych ludzkich pragnień, ale przez nie tylko setki, ale tysiące lat nie było nam dostępne. Dziś jesteśmy coraz bliżej, a w zasadzie przekroczyliśmy już pewną naukową granicę. Biologia mówi, że człowiek nie może być nieśmiertelny biologicznie. Nowoczesna teoria niezmiennego tempa starzenia się wskazuje jednak, że dostępne nam jest życie w pełni zdrowia 135 lat.
1: No to już jest nieźle.
2: To prawda, ale jeżeli rozejrzymy się...
1: Musimy zmienić słowa piosenki z tego 100 lat na coś tak troszeczkę jednak bardziej.
2: Tak, to już nie jest aktualne. Jednak jak rozejrzymy się dookoła, zauważamy, że ta statystyczna średnia życia jest o wiele mniejsza. I tutaj pojawiają się pytania, dlaczego się tak dzieje. I niestety w większości odpowiadają za to nasze nawyki. Przyroda robi wszystko, żebyśmy żyli długo i zdrowo, a my dość dużo, żeby ten czas życia skrócić.
1: Mhm. Czyli na przykład palimy, pijemy, alkohol, no bo pić ogólnie trzeba, żeby nie było.
2: Tak. To wspomaga nasz organizm, który składa się w ponad 90% przecież z wody. Polecamy picie zdrowej, czystej wody.
1: Co jeszcze robimy źle? Czemu żyjemy nie tak długo, nie dożywamy tych 135?
2: Trzy gubiące nas nawyki, nazywane behawioralnymi przyczynami śmierci, to na pierwszym miejscu palenie tytoniu. Jeżeli chcemy wskazać DIS na raka i wszystkie choroby, to na pewno jest to rzucić palenie. Na drugim miejscu jest nieprawidłowa dieta i brak aktywności fizycznej, a na trzecim używanie alkoholu, który w świetle najnowszych wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia nie powinien być w ogóle spożywany, nie ma po prostu już uznanej, dopuszczalnej dawki alkoholu. Mm.
1: Ja sobie jeszcze pomyślałam o tych papierosach, które kilkadziesiąt lat temu były reklamowane jako prozdrowotne.
2: Pani redaktor, dziękuję, że pani redaktor zechciała to wskazać. Tutaj my, lekarze, musimy uderzyć się w piersi, dlatego że jeszcze do roku 1929 lekarze zalecali palenie nawet kobietom w ciąży na uspokojenie.
1: No to trochę się zmieniło, rzeczywiście.
2: Na szczęście.
1: Później był jeszcze ten etap, że wszyscy w firmach palili i to też była taka zachęta, bo to było takie bardzo trendy.
2: To prawda, kino Hollywood, wspaniałe filmy, które pamiętamy, kojarzą nam się z bohaterami, którzy w zasadzie odpalali jednego papierosa od drugiego. Nie wymieniając ich, ale w zasadzie chyba każdy z nas pamięta i ma w głowie takie sceny z filmów, które toczą się w miłej atmosferze, pomiędzy romantyczne, pomiędzy parą, ale niestety pan zazwyczaj pali papierosa.
1: Tak jest. No i tutaj zmieniła nam się moda, także już teraz w firmach coraz rzadziej. No a o reklamowaniu papierosów jako prozdrowotnych to już pewnie nie ma mowy. Możemy troszeczkę popracować nad tym swoim zdrowiem i długością życia sami, no ale rozumiem, medycyna też robi co może.
2: To prawda. To jest coś wspaniałego, że żyjemy w czasach przełomu. Te choroby, które dawniej były uznawane za niezwykle trudne, ciężkie do wyleczenia, bądź nawet o niezwykle ograniczonym odsetku wyleczeń, takie na przykład jak choroba nowotworowa, dzisiaj zmieniają swoje oblicze. To jest coś wspaniałego, że dzięki wprowadzeniu nowoczesnych terapii, takich jak terapie celowane, oparte na biologii molekularnej, na najnowszych zdobyczach techniki, pozwalają nie tylko wydłużyć życie chorych, ale sprawić, że choroba nowotworowa w wielu przypadkach staje się chorobą przewlekłą. Także ogromna grupa chorób, które były dotąd uznawane za nieuleczalne, dziś są przedmiotem badań z wykorzystaniem bardzo nowoczesnych terapii, na przykład takimi komórkami, które budzimy w naszym organizmie, aby atakowały naszych przeciwników. Te terapie, na przykład terapia typu CART, one powodują, że choroby dotychczas nieuleczalne mamy nadzieję uleczyć. Taką grupą chorób są na przykład choroby autoimmunologiczne, gdzie prowadzi się bardzo intensywne badania nad wprowadzeniem nowoczesnych terapii.
1: Mhm. I tutaj technologia bardzo sprzyja, myślę, tym badaniom, prawda?
2: Tak, oczywiście nie ma współczesnej medycyny bez postępu technologicznego, bez badań interdyscyplinarnych. I wracając do początku naszej rozmowy, można też powiedzieć, że technologia oferuje nam inny rodzaj nieśmiertelności, skoro nieśmiertelność biologiczna nie jest nam dana, oferuje nam nieśmiertelność cyfrową. I to już nie jest hipotetyczny
1: proces.
2: Ale co
1: to znaczy w ogóle nieśmiertelność cyfrowa?
2: Otóż naukowcy...
1: Bo nie chodzi o to, że zakładamy tam konto na Facebooku czy na TikToku, umieramy, a konto jest.
2: No, tak się zdarza niestety, ale to
1: o
2: nie o to chodzi.
1: O innej nieśmiertelności.
2: Tak, mówimy o nieśmiertelności cyfrowej w znaczeniu naukowym. Times ogłosił, że w roku 2045 możemy być nieśmiertelni cyfrowo, czyli dokonać przełożenia wszystkich połączeń z naszego mózgu do komputera. Nasza świadomość, a więc my, bo uważamy mózg przecież za najważniejszy z naszych organów.
1: Centrum sterowania.
2: Tak, będziemy żyć w komputerze. I przez wiele czasu była to teoria, była to hipoteza. Natomiast dziś dokonano takiego przełomu i po raz pierwszy dokonano emulacji mózgu. Na pierwszy ogień oczywiście poszła muszka, którą naukowcy uwielbiają, Drosophila melanogaster, ale przełom się dokonał. Emulacja została dokonana. Pewnie jeszcze daleko do emulacji mózgu człowieka, więc na wszelki wypadek zadbajmy o nasze ciało, o nasze narządy,
1: skąd wiecie,
2: aby służyły nam jak
1: najdłużej.
2: Skąd
1: rzeczywiście, że jej mózg został w jakiś sposób utrwalony cyfrowo?
2: Przeniesiono połączenia do systemu komputerowego.
1: Ale skąd wiadomo, że to się udało? Przecież my nie wiemy, czy muszka myśli w ogóle.
2: Dlatego mówię, że do nieśmiertelności cyfrowej człowieka pewno jeszcze daleko, ale sam proces technologicznie został dokonany. I zostało to ogłoszone w bardzo prestiżowym czasopiśmie naukowym.
1: Mm-hmm. No dobrze, a tak zdrowotnie, w takim naszym ciele biologicznym, czy też możemy sobie trochę to mieć nadzieję na to, że to nasze życie będzie dłuższe, zdrowsze, szczęśliwsze w związku z tym? Czyli żyć długo i szczęśliwie, jak medycyna chciałaby nam w tym pomóc?
2: Jestem patomorfologiem, a więc również zajmuję się nie tylko chorobami, ale i aspektami śmierci. I moja profesja uczy mnie, że póki co mamy tylko jedno życie. Dlatego dobrze jest z niego korzystać mądrze i szczęśliwie. I myślę, że współczesna medycyna oferuje nam wiele tego typu zasad, a raczej dobrych rad. Myślę, że to, co jest dla nas najważniejsze, to mieć przyjaciół. Dlatego, że utrzymywanie nie wirtualnych, ale bezpośrednich relacji z ludźmi, którzy nas kochają, wspierają i których my lubimy, jest w nauce tak samo wartościowe, to dowiedziono w badaniach naukowych, jak zachowywanie zdrowego stylu życia pod tytułem dieta i aktywność fizyczna. Mhm. Współczesna medycyna też mówi nam o tym...
1: To się wiąże, pani profesor, z neuroplastycznością naszego mózgu? Również te relacje towarzyskie?
2: Fantastycznie, dziękuję pani redaktor za neuroplastyczność, bo to jest coś super nowoczesnego, a zarazem super przyjemnego. Neuroplastyczność to jest zdolność mózgu do adaptowania się, reagowania i zmian przez całe życie. Bardzo długo uważaliśmy, że taka zdolność do nowych połączeń w mózgu, do wytwarzania nowych zjawisk, które pomagają mózgowi funkcjonować, jest ograniczona czasowo. Dzisiaj już tak nie uważamy. Dowiedziono, że neuroplastyczność trwa przez całe życie. Ale największa jest w okresie u osób nastoletnich. Później spada, ale również
1: no
2: można ją pobudzać.
1: Chyba, i u małych dzieci jeszcze.
2: Tak, ale to jest raczej rozwój mózgu w znaczeniu morfologicznym, jego budowy, struktury i funkcji. Natomiast neuroplastyczność jest czymś więcej, bo oprócz powiększenia pewnych obszarów mózgu, one również są bardziej aktywne, lepiej i efektywniej funkcjonują. I tą właśnie neuroplastyczność można wzmacniać na różne sposoby. Tutaj medycyna mówi do wyboru, do koloru. Proszę bardzo, najbardziej zaskakujące żonglowanie. Żonglowanie zwiększa w sposób dosłowny wielkość mózgu. Sporty, szczególnie sporty obronne i jazda na deskorolce. Gra na instrumentach, bo tu mamy we wszystkich tych działaniach mamy różne aspekty, że jednocześnie pobudzamy na przykład wzrok, czytanie nut, słuch, kontrola dźwięku i ruchy, gra na różnego rodzaju instrumentach. Nauka języków. Dowiedziono w badaniach naukowych, że osoby dwujęzyczne, jeżeli zapadają na chorobę Alzheimera, staje się to 4 do 5 lat później niż osoby, które władają tylko jednym językiem.
1: Ja słyszałam też, że warto robić pewne rzeczy trochę inaczej, czyli rezygnować z naszych nawyków, na przykład dojeżdżając do pracy samochodem, nie jeździć na pamięć, tylko zmieniać trasy, że na przykład czasem nie od rzeczy byłoby zrobić coś lewą ręką, dajmy na to, choćby umyć zęby albo zjeść ten jogurt na śniadanie.
2: Jest tak pani jest? Ekspertem od neuroplastyczności.
1: Dziękuję bardzo.
2: To wszystko tak. Ponieważ pani redaktor nawiązała tu do jazdy samochodem, to wspomnijmy, że właśnie dowód na wieczną neuroplastyczność mózgu jest to, że londyńscy taksówkarze, którzy jak wiemy muszą nauczyć się na pamięć bardzo skomplikowanej mapy miasta, mają zwiększony obszar mózgu, który nazywa się hipokampem, który odpowiada za pamięć. I od tego zaczęły się badania nad neuroplastycznością. Jak to się dzieje, że osoby dojrzałe mogą powiększyć swój mózg. A tak się właśnie dzieje. I to jest ta neuroplastyczność. Mhm. Także zalecamy zarówno jeżdżenie nowymi szlakami, jak i wycieczki w nieznane, ale także...
1: Czyli krótko mówiąc, robić coś inaczej niż z przyzwyczajenia.
2: Tak, bo pobudza to inne obszary mózgu, do których... funkcjonowania mózg jest mniej przyzwyczajony. Dlatego, że mózg działa na etapie według dwóch zasad. Pierwsza jest taka, wzmacniam to, co jest używane, a odcinam, dokładnie tak nazywa się ten proces procesem odcięcia, odcinam te połączenia, których nie używamy. Dlatego jest to tak ważne na przykład, żeby wpajać młodym ludziom dobre nawyki, bo jeżeli teraz na tym etapie nie będą używać tych połączeń, które aktywują koncentrację, logiczne myślenie, to niestety one zostaną odcięte i takie bezmyślne skorowanie przez wiele godzin w internecie niestety odetnie nam te połączenia, które są potrzebne. Ale z drugiej strony
1: ale może
2: ludziom...
1: te połączenia nie będą im potrzebne, bo oni żyją w trochę innym świecie. To już jest teraz to pokolenie, o którym mówimy, urodzeni ze smartfonem w ręku. Być może im do życia potrzebny będzie smartfon. Oni nie muszą umieć, nie wiem, wiązać sznurówek na przykład.
2: I słusznie, oczywiście.
1: Więc po co im połączenie, które za to odpowiada, skoro powiedzmy ta umiejętność nie jest im potrzebna? Bo teraz się zarzuca młodym ludziom, że oni właśnie nie podejmują pewnych aktywności, ale być może te aktywności po prostu nie są im potrzebne już na tym etapie technologicznym.
2: Bardzo lubię młodych ludzi. Cieszę się, że przychodzą do nas na uniwersytet i ich
1: biją
2: bardzo
1: rekordy
2: wspieram.
1: Z wami, tak.
2: Absolutnie są wspaniali. Są najnowszą generacją, która ma największą zdolność do przetwarzania równoległego. Nikt z nas takiej zdolności nie posiada.
1: Co to znaczy?
2: To znaczy, że mogą równolegle przetwarzać informacje z wielu różnych źródeł. Jednocześnie scrollują, słuchają, rozmawiają z przyjaciółmi. My nie mamy takiej zdolności, my ludzie analogowi. Ale jednocześnie jest to pewna pułapka, żeby nie zagubić się w takim, jak mówię, scrollowaniu bez koncentracji. Żeby jednak młodzi ludzie którzy słuchają naszej audycji, wiedzieli, że nie każdy kontakt z internetem jest zły, to od razu powiedzmy, że jednym ze sposobów wzmacniania neuroplastyczności mózgu jest gra w gry komputerowe o charakterze strategicznym i trójwymiarowe. To jest fenomenalne i bardzo odpowiednie dla młodych ludzi, pod warunkiem oczywiście, że wszystko ma swoje określony czas i miejsce.
1: No jasne. Natomiast to, o czym pani profesor wspomniała, czyli to takie trochę bezmyślne scrollowanie, zresztą nie zrzucajmy tego tylko na młodzież, niech rzuci kamieniem ten, kto nie odpłynął kiedyś na godzinę, użytkownik internetu.
2: Absolutnie już,
1: abstrahując od ludzi wykluczonych cyfrowo, ale osoby, które są posiadaczami na przykład mediów społecznościowych, no ja myślę, że to nie tylko dzieci odpływają w ten jakiś taki słodki niebyt, przestając analizować i nagle budząc się właściwie godzinę później.
2: To prawda, ale ci młodzi ludzie mają przed sobą całe życie i muszą już dziś dbać o to, żeby ich mózg był na tyle rozwinięty, żeby mieli szansę na jego emulację.
1: No dobrze, to porozmawiajmy o tej emulacji jeszcze, dobrze? Mózgu. To jest ciekawe słowo, emulacja w ogóle.
2: Tak. Starsza nazwa tego samego procesu to transfer świadomości, być może lepiej oddająca to, co chcemy dokonać. Pani redaktor powiedziała w czasie naszej rozmowy, że mózg jest jak komputer. To jest właśnie spojrzenie człowieka współczesnego. Ale ono się też zmienia. Mózg jak komputer, to znaczy, że komputer jest czymś fajniejszym, a mózg jak gdyby jest czymś do niego podobnym. Natomiast dzisiaj naukowcy...
1: Ja powiedziałam, że to jest centrum sterowania chyba.
2: Tak, ale no, też mamy tutaj taką technologiczny aspekt tego, prawda, że ta technologia nas fascynuje i bardzo dobrze, ale jednak naukowcy, którzy zapędzili się bardzo w tej technologii, teraz robią odwrót i powstał komputer CL1, który jednak nie pracuje na bazie takich technicznych, w sensie fizycznych procesorów, tylko funkcje procesorów pełnią komórki nerwowe, żywe komórki nerwowe. Mają one taką przewagę nad tymi sztucznymi procesorami, że się adaptują, czyli uczą się na bieżąco. A komputer, który nie ma tych komórek nerwowych żywych, może tylko odtwarzać to, do czego został zaprogramowany.
1: Mhm. A jak to jest, bo czasem ludziom się wydaje, że teraz już troszeczkę zmienię temat, że życie nie jest sprawiedliwe. Powiedziała pani o zdrowym stylu życia. Pewnie każdy z nas zna takie osoby, które palą, piją, siedzą rozwalone na fotelu i nic im nie jest. I osoby, które prowadzą zdrowy styl życia, dbają o siebie i które dotykają choroby nowotworowe. No i teraz tutaj pojawia się takie pytanie, na ile my mamy rzeczywiście wpływ na swoje geny również?
2: To bardzo dobre pytanie i myślę, że im bardziej rozwija się nauka i technologia, tym bardziej uczy nas to pokory. Filozoficzne, wiem, że nic nie wiem, pojawia się coraz bardziej. Im więcej wiemy, im więcej przełomów technologicznych, naukowych, badań interdyscyplinarnych się pojawia, tym bardziej widzimy złożoność systemu, jakim jest życie i zdrowie człowieka. To wszystko jest bardzo wieloczynnikowe. Ale wiemy na przykład, że jeżeli chodzi o choroby, to są w świetle najnowszych badań naukowych ich dwie przyczyny. Pierwszą przyczyną chorób są czynniki genetyczne. Tutaj wpływ do niedawna był bardzo ograniczony, dlatego że nie mieliśmy możliwości ingerencji w genom. Dzisiaj prowadzone są już badania, które umożliwiają nam wymianę tego, co jest wadliwe w materiale genetycznym. Oczywiście nie jest to jeszcze panaceum na wszystkie choroby i nie wszystkie choroby też biorą się z zaburzeń genetycznych, ale zrobiliśmy milowy krok.
1: I nie wszystkim taka ingerencja w geny będzie się podobać.
2: Tak, ale myślę, że jest to wspaniała opcja, której nie mieli osoby, które żyły przed nami. I myślę, że przynajmniej warto rozważyć skorzystaniem z niej, a osobiście rekomenduję korzystanie ze wszystkich zdobyczy naukowych, które służą polepszeniu leczenia. To jest naprawdę coś niewiarygodnego, czego może dokonać dzisiejsza medycyna, co chyba najbardziej dla osób niezwiązanych profesjonalnie z medycyną widoczne jest w kardiologii interwencyjnej. Dziś osoby, które mają zawał, mogą zostać poddane pomostowaniu, czyli tak zwanym bypassom. Serce otrzymuje jak gdyby kolejne życie. To jest coś fenomenalnego. Z drugiej strony przyczynami chorób są też czynniki środowiskowe i myślę, że tutaj wszyscy możemy bardzo dużo zrobić. Jestem wdzięczna młodym ludziom, bo to oni są właśnie najbardziej aktywni pro-eko, a czynniki środowiskowe w stopniu, z którego nie zdajemy sobie sprawy na co dzień, po prostu nas zabijają. Wszyscy wiedzą o smogu, który doprowadza do śmierci, ale dziś wiemy, że równie, zupełnie nowym, ale równie poważnym zagrożeniem jest obecność mikroplastiku, który okazało się może przenikać nawet przez barierę krew-mózg, czyli taką barierę, która miała chronić nas mózg przed wszystkim. Niestety przyroda nie wymyśliła tego, że będziemy mieli mikroplastik, a my z tego powodu niestety cierpimy, pojawiają się nowe choroby, nawet są doniesienia, które wskazują, że również przyczyną chorób nowotworowych, niektórych oczywiście, może być mikroplastik, a o tym, że czynniki środowiskowe są przyczyną wielu poważnych chorób, w tym nowotworów, wiemy od wielu, wielu lat.
1: Mm. Do tego jeszcze dokładamy sobie też dodatkowo na przykład temat antybiotyki w mięsie na przykład.
2: Antybiotyki są lekami. Jak każdy lek, mają wskazania do stosowania i przeciwwskazania. Jeżeli są stosowane według wskazań, są fenomenalnym narzędziem, które doprowadziło do ogromnego wydłużenia życia człowieka. Wszystko to, co służy higienie i zabijaniu bakterii, wirusów, antybiotyki zabijają bakterie. Wszystkie te czynniki pozwoliły wydłużyć życie człowieka. Uwaga, w roku 1800 średnia życia 40 lat. W roku 2026 w Polsce 76-83 odpowiednio dla płci. To jest zysk między innymi z prowadzenia antybiotyków.
1: Ale karmienie nim zwierząt, które później jemy?
2: No właśnie. Antybiotyk jest pewnego rodzaju narzędziem leczniczym, ale narzędziem. Jak każde narzędzie może być zastosowane w dobry i w zły sposób. Pytanie jest takie, czy to, co dzisiaj jemy, to jest żywność. W jakim procencie to, co jemy, to jest żywność. Ogromnym problemem dzisiejszych czasów jest tak zwana żywność wysoko przetworzona. My nie zdajemy sobie sprawy, jaką spustoszenie ono robi w organizmie. W Wielkiej Brytanii były prowadzone takie badania, które wskazały, że nastolatki, które spożywają w Wielkiej Brytanii ogromną ilość fast foodu, są grupą najbardziej otyłą w Europie. Najpierw pokazało się, że ta żywność wysoko przetworzona prowadzi do otyłości. Później, gdy zaczęto bardziej wnikliwie badać problem żywności wysoko przetworzonej, okazało się, że uszkadza ona wszystkie narządy. Że zawiera, jak wszyscy wiemy, cukier, sól, różnego rodzaju polepszacze, zmieniacze konsystencji, które utwardzają albo wręcz przeciwnie, sprawiają, że żywność jest bardziej miękka. To wszystko jest sztuczne. Był kiedyś taki film z Define, gdzie produkowano sztuczną żywność w fabryce i on jako ten wspaniały restaurator i degustator był zszokowany, że coś takiego się proponuje ludziom. A nam się proponuje. I jeszcze ta żywność jest wyjątkowo smaczna. I tutaj też uderzmy się w pierś, kto nigdy nie jadł fast foodu. Jest fenomenalnie smaczny, lubimy go, możemy zjeść go dużo, bo jest bardzo miękki. Ale niestety bardzo nam szkodzi. Uszkodzenie wątroby na pierwszym miejscu, która przyjmuje jak gdyby ten pierwszy atak. Bardzo ciekawa rzecz, że w Ameryce, gdzie fast food jest spożywany już od wielu lat, obserwuje się, iż nie rozwijają się prawidłowo szczęka i żuchwa, ponieważ pokarm jest miękki, to szczęka i żuchwa nie żują tak, jak powinny i dochodzi do ich zmniejszenia, bo po prostu nie są już potrzebne. A więc młodym ludziom...
1: Później operacja plastyczna i sobie tam wszystko powiększamy.
2: Tak, ale może łatwiej zjeść marchewkę, a jak ktoś nie lubi marchewki, to rzodkiewkę, a jak ktoś nie przepada za zielonym, to proszę bardzo, mogą być orzechy, też genialne, albo krwisty stek, byleby taki, który zmuszał narząd żucia do pracy.
1: Tutaj postawimy, tak umówiłyśmy się z panią profesor, że postawimy przecinek. Tematów jest dużo, a przecież chodzi nam o to, żeby żyć długo, zdrowo i szczęśliwie. Do tego będziemy przekonywać, do tego będziemy zachęcać również w kolejnych programach. A za dzisiejsze spotkanie dziękuję bardzo profesor Katarzyna Taran z Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego. Bardzo dziękuję pani profesor.
2: Bardzo dziękuję pani redaktor, dziękuję wszystkim słuchaczom i życzymy zdrowia. To jest najważniejsze.

0: To jest powtórka programu. Tak to czuję.
1: Monika Czerska, dzień dobry, witam w naszym cotygodniowym magazynie. Gościem naszego programu jest dziś psycholog Robert Milczarek. Dzień dobry, Robercie, witam cię.
2: Dzień dobry.
1: Dziś będziemy sobie rozmawiać o tym, dlaczego lubimy udawać tych, którymi nie jesteśmy. Bo ja mam takie przekonanie, że większość z nas boi się po prostu być sobą. Zgodzisz się?
2: No już jest w pytaniu zawarta odpowiedź, tak?
1: Boi się.
2: To znaczy, że lęk jest motywatorem do tego, żeby zakładać różnego rodzaju maski. Lęk przed odrzuceniem, lęk przed zawstydzeniem, lęk przed rozczarowaniem, że nie jesteśmy akceptowani, dlatego że myślę sobie, że jest jedno z najbardziej podstawowych potrzeb nas jako naczelnych, mówię o takiej podstawie biologicznej, to jest przynależność, jest poczucie, że jesteśmy częścią jakiejś grupy, tak? Człowiek, istota społeczna.
1: Czyli jeżeli, będąc w grupie, na przykład rówieśników, zacznijmy od młodzieży, od młodych ludzi, nie będziemy postępować tak, jak nam się wydaje, że grupa oczekuje, to będziemy odrzuceni i tego odrzucenia właśnie się boimy?
2: Myślę, że tak. I to nie jest tylko moje subiektywne zdanie psychologa, który pracuje indywidualnie z dorosłymi, mierzącymi się z różnego rodzaju konsekwencjami ostracyzmu, odrzucenia, kryzysów w relacjach, kryzysów zawodowych, ale też właśnie przyglądając się literaturze, badaniom, potwierdzam, tak, że przynależność, już patrząc z perspektywy dziecka, jest jedną z kluczowych potrzeb. Przynależność, uznanie, akceptacja w swojej grupie odniesienia rówieśniczej. No nie bez kozery w dzisiejszym świecie doświadczamy, mówię z perspektywy osób dorosłych, którzy są nauczycielami, pedagogami, rodzicami, tego, jak wiele trudnych sytuacji dotyka młode osoby właśnie ze względu na przemoc rówieśniczą, bullying, hejt, właśnie ze względu na to, że chcą być akceptowani. Jeżeli takiej presji podlegają, no to doświadczają wielu kryzysów, których intensywność jest konsekwencją też tego, w jakiej skali dzisiaj to się dzieje, ze względu też na internet, media społecznościowe i jakby powszechność tego, jak wiele osób widzi to, że ktoś jest odrzucany, krytykowany, dyskredytowany, wyśmiewany, zawstydzany. Więc jak najbardziej tak, jest to bardzo silna ludzka potrzeba na różnych etapach życia się manifestująca.
1: A no właśnie, na różnych etapach życia, ale tak naprawdę tego udawania i tego oszukiwania siebie i świata uczymy się od dziecka.
2: Myślę sobie, że uczymy się tego po części jest to wpisane w nasz genotyp, dlatego że, no już użyłem tej frazy, jesteśmy gatunkiem naczelnym, to znaczy, że również ta warstwa biologiczna, może od niej zacznę, tutaj już mówi o potrzebie udawania jako sposobowi radzenia sobie z presją, z napięciem, z lękiem, dlatego że w świecie zwierząt znamy mechanizm mimikry. Maskowania, który jest pozytywnym.
1: Wtapiania,
2: kamuflażu,
1: otoczenie.
2: Tak, właśnie po to, żeby albo uniknąć konfrontacji z drapieżnikiem, albo nie pokazać słabości, choroby, po to, żeby nie być odrzuconym przez stado. Tak? Więc jeśli oczywiście zachowując proporcje tego porównania właściwe odniesiemy to do nas jako do ludzi, to my też maskujemy słabości, emocje po to, żeby ochronić siebie. I w tym wymiarze, no, na takim wymiarze biologicznym ma to charakter absolutnie naturalny i chroniący. Więc po części tak, udawanie jest wpisane w naturę człowieka, natomiast chodzi o to, żeby to udawanie nie stało się taką trwałą maską, która powoduje, że gubimy to, co jest autentyczne, gubimy swoje prawdziwe ja, tożsamość i myślę sobie, że ten poziom biologiczny to jest pierwszy poziom. Powiedziałaś, uczymy się tego, tak?
1: Pewnie no, też mam wrażenie, że się uczymy, dlatego że jeżeli raz to nasze oszukiwanie przyniesie pożądany efekt, tak? Jeżeli, nie wiem, grupa rówieśnicza czy koledzy z pracy będą nas lubili, będą chcieli z nami przebywać, będą traktowali nas jako takich bliskich kolegów, no to dlaczego nie próbować dalej?
2: Myślę, że to się zaczyna wcześniej, a propos tego uczenia się. Myślę
1: w sobie, rodzinie?
2: Że to się zaczyna w domu. Pewnie tutaj też chcę być daleki od jakichś prostych, takich jednoczynnikowych ocen, bo wszelkie procesy, które nas kształtują jako ludzi, są złożone i wielowarstwowe. Natomiast myślę w domu, mówiąc w domu, mam na myśli to również uwzględniając różnice pokoleniowe i czasy, w których dane pokolenie się wychowuje. Natomiast no, patrząc na to z perspektywy swoich doświadczeń, tam 40-parolatka, osób starszych też, z którymi rozmawiam, pracuję, no to dom w wielu rodzinach równał się nie płacz, po co płaczesz, nie denerwuj się, tak? Po
1: czyli
2: co się złościsz?
1: Chowaj swoje emocje.
2: Chowaj emocje, tak? Chowaj emocje, tłamś emocje, frustruj emocje. No więc dostajemy taki przekaz, czy dostawaliśmy. Dzisiaj myślę, że w dużym stopniu to też ma jednak miejsce, pomimo różnic pokoleniowych i innych czasów, że nie można pokazywać autentyczności i nie można czuć tego, co się czuje, ponieważ nie ma na to akceptacji. A zaczęliśmy naszą rozmowę dzisiaj od tematu potrzeby akceptacji, przynależności, uznania. No więc dzieci uczą się poprzez modelowanie od dorosłych tego, w jaki sposób rozpoznawać, co myślą, co czują, jak regulować swoje emocje, jak je okazywać w kontakcie, w zachowaniu. Więc jeśli słyszą wystarczająco długo i wystarczająco często, nie płacz, nie denerwuj się, po co tak reagujesz nadmiarowo.
1: Nie ujawniaj swoich poglądów.
2: Nie ujawniaj swoich, tak, nie mów tego, co myślisz, dzieci ryby głosu nie mają i tak dalej, i tak dalej. Czekaj cierpliwie, to cię zauważą. Tak, te wszystkie takie międzypokoleniowe frazy, którymi nasiąkaliśmy jak gąbka, no to siłą rzeczy one stają się częścią tożsamości, a potem przekładają się na to, w jaki sposób funkcjonujemy w relacjach, na ile rzeczywiście autentycznie dajemy sobie prawo do tego, żeby okazywać to, co czujemy. Natomiast myślę sobie, że taki rodzaj autentyczności daje ogromną wolność, taką emocjonalno-psychiczną, lekkość z jednej strony, a z drugiej strony no jest po prostu prozdrowotna ze względu na to, że trwanie w takiej frustracji, nieautentyczności no, niesie ze sobą konsekwencje dla zdrowia psychicznego, dla zdrowia fizycznego.
1: To zaraz ten wątek będziemy rozwijać w internetowej części naszej rozmowy. Tu stawiamy przecinek. Do rozmowy z Robertem Milczarkiem powracamy za kilka chwil na portalu radiołódź.pl.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Jest niedziela, 9 sierpnia, Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry, zapraszam na pierwsze dziś wiadomości. Manifestacje w obronie Ukraińców, dziś protesty w ponad 25 polskich miastach. Przemysław Czarnek chce zjednoczenia prawicy, podkreśla, że nadal jest kandydatem PiS na premiera. Potrzebna krew, ale chętnych coraz mniej. Problemem są upały i wakacyjne wyjazdy. Teraz na termometrach 10 stopni, a temperatura maksymalna w ciągu dnia do 28, wiatr słaby. Pełna mobilizacja przeciwko antyukraińskim działaniom. Dziś w ponad 25 miastach w całej Polsce odbędą się manifestacje Nie bądź obojętny, zorganizowane przez Komitet Obrony Demokracji. Przewodniczący KOD Jakub Karyś tłumaczy, że manifestacje mają na celu zwrócenie uwagi na problem rosnącej agresji wobec uchodźców z Ukrainy.
2: Poziom agresji, poziom nienawiści wobec naszych przyjaciół z Ukrainy, którzy przyjechali tutaj 4 lata temu schronić się przed wojną, jest niedopuszczalny. Nie może być naszej zgody na to, żeby naszych gości, naszych już w tej chwili kolegów, przyjaciół z pracy i przyjaciółki z pracy, robimy razem wspólnie wspaniałe rzeczy. Nie może być naszej zgody na to, że ktoś w Polsce, tylko dlatego, że ktoś inny mówi w innym języku, był dla niego nienawistny, był dla niego przemocowy.
0: A w Łodzi manifestacja odbędzie się w pasażu Schillera, początek o godzinie 17.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Przemysław Czarnek apeluje o zjednoczenie wszystkich sił na prawicy. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości mówił wczoraj w Szydłowie Kolonii pod Piotrkowem, że jedność pozwoli skuteczniej rywalizować z obecną koalicją rządzącą, a wewnętrzne spory szkodzą prawicy.
3: Powtarzam jedno hasło. Jedność PiS i pokój na prawicy to są dwa warunki stworzenia wielkiej większości w Sejmie, być może także konstytucyjnej. Jeśli w to wszystko Mateusz Morawiecki ze swoją grupą się będzie wpisywał w jedność PiS i pokój na prawicy, to na pewno wygramy.
0: Odnosząc się do ostatnich doniesień o zmianie kandydata PiS na premiera, Przemysław Czarnek podkreślił, że to on niezmiennie jest kandydatem ugrupowania na szefa rządu. Przed weekendem medialne doniesienia dementowali też prezes PiS Jarosław Kaczyński i rzecznik partii Rafał Bochenek. Coraz wyższe temperatury co roku oznaczają mniej chętnych do oddawania krwi. Jednocześnie zapotrzebowanie na krew nie maleje. Sytuację komplikuje fakt, że po odwiedzeniu niektórych krajów dawca musi się wstrzymać z oddaniem krwi, mówi Michał Sokołowski z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.
4: Czasami jest to pół roku, czasami są to 4 tygodnie, 28 dni. To nie musi być egzotyka. To mogą być chociażby niektóre rejony Włoch czy z kolei Francji.
0: Po wprowadzeniu w czasie pandemii 2 dni wolnego dla dawców najwięcej osób oddaje krew w poniedziałki i czwartki. Zostaje przynajmniej na 3 noce i zwiedza nie tylko historyczne centrum miasta. O takiego turystę zabiega Florencja. Od 2 lat miasto realizuje program zrównoważonej turystyki, ograniczając m.in. najem krótkoterminowy i ruch w ścisłym centrum. O szczegółach mówi Aleksandra Nietopiel.
5: To z jednej strony walka z nadmiernym ruchem turystycznym w ścisłym centrum, a z drugiej zachęcanie do odwiedzin miasta na innych zasadach. Celem jest także ochrona mieszkańców i dziedzictwa kulturowego. Jeśli chodzi o samych turystów, to miasto chce, by przyjeżdżali na dłużej, a najlepiej, żeby wracali. Pracujemy nad rozwojem wybranych segmentów turystyki. Mam na myśli m.in. turystykę ślubną. Osoby, które chcą się pobrać w naszym mieście, mogą tu zostać na przykład przez tydzień wraz z rodziną i przyjaciółmi. Stawiamy również na turystykę kongresową, czyli gości przyjeżdżających do Florencji na kongresy i wydarzenia o charakterze naukowym lub akademickim, mówi Jacopo Vicini z florenckiego ratusza. A przed wakacjami miasto rozszerzyło ograniczenia dotyczące nowych najmów krótkoterminowych. Obejmą one także wybrane dzielnice poza historycznym centrum. Florencję co roku odwiedza prawie 16 milionów turystów. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: A następne wiadomości Radia Łódź o 7.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Niedziela w Łódzkiem zapowiada się pogodnie i ciepło. Przeważnie będzie słonecznie, choć okresami na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna w regionie do 28 stopni, a w Łodzi około 26. Wiatr będzie słaby z kierunków południowo-wschodnich, na razie bez prognozowanych opadów.
6: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: poszukiwaniu dialogu. Religie, wspólnoty, poglądy.
7: To jeden z najbardziej znanych polskich świętych XX wieku, franciszkanin, twórca Niepokalanowa i Rycerstwa Niepokalanej, misjonarz w Japonii, a przede wszystkim męczennik obozu koncentracyjnego w Auschwitz. 14 sierpnia odbędą się główne obchody 85. rocznicy męczeńskiej śmierci świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Właśnie w Auschwitz zginął 14 sierpnia 1941 roku w bunkrze głodowym, dobity zastrzykiem z fenolu. Dobrowolnie oddał życie za współwięźnia. Był nim Franciszek Gajowniczek, więzień, za którego oddał życie ojciec Maksymilian, uczestniczył w jego kanonizacji w 1982 roku. Dokonał tej kanonizacji święty Jan Paweł II. Wspomnimy dzisiaj postać świętego Maksymiliana Marii Kolbego, proboszcz parafii pod tym wezwaniem ojciec Mariusz Słowik.
8: Z ziemią łódzką i naszym miastem związana jest postać świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Jak wiemy, urodził się w Zduńskiej Woli 8 stycznia 1894 roku. Rodzina Kolbów mieszkała najpierw w Zduńskiej Woli, następnie w Pabianicach, a także przez jeden rok na terenie naszego miasta. O ile pamiętam, to w fabryce Geiera pracował Juliusz Kolbe, ojciec ojca Maksymiliana. Łódź była miastem robotniczym, przemysłowym. Było dużo dobra, było dużo pracy, ale też rodziły się różne sytuacje patologiczne, trudne. I właśnie z obawy przed złym wpływem środowiska Kolbowie, Marianna i Juliusz, rodzice ojca Maksymiliana, chcieli opuścić to miasto i z powrotem wrócić do Juczkowic, dzisiaj to jest Pabianice. Święty Maksymilian wzrastał tu na ziemi łódzkiej, związany jest właśnie z tą naszą ziemią i przez to jest patronem, jest wielką chlubą naszego narodu, ale też chlubą tej ziemi łódzkiej. 14 sierpnia, Wigilię Niepowzięcia Najświętszej Mary Panny, święty Maksymilian odszedł do nieba, umarł w roku 1941. 14 sierpnia 1941 roku w bunkrze oświęcimskim, jak wiemy, dobrowolnie oddając życie za Franciszka Gajowniczka, ojca rodziny. Był to wielki gest, heroizm ze strony ojca Maksymiliana. Wolał umrzeć, by żył drugi człowiek. Pan Jezus mówi, że nikt nie ma większej miłości, gdy to życie oddaje za przyjaciół. A więc szczytem miłości jest oddanie życia za drugiego człowieka. To pokazał Chrystus i pokazał w swoim życiu święty Maksymilian.
7: Kim jest jego osoba, jego postać dla ojca, dla proboszcza parafii świętego Maksymiliana? Czy miał wpływ, bo jego dzieło życia jest ogromne, prawda? Nie do zmierzenia i ciągle owocujące. Kim jest dla ojca właśnie święty Maksymilian Kolb?
8: Jest ważną postacią w naszym zakonie, bo już jak wstępujemy do zakonu, oczywiście głównym ideałem, patronem zakonu, założycielem jest święty Franciszek z Asyżu, ale też święty Maksymilian jest takim świętym Franciszkiem w czasach współczesnych. Bo na przykład kwestia ubóstwa. Święty Franciszek uważał, że żeby nic nie mieć, nic nie posiadać, prawda? Święty Maksymilian ukazuje ubóstwo, że trzeba mieć jak najlepsze maszyny, drukarnie, ale dla apostolstwa, dla siebie nic, a dla ludzi, dla ewangelizacji dobre rzeczy. A więc w wielu innych aspektach święty Maksymilian jest takim współczesnym świętym franciszkaninem. I dla mnie osobiście tak święty Maksymilian jest człowiekiem, który ma ideały, który jest optymistą, który mimo trudności osobistych, choroby, to nigdy się nie załamywał, nie poddawał, ale widział cel. Przecież on miał tylko jedno płuco. Był człowiekiem schorowanym i mógł sobie spokojnie siedzieć, żyć w klasztorku, tak jak ojciec święty Franciszek mówi, siedzieć na kanapie gdzieś tam spokojnie, no, rożaniec odmawiać. Ale on był niespokojny, chciał coś robić, coś więcej. I mimo trudności różnych po prostu on te trudności pokonywał, oczywiście ufając Bożej opatrzności, Bożej opiece ludziom i to mu się to udawało. A więc dla mnie jakąś taką fascynacją ojca Maksymiliana jest ten taki optymizm, taka nadzieja, taka wiara. No i oczywiście te inne aspekty jego osobiste, które miał, to ta pobożność, religijność głęboka, zjednoczenie z Bogiem, oddanie się Matce Bożej.
7: Wielkie wrażenie zresztą robią te miejsca, które można oglądać w klasztorze w Niepokalanowie, czy cela ojca Korbego. Ja muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem w ogóle tego miejsca. Rozumiem, że kościół łódzki, kościół pod wezwaniem świętego Maksymiliana Korbego z Niepokalanowem ma częste kontakty.
8: Tak, bo należymy do jednej prowincji warszawskiej, Matki Bożej Niepokalanej. Także mamy jeden zarząd, prowincjałat w Warszawie. A Niepokalano, wiadomo, ze względu na to znaczenie i związek z osobą Maksymiliana i liczebność klasztoru, po prostu jesteśmy jako związanie, więc częste mamy wyjazdy i kontakty tam związane z rekolekcjami, różnymi sympozjami, różnymi wydarzeniami religijnymi.
7: Mówił ojciec Mariusz Słowik, proboszcz parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Łodzi. W Niepokalanowie spotkałam wielu niezwykłych zakonników. Jednym z nich jest ojciec profesor Ignacy Kosmana, autor wielu publikacji, między innymi także poświęconych postaci świętego Maksymiliana Marii Kolbego.
9: To jest takie, kiedyś postanowiłem zebrać kazania naszych różnych ojców franciszkanów i zatytułowałem to Dziedzictwo jak kompas. Dlatego, że był czas, gdy w Polsce i w polskim kościele jeszcze kiedy były obchody milenium, tysiąclecia chrztu polskiego, bardzo prymas Wyszyński stawiał jednak jako aktualny wzór i drogę wiodącą do Boga, a przy tym i do umiłowania ojczyzny i kościoła, właśnie ojca Maksymiliana. I wtedy było zapotrzebowanie duże, żeby franciszkanie nasi ojcowie kapłani mówili o ojcu Maksymianie. Trzeba jeszcze dodać, że był to rok beatyfikacji, 71 rok. Przygotowanie do tej beatyfikacji, dziękczynienie po beatyfikacji, a już myślano też i o kanonizacji, która później była tak z woli Bożej szczęśliwie doprowadzona, że a sam Jan Paweł II jej dokonał, papież Polak. I zauważyłem, że wiele myśli o ojcu Maksymilianie, szczególnie nie tylko o męczenniku, ale jako o wzorze osobowym, jako o tym, jak zaznaczał prymas Wyszyński, że on jest na każdy czas i jego ducha Maksymiliana nie wolno gasić. Wtedy w tym duchu pozbierałem te kazania, które z różnych stron jego osobowości, charakteru, pokazują wielkość świętego. Zresztą to było jego pragnienie, być świętym i to jak największym. A żeby być świętym i to jak największym, to trzeba pamiętać, że jego bogactwo świętości ma różne oblicza. Od patriotyzmu począwszy, od ewangelizacji, dlatego nazywamy go apostołem ewangelizacji. To oblicze jego świętości choćby no, w duchu służby człowiekowi. Przecież Niepokalanów to jest, jak nazwał Jan Paweł II, wielki warsztat pracy nad człowiekiem. I to należy wymienić, że do Niepokalanowa nie przyjeżdża się tylko zwiedzać. Bo tak naprawdę te zabytki są bardzo skromne, franciszkańskie. Drewniana kaplica nie ma skarbca na wzór jasnogórskiego. Skarbcem jest duch Maksymiliana, ślady Maksymiliana. I tu człowiek, gdy przyjeżdża, to nade wszystko siebie powinien kształtować. Zadać choćby pytanie, jak wchodzi się do muzeum tutaj Niepokalanowskiego, poświęconemu ojcu Maksymilianowi, był człowiek. I kiedy wchodzi pielgrzym, zwiedzający, turysta, to musi sobie postawić w obliczu ojca Maksymiliana, czy ja jestem człowiekiem. I myślę, że Niepokalanów to jest sanktuarium wielkiego człowieczeństwa. Bo nie ma człowieczeństwa bez miłości, nie ma człowieczeństwa bez nadziei. Choćby zaufania do Boga, ale i drugiemu człowiekowi. Zwłaszcza dzisiaj, gdy się nie ufa człowiekowi, gdy rząd nie ufa rodakom, Polakom. Gdy obecny prezydent tak bardzo nowy woła o to zaufanie wzajemne, to chyba to najlepiej nam pokazuje, jak trzeba znów kierować wszystkich na te ślady ojca Maksymiliana i uczyć się bycia człowiekiem. Bo jeżeli tego nie będziemy rozumieć, to nigdy nie załagodzimy naszych konfliktów, a są one bolesne, że to się dzieje między Polakami, że jest tyle niezgody, tyle podziałów, tyle obwiniania siebie. A przecież ile dobra byśmy mogli zrobić, jeszcze więcej, do którego nawoływał święty Jan Paweł II, żebyśmy budowali tą wolność, ten dar nam dany, no w duchu wzajemnego rozumienia, bycia najpierw człowiekiem. Choćby tutaj na końcu tej książki, którą zalecam, jeśli ktoś będzie kiedyś w Niepokalanowie, choć to jest jedna z wielu tych książek, które napisałem, nie chciałbym tu siebie jakoś tam podkreślać.
10: Ale tu jest, o ojca Maksymiliana. Tak, jest księgarnia, jest
9: tak, dostęp. I warto, Dziedzictwo jak kompas, ale jest też Święty czy Samobójca, której akurat tu nie mam. Ale myślę, że bardzo cenne jest stwierdzenie na tej okładce ojca Oktawiana Droższa, wielkiego rekolekcjonisty poznańskiego, gwardiana, który mówi tak: ojciec Maksymilian nigdy nie twierdził, że droga przez Maryję do Jezusa przez całkowite oddanie się jej jest jedyną drogą do Boga. Owszem, są inne drogi, mówił, ale ta propagowana przez niego jest najkrótsza, najpewniejsza, najdoskonalsza, bo to jest droga samego Chrystusa, który przyszedł do ludzi przez Maryję.
10: Ojciec profesor Ignacy Kosmana, rekolekcjonista, franciszkanin, autor wielu publikacji związanych z osobą świętego Maksymiliana Kolbego, napisał m.in. Dziedzictwo jak kompas, Święty czy Samobójca. Po miejscach upamiętniających dzieło świętego Maksymiliana Kolbego w Niepokalanowie oprowadzał mnie ojciec Jacek.
11: Jesteśmy w Muzeum Świętego Maksymiliana, przed nami figura ojca Maksymiliana. To jest ta sama figura, która była obecna w czasie kanonizacji. Tak jak w czasie kanonizacji często jest tak, że papież odsłania jakiś obraz danego świętego, to w tym przypadku była figura. Co się ta figura na tym zdjęciu...
10: Na placu świętego Piotra,
11: którą właśnie papież jakby odsłonił w dniu kanonizacji. Kanonizacja była 10 października 1982 roku. To muzeum powstało właśnie z okazji kanonizacji ojca Maksymiliana. I tutaj widzimy też historię. Jest Duńska Wola, dom urodzenia ojca Maksymiliana, widzimy to akurat zdjęcie mamy, kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny z Duńskiej Woli, gdzie Maksymilian został ochrzczony, a też w tym samym kościele rodzice zawarli związek małżeński 5 października 1891 roku. Później rodzice często się przenosili, szukając nowego miejsca pracy. Mieszkali między innymi w mieście Łodzi, gdzieś na terenie dzisiejszej parafii Świętego Krzyża. A później osiedli w Pabianicach i tam też zmieniali bardzo często miejsce zamieszkania, dlatego że to wiązało się z ich możliwościami finansowymi. A raz im było lepiej, raz im było gorzej. Zawsze byli blisko kościoła, też dzieciaki były wychowywane w duchu patriotycznym, religijnym. Stąd też zaangażowanie gdzieś tam przy parafii.
10: Trzech synów było.
11: Rajmund, Franciszek i Józef, właściwie wszyscy trzej byli w zakonie, z czego jeden z nich na etapie formacji zrezygnował. A później to są ojciec Alfons i ojciec Maksymilian, którzy zostali w zakonie. Też taka była historia, że w Pabianicach głosili nasi ojcowie z Lwowa misje parafialne, zachęcając młodych chłopaków do tego, żeby poszli do szkoły, którą nasi bracia prowadzili w Lwowie, i na taką szkołę zdecydowali się właśnie Kolbowie. Tutaj widzimy okres lwowski. A więc to jest
10: lata jeszcze przed pierwszą wojną światową.
11: Przed pierwszą wojną światową. Tam ukończyli tą szkołę i tam też rozpoczęli swój nowicjat. Działacze mają już nowe imiona. Mamy już brata Maksymiliana i brata Alfonsa. Brat Maksymilian wjechał później na studia do Rzymu, które ukończył też dwoma doktoratami z filozofii i z teologii. Może też warto podać, że Rajmund, późniejszy ojciec Maksymilian, miał zdolności takie matematyczne, konstruował.
10: Tu są jego autentyczne, to są oczywiście kserowane te notatki, ale z rysunkami.
11: Tak, on tworzył, projektował statki kosmiczne, nazywał je wtedy eteroplanami, tak to się nazywało wtedy.
10: Teologia, filozofia, matematyka, fizyka, chemia, astronomia, to były też jego pasje.
11: Tutaj widzimy, że otrzymał święcenia w roku 1918, w 19 wraca do Polski. I idzie
10: już wolnej, niepodległej
11: Polski i zostaje skierowany do pracy w Krakowie, tam jako wykładowca w seminarium, ale to za bardzo tam nie szła ta praca. Jak często też Maksymilian był chory na jedno płuco.
10: No właśnie, bo on był przecież bardzo słabego zdrowia,
11: tak,
10: to była gruźlica.
11: Była gruźlica, często bywa też w Zakopanem na wypoczynku, w naszym klasztorze w Nieszawie, to jest koło Ciechocinka.
10: Tu jest taka fotografia z Zakopanego. No widać, że z niewielkiej postury, drobnej budowy, a taki silny duchem, prawda?
11: Taki silny duchem. I też właśnie w gronie 22 wydaje pierwszy numer Rycerza Niepokalanego. Tutaj mamy właśnie pokazane ilustracje, nawet oryginały.
10: Taka skromniutka to publikacja.
11: Skromniutka, bo takie były możliwości finansowe, bo powiedzieli, że mi nie dadzą pieniędzy, musi sam się postarać o pieniądze. Później w roku 30 wypływa na misję do Japonii, osiada w Nagasaki i tam też... Nie znając języka...
10: Też znamienne miejsce, prawda?
11: Tak, miejsce, tak. Nie znając języka wydaje po miesiącu Rycerza Niepokalanej. Czyli pisze po łacinie, miejscowi księża, nawet jakiś pastor ewangelicki tłumaczy teksty na język japoński i stąd jest Rycerz Niepokalany. I w tym Nagasaki przybyła do 1936 roku. I w 1936 roku wraca do Niepokalanowa jako przełożony w kolejny. Znamiennym rysem działalności ojca Maksymiliana jest to, że w roku 1917, będąc jeszcze na studiach w Rzymie, 16 października zakłada Rycerstwo Niepokalane, takie stowarzyszenie, które ma na celu też modlitwę za nawrócenie tych, którzy są daleko od Kościoła, za wszystkich wrogów Kościoła. W początku jest to stowarzyszenie, które jakby jest zamknięte do grona kleryków, księży, ale później zostało jakby rozszerzone na ludzi świeckich i też tutaj widzimy właśnie takie...
10: Wszystkie kontynenty,
11: gdzie te ośrodki rycerstwa istnieją.
10: Ja się tutaj doczytuję, że w czasie wojny był obóz dla wysiedleńców, w tym także Żydów, potem Volksdeutschów latem 40, a potem jeńców radzieckich, a bracia tutaj przecież jednocześnie byli.
11: Tak, ale to była jakby ograniczona część. Ojciec Maksymilian, kiedy wybuchła II wojna światowa, rozesłał braci po ślubach czasowych, czyli tych jeszcze nie zostali do końca włączeni w życie zakonne, do domu powiedział, kiedy się skończy wojna, wtedy wrócicie. Ale oczywiście, że klasztor mógł funkcjonować, no to była pewna część braci, która tutaj musiała troszczyć się o utrzymanie tego klasztoru. I też, jak już tu wspomnieliśmy, w klasztorze przybywała grupa 2000 Żydów, był tu dla nich obóz taki przejściowy. Byli bardzo zadowoleni z tego pobytu w Niepokalanowie. Nawet odchodząc stąd, zebrali jakąś ofiarę, żeby ojciec Maksymilian za nich odpowiedział mszę świętą. To jest taka ciekawostka, że to nie jest tak, jak niektórzy mówią.
10: No i wreszcie Auschwitz, tak.
11: Auschwitz, czyli cela śmierci, tak jak wiemy. Ojciec Maksymilian tam trafił wraz z pozostałymi 9 towarzyszami swojej niedoli. Tam to było takie duże okienko, przez które wpadało trochę światła, trochę świeżego powietrza. I ojciec Maksymilian, jak wiemy, został dobity za szykiem z fenolu jako ostatni.
10: Tak, bo tam ponad 6 dni ta głodówka trwała.
11: Trudno powiedzieć, że dokładnie to trwało, dlatego że oni dzisiaj do końca też są w stanie tego stwierdzić. Natomiast jak długo to trwało, trudno powiedzieć. Natomiast tak mówimy, tak jest jakby przyjęte, że właśnie w uroczystość przed 15 sierpnia ojciec Maksymilian oddał ducha.
10: Centralnym wydarzeniem obchodów 85. rocznicy śmierci świętego Maksymiliana Kolbego będzie 14 sierpnia msza święta. Sprawowana od 10.30 na terenie miejsca pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau pod przewodnictwem księdza kardynała Kazimierza Nycza. Z płyty święci Marcin Styczeń.

0: Wrócimy jeszcze do obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego. Ksiądz Tadeusz Burzyński to jest kapłan, który poległ 1 sierpnia 1944 roku, niosąc ostatni sakrament do umierającego powstańca. Jego grób znajduje się w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi. Przez wiele lat proboszczem świątyni był ksiądz kanonik Ireneusz Kulesza. Umówiłam się z księdzem Kuleszą na to wspomnienie.
1: Starałem się, żeby tutaj sarkofag na jego relikwie miał godne miejsce i miejsce przy tablicy poświęconej kapłanom męczennikom II wojny światowej, bo trzeba wiedzieć, że diecezja łódzka straciła w czasie wojny ponad 30% księży. Zginęli oni w większości w Dachau, zamordowani tam. Ksiądz Tadeusz Burzyński to kapłan męczennik. On jest jakby szczególną gwiazdą pośród tego grona kapłanów męczenników, bo wyświęcony w 1938 roku, a więc na rok przed wybuchem II wojny światowej, bo jego brat Jan został wcześniej kapłanem. On pragnął też tu

0: Łódź być kapłanem. Kiedy wybuchła wojna, kontynuował potajemne studia w Warszawie. Chciał być biblistą, kochał Biblię. Dojeżdżał tam. Z czasem osiadł w Warszawie jako kapelan sióstr Szarytek, a dosłownie w przeddzień powstania został kapelanem sióstr Urszulanek, zastępując tam księdza Zieję, który oddał się pracy konspiracyjnej. On też działał bardzo mocno w konspiracji, w podziemiu, w czasie wojny. Mimo rozlicznych obowiązków podjął się tej funkcji bycia kapelanem. I ten pamiętny dzień, 1 sierpnia, jak to siostry Urszulanki mają w zwyczaju, adorację, wielogodzinną adorację Najświętszego Sakramentu. On wystawił Najświętszy Sakrament na ołtarzu. I kiedy kończyła się ta ceremonia wystawienia Najświętszego Sakramentu, raptem słychać było w pobliżu strzały, wybuch granatu i głosy ludzi, że są ranni. Wybiegły siostry sanitariuszki z noszami. Poszedł też również ksiądz. Tak jak stał w komrze, stule, raptem padają następne wybuchy. Ktoś informuje, że na sąsiednim podwórku leży ranny kapłan. Następny zastęp sióstr wyrusza, by przynieść rannego na noszach. Siostra doktor, która operowała, stwierdziła, rana jest śmiertelna, bo kula przeszła przez aortę. Nie są w stanie zatrzymać krwawienia. No i ksiądz Tadeusz świadom, przytomnym, gotów na spotkanie z Panem Bogiem, przyjął tę wiadomość z wielkim spokojem i ufnością, powtarzając modlitwę anioła z Fatimy: Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Ciebie. Piękna postać, młody kapłan, 33 lata kapłaństwa, 33 lata życia, kilka lat kapłaństwa, dopiero co, można powiedzieć, zaczął się cieszyć pięknem życia i posługi kapłańskiej i tu oddaje życie. No, na nim spełniają się słowa Pana Jezusa zapisane w 15 rozdziale Ewangelii Świętego Jana, że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół. Idąc sakramentami świętymi do rannego powstańca, ksiądz Jan był świadom, że przecież to jest wojna. No, on udziałał w podziemiu, był kapelanem Armii Krajowej, więc gotów był, wiedział, że trzeba będzie w tej godzinie W poświęcić wszystko. Jest pierwszym kapłanem, męczennikiem Powstania Warszawskiego, bo zginął w pierwszym dniu powstania, 1 sierpnia 1944 roku, stając się w ten sposób znakiem, że młode życie oddane Panu Bogu za drugiego człowieka staje się wielką ofiarą i zasługą i staje się na pewno świętym kapłanem, o co modlimy się, o wyniesienie go na ołtarze. Na razie jest proces beatyfikacyjny, jest sługą Bożym, a więc te pierwsze informacje do procesu zebrane, przekazane dalej do Watykanu. I modlitwa o cud za jego wstawiennictwem, za jego przyczyną, by można było ogłosić tego kapłana błogosławionym, by można było wznosić ołtarz i, tak jak się mówi w liturgii, wynieść go na ołtarze, czyli używać jego imienia w modlitwie mszalnej i by mógł być szczególnie często przywoływany jako patron, jako orędownik spraw naszych trudnych, ale i spraw ludzi młodych, bo to jego horyzonty, jego ideały, jego odwaga są nieporównywalne, ale godne naśladowania.
1: Bo ta ofiara księdza Tadeusza Burzyńskiego od razu miała taką swoją wagę. Ona nie została ani na chwilę zapomniana, o czym świadczą dalsze losy.
0: Zgadza się, bo jest to kapłan, który był pogodny, cichy, uśmiechnięty, uczynny, zawsze gotów służyć drugim. I tak jak tego pamiętnego dnia 1 sierpnia udał się, nie pytając o nic, nie zważając na nic, udał się natychmiast do rannego powstańca, bo tak mu kazało ludzkie i kapłańskie sumienie.
1: I wreszcie ta decyzja, to były już lata 70., prawda, żeby przenieść doczesne szczątki księdza Burzyńskiego tutaj, właśnie do katedry. Też taka decyzja znacząca.
0: Tak, wywołanie tego tematu, bo to jest tak zwany drugi etap procesu beatyfikacyjnego męczenników II wojny światowej. I każda z diecezji, która poniosła, a przecież wszystkie diecezje polskie straciły kapłanów, nasza stosunkowo dużo, jak wspomniałem, ponad 30% kapłanów zginęło. Z samej katedry, kiedy 5 kapłanów było uwięzionych, proboszcz i 4 wikariuszy, tylko 2 doczekało wolności. Więc to jest też znak, jak zdziesiątkowane było duchowieństwo w czasie II wojny światowej, ale ten młody kapłan nie wahał się ani na sekundę być świadkiem Ewangelii w tych trudnych czasach. Budzić odwagę i świadomość wśród tych młodych harcerzy, powstańców, sióstr, które stały się sanitariuszkami, by tego, do czego wzywa dzisiaj, ta chwila obecna, stanąć w gotowości zadania: oto jestem, Panie, przecież mnie posyłasz.
1: I dlatego to miejsce takie szczególne, również przypominające postać i kapłana, który zginął pierwszego dnia powstania, taka symboliczna też jest ta jego śmierć, jak i tych wszystkich kapłanów, którzy właśnie związani z naszą diecezją wówczas, także w czasie tych 5 okrutnych lat oddali życie. Jak ksiądz, będąc proboszczem właśnie, rozumiem, że tu były te prace podjęte, żeby takie miejsce upamiętnienia przekazać wiernym, którzy przychodzą do katedry.
0: Tak, to się nakładają te etapy przeróżne. Pamiętam, ta główna tablica kapłanów męczenników II wojny światowej, to była zainstalowana w katedrze w latach jeszcze 70. To z inicjatywy 2 kapłanów, którzy byli więźniami obozu Dachau, ksiądz Infuat Świelczek i ksiądz Infuat Jaroszka, którzy podjęli to dzieło, ale to było takie dzieło umieszczenia w matce kościołu, w katedrze. Ale pamiętam, takie pierwsze upamiętnianie kapłanów na zewnątrz pojawiło się w kaplicy cmentarnej świętego Franciszka. Na ścianie kaplicy tam był wykonany napis, że to są kapłani. Pierwsze informacje zebrane po wojnie. Kiedy, będąc ekonomem kurii, przeprowadzałem remont tamtej kaplicy, pod posadzką odkryliśmy, kiedy zrywaliśmy posadzkę, odkryliśmy słoik z kartką i to jest znamienne. Kartka brzmiała mniej więcej, napis tej kartce brzmiał mniej więcej w ten sposób, że my, pracownicy cmentarza w latach trudnych, latach stalinizmu, kiedy Kościół cierpi bardzo, kiedy Ojcem Świętym jest papież Pius XII, biskupem biskup Michał Klepacz, my podjęliśmy się wyremontowania tej kaplicy, ale i upamiętnienia tych kapłanów, którzy życie oddali za ojczyznę. I to, jaką informacją dysponowali, napisali te nazwiska tam na ścianie kaplicy. Tę kartkę, którą po latach zdarzyło się odnaleźć, oryginał przekazałem do archiwum kurialnego, ale fotokopię umieściliśmy tam przy wejściu, bo świadczyło to o tym, jak żywa była zaraz po wojnie pamięć i szacunek i miłość do tych, którzy życie swoje oddali za ojczyznę, za wiarę, za Boga. Ci pracownicy na koniec tylko dopisali jedno zdanie. Jeśli ktoś po latach odnajdzie tę naszą kartkę, prosimy o westchnienie do Boga za nami. To jest takie, nie siebie chcieli tam upamiętnić, ale tych, którzy z odwagą szli za Bogiem i za sprawami ojczyzny.
1: No ja sobie nie mogę tutaj odmówić jednak takiego trochę przywileju, że skoro jesteśmy już w murach katedry, rozmawialiśmy o księżach, męczennikach, to chciałam się, korzystając z tego, że ksiądz 23 lata służył tutaj temu miejscu, było mnóstwo rozmaitych dokonań, pomysłów. Chciałam się zapytać o samą katedrę. Czy poza tą kaplicą księży męczenników, przy której jesteśmy, czy tu są również takie miejsca, takie obiekty, które szczególnie księdzu przypominają ten czas posługi?
0: Jest mnóstwo różnych odkrycia, też i ciekawe, bo to wiele osób podpowiedziało, że ta świątynia katedralna, ona wyrastała z miłości do Boga i Ojczyzny. Już samo to, że pod koniec XIX wieku formuje się komitet budowy tego kościoła, że jednoczy serca łodzian, bo w komitecie budowy są nie tylko katolicy, są również i ewangelicy, i Żydzi, i że fundatorami stają się wszyscy łodzianie. To było też takie umiłowanie Boga i Ojczyzny. W lewej nawie przy ołtarzu świętego Stanisława Koski znajduje się herb polski, orzeł w koronie. Za tym herbem ukryta jest kartka z informacją, dokument, z informacją o pierwszym pochodzie w Łodzi w 1916 roku na rzecz niepodległej ojczyzny. I jak bardzo chcieli, Niemcy nie pozwalali, ale oni to ukryli tam, budowniczowie, żeby to były te ślady, te ich serca złożone w tej świątyni matce. Potem tablice poległych. Ta najstarsza tablica, którą w czasie wojny Niemcy kazali ukryć. To była taka dla mnie też niespodzianka miła, taki uśmiech od Pana Boga, że ta tablica nie została zniszczona. Tak jak kazali rozebrać pomnik księdza Skorupki i on był wniesiony do kruchty katedry, ta tablica zniknęła. Udało mi się ją odkryć w podziemiach katedry, na której są 202 nazwiska łódzkich żołnierzy, podoficerów i oficerów, uczestników I wojny światowej, poległych oczywiście I wojny światowej i wojny 20 roku. Więc to też jest znak, jak bardzo tutaj ta miłość do Boga i Ojczyzny była wpisywana od samego początku istnienia Kościoła. Ta tablica wisi dzisiaj na południowej stronie wieży katedralnej, na zewnątrz, na murze wieży katedralnej, tam jakby spoglądając na pomnik księdza Skorupki. Z innych rzeczy, tablice harcerzy, którzy polegli w walce o Wilno, o Lwów, przepraszam, Lwów. Tablice ofiar obozu przemysłowej. To są te świeże tablice. Jak również tablica Jana Karskiego, wielkiego łodzianina. Co prawda nie był ochrzczony w katedrze, ale godzi się, żeby w tym kościele, który jest matką wszystkich kościołów, tak zacny syn narodu i tak wspaniały mieszkaniec Łodzi był uhonorowany i otrzymał taką piękną tablicę. Więc tutaj czytamy historię Łodzi, historię Polski, ale i historię kościoła zarazem.
1: Ksiądz kanonik Ireneusz Kulesza pięknie powiedział, historia Polski, historia Łodzi, ale i kościoła zarazem. To jest wyjątkowe miejsce, łódzka bazylika archikatedralna, gdzie spoczęły doczesne szczątki sługi Bożego księdza Tadeusza Burzyńskiego. Zginął 1 sierpnia 1940 czwartego roku, pośmiertnie odznaczony został z rozkazu Komendy Okręgu Armii Krajowej Krzyżem Walecznych. Początkowo ksiądz Tadeusz Burzyński spoczął w rodzinnym grobie na cmentarzu w Chruślinie. W marcu 2014 roku, po zezwoleniu udzielonym przez Watykańską Kongregację Spraw Kanonizacyjnych, komisja powołana przez metropolitę łódzkiego i biskupa łowickiego dokonała ekshumacji i rozpoznania doczesnych szczątków sługi Bożego w 70. rocznicę wybuchu powstania. Wtedy ksiądz Tadeusz Burzyński spoczął w bazylice archikatedralnej. Jest jednym ze 122 sług bożych drugiej grupy męczenników z okresu II wojny światowej, których proces beatyfikacyjny rozpoczął się 17 września 2003 roku i na etapie diecezjalnym toczy się w archidiecezji łódzkiej.

0: A przed nami audycja Słowo. Dziś ksiądz Jacek Zdrojewski, Kościół Polsko-Katolicki. My dziękujemy za to wspólne spotkanie. Patrycja Wojsznis, Małgorzata Warzecha.
1: Słowo. Audycja Kościołów Chrześcijańskich Regionu Łódzkiego zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.
2: Nadal trwamy w czasie wakacyjnym. I w tym wakacyjnym czasie można by pokusić się o stwierdzenie, że nawet Ewangelia, którą dzisiaj pozostawia nam święty Mateusz, którą rozważamy w naszych kościołach, jest nieco wakacyjna. Dzisiejsza akcja Ewangelii toczy się w miejscu, na którym pewnie każdy z nas chciałby być przed kilkoma dniami, kiedy to w naszym mieście, w naszym kraju mieliśmy falę dość sporych upałów. Ewangelia dzisiejsza umiejscawia się nad jeziorem w Łodzi, na brzegu tegoż jeziora przy ognisku. Myślę, że kiedy były te upały, każdy z nas chciałby tak odpocząć, schłodzić się, spojrzeć może właśnie w piękno ognia i w ten sposób wypocząć nieco. Ale Ewangelia dzisiejsza mówi o tym, że Jezus przeprawia się na drugą stronę, a za nim tłum. Idzie on sam, jeden, na górę. Ewangelista zaznacza, że on idzie sam, jeden, aby się modlić. Zapada zmrok, on się modli. Jak mówi znów Ewangelista, łódź była dość daleko od brzegu i była miotana falami. Około czwartej straży nocnej Jezus przychodzi do uczniów, którzy są w tejże łodzi, miotanej przez burzę na jeziorze. Uczniowie widząc to, widząc kroczącego Jezusa, przestraszyli się. Tak naprawdę nic w tym dziwnego. No, bo jak to pojąć, że ktoś, może nawet na początku nie wiedzieli, że to Jezus, ale że ktoś zbliża się do nich idąc po wodzie, wodzie niespokojnej, wodzie, która szaleje w czasie burzy. Ja myślę, że nawet bardziej się jeszcze przestraszyli, kiedy zobaczyli, że to jest właśnie Jezus. Myśleli, że to zjawa, mówi Ewangelista. Krzyknęli ze strachu. Nic nadzwyczajnego. Ale Jezus mówi do nich słowa bardzo krótkie, proste. Odwagi. To ja jestem. Nie bójcie się. I tak sobie myślę, że każdy z nas w życiu ma tą swoją burzę. Chwilę strachu, niepewności, chwilę, kiedy pioruny biją w nas, dookoła nas, a my przestraszeni, jak małe dzieci próbujemy się schować gdzieś tam w zakułkach naszego codziennego życia. Próbujemy uciec, żeby nie widzieć, nie słyszeć, a kiedy zaczynamy odczuwać obecność Jezusa, zaczynamy się jeszcze bardziej bać. Dlaczego zaczynamy się jeszcze bardziej bać? Może dlatego, że boimy się, że to kres naszego życia. Skoro Chrystus przychodzi, może przychodzi nas zabrać. My sobie nie zdajemy sprawy,

a może nie chcemy zdać sobie sprawy z tego, że On przychodzi, by nam pomóc. Przychodzi w drugim człowieku, przychodzi w różnych sytuacjach, przychodzi do nas nieustannie. Tylko my tak często nie potrafimy pojąć Jego obecności. Zastanawiamy się dlaczego, co to ma znaczyć. Tak jak ci uczniowie. Nie potrafili pojąć, że On do nich wszedł po jeziorze. Wiedzieli, że jest Panem, że jest mocny, że wiele może. Widzieli Jego cuda, widzieli, kiedy wskrzeszał, widzieli, kiedy uzdrawiał, kiedy dawał chleb głodnym, ale nie potrafili pojąć tego, że idzie do nich. My też nieraz nie potrafimy tego pojąć, że Chrystus idzie do nas pomimo naszych problemów, naszych codziennych różnych trudności. Może nie dlatego, że nie chcemy tego pojąć, ale jest to dla nas zwyczajnie trudne do pojęcia, że nasz wielki mistrz, wielki nauczyciel zostawia tak wiele i idzie konkretnie do nas, do mnie, jednego, osobistej jednostki. Dlaczego my się tego boimy? Dlaczego, chociaż krzyczymy tak jak i Piotr w tej Ewangelii, Panie, ratuj mnie. Ile to razy w różnych problemach wołaliśmy w podobny sposób, ratuj mnie, Panie. A potem nie potrafiliśmy zrozumieć, dlaczego coś się wydarzyło, dlaczego mnie uratował, dlaczego wyciągnął rękę, dlaczego chwycił i powiedział, czemu we mnie wątpisz? Czemu jesteś małej wiary? To takie zwykłe, ludzkie, zwyczajne, ale jakże prawdziwie. Jakże prawdziwie to się wszystko często dzieje w naszym życiu. My też wątpimy, boimy się i nie potrafimy często wypowiedzieć tych słów, które wypowiada Piotr dzisiaj na koniec Ewangelii, mówiąc, prawdziwie jesteś Synem Bożym. Nam ciężko te słowa przechodzą przez usta. My wolimy nazwać to, co dzieje się w naszym życiu, przypadkiem, ale nie dziełem Bożym. Dlaczego? Może warto jeszcze w tym czasie wakacyjnym usiąść, spojrzeć w siebie i odpowiedzieć sobie samemu na to pytanie. Słowem Bożym dzielił się ksiądz Jacek Zdrojewski z parafii polsko-katolickiej świętej rodziny w Łodzi.

dalej niż słowa szept. Nie lękaj się. Przychodzi do mnie czulej niż wiatru dech.

0: Jest godzina 7. Słuchają Państwo Radia Łódź, Małgorzata Błażewicz, zapraszam na kolejne wiadomości. Gorąco wraca do Polski. Klimatolodzy ostrzegają przed skutkami zmian klimatu. Alkohol nad wodą wciąż śmiertelnym zagrożeniem. Służby apelują o rozwagę. Ulica Górna w Konstantynowie Łódzkim do remontu. Prace potrwają 4 miesiące. Temperatura maksymalna dzisiaj do 26 stopni w Łodzi. Wiatr będzie słaby. Jutro do Polski wracają bardzo wysokie temperatury. Fale upałów w naszym kraju będą coraz częstsze ze względu na spowodowaną przez człowieka zmianę klimatu, mówi profesor Zbigniew Karaczun na antenie Polskiego Radia Kierowców. Klimatolog dodał, że także zmiany pogody będą coraz gwałtowniejsze.
1: My jako naukowcy mówimy o tym, że tego typu sytuacje będą w Polsce występowały i będą coraz częstsze od kilku czy nawet kilkunastu lat, bo to jest skutek spowodowany przez człowieka zmiany klimatu. I ta zmiana klimatu manifestuje się między innymi właśnie wzrostem średniej temperatury, ale też częstszymi falami upałów, ale także coraz większą niestabilnością pogody. To znaczy temperatura w ciągu jednego czy dwóch dni może się zmienić nawet o 25-30 stopni.
0: W tym roku temperatura w Polsce osiągnęła najwyższą wartość w historii. 28 czerwca w Słubicach termometry pokazały 40,5 stopnia. Alkohol wciąż pozostaje jednym z najpoważniejszych zagrożeń podczas wypoczynku nad wodą. Policyjne statystyki oraz ostrzeżenia Wód Polskich pokazują, że co roku część utonięć ma związek ze spożywaniem alkoholu. Nawet niewielka jego ilość osłabia refleks, zaburza ocenę odległości i własnych możliwości, a także utrudnia utrzymanie równowagi, mówi Rafał Tokarski z Państwowej Straży Rybackiej w Piotrkowie Trybunalskim.
2: Też spotykamy z taką sytuacją, na przykład nieodpowiedzialną rodziców, gdzieś spożywają alkohol, dzieci w wodzie, albo pływają jakimiś tam rowerkami, kajaczkami, nie mają kapoków, spalają ogniska w lesie, też zostawiają bardzo dużo śmieci.
0: Wczoraj w Barkowicach Mokrych w powiecie piotrkowskim trwały wspólne działania służb poświęcone bezpieczeństwu nad wodą. Uczestniczyli w nich policjanci, strażacy, leśnicy, sanepid, a także Straż Łowiecka i Rybacka.
3: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
0: Manifestacje przeciwko antyukraińskim działaniom. Dziś w ponad 25 miastach w całej Polsce odbędą się manifestacje Nie bądź obojętny, organizowane przez Komitet Obrony Demokracji. Mają na celu zwrócenie uwagi na problem rosnącej agresji wobec uchodźców z Ukrainy. W Łodzi manifestacja odbędzie się w Pasażu Schillera, początek o godzinie 17. Politycy Prawa i Sprawiedliwości apelują o zwiększenie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze. Wiceprezes ugrupowania Przemysław Czarnek podczas spotkania z rolnikami w Szydłowie Kolonii pod Piotrkowem mówił, że z powodu wysokich cen paliwa produkcja rolna jest nieopłacalna. Z kolei poseł PiS z okręgu piotrkowskiego Grzegorz Lorek zwrócił uwagę na kryzys w hodowli trzody chlewnej.
4: Ile kosztuje teraz świnia? Tyle, ile 30 lat temu. 4 zł, do tego jeszcze się nie wypłaca pieniędzy za świnie rolnikom. W internecie można spotkać ogłoszenia o likwidacji gospodarstw. Sprzedam gospodarstwo, które prowadziłem 30 lat. Czy o to nam chodzi, żebyśmy byli zależni?
0: Politycy prawicy wyrażali także obawy dotyczące napływu zagranicznej żywności, szczególnie produktów z Ukrainy. Przemysław Czarnek zapowiedział podczas konferencji działania kontrolne na granicy. Ulicę Górną w Konstantynowie Łódzkim czeka remont. Prace obejmą odcinek od skrzyżowania z ulicą Moniuszki do przepustu na rzece Jasieniec. Remont przepustu już trwa. Tomasz Wójcicki z Urzędu Miasta w Konstantynowie mówi, że wszystkie prace powinny zakończyć się najpóźniej za 4 miesiące.
5: Prace przewidziane mają na celu poprawę nawierzchni jezdni ulicy Górnej oraz remont przepustu zlokalizowanego na samym jej końcu.
0: Drogowcy zajmą się także regulacją studzienek, postawią nowe znaki drogowe i wymalują nowe oznakowanie poziome. Tereny zielone zostaną odtworzone po zakończeniu prac. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8:00.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Niedziela, zapowiada się pogodnie i ciepło. Synoptycy prognozują dużo słońca. Teraz patrzę za nasze radiowe okno, widzę, że już świeci. No, ale okresami zachmurzenie może być umiarkowane. W Łodzi temperatura wzrośnie do około 26 stopni, a w całym regionie termometry mogą pokazać do 28. W całym województwie łódzkim pogoda będzie podobna. Ciepło, przeważnie słonecznie i bez większych zmian.
6: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Czas seniorów.
7: Agata Zielińska, dzień dobry. Moi goście dzisiaj to pani Halina Dębińska, dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam.
7: I pani Bogumiła Słowińska.
9: Dzień dobry.
7: Panie są członkiniami grupy teatralno-literackiej Babcie w locie z dziadkiem. To taka słynna grupa literacko-teatralna łódzka, która można powiedzieć, że ma już wieloletnie tradycje, wcześniej pod inną nazwą. Ale panie, powiedzcie po kolei, jakie były wasze drogi do tej grupy? Jak trafiłyście do tej grupy?
9: To znaczy, powiem o sobie, że ja to jestem taki najświeższy nabytek, ponieważ grupa to trwa bardzo długo, chyba 15 lat, więc tam się pozmieniały i osoby, które brały udział. Nagabywana byłam wcześniej, ale po prostu jakoś tak miałam dystans taki, ale teraz się bardzo cieszę, że do tej grupy trafiłam i nawet teraz jak jest ten urlop, wakacje, to już tak człowiekowi tęskno za tymi wszystkimi wypadami do tych ludzi, którym tyle przyjemności się daje. Także tak to wygląda. A tak to wcześniej to brałam udział w statystowaniu, w pokazach mody. Ostatnio nawet byliśmy z mężem, to już razem, chociaż mąż też tam w tej grupie jest, ale on jest jako techniczny. Także reklamowaliśmy Falę Łódzką, Zoo Łódzkie, a teraz to już w zasadzie się poświęciliśmy. Trudno powiedzieć, że jak się coś jeszcze dodatkowego nie trafi, to jeszcze nie będziemy, ale najważniejsze to jest teraz uczestniczenie w tej grupie dla nas po prostu.
7: A co to znaczy, że była pani nagabywana?
9: Znaczy Basia Maciejewska, cała
7: znana nam tutaj wszystkich, tej grupy, wszystkim, tak?
9: Bardzo mnie zapraszała, żebym przystąpiła, ale ja ciągle z taką rezerwą podchodziła. Mówię, może nie dam rady, bo to już niestety, one wszystkie już tam były poustawiane, wszystko umieję. Nie wiedziałam, czy sobie po prostu dam radę.
7: Że one są poustawiane w tym sensie, że mają już doświadczenie, że występują już na scenie.
9: A ja nigdy na scenie nie występowałam, więc dla mnie to nawet wejście na scenę, obcowanie z taką dużą liczbą osób, które są przed, jeszcze nauczenie się tekstu, to wszystko jest takie, a niestety...
7: Stresujące.
9: PESEL jest jaki jest, tutaj się nie da oszukać już.
7: No tak, ale kiedyś muszą być te początki, tak? Żeby zdobyć doświadczenie, to trzeba ten pierwszy raz spróbować, prawda?
9: Tak.
7: No i jak panią przyjęła grupa, proszę powiedzieć w takim razie?
9: Powiem tak, że pierwszy raz mój był taki, że nikogo nie widziałam, siebie nie słyszałam, ale jakoś poszło.
7: Publiczności też pani nie widziała?
9: Proszę?
7: Publiczności też pani nie widziała?
9: A nawet nie próbowałam nawet na nią nie patrzeć.
7: Rozumiem.
9: Jak spojrzę, to jeszcze mnie nie daj Boże ktoś rozproszy. Ja już nic nie będę wiedziała. Także to dla dorosłych. Ale powiem, że dla dzieci też występujemy. I powiem, że ta widownia dziecięca jest taka bardziej potrzebująca i ona jest bardziej uważna. Także tutaj to się nie da. I powiem, że kiedyś zapomniałam tekstu i nie miał mi kto podpowiedzieć, bo wszyscy szykowali się do swojego występu i ja nie wiedziałam w ogóle, jak się zachować.
7: I co pani zrobiła?
9: Powiem, że przeprosiłam i wyszłam. A dzisiaj już bym to inaczej zagrała.
7: Dzisiaj by pewnie pani coś zaimprowizowała, prawda?
9: Tak, dzisiaj to już bym w ogóle, coś bym tam do tych dzieci, a tak to po prostu, straciłam rezon. W ogóle nie wiedziałam, co ja mam z sobą począć. Tu pomocy żadnej nie ma. Ja
7: wszyscy
9: sama stoję, dzieci na mnie patrzą. Było to takie trochę niekomfortowe.
7: Wszyscy aktorzy mają jakieś wpadki, o których potem opowiadają, więc to się na pewno zdarza. Pani Halino, a u pani jak to było?
8: U mnie pierwszy raz spotkałam się właśnie z tą grupą na senioriach w Krakowie. Właśnie ta grupa wystąpiła na scenie. Potem, ponieważ ja z Łodzi, one z Łodzi, to zaproponowano mi, że może pochodzimy sobie po Krakowie, żeby od razu nie wracać do Łodzi. I poszłyśmy na kawę, więc pani Basia Maciejewska, a mówi, Halinko, może byś do nas przystąpiła. A ja mówię, słuchaj, no tak nagle to ci nie odpowiem, ale prześpiesz się z tym problemem i ci odpowiem. Ponieważ akurat mi się podobała ta grupa, bo faktycznie i tematy, i taka sama radość, którą się daje, to faktycznie przystąpiłam. I tak jak koleżanka mówi, że no nie jest to takie łatwe na samym początku, bo właśnie trzeba się uczyć tekstów. No pamięć różnie, płata figle, że czasem się coś zapomni, a no niestety no na scenę trzeba umieć na blachę, jak to mówię. Tak powinno być. No i w tej chwili jestem bardzo zadowolona, bo już 8 lat latamy właśnie do DPS-ów, do dzieci i widzimy, jaką dajemy radość dzieciom, szczególnie, bo dzieci, tak jak koleżanka mówiła, są bardzo uważne i są wdzięczne, odbierają z uśmiechem, z przytulaniem nas. My nieraz jak się gdzieś pojawiamy, to o, nasza babcia. Nie jesteśmy jakby ich babciami, ale tak nas nieraz traktują. Więc to też dla nas jest wielka radość. Natomiast występy dla ludzi dorosłych, to tak jak też koleżanka mówiła, że dajemy radość dlatego, że to są ludzie, którzy w DPS-a no nie mają jakby specjalnie wyjść do teatrów.
10: Nie mają styczności z kulturą.
8: Nie mają styczności, tak, więc po prostu tak, nawet jak kiedyś pojechaliśmy do Konstantynowa, do Zolu, to były tak panie, no wszyscy zresztą i panowie też, że nawet jak się przechodziło, to ojej, jakie piękne macie stroje, dotykały wręcz nas, za rączkę nas ściskały i mówią, no przyjeżdżajcie, przyjeżdżajcie. I faktycznie było widać, że oni na nas czekają. Bo ja jeszcze mam klub seniora, gdzie jest tak zwany chór Jagiellonki. I my też śpiewamy i jeździmy. Więc też to tak samo jak latające babki z dziadkiem, tak chór Jagiellonki też bardzo, bardzo mile są widziane, szczególnie właśnie w DPS-ach.
10: W chórze, jak rozumiem, bardziej śpiewacie. Tutaj występujecie na scenie, recytujecie. Czy też czasami zdarzają się jakieś piosenki?
8: Rzadko, ale mamy koleżankę, która jakby solo śpiewa, a my w chórku. Aha, mamy koleżankę, okay, która pięknie śpiewa, Ewa, więc po prostu my też chętnie jakby wtórujemy.
10: Każdy ma jakieś inne zdolności.
8: No na pewno tak, że inne zdolności. A ja troszeczkę ze sceną byłam jakby obyta, bo występowałam właśnie w pokazie mody, co koleżanka tu wspomniała wcześniej, i w Warszawie, i w Krakowie, z okazji tego, że jestem ambasadorem Głosu Seniora i tam właśnie są te spotkania raz w roku, ale jest to ogromna ilość
10: w Krakowie,
8: ludzi.
10: Prawda?
8: W Krakowie, tak. Tak. Mhm. W tym roku było na przykład 8 tysięcy, więc jest to już taka impreza faktycznie na całą Polskę, a nawet i na Europę.
10: Pamiętam, że niedawno występowałyście, panie, z takim spektaklem, przedstawieniem na rzecz Fundacji Dom w Łodzi, prawda?
8: Tak, bo my współpracujemy i wspieramy bardzo. Teraz nawet będą biegi pod koniec sierpnia. Myślę, że to 31 chyba pierwszego, już tak jakoś nie zapamiętałam daty, ale też będziemy brać udział.
10: To jest ta szczęśliwa trzynastka?
8: Ta szczęśliwa trzynastka, tak. I my jakby wspieramy w tym, no, w zasadzie w takich marzeniach ich, no bo na razie warunki mają niekoniecznie dobre. Natomiast już teraz ma powstać dom na Teofilowie. Piękny dom z wielkimi, że tak powiem, i salami do ćwiczeń, bo też różne rzeczy i różne są jakby zajęcia.
10: Tak, bo to jest
8: potrzebują przestrzeni.
10: Dom dziecka dla dzieci.
8: Dla dzieci niepełnosprawnych.
10: Niepełnosprawnych, no właśnie, więc potrzeba dużo przestrzeni, dużo specjalistycznego sprzętu, generalnie dużo pieniędzy, żeby ten dom mógł powstać. Wiem też właśnie od fundacji, od przedstawicieli fundacji, że babcie w locie z dziadkiem bardzo się włączyły w to,
8: tak,
10: pomaganie.
8: Tak, bardzo się włączyłyśmy, tak, to prawda. I biegi też będą z naszej strony, będziemy biec.
10: Czyli nie będziecie akurat tam występować,
8: będziemy,
10: natomiast będziecie
8: biec,
10: biegać. Tak. Czyli wspieracie w zasadzie na rozmaite sposoby. Pani Halino, a pani w ogóle wcześniej miała jakiekolwiek doświadczenie takie teatralno-literackie?
8: Ja ogólnie pracuję w klubie seniora. I w tym klubie seniora też różne rzeczy są, bo mamy też właśnie grupę taneczną i właśnie ten chór. Więc to po prostu tak, no miałam trochę jakby doświadczenia.
10: Pani Bogusiu, pani?
9: Ja to już w zasadzie nigdy nie miałam ze sceną nic wspólnego, tak jak zaznaczyłam wcześniej. Dopiero tutaj, nie powiem co w szkole, to tam czasem na jakiś tam występowało się na jakichś akademiach, ale ja w ogóle nigdy nie występowałam w ogóle. A powiem szczerze, że w ogóle marzyłam o tym, żeby po prostu stanąć na scenie i właśnie się zaprezentować. No ale jakoś ku temu nie było nigdy okazji. No i teraz akurat się to moje marzenie spełniło.
10: A jak to jest, pani Bogusiu, właśnie na emeryturze spełniać swoje marzenia?
9: No, na emeryturze to w zasadzie to ja wszystkie swoje marzenia pospełniałam, bo nigdy nie myślałam, że będziemy brali udział w pokazach mody, że będziemy w tych stokowych różnych, gdzie do Warszawy byliśmy zapraszani, gdzie do nas przyjeżdżała telewizja, nas nakręcała, w zasadzie to mojego męża, bo on kupił sobie za pierwszą 13. emeryturę, wymyśliliśmy, że kupi sobie hulajnogę. No i tą hulajnogę sobie kupił. No i tam jakoś to się wszystko tak wydało, że przyjechała do nas telewizja, no i nakręcała w ogóle takiego emeryta, który jeździ na tym, także rundę przed blokiem robił, także no bardzo przyjemnie. Byliśmy też w Budzi się ludzi, no też nas pytano, jak sobie radzimy, jak nas postrzegają ludzie. No z tym postrzeganiem to też jest różnie. Jedni bardzo się cieszą, że jesteśmy, a inni no jak to ludzie, no ale... Ale ogólnie to wszyscy się cieszą. No na przykład mamy syna, który jest w Anglii, no to on jest w ogóle, no on wszystko znajdzie, gdzie my jesteśmy. Nawet my nie wiemy, gdzie my jesteśmy. A on wszystko wynajdzie, wszystko nam przekaże. Także no naprawdę jest bardzo przyjemnie. Dopiero teraz wiem, jak świat wygląda, ten wesoły świat.
10: No właśnie, bo jak rozumiem, syn szuka pewnie tych wszystkich i znajduje te publikacje, gdzie was pokazują,
9: tak?
10: Bo tak często jesteście
9: bo
10: nagrywani.
9: Bo nieraz i na Interii, no my akurat no, nie oglądamy takich, ale bardzo dużo jest tych różnych rzeczy. Czy koleżanka na przykład też nam przysyła, bo my nie wiemy. No.
10: Macie stronę jakąś na Facebooku?
9: Tak,
10: macie,
9: mamy.
10: Macie. A kto się zajmuje?
8: Pani Basia Maciejewska.
10: Osobiście, tak? No właśnie, więc też ktoś musi robić zdjęcia, ktoś musi to wrzucać na stronę, czyli no pełna profesjonalność. Tak?
8: No tak, fajnie to się dzieje.
10: Fajnie to się dzieje. A przy okazji też no właśnie można zobaczyć, co się u was dzieje, jakie są konkretnie plany i gdzie jesteście i gdzie
8: tak,
10: was można zobaczyć.
8: Tak,
9: oczywiście.
10: A teraz chwilka muzyki i wracamy do rozmowy.

0: Przypomnę, że w studiu są pani Bogusia Słowińska i pani Halina Dębińska z grupy Babcie w locie z dziadkiem. Pani Halino, tak zapytałam o tę emeryturę i spełnianie marzeń, bo bardzo często rozmawiając z seniorami słyszę, że dopiero od jakiegoś czasu robią tak naprawdę to, co chcieli robić w życiu, a na co wcześniej nie było czasu albo nie mieli odwagi. A jak to jest u pani?
1: To znaczy powiem tak, ja ogólnie myślałam, że na emeryturze to będzie bardzo dużo czasu, a ja nie mam w ogóle czasu. Dlatego, że właśnie należę do grupy, pracuję jeszcze trochę. Poza tym jeszcze należę do chóru w Filharmonii. Tak zwany chór dla nieopornych. Tam spełniam właśnie swoje marzenia i nigdy bym nie przypuszczała, że stanę na scenie Filharmonii. My mamy koncerty 3 razy w roku, no nieraz więcej, zależy od potrzeb. W każdym razie jest to chór, który zbiera różne zawody w różnym wieku. A poza tym, to powiem tak, że czy ja w ogóle powinnam do tego chóru jeszcze należeć, co ja mam mało zajęć, ale po prostu jak zobaczyłam dyrygenta, jak on podchodzi do tych ludzi, którzy są no, też w różnym wieku, to się zakochałam, ale nie tylko ja. My po prostu idziemy tam z wielką przyjemnością, mimo że jest próba o 19:30, czyli późno, w każdy poniedziałek, wszyscy lecą jak na skrzydłach. Więc to było też jednym z marzeń, które się spełniło. Tak.
0: Jaki repertuar ma chór? Jaka to jest?
1: Różne. Zależy, no na przykład mieliśmy piękny chór niepodległościowy w zeszłym roku w listopadzie.
0: Pieśnie niepodległościowe, tak?
1: Piękny koncert. Mamy tak zwany pasyjny koncert. To jest na Wielkanoc, ale to jest połowę pieśni takich wielkanocnych. A połowę są piękne piosenki naszych polskich piosenkarzy. Mamy też koncert na Boże Narodzenie, gdzie znowu połowa jest kolęd, a połowa jest różnych innych pieśni, gdzie włączają się cała sala, 760 osób, bo pan dyrygent tak spowoduje, że są takie utwory, które można śpiewać razem. Więc są zachwyceni ludzie też. Jak my mamy koncert na przykład w grudniu, to we wrześniu już nie ma biletów.
0: Jak się nazywa chór? Przypomnijmy.
1: Dla nieopornych.
0: A jak się nazywa dyrygent?
1: Mariusz Lewy.
0: To też
1: wspaniały
0: właśnie...
1: człowiek, wspaniały.
0: Tak, to należy mu się, żeby wymienić go
1: koniecznie,
0: z nazwiska.
1: Tak.
0: Pani Halino, a w takim razie, jak pani wspomniała, że to jest chór osób w różnym wieku, to w takim razie tam są ludzie w średnim wieku, seniorzy, jest
1: pan,
0: też młodzież.
1: Był pan, który miał 92 lata, nawet. O kuli przychodził, ale ponieważ... Po prostu uwielbiał śpiewać. No więc tam obojętnie jaka była pogoda, on o kulach dwóch przychodził. Teraz już w tej chwili nie, no bo niestety już trochę zdrowie mu się posypało. Ale są studenci, są w wieku średnim jakby. No i tacy jakby seniorzy.
0: Czyli cały przekrój wiekowy
1: właściwie. Cały przekrój wiekowy.
0: No to wspaniale o tym wiedzieć. Będę obserwować w takim razie, bo też nie przypuszczałam, że poza babciami w locie właściwie macie tyle innych jeszcze aktywności i znajdujecie na to czas. Pani Bogusia wspomniała też o statystowaniu, tak?
2: No tak. No na pewno, no nie umiem powiedzieć, jak to wygląda, ale wspieramy wszystkich. Wydaje nam się, że no teraz ostatnio to najbardziej tą fundację.
0: Dom w Łodzi, tak.
2: Tak. Także no piękne mają miejsce. Myślę, że uda się przy pomocy no wszystkich, no i nas na pewno też, zebrać te brakujące pieniądze i ten dom dla nich powstanie. Bo naprawdę te dzieci, no chodzimy też raz w roku, jest taki koncert, który jest u Edelmana. Także pięknie to wygląda i te dzieciaki naprawdę są takie zdolne i niektóre mimo swojego tego kalectwa tyle rzeczy potrafią, że i są takie chętne i tyle robią, żeby po prostu coś z tego wyszło, że naprawdę z radością można na nie patrzeć, żeby podziwiać w ogóle taką determinację tych dzieci, naprawdę.
0: Zdolność i dzieci i opiekunów, prawda?
2: Żeby dzieci
0: miały jak najbardziej normalne warunki do tego, żeby się rozwijać. Powiedzcie mi, panie, czy właśnie wam jest dobrze i czujecie się takie spełnione z tymi wszystkimi aktywnościami? Czy czasami się zastanawiacie, że na przykład, nie wiem, po co mi to, jestem trochę zmęczona, zagoniona?
1: Nie, właśnie ja powiem, że ja jeszcze statystuję w filmach. Chyba z 50 razy statystowałam, byłam nawet denastką w Aleksie.
2: Aha, kiedy był, no my też byliśmy, tak.
1: Kiedy tutaj były nakręcane właśnie w Łodzi, bo w tej chwili w Warszawie, chociaż też mnie zachęcają, bo we wrześniu nowe tematy i też zapraszają do Warszawy, ale no nie wiem, czy będę miała czas, bo ja trochę pracuję. Ale chętnie, bo bardzo chętnie naprawdę uczestniczę w różnych tych produkcjach.
0: Mhm. Ciekawa jest praca na planie filmowym, bo niektórzy mówią, że to głównie się czeka na...
1: To
0: na
1: prawda,
0: planie.
1: Że się czeka, tak. Ale tam się zawiązuje też przyjaźnie. Poza tym są to nowe doświadczenia, których nie ma na co dzień. Spotyka się z aktorami.
0: Można różnych znanych aktorów spotkać,
1: no,
0: prawda?
1: Właśnie, tak. Bardzo
2: sympatycznie w ogóle. No. A to na lotniskach bardzo dużo rzeczy się kręci. No i w ogóle te wszystkie plany filmowe są takie zróżnicowane, więc no można ciągle coś nowego zobaczyć. No a Aleks jak kręcił się w Łodzi, to często byliśmy w Aleksie, no ale teraz się przeniósł do Warszawy, to już tak trochę
0: dalej.
1: Łódź promowana już była, więc teraz może trochę Warszawę trzeba pokazać. Przy okazji właśnie filmu, to no niestety miasto się pokazuje. Mhm.
0: Dokładnie. Jeszcze studenci kręcą tutaj w Łodzi, tak, na pewno różne etiudy szkolne. Czy też wam się zdarza?
1: Tak. Prawda. Tak. Tylko tyle, że tutaj no nieraz jakby, no tyle, że pomagamy studentom, bo tu jest prawie bezpłatnie.
0: No tak, bo tam budżety są małe, tak.
1: Ale no chętnie pomagamy.
0: Ale słyszałam, że nawet uznani aktorzy czasami pomagają też, biorąc garzy.
1: To jest przyjemność po prostu i dlatego już nie patrzymy.
2: Ale fajnie jest. Ze studentami też bardzo fajnie pracować z filmówką. Ja też tam, nie wiem, chyba takie... No naprawdę, a pomysły mają przednie. No ja nawet nigdy bym nie wymyśliła, bo też graliśmy w ogóle w dyplomowej pracy takiego studenta, który właśnie narzeczoną prosił o rękę i sobie ją przedstawiał jako starą już, jak ona będzie wyglądać. No powiem, no fajne takie są rzeczy. Także, no i został reżyserem w ogóle, no także...
0: Czasami tak dobrze jest wystąpić u kogoś, kto jest studentem, bo potem może będzie znanym reżyserem, no właśnie, czy reżyserką.
2: A jeszcze jak zadzwoni, jeszcze próbuje się skontaktować i potrzebuje, no to tak jeszcze jest bardziej miło, że pamięta.
0: Mhm. No. Dokładnie. Ja widzę, że dużo emocji i dużo rzeczywiście się dzieje w pani życiu, czyli w zasadzie można powiedzieć, że to nie ma emerytury.
1: Nie ma. I doszłam do wniosku, że aktywność to człowieka trzyma przy życiu, jak to mówię.
0: Czyli to jest właściwie
2: klucz. I przebywanie wśród ludzi, to
1: tak.
2: Jest bardzo...
1: Kontakt z ludźmi.
2: A drugie, nawet teraz sama nauka tych wszystkich tekstów, to też jest bardzo dobra, bo...
0: Inaczej, ćwiczy umysł,
2: ćwiczy umysł, bo no mówię, no krzyżówki to takie szablonowe, no już w zasadzie tam się dużo haseł zna, a tutaj ciągle coś nowego jest, bo teraz nowy program mamy mieć, więc trzeba znowu się sprężyć i się przygotować do tego i to jest bardzo dobre, no i tutaj no trochę te lata za szybko uciekają, ale...
1: To właśnie.
2: No ale właśnie, dajemy radę.
0: Ale to chyba wszyscy mamy z tym problem. No właśnie, że ten czas nieubłaganie płynie i bardzo szybko i chyba im się jest starszym, to jeszcze szybciej. Natomiast właśnie powiedziały panie, i tutaj na chwileczkę chciałabym się przy tym zatrzymać, taką ważną rzecz o tym spotkaniu z drugim człowiekiem, bo tutaj macie bardzo dużo takich możliwości. Właśnie to wyjście z domu, bo też musicie się przygotować, nauczyć tekstu, ale musicie się też ubrać, no, dobrze wyglądać, zadbać o siebie, tak? Więc tak naprawdę jakby nie odpuszczacie sobie w żadnym momencie, że no nie wiem, już jestem starsza, to już czegoś nie będę robiła.
1: Ja nie myślę o latach. W ogóle nie myślę, ile mam lat, bo uważam, że nie mam potrzeby. Bo ja się nie czuję tyle, ile mam lat.
2: Ja z kolei to u lekarza dopiero się dowiaduję, ile mam lat, no bo tam trzeba PESEL użyć. Bo tak to bez tego to raczej udaję, że nie wiem.
0: Pani Halino, czyli to też jest sposób, no właśnie, nie liczyć tych lat sobie.
1: To jest bardzo dobry sposób.
2: Bardzo dobry.
1: Nie myśleć o latach. Jestem tu i teraz i po prostu jestem jakby sobą. Robię to, co lubię.
0: I w każdym momencie życia można poznać nowe osoby, można się zaprzyjaźnić?
1: Oczywiście, w każdym wieku. I tak trzeba. Nie trzeba być samym ze sobą.
2: O.
0: I nie trzeba się zamykać.
1: Nie, absolutnie.
0: Bo niektórzy to robią, prawda? No oczywiście są osoby z rozmaitymi schorzeniami, którym jest na pewno troszeczkę trudniej. I są osoby, które może przez całe życie były takimi introwertykami, więc je troszeczkę trzeba za uszy wyciągać.
1: Tak, tak. Ale nie zawsze się da.
0: Nie zawsze się da, no właśnie. A panie byłyście takie zawsze otwarte? Zawsze byłyście w jakimś działaniu?
2: No powiem, że ja u nas w domu no, zawsze byliśmy z ludźmi i dla ludzi. Tyle tylko, że później, no niestety, no życie to takie nieprzewidywalne i ludzie się wykruszają po prostu z tego całego grona. I tak, potem jak jedna osoba zostaje, to tej drugiej się nie chce wychodzić i już to grono się tak uszczupla. I a to jest wieczór, no to potem musi wracać sama, no to nie pójdzie. I tutaj, ale zawsze byliśmy wśród ludzi. Jak ja później tak przeszłam na tą emeryturę i tak tych ludzi coraz mniej było, to było naprawdę mi ciężko. Nie, ja nie mogłam się z tym pogodzić, jak to będzie. No a potem akurat znów się trafiło to, co, że po prostu można było brać udział w tych czy innych zajęciach. No i było super. I znowu się ta luka wypełniła. I byliśmy całkiem szczęśliwi.
0: Pani Bogusiu, pani Halino, to do tych wszystkich seniorów, którzy nas słuchają, można powiedzieć w takim razie, żeby nie rezygnowali z życia, żeby jednak próbowali?
2: No nie. Niech nie rezygnują i każda pora jest dobra na to, żeby po prostu wyjść z domu, być z kimś i robić to, co nawet kiedyś się nie robiło, a się tęskni za tym i chce się to robić. Więc no bardzo dobrze, żeby i mieć motywację. Jak będzie motywacja, to będzie wszystko. A nie siedzieć i po prostu się zamartwiać albo patrzeć no, w telewizję. No bo mówię, życie dostarcza na zewnątrz tyle różnych przyjemności, że telewizja może być dodatkiem tylko.
0: Jasne. Pani Halino?
1: To znaczy powiem tak, że trzeba się otaczać ludźmi pozytywnymi, radosnymi, którzy coś wnoszą nowego w życie drugiego człowieka. Ja osobiście nie lubię smutasów, bo wyszłam z takiego domu, gdzie było wiele radości, muzyki, śpiewu. I nawet jak po maturze szukałam studiów, to szukałam takiego kierunku, żeby było coś z wychowaniem muzycznym. I znalazłam w Piotrkowie, to wszyscy się zdziwili. Historia z wychowaniem muzycznym w Piotrkowie. Potem wprawdzie skończyłam inne studia tu w Łodzi, pedagogikę kulturalno-oświatową. Natomiast właśnie coś we mnie było takiego, że musiałam mieć do czynienia z muzyką, ze śpiewem.
0: I tak już zostało.
1: I tak już zostało.
0: Bardzo dziękuję wam w takim razie za rozmowę, za wizytę w radiu. Bogusia Słowińska, pani Halina Dębińska, czyli babcie w locie z dziadkiem, były dzisiaj naszymi gośćmi.

0: Moim kolejnym gościem jest Marta Libiszowska, Fundacja Dom w Łodzi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o szczęśliwej trzynastce, o biegu, który już wkrótce i o którym rozmawiałam wcześniej z seniorkami, który przyciąga właśnie także seniorów.
1: Tak, to jest bieg dla wszystkich. Przede wszystkim Szczęśliwa Trzynastka to jest bieg charytatywny, który wspiera dzieci z Fundacji Dom w Łodzi, z naszego domu dziecka dla dzieci z niepełnosprawnościami. Dzieci bardzo wyjątkowe i dla tych dzieciaków biegniemy i biec może każdy, dlatego że mamy dystanse tak dobrane, że właściwie każdy znajdzie coś dla siebie, bo jest i 13 kilometrów i troszeczkę mniej połowa tej trzynastki, czyli 6,5, ale jest też bieg rodzinny na 1300 metrów, no i taki mój ukochany bieg, dasz radę, na 130 metrów. I ten bieg jest takim biegiem, w którym naprawdę każdy może wziąć udział, bo dystans nie jest za duży, nie jest taki, to znaczy właściwie każdy ma swój dystans i to, czy on jest duży, czy nie, to każdy ocenia oczywiście według swoich możliwości, natomiast to dasz radę, 130 metrów jest pomyślane tak, żeby seniorzy, osoby, które mają jakieś kontuzje, osoby z niepełnosprawnościami, też dzieci z niepełnosprawnościami pokonują ten dystans. Także nasze dzieci, Bartek i Julianka, dzieci, które nie poruszają się samodzielnie, które potrzebują wsparcia asystenta, też idą w tym biegu. W ogóle w tym biegu mierzymy się sami ze sobą. Oczywiście są biegi z pomiarem czasu, te dwa główne na takie duże dystanse, 13 km i 6,5, to są biegi z pomiarem czasu. Natomiast te dwa pozostałe biegi towarzyszące, to są biegi dla przyjemności, dla zmierzenia się ze sobą, dla spędzenia czasu z przyjaciółmi, dla poświęcenia takiej sportowej energii właśnie naszym dzieciom.
0: Dobrze, że wspomniałaś, że każdy ma swój dystans, bo tak sobie przypomniałam, że bywają seniorzy, którzy biegają przecież maratony.
1: Dokładnie tak i też dlatego właśnie tak podkreślamy, że właściwie każdy może tam znaleźć taką przestrzeń dla siebie, ale wymyśliliśmy ten dystans, dasz radę z myślą o pewnej seniorce, która bardzo nas wspierała, uległa niestety chorobie, miała udar i później chodziła z balkonikiem, czyli jak mówiła, ze swoim Ferrari i właśnie dla niej wymyśliliśmy, dla Mirki wymyśliliśmy ten dystans, dasz radę, bo to była osoba, która bardzo chciała wziąć udział w biegu, no ale ze względu na zdrowotne różne sytuacje, które przeżywały jej plany, właśnie bała się, że te dystanse niestety nie będą dla niej. No ale ten dystans 130 metrów okazał się taki w miarę bezpieczny. Także jeżeli są osoby, które miałyby właśnie ochotę pobiec, czy przejść, czy przetruchtać, czy przemaszerować, czy z kijami, bo też można z kijkami wziąć udział w tej naszej szczęśliwej trzynastce. Można też zabrać psa. Mamy specjalne nagrody i pakiety i medale, takie nieco mniejsze też dla piesków, więc naprawdę staramy się, żeby każdy mógł w tym wziąć udział, w tym naszym wydarzeniu, żeby to było takie rodzinne święto, gdzie tak na sportowo, z adrenaliną, na świeżym powietrzu, piknikowo pomagamy naszym dzieciom.
0: Spotykacie się już po raz 9 i można powiedzieć, że impreza wpisuje się w taką mapę biegową Łodzi już od lat, ale może jeszcze nie wszyscy wiedzą o tym biegu, to powiedzmy w takim razie, gdzie biegacie i jak można się włączyć, od kiedy, czy już można się zapisywać?
1: Tak, już można się zapisywać. Bieg odbędzie się w ostatnim niedzielę wakacji, czyli 30 sierpnia. My w ten sposób troszkę świętujemy urodziny Fundacji Dom w Łodzi, która właśnie powstała pod koniec sierpnia. Biegamy w centrum Łodzi, w Parku Baden-Powella i 3 maja. W tym pięknym ośrodku Mosir mamy swoje biuro zawodów. Zapisać można się na stronie firmy, która organizuje nam zapisy Time for S, ale też informacje wszystkie można znaleźć u nas na stronie Fundacji Dom w Łodzi, na Facebooku, też Szczęśliwa Trzynastka ma swój fanpage, można też do nas napisać, jeśli ktoś będzie miał kłopot, to na Facebooku Fundacja Dom w Łodzi.
0: Przypomnijmy, że teraz przed wami dużo większe wyzwanie niż wcześniej, chociaż tych wyzwań zawsze jest dużo, bo staracie się zapewnić dzieciakom jak najlepszą opiekę, ale przed wami budowa nowej siedziby.
1: Tak, w tym roku bieg rzeczywiście wspiera budowę domu. To jest nasze ogromne marzenie i największe wyzwanie, które stoi przed nami, bo dzisiaj dzieci mieszkają w zwykłym bloku. Nasza fundacja i dom mieści się na dwóch kondygnacjach. Mamy ogromne schody, takie strome i kręte, po których pomagamy dzieciom wchodzić, bo dzieci niektóre dzieci nie poruszają się samodzielnie. Mamy dwójkę dzieci, która porusza się na wózku, które wnosimy po tych schodach i marzy nam się dom z prawdziwego zdarzenia na miarę naszych czasów. Dom taki dostępny. To jest gigantyczna inwestycja. Potrzebujemy 6 milionów złotych, więc no, to jest naprawdę duże wyzwanie i wszystko, co właściwie teraz robimy, to po to, żeby pozyskać fundusze, żebyśmy mogli to marzenie spełnić. Także w tym roku Szczęśliwa Trzynastka wspiera budowę domu.
0: Powiedz mi jeszcze, czy można powiedzieć, że jest taka grupa ludzi, którzy biegają od lat i no właśnie wspierają was tym biegiem?
1: Mamy takich miłych biegaczy, którzy kolekcjonują nasze medale. Nasze medale każdego roku mają inny kolor, więc zawsze jest taki, pytamy właśnie, niektórzy przychodzą i pokazują nam kolekcję wszystkich kolorów. Niedługo robimy taki biegowy biforek, na którym pokażemy medal i kolor tegorocznej edycji. Można zmontować sobie ekipę i biec razem z przyjaciółmi. W tym roku też mamy taką nagrodę dla największej ekipy. Będzie pyszna blacha pysznego ciasta dla ekipy, która będzie największa i mogą to być, my mówimy, że to dla największej rodziny, bo nasze dzieci, my traktujemy fundację, jak też mówimy o tym, że funkcjonujemy jak rodzina, chociaż rodzina bardzo taka nietypowa, nie ma mamy, nie ma taty, ale są ciocie, wujkowie, wspaniali przyjaciele, przyszywane babcie właśnie i dziadkowie w locie i właśnie o takich rodzinach też myślimy, także te drużyny, ekipy, rodziny, które startują pod jednym hasłem, są bardzo mile widziane i mają szansę właśnie też na taką wygraną, ale też będziemy mieli dużo różnych niespodzianek, bo też się zawsze staramy, żeby nasi biegacze też wyszli z upominkami, z niespodziankami i oprócz nagród, żeby też mieli różne miłe wspomnienia, nie tylko biegowe, więc jeśli biegacze wpłacają 60 albo 40 zł, żeby wpisowego, które właśnie jest przeznaczone na budowę naszego domu, biegną, a my też się odwdzięczamy z naszymi przyjaciółmi, z partnerami, sponsorami. Staramy się też zapewnić różne frajdy na miejscu. Będzie dmuchanie, będzie wata cukrowa, jakiś popcorn, animacje dla dzieci, będą fantastyczne warsztaty skrzypcowe. Także naprawdę będzie się też dużo działo takich dookoła sportowych różnych rzeczy, więc nawet osoby, które nie biegają, mogą towarzyszyć biegaczom i też na pewno będą miały bardzo fajny czas.
0: Powiedz na koniec, jak tę imprezę przyjmują wasze dzieciaki, czy biorą w niej też udział, oczywiście na tyle, na ile pozwala ich zdrowie.
1: Tak, my oczywiście to jest dla nas też takie święto, bo właściwie wszyscy też zbieramy się na biegu, biegniemy w tym takim biegu rodzinnym na 1300 metrów i z wózkami, z dziećmi, które są w stanie przebiec czy przejść ten dystans na nóżkach, to z nimi idziemy też właśnie dwójka naszych dzieci, Bartuś i Julianka, biorą udział w tym biegu Dasz Radę i pokazują, że mimo naprawdę dużych ograniczeń ruchowych i tego, że potrzebują wsparcia, też dają radę przejść, też dostają medale i są przeszczepione. Szczęśliwe, mają swoje numery startowe. W tych biegach, w których dzieci startują, samodzielnie się robi numery startowe, więc zawsze sobie razem malujemy, żeby było tak wesoło, kolorowo. Także to jest też nasze wielkie rodzinne święto i też można poznać przy okazji nasze dzieciaki, zobaczyć.

0: Reklama. Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
5: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
6: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
7: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
8: Ty też możesz nam pomóc!
7: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
9: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
7: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
10: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
11: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
10: Tak wcześnie?
11: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
10: I co powiedzieli?
11: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
10: Bezcenne.
11: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
12: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
3: Ogłoszenie społeczne.
13: Minęła godzina 8. To jest Radio Łódź, Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry, zapraszam na kolejne wiadomości. Jedno utonięcie minionej doby. Policja apeluje o rozwagę nad wodą. Sportowa infrastruktura w Aleksandrowie Łódzkim z dużym dofinansowaniem. Nowa szansa dla osadzonych. Kobiety z łódzkiego więzienia będą pracować w zewnętrznej firmie. Dzisiaj bez deszczu w Łódzkiem, a maksymalnie do 28 stopni w całym regionie. Minionej doby utonęła jedna osoba. Poinformowała o tym Komenda Główna Policji w serwisie X. Funkcjonariusze ponawiają apel o rozwagę w czasie letniego wypoczynku. Paweł Kasprzak z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach przypomina, by korzystać tylko ze strzeżonych kąpielisk.
14: Nie przeceniajmy swoich możliwości, szczególnie podczas pływania czy korzystania ze sprzętu wodnego. Pilnujmy dzieci i pamiętajmy, że nad wodą nawet chwila nieuwagi może zakończyć się tragicznie. Absolutnie nie wchodźmy do wody po alkoholu. Zwracajmy też uwagę na oznaczenia i komunikaty ratowników oraz policjantów pełniących służbę na akwenach wodnych.
13: Mapa strzeżonych kąpielisk dostępna jest na stronie Sanepidu. Od 1 czerwca w Polsce utonęło 110 osób. Ponad 850 tysięcy złotych na sportowe inwestycje w Aleksandrowie Łódzkim. Aleksandrów otrzyma ponad 850 tysięcy złotych dofinansowania na modernizację infrastruktury sportowej. Pieniądze zostaną przeznaczone na dwa obiekty: boisko przy szkole podstawowej nr 4 oraz boiska na terenie miejscowego Mosiru. Oba miejsca przejdą gruntowny remont, przekazała Radiu Łódź Agata Kowalska z Urzędu Miasta w Aleksandrowie Łódzkim.
15: Boisko przy szkole przejdzie gruntowną modernizację, powstanie nowa nawierzchnia, zamontowane zostaną nowe urządzenia sportowe, oświetlenie, ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. Boisko na terenie Mosiru zyska nową sztuczną nawierzchnię, nowe urządzenia do gry w siatkówkę i koszykówkę oraz również stojaki na rowery.
13: Z boiska przy szkole podstawowej nr 4 korzysta blisko 700 uczniów, a po lekcjach także mieszkańcy. Obiekt przy Mosirze od prawie 20 lat nie przechodził modernizacji. Remont obu boisk będzie kosztował około 1 300 000 zł.
16: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
13: Praca dla osadzonych kobiet w znanej firmie. Zakład karny numer 1 w Łodzi podpisał umowę z Arche. Porozumienie dotyczy zatrudnienia osób odbywających karę. To korzyść zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla osadzonych kobiet, mówi Radio Łódź młodszy chorąży Anna Bakalarczyk, rzecznik prasowy Zakładu Karnego numer 1 w Łodzi.
17: W ten sposób realnie zwiększamy szanse skazanych kobiet na readaptację społeczną oraz zawodową, co przełoży się bezpośrednio na łatwiejszy powrót do funkcjonowania w społeczeństwie po zakończeniu odbywania kary.
13: Start projektu zaplanowano na jesień bieżącego roku. Po okresie wysokich temperatur i burz nadeszło pogodowe uspokojenie. Ciepło będzie wyłącznie na zachodzie, nie spodziewajmy się opadów, mówił w Polskim Radiu Kierowców synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
18: Od 23 stopni na Suwalszczyźnie, około 25 w centrum, do 31 na krańcach zachodnich i mamy wystawione ostrzeżenie na upały na województwo lubuskie, południe zachodniopomorskiego i północ województwa dolnośląskiego. W wielu miejscach powinno być bezchmurnie, praktycznie bez opadów.
13: Za to burze i upały spodziewane są prawie w całym kraju jutro. Temperatury wzrosną do 32 stopni. W kolejnych dniach nadejdzie ochłodzenie i od 23 do 25 stopni. Więcej o pogodzie powiem za chwilę, ale najpierw sport i Robert Zwoliński.
19: Dzień dobry. Piłkarze UKS Łódź zagrają dziś w trzeciej kolejce pierwszej ligi z Chrobrym Głogów. To będzie drugi mecz z rzędu przed własną publicznością i gospodarze na pewno będą chcieli zdobyć punkty, ale też zrewanżować się rywalom za porażkę z maja. Wtedy to zamknęła ona im drogę do ekstraklasy. Trener Grzegorz Szoka przyznaje, że mimo chęci rewanżu ważne będzie też realizowanie taktyki.
20: Musimy być zmotywowani i na pewno mamy zadrę w sobie po tych meczach z tamtego sezonu, ale tu pod kątem przygotowania stricte taktycznego strategii na mecz raczej podchodzimy tak jak do każdego innego meczu, analizujemy ostatnie mecze przeciwnika i staramy się przygotować jak najlepszy plan.
19: Spotkanie UKS-u z Chrobrym na Stadionie Króla rozpocznie się dzisiaj o 14.30. Relacja tekstowa na radioloc.pl. Bartosz Zmarzlik zwyciężył w zawodach żużlowego Grand Prix Łotwy w Rydze, czyli ósmej rundzie Mistrzostw Świata. Drugie miejsce zajął Brytyjczyk Robert Lambert, a trzeci był Australijczyk Brady Kerz. Z pozostałych Polaków Kacper Woryna był czwarty, Patryk Dudek piąty, a Dominik Kubera zrezygnował ze startu z powodów zdrowotnych. Dzięki wygranej Zmarzlik powrócił na prowadzenie w generalnej klasyfikacji. Nad drugim Kercem ma 4, a nad trzecim Lambertem 10 punktów przewagi. Następne zawody 12 września w Wojens. 13. runda metalkasy drugiej ekstraligi żużlowej okazała się pechowa dla HAS Skrzydlewska Orła Łódź. Łodzianie przed własną publicznością przegrali z liderującą Abramczyk Polonią Bydgoszcz 40-50, a powody do zadowolenia też jednak się znalazły. Gospodarze postraszyli niepokonane w tym sezonie Gryfy i jako pierwsi pokonali Bydgoszczan w wyścigu juniorskim. Duża w tym zasługa Krzysztofa Lewandowskiego. Po meczu junior Orła przyznał, że jego forma w ostatnim czasie idzie w górę.
21: Myślę, że ja zrobiłem po prostu progres i zacząłem rozumieć też lepiej sprzęt. Dużą rolę też odgrywały pola startowe i po prostu pierwsze pole było lepsze niż drugie. Jednak myślę, że jakiś czas temu bym tego nie wykorzystał, także jestem z tego też dumny, że potrafię wykorzystać te atuty, które daje nam to.
19: Lewandowski zakończył spotkanie z dorobkiem 5 punktów. Orzeł wciąż nie jest pewny miejsca w najlepszej czwórce Metalkas drugiej Ekstraligi. O zapewnienie sobie udziału w playoffach łodzianie powalczą już w najbliższy czwartek i będzie to wyjazdowy mecz z Ostrowią Ostrów Wielkopolski. Diana Schneider będzie rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale tenisowego turnieju WTA w Toronto. Świątek w 1/8 finału pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk 2-1, a na tym etapie odpadła już liderka światowego rankingu Arina Sabalenka. A dzisiaj wieczorem w Białymstoku Jagiellonia podejmie Widzew Łódź w meczu trzeciej kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Relacja z tego meczu na radioloc.pl, a więcej o nastrojach w łódzkim zespole w serwisie sportowym za godzinę. Zapraszam.
22: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Do Łódzkiego zacznie napływać gorące powietrze zwrotnikowe. Niedziela powinna minąć bez opadów. Dziś w Łodzi i całym regionie pogodnie i wyraźnie cieplej. Będzie przeważnie słonecznie, miejscami pojawi się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna w województwie od 22 do 28 stopni, a w Łodzi maksymalnie do 26 kresek.
22: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji Sepi.

Dzień dobry, Bartosz Florczak. Jak zwykle kłaniam się Państwu kilka minut po godzinie 8 w niedzielny poranek. Do 10 nasze spotkanie z piosenkami sprzed lat.

Novi Singers, jeden z moich ulubionych polskich zespołów, to Państwo dobrze wiedzą, ci, którzy słuchają regularnie audycji. Tutaj w nagraniu Bajka. Zaczęliśmy tak, powiedziałbym, nietypowo, no ale myślę, że bardzo urokliwie. Dzisiaj ze mną tylko i wyłącznie kontakt drogą mailową b.florczak@radioloc.pl. Proszę się tak do mnie dzisiaj najlepiej zwracać właśnie pisząc maila. Będzie dzisiaj też kilka utworów zamówionych także tą drogą w ostatnich audycjach. Będzie dzisiaj też kilka dat z kalendarza ważnych, także tych już zaległych. Na razie Krzysztof Komeda z muzyką, którą skomponował do filmu Andrzeja Wajdy Niewinni czarodzieje, zaśpiewała Sława Przybylska ten niesamowity utwór pod tytułem Była pogoda.

Niewinni czarodzieje. Niesamowity film, który robi wrażenie także po latach. Krzysztof Komeda skomponował muzykę, zaśpiewała Sława Przybylska. Kolejne nagranie przed nami i tutaj wszystko się będzie zgadzało, proszę Państwa. Proszę nie zdziwić się, bo no to będzie, myślę, spore zaskoczenie.

To jeszcze nie jest czas na dekorowanie choinki, na kupowanie świątecznych prezentów, chociaż muzyka gdzieś przypisana przez popkulturę trochę właśnie do świąt. Ale ten utwór, Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, a więc Niech Pada Śnieg, zaśpiewany przez Dina Martina, oryginalnie skomponowany przez samego Kana i Julesa Steina, powstał w czasach wielkich upałów w Los Angeles pod koniec lat 50., kiedy panowie, odpoczywając nad basenem, oni mogli jakoś dać sobie rady z tymi upałami, które panowały w Kalifornii. Napisali taką piosenkę życzeniową, aby zrobiło się odrobinę chłodniej, a później dopiero tę piosenkę wykorzystano właśnie w czasie świąt Bożego Narodzenia i ona już tak naturalnie stała się częścią muzyczną właśnie grudniowych świąt. Natomiast w tekście nie ma ani słowa o choince, o Mikołaju, ani o świętach. Po prostu chodzi o temperaturę. Te upały w tym tygodniu największe już za nami. Na szczęście, ale nie zaszkodzi schłodzić się odrobiną tych dźwięków. Także wszystko się zgadza, proszę Państwa. Proszę sobie nie myśleć, że ja już wybiegam tak daleko w przyszłość. Skoro Dean Martin pojawił się, no to jego przyjaciel Frank, All Blue Eye, też niech zaśpiewa.

I've Got You Under My Skin, jeden z wielkich przebojów Franka Sinatry, zresztą wiele lat później fantastycznie zaśpiewany z Bono z zespołu U2. Zaglądam teraz do muzycznego kalendarza i co prawda to troszeczkę cofniemy się, bo do 7 sierpnia, natomiast skończyłby 80 lat 7 sierpnia Janusz Kruk, założyciel, główny kompozytor zespołu 2 plus 1. Janusz Kruk kochał życie, kochał ludzi, kochał muzykę, której oddał właściwie całe życie, natomiast no, niestety nie oszczędzał się i zmarł w 1992 roku, miał poważne problemy z sercem, to żadna tajemnica. Hej, dogonię lato. Dzisiaj ten utwór w tonacji Sepi w Radiu Łódź.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykundy poprzeczka.
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
11: Już dzisiaj w pierwszej godzinie Kuba Wielgus będzie rozmawiał z bardzo tajemniczym naszym radiowym kolegą.
12: Kiedy mnie nie słychać, to mnie słychać.
11: To tym razem będzie go słychać. A w drugiej godzinie porozmawiam z dziewczyną stąd, bo z Wielunia, aktorką i piosenkarką.
13: Serdecznie zapraszam do słuchania audycji Bliskie Spotkania w niedzielę po 15. Pola Błasik.
10: Bliskie Spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
14: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
15: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517 416 417.
16: Czy już znasz tę nowość?
17: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
16: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
17: oraz wspierają układ nerwowy,
16: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
17: Bezglutenowy
16: i bez laktozy.
17: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
16: To wszystko takie ważne.
17: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
18: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl. Przy Placu Wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty. Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.
19: Przypomnę tylko, że dzisiaj kontaktujemy się drogą mailową b.florczak@radiolot.pl. A Państwo też chętnie korzystają z tej drogi i zamawiają utwory. Jakiś czas temu już była prośba o to, aby Consuele wykonały Czerwone Gitary. No, na pewno chodzi o utwór W moich myślach Consuelo.
20: Zagubiony na pustyni, nie miał już żadnej nadziei na ratunek. Dniem towarzyszyło mu słońce, nocą gwiazdy. Consuela to było imię jego dziecka.

Najpiękniejsze są takie podróże, które pamięć na zawsze zachowa. Gdy dziewczyna jest piękna nad podziw, a kolejka wąskotorowa.

Jeszcze w pakiecie Krzysztof Klęcz, do czerwonych gitar, Kronika Podróży, czyli Ciuchcią w Nieznane. Wcześniej w moich myślach Consuelo. Dzisiaj zamawiamy piosenki tylko drogą mailową b.florczak@radioloc.pl. No i ponownie zaglądam do muzycznego kalendarza, tam też rocznica urodzin Marii Czubaszek, żony też Wojciecha Karolaka, wybitnego jazzowego muzyka. Maria Czubaszek, pisarka, satyryczka, autorka tekstów do wielu fantastycznych polskich piosenek. Dzisiaj jeszcze w drugiej godzinie też posłuchamy dwóch takich utworów. A teraz pojawią się Alibabki. No i to właśnie taka współpraca żony i męża, bo Wojciech Karolak napisał muzykę, a tekst napisała Maria Czubaszek. Postać niezwykła, postać bardzo barwna, o niesamowitym poczuciu humoru, dystansie do siebie. Przecież to ona sama o sobie mówiła naprawdę z ogromnym poczuciem humoru, no, między innymi mówiąc o swojej urodzie, że jest nienachalna. Posłuchajmy Alibabek w nagraniu Była sobie para.

Gdyby nie te głosy, to polska muzyka naprawdę wiele by straciła. Alibabki, tym razem w swoim nagraniu, tym razem nie w chórkach u innych artystów, ale same nagrały. Była sobie para, zdaje się, że to był rok 1977, a do tekstów Marii Czubaszek, oczywiście śpiewanych przez innych artystów, artystki, wrócimy. No, Maria Czubaszek była obdarzona niesamowitym talentem literackim, ale pamiętają Państwo jej głos. Ze śpiewaniem chyba by nie wyszło. Gilbert O'Sullivan teraz pojawi się też na Państwa prośbę w chyba najsłynniejszej swojej piosence Alone Again, Naturally. To jest historia mężczyzny zostawionego po prostu przed ołtarzem, mówiąc krótko, no i pojawiają się w jego głowie takie bardzo smutne myśli. Między innymi chce się wybrać na wysoką wieżę. I tam swoją tragedię w ten sposób zakończyć. No, wiele osób myślało, że to jest tekst, który gdzieś odnosi się do prywatnego i prawdziwego życia artysty. Natomiast to jest kompletnie zmyślona historia na potrzeby piosenki, rok 1972. Posłuchajmy.

Bread, czyli chleb w nagraniu The Guitar Man. Państwo zamówili b.florczak@radiolots.pl. Teraz w tonacji Sepi BJ Thomas, bo 7 sierpnia minęła kolejna rocznica jego urodzin. BJ Thomas znany przede wszystkim z utworu Raindrops Keep Falling on My Head, który trochę przypadkowo, można powiedzieć, zaśpiewał. W dodatku był chory, kiedy nagrywał tę piosenkę, ale bał się przyznać Bertowi Bacharachowi do tego, że jego głos nie jest w 100% sprawny, bo bał się, że straci po prostu możliwość zarejestrowania tej piosenki i dobrze zrobił, że ją nagrał. Ale my posłuchamy teraz innego utworu, Another Somebody, a chwilę później powróci ten największy przebój BJ Thomasa, tyle że w innym wykonaniu. Więc będzie BJ Thomas i będzie trochę Berta Bacharacha.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
3: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
4: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
6: Zapraszamy na sierpniowe koncerty 19. Letniej Akademii Jazzu. Wystąpią Zygmunt Pauker Trio, jedna z najciekawszych młodych formacji polskiej sceny jazzowej. Henryk Miśkiewicz Quartet z sentymentalną podróżą przez największe tematy polskiej muzyki filmowej. Młoda scena kompozytorska z muzyką Krzysztofa Hadrycha, Lary Hidan, Alana Kapołki i Kateryny Zajbliuk oraz Marcin Masecki z autorskim projektem Boleros i Masecki łączącym latynoskie rytmy ze słowiańską wrażliwością. Bilety do nabycia na stronie letniaakademiajazzu.pl oraz w kasie klubu Wytwórnia. Projekt dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
7: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
8: Jest godzina 9. Słuchają Państwo Radia Łódź, czas na wiadomości. Małgorzata Błażewicz, zapraszam. Zmęczenie za kierownicą, śmiertelnym zagrożeniem. Uwaga na mikrosen. Ciągnikiem zniszczył nową drogę. Straty oszacowano na 400 tysięcy złotych. Duże zainteresowanie studiami na Uniwersytecie Łódzkim. Najpopularniejsze zarządzanie i finanse. Dzisiaj ciepło do 26 stopni, wiatr słaby. Cichy zabójca na drogach łódzkiego, mikrosen, może skończyć się tragedią. Mikrosen to krótka chwila, mogąca trwać od jednej do nawet kilkunastu sekund, podczas której mózg przechodzi w tryb czuwania. Może to się zdarzyć na zajęciach, przy komputerze, a nawet podczas kierowania samochodem, przypomina nadkomisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji.
9: Długotrwała jazda, szczególnie po monotonnych odcinkach dróg ekspresowych i autostrad, obniża naszą koncentrację oraz wydłuża czas reakcji. W takich warunkach łatwo właśnie o tak zwany mikrosen, czyli krótkotrwałą, trwającą są zaledwie kilka sekund utratę świadomości.
8: Aby uniknąć tragedii, kierowcy podczas jazdy powinni pamiętać o kilku zasadach.
9: Planujmy regularne postoje, najlepiej co 2 godziny lub po przejechaniu około 150 km. Podczas przerwy warto wyjść z samochodu i przespacerować się. Jeśli odczuwamy senność, zatrzymajmy się w bezpiecznym miejscu i pozwólmy sobie na te 15 minut odpoczynku lub krótką drzemkę.
8: Według Europejskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zmęczenie i zaśnięcie za kółkiem jest przyczyną nawet 1/5 wypadków. Aleksandrów Łódzki inwestuje w infrastrukturę sportową. Boisko przy szkole podstawowej nr 4 i obiekty aleksandrowskiego Mosiru przejdą gruntowny remont. Miasto pozyskało na ten cel ponad 850 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. O szczegółach mówi nasz reporter Miłosz Warszawski.
10: Boisko przy szkole podstawowej numer 4 to ważne miejsce dla mieszkańców, mówi Agata Kowalska z Urzędu Miasta w Aleksandrowie Łódzkim.
11: Korzysta z niej prawie 700 uczniów podczas lekcji wychowania fizycznego oraz poza godzinami funkcjonowania placówki. To boisko otwarte jest również dla wszystkich mieszkańców. No i teraz tym bardziej ucieszy ta modernizacja.
10: Remont boiska na terenie Mosiru również jest ważny.
11: Mosir oczywiście ponad 20 lat temu przeszedł gruntowną modernizację, natomiast po tym okresie cieszymy się, że kolejne środki wpływają i będzie można właśnie wyremontować zarówno do koszykówki plażowej i do siatkówki.
10: Oba obiekty zyskają m.in. nową nawierzchnię, urządzenia sportowe czy stojaki na rowery.
8: To kolejne inwestycje sportowe w Aleksandrowie. W maju tego roku gmina otrzymała dofinansowanie 2,5 miliona złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę nowego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego w Rudzie Bugaj.
5: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
8: Dziś przesłuchanie rolnika z Gliwic, który w dzielnicy Ostropa ciągnikiem zniszczył nowy asfalt. Do zdarzenia doszło w piątek na ulicy Rybackiej. Marzena Szwed z gliwickiej policji powiedziała, że działanie 60-letniego rolnika było celowe.
12: Mężczyzna ten, kierując ciągnikiem rolniczym, do którego podłączony był pług, jechał wzdłuż drogi, uszkadzając ją na odcinku prawie 200 metrów. Ciągnik, którym poruszał się mężczyzna, nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC, w związku z czym został scholowany na parking policyjny.
8: Miasto wycenia straty na około 400 tysięcy złotych. Rolnik twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Zdementował to jednak Zarząd Dróg Miejskich, który poinformował, że to własność gminy. Zakończyła się rekrutacja na studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Łódzkim. Około 3 tysięcy osób chce rozpocząć naukę w październiku. Największym zainteresowaniem cieszą się zarządzanie, media audiowizualne oraz finanse i rachunkowość. Cieszymy się, że odpowiadamy oczekiwaniom studentów, mówi Kacper Szczepaniak z Uniwersytetu Łódzkiego.
13: Bardzo nas cieszy, że tak wiele osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia, decyduje się kontynuować naukę i rozwijać swoje kompetencje właśnie na naszej uczelni. To dla nas potwierdzenie, że oferta studiów magisterskich odpowiada na potrzeby studentów i rynku pracy.
8: Teraz uczelnia weryfikuje dokumenty kandydatów i przygotowuje listę osób zakwalifikowanych. Kolejne wiadomości Radia Łódź za godzinę, a teraz już sport, bo w studiu jest Robert Zwoliński.
14: Piłkarze Widzewa Łódź w meczu trzeciej kolejki PKO Ekstraklasy zagrają na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Zespół z Podlasia sezon rozpoczął wyśmienicie. Wygrał 3 spotkania, w tym mecz kwalifikacji Ligi Europy ze szkockim Glasgow FC. Trener Widzewiaków Aleksander Wukowicz podkreśla wysoki poziom Jagi.
15: No nie chodzi o to, żeby się bać, ale na pewno doceniać trzeba jakby to, co od kilku lat Jagiellonia prezentuje, ale też jak zaczęła ten sezon. Jest kilku tam indywidualności, na które trzeba zwrócić uwagę w określony sposób gry, który przynosi efekt.
14: A czy uda się Widzewiakom przeciwstawić Jagiellonii? Okaże się późnym wieczorem, początek meczu o godzinie 20.15. Relacja tekstowa na radioloc.pl. O 14.30 w Łodzi UKS w meczu trzeciej kolejki Betclic pierwszej ligi podejmie Chrobrego Głogów. Dla UKS-iaków to okazja do małego rewanżu za przegrany półfinał barażów o awans do Ekstraklasy w poprzednim sezonie. A czy ten rewanż się uda, to przekonamy się popołudniem. Początek meczu UKS-u Chrobry o 14.30. Relacja tekstowa też na radioloc.pl. Kibiców UKS-u czekają również emocje trzecioligowe, gdzie w drugiej kolejce grupy pierwszej tych rozgrywek rezerwy podejmą dzisiaj Warte Sieradz. Obie drużyny w pierwszej kolejce przegrały, UKS uległ na wyjeździe Wigrom Suwałki, a trener Radosław Pęciak ma świadomość, że jego zespół czeka kolejny trudny bój z bardziej doświadczonymi rywalami.
16: Patrzymy na to, że nie jest to jakiś problem, tylko wyzwanie, coś fajnego dla naszej młodej kadry, bo musimy na to spojrzeć, że mamy odmłodzony zespół jeszcze względem poprzedniego sezonu, nie mamy zbyt tutaj dużo starszych zawodników, nie mówię tutaj o doświadczonych, ale starszych zawodników.
17: Ten mecz, który przegraliśmy z Małą, nie był jakimś naszym fatalnym meczem. Przegraliśmy z tymi fragmentami gry, gdzie po 200 fragmentach gry straciliśmy bramki. Mamy pomysł na UKS, chcemy zagrać ofensywnie, chcemy zdobyć bramki i chcemy wygrać to spotkanie.
14: Dodaje trener Sieradzan. Marek Przybył. Początek meczu UKS-u 2 z Wartą o godzinie 17, a relacja z drugiej połowy w strefie kibice Radia Łódź. Na tę zapraszam po 18. Na jej koniec także podsumowanie całej drugiej kolejki w grupie pierwszej trzeciej ligi. A teraz przenosimy się na plażę w Ustce, gdzie świetnie turniej Grand Prix PGE rozpoczęła drużyna PGE GiEK z Krybełchatów, mająca w składzie nowych graczy drużyna, jak choćby Igora Grobelnego czy Kajetana Tokajuka, wygrała wszystkie trzy mecze, pokonała Ślepsk Suwałki, Anioły Toruń i Projekt Warszawa. Trener bełchatowian Michał Róg jest bardzo zadowolony z pierwszego dnia turnieju.
18: Jest tutaj pięknie, ja szczególnie lubię właśnie Ustkę, bardzo jest tutaj przyjemnie. Jesteśmy zawodowcami, wszyscy jesteśmy sportowcami, po prostu chcemy wygrywać. Tak jak powiedzieliśmy sobie przed tym turniejem, chcemy wrócić w zdrowiu, bo niedługo zaczynamy przygotowania w hali. Natomiast chcemy się też dobrze bawić, ale właśnie ta zabawa jest wtedy, gdy się wygrywa.
14: Dzisiaj półfinały. W pierwszym PGE GiEK-Skra zmierzy się z PGE Projektem Warszawa. To już o godzinie 10. W drugim Ślepsk Malów Suwałki zagra z CUK Aniołami Toruń. To spotkanie o 11.30, a mecze o medale, o brąz 14.30, o złoto o 16.00. Podsumowanie w naszej strefie kibica Radia Łódź.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Niedziela w Łodzi i województwie będzie słoneczna i ciepła, zachmurzenie niewielkie lub umiarkowane, a deszczu raczej nie powinniśmy się spodziewać. Termometry pokażą od 22 do 28 stopni, a w Łodzi maksymalnie 26 kresek. Powieje słaby wiatr z południowego wschodu. Do regionu napłynie cieplejsze zwrotnikowe powietrze, co oznacza początek kolejnego dużego ocieplenia.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
19: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji Sepi.

Bartosz Florczak, witam w drugiej godzinie audycji w tonacji Sepi, jeszcze do godziny 10 piosenki sprzed lat. To teraz jeden z takich utworów, który Państwo bardzo lubią, ja też go bardzo lubię. Mimo, że nie ma tekstu, to jest bardzo radiowy. Posłuchajmy.

Hokus Pokus i zespół Focus z Holandii, lata 70. Fantastyczny gitarzysta, przede wszystkim Jan Akkerman, no i Thijs van Lier, który grał na instrumentach klawiszowych i tutaj także jodłował. No, ta piosenka stała się naprawdę dużym przebojem i raz na jakiś czas powraca, głównie w reklamach obecnie, ale jest pamiętana wciąż. Powstała trochę z takiego eksperymentowania, z trochę żartów z tych hardrockowych zespołów z lat 70. Jan Akkerman zaczął grać te melodie na gitarze, a Thijs van Lier dla żartów zaczął jodłować. Nagle ktoś powiedział: słuchajcie, to jest całkiem niezły utwór, więc popracujmy nad nim. No i tak właśnie narodził się przebój zespołu Focus pod tytułem Hokus Pokus. Jeszcze jedno nagranie tego zespołu, również no, nie będzie akurat tekstu. Bardzo niewiele tych utworów śpiewanych przez Thijsa van Liera w repertuarze zespołu Focus jest. Kilka by się znalazło, ale my posłuchamy jeszcze innego nagrania, trochę stylizowanego też na Hokus Pokus, ale tutaj w tym przypadku aż takich komercyjnych sukcesów nie było. Oto utwór pod tytułem Sylwia.

Sylwia i zespół Focus. Mam takie wspomnienie też osobiste związane z tym zespołem, ponieważ kilka lat temu Focus z dwoma oryginalnymi członkami zespołu pojawił się w Łodzi, zagrał koncert, no i spotkałem się z Thysem Van Lierem, aby chwilkę porozmawiać. No, to jest już troszeczkę dojrzały, bym powiedział, muzyk, człowiek, który też ma swoje problemy z chodzeniem, mówiąc wprost, i w miejscu, w którym zespół wtedy grał, garderoba znajdowała się na poziomie minus jeden od sceny. Prowadziły na scenę długie schody, pionowe prawie, i trochę było mi żal, i troszeczkę byłem zdenerwowany tym, że no, schodzę z Thysem Van Lierem po tych schodach, on ma problemy z chodzeniem i chyba sprawia mu to troszeczkę problemów, no a ja poprosiłem go o to, abyśmy mogli podejść gdzieś w jakieś ustronne miejsce, aby nikt nam nie przeszkadzał w tej rozmowie, abyśmy mogli ją zarejestrować, ale on powiedział, nie ma problemu, zszedł z tych wysokich schodów, potem jeszcze wszedł na nie, pożegnaliśmy się, porozmawialiśmy kilka minut i to był naprawdę znakomity koncert. Ci, którzy byli w Łodzi na koncercie zespołu Focus, na pewno to potwierdzą. My wracamy do piosenek z tekstami Marii Czubaszek. Te także śpiewała Ewa Bem. Dwa nagrania przed nami.

0: chciałbym zaznaczyć, że tu się, proszę Państwa, nie ma z czego śmiać.
1: Idealne nagranie na niedzielę. Miłość jest jak niedziela. Ewa Bem zaśpiewała oczywiście, no i wyszłam za mąż, zaraz wracam. To jest nawet, powiedziałbym, taki zwrot, którego używa się w potocznych rozmowach. Zresztą Maria Czubaszek jako też satyryk, jako osoba, która pisała felietony, która komentowała życie publiczne. Myślę, że też otworzyła drzwi wielu kobietom właśnie do tego rodzaju działalności publicystycznej, bo dzisiaj tych pań, które działają w podobny sposób, jest o wiele więcej niż było to w latach 60. i 70. Najznakomicie. Za chwilę w studiu pojawi się Andrzej Pietrzak, za chwilę nasze muzyczne opowieści z cyklu Znajomi z Płyt.
2: Autopromocja.
3: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda to konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz 3 hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
4: Każdy dźwięk to krok, każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków, nowa fala, alternatywa, indie rock, punk, klub, chill, trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński, zapraszam.
5: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
6: Już dzisiaj w pierwszej godzinie Kuba Wielgus będzie rozmawiał z bardzo tajemniczym naszym radiowym kolegą.
7: Kiedy mnie nie słychać, to mnie słychać.
6: To tym razem będzie go słychać. A w drugiej godzinie porozmawiam z dziewczyną stąd, bo z Wielunia, aktorką i piosenkarką.
8: Serdecznie zapraszam do słuchania audycji Bliskie Spotkania w niedzielę po 15. Pola Błasik.
5: Bliskie Spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
2: Autopromocja. Reklama.
9: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
10: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl. 517 416 417.
11: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na Ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roamyślnik.łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027.
12: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty. To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu, lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
2: Po reklamie.

0: Witamy w studiu Andrzeja Pietrzaka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Kolejne spotkanie z artystą niepokornym, Czesławem Niemenem. Dzisiaj rozpoczęliśmy od nagrania, no myślę, że bardzo dobrze znanego.
1: Z Francji Niemen wrócił odmieniony. Nie tylko, że pozbył się swojego belkanta, ale obserwując paryską modę, zmienił też swój styl ubierania. Bo jak mówił, skoro można nosić krawat, to dlaczego nie miałoby się nosić kolorowej chustki? Niemen, tworząc swój własny zespół, o którym myślał już od kiedy opuścił Niebiesko-Czarnych, najpierw zatrudnił znakomitego pianistę Mariana Zimińskiego. To rodzina taka tam chyba dalsza Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej. A ten przyprowadził mu na pierwszą próbę muzyków z byłego warszawskiego zespołu Chochoły. Tak narodził się zespół Akwarele, z którymi Niemen nagrał swoją pierwszą autorską płytę drugogrającą, za którą już niedługo dostanie swoją pierwszą złotą płytę. 125 tysięcy wydań przed nami właśnie, jak widzisz, leży.
0: No tak, i to z takimi nalepkami. Złota płyta, nagroda plebiscytu, pierwsza młodzieżowa płyta roku 1967, rozgłośnia harcerska, Polska Federacja Jazzowa, Polskie Nagrania. No, jedna z najsłynniejszych polskich płyt z okładką z tymi oczami.
1: Ja tylko powiem, Bartku, że normalnie tego nie można było dostać z tymi naklejkami, ale mój kolega Waldek Adriańczyk pracował wtedy na ulicy Zielonej w księgarni, gdzie były płyty.
0: No i czyli spod lady tak zwane.
1: Czyli spod lady patrzę, on wyciąga te dwie nalepki, mówi, czekaj, tutaj ci to jeszcze dołożę, aha, bo to nie każdy może mieć.
0: Tak. No dobrze, to
1: Dziwny jest ten świat, to artystyczny pomost pomiędzy dawnym Niemenem, a tym balladowo-twistowo-bigbeatowym, o jakiego nikt go nie posądzał. Pieśń Dziwny jest ten świat to rzecz ponadczasowa, ale też mocno osadzona w realiach 1967 roku. Utwór ten powstał jeszcze w czasie, kiedy Niemen przebywał we Francji. Miesięcznik Jazz pisał tak: kiedy Niemen otrzymał za Dziwny jest ten świat złotą płytę, dobrze się tak stało, że Niemen doczekał się wreszcie należnego mu longplaya. Jest to bowiem artysta w pełni dojrzały, posiadający własny i ciekawy styl. Myślę, że więcej już nie trzeba dodawać. Przed Państwem Czesław Niemen.

0: zaraz będzie 60 lat, a wciąż ten utwór ma aktualne przesłanie. Trochę podobny, i to też mówiono, do It's a Man's Man's World, no bo to chyba wszyscy słyszymy. Natomiast no, legendarne wykonanie w Opolu, kiedy to powiedział realizatorowi, że on sobie sam będzie jakby...
1: Sam się będę miksował.
0: Sam się będę tak realizował, proszę mi tutaj nic nie zmieniać w odsłuchach w transmisji, bo ja wiem, co robię i jak blisko mikrofonu śpiewać, co podpadł, po prostu czym podpadł tym realizatorom.
1: A czym
0: starym
1: on w ogóle nie podpadał, no, wszystkim? Tak, no, ten świat, o którym śpiewał, był dla niego naprawdę dziwny, bo jak sam wspominał, pomimo, że mój dziwny jest ten świat, dostał w Polsce pierwszą złotą płytę polskich nagrań, nagrody preblistytu rozgłośni harcerskiej i Polskiej Federacji Jazzowej za płytę roku. Jak i tak, kilka miesięcy później prezes Sokorski wydał zakaz emisji moich piosenek na antenie radia i telewizji. Tymczasem Niemen stał się numerem jeden dla młodzieży w Polsce. Na jego i akwareli koncerty przychodziły tłumy. Sam to widziałem w Łodzi w starej hali sportowej. Jego pierwsza autorska płyta znikała z prędkością światła ze sklepów muzycznych. Piosenka Coś, co kocham najwięcej, jak sam mówił, była połączeniem nowej wówczas muzyki Flower Power z elementami słowiańskimi, co wyraźnie słychać w tej jego kompozycji do tekstu Jacka Grania. Coś, co kocham najwięcej, ilustracja rustykalnego dzieciństwa Niemena.

0: jest coś, coś, co kocham najwięcej. Coś, od czego oddalił mnie czas.
1: No i znowu tekst Jacka Grania. Ten pierwszy legendarny...
2: Czyli Franciszka Wanickiego, tak, bo pod takim ukrywał się.
1: Longplay, który właściwie w każdym domu, gdzie płyty winylowe polskie były, to ja go zawsze gdzieś, jak przeglądałem kogoś, to zawsze był.
2: Tak.
1: Co dalej mamy, panie Andrzeju?
2: W latach 60. w Polsce jego i zespołu kolorowe stroje biły w oczy, a styl życia nie pasował do gomułkowskiej szarzyzny. W zespole powstawały zmiany personalne. Jeszcze przed nagraniem nowej płyty długogrającej pojawili się nowi muzycy. Bo jak mówił Niemen, ja właściwie cały czas poszukiwałem muzyków, którzy byliby w stanie najlepiej realizować moje zamiary, a zarazem wnosić coś od siebie. Sukces, bo taką nazwę nosi drugi z kolei jego longplay autorski, to płyta jak najbardziej solowa. Styl, który wówczas w Stanach Zjednoczonych osiągnął szczyt swojej popularności. Istniały jakby dwa rodzaje tej muzyki. Ten w stylu firmy Motown i ten drugi bardziej drapieżny, ostry, pełen krzyku. Właśnie do tej drugiej należy bez wątpienia niemenowskie Klęcząc przed tobą.

No rzeczywiście była to muzyka bardzo aktualna jak na tamte czasy, bo tak grało się w Stanach Zjednoczonych i to chyba po raz pierwszy, że Polacy nie byli gdzieś z tyłu, prawda? Tylko jakby no, nadążali za

0: pokazać artystę Niemena w czasie pracy przy nagrywaniu płyty Sukces. Czesław mówił tak: jestem na tym filmie śmieszny i agresywny, ale to była samoobrona. Zaczęto domalowywać mi różne rzeczy. Piwowski uległ naciskowi. Jego dziewczyna powiedziała mi później, po latach, że został przekonany do takiej szyderczej wersji filmu. Film bardzo szybko zdjęto z ekranów, ale niestety niesmak pozostał. Na całe szczęście pozostała świetna muzyka i kapitalna okładka tego long playa. Na koniec proponuję posłuchać, co się działo, kiedy w Polsce płonęły stodoły, a więc płonąca stodoła i Czesław Niemen z akwarelami.
1: I to wszystko dzisiaj w tym odcinku Znajomych z Płyt. Bardzo dziękujemy Andrzejowi Pietrzakowi.
0: Dziękuję tak, państwu.
1: Porównując jeszcze szybciutko te okładki, zobacz, dziwny jest ten świat czarno-biały, taki ten świat.
0: Ale już też taki, jaki nikt tak nie zrobił.
1: A sukces, te kolory bardziej bijące po prostu aż po oczach. Słyszymy się za tydzień. Czesław Niemen powróci, a my słuchamy nagrania Płonąca stodoła.

Bardzo dziękujemy Andrzejowi Pietrzakowi. Znajomi z płyt oczywiście powrócą za tydzień. Audycja w tonacji CEPI również przez cały tydzień. Mój adres b.florczak@radiolot.pl jest do Państwa dyspozycji. My usłyszymy się jeszcze dzisiaj wieczorem po godzinie 20 oczywiście w audycji Veni, Vidi, Vinyl, gdzie gramy z czarnych płyt z Marcinem Tercjakiem. A na sam koniec powrót do Holandii, by posłuchać zespołu, który przez wiele lat dzierżył taką zaszczytną, powiedziałbym, nie tyle funkcję, co tytuł zaszczytny zespołu rockowego, który działał najdłużej, bo założeni w 1961 roku działali nieprzerwanie do 2021, zdaje się początku 2022. Golden Earring, bo o nich mowa i to wszystko dzisiaj w naszej porannym spotkaniu w Radiu Łódź w tonacji CEPI. Bartosz Florczak, dziękuję, kłaniam się. Do usłyszenia.

0: Reklama. Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
1: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
2: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
3: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
4: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
2: Ogłoszenie społeczne.
5: Minęła godzina 10. Słuchają Państwo Radia Łódź, jest niedziela, 9 sierpnia. Małgorzata Błażewicz, zapraszam na wiadomości. Tysiące kandydatów na studia magisterskie. Uniwersytet Łódzki podsumowuje rekrutację. Nowy chodnik, miejsca odpoczynku i stacje naprawy rowerów to w Pawianicach. Messi w żałobie. Piłkarz przyleciał do Argentyny po śmierci ojca. Dzisiaj ciepło do 26 stopni w Łodzi. Nie będzie padał deszcz. Ale na początek mikrosen, który na drodze może zabić. Nawet 1/3 kierowców zdarzyło się przysnąć za kółkiem. Zagrożenie wzrasta podczas długich wyjazdów, dlatego policja apeluje o ostrożność. O szczegółach mówi nasz reporter Michał Dąbrowski.
6: Mikrosen to epizod trwający od kilku do kilkunastu sekund, podczas których nasz mózg przechodzi w tryb czuwania, a oczy się zamykają. Może się to zdarzyć w sytuacji zmęczenia wszędzie. Podczas czytania, na zajęciach, przed telewizorem, a nawet za kółkiem.
7: To właśnie w tym momencie kierowca przestaje kontrolować sytuację na drodze, co niestety może zakończyć się zjechaniem z pasa ruchu, niezauważeniem przeszkody lub zderzeniem z innym uczestnikiem ruchu drogowego.
6: Mówi nadkomisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji. Długie i monotonne trasy zwiększają ryzyko mikrosnu, dlatego przed wyjazdem warto się wyspać, robić postoje co 2 godziny i dbać o odpoczynek. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
5: Według Europejskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zmęczenie i zaśnięcie za kółkiem jest przyczyną nawet 1/5 wypadków. Nie brakuje chętnych na studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim. Zakończyła się rekrutacja na studia 2. stopnia. Kandydaci od października chcą kontynuować naukę na jednej z największych uczelni w regionie. Ilu było chętnych na studia magisterskie i jakie kierunki cieszyły się największą popularnością? O tym powie reporterka Radia Łódź Weronika Skibińska.
8: Największym zainteresowaniem cieszą się kierunki takie jak zarządzanie, media audiowizualne czy finanse i rachunkowość. Chętnych w pierwszej turze było blisko 3000 osób. Teraz trwa weryfikacja dokumentów i ogłoszenie list osób zakwalifikowanych, a kandydaci muszą dopełnić formalności związanych z przyjęciem na studia. Władze Uniwersytetu Łódzkiego podkreślają, że studia 2. stopnia to szansa na zdobycie specjalistycznej wiedzy i rozwój kompetencji poszukiwanych przez pracodawców. Zajęcia rozpoczną się wraz z nowym rokiem akademickim w październiku. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
5: A wszystkim przyszłym studentom Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie gratulujemy. Dużo turystów i dużo interwencji. To pracowity tydzień dla ratowników bieszczadzkiej grupy GOPR, przekazał ratownik dyżurny Jerzy Godawski.
9: Przyjechaliśmy kilkanaście razy. Najczęściej są to urazy nóg, są to skręcenia, złamania. I bardzo często też pomagamy ludziom, którzy byli osłabieni ze względu na intensywny wysiłek.
5: Ratownik dodaje, że idąc w góry koniecznie trzeba zabrać naładowany telefon z aplikacją Ratunek. Przy uczęszczanej przez spacerowiczów drodze w Pawianicach powstanie chodnik. Przy ulicy Popiełuszki zbudowano już wcześniej ścieżkę rowerową, ale z tej trasy chętnie korzystają także piesi, mówi prezydent Pawianicy Grzegorz Mackiewicz.
10: Cieszy się ona niezwykłą popularnością, a często można na niej również spotkać biegaczy, kijkarzy, czy też zwykłych spacerowiczów.
5: Chodnik o długości ponad 2 kilometrów powstanie do końca roku. Od drogi rowerowej będzie oddzielony pasem zieleni. Wzdłuż trasy pojawią się również 4 miejsca na odpoczynek wraz z ławkami i 2 stacje naprawy rowerów. Lionel Messi przyleciał do Rosario w Argentynie, by pożegnać swojego ojca Jorge. Jorge Messi zmarł wczoraj w wieku 68 lat. Był pierwszym trenerem syna, a później jego agentem i przez lata wspierał jego karierę. Messi opuścił zaplanowany mecz Interu Miami z Monterrey. Jego zespół przegrał 1-2, a strzelec gola Rodrigo de Paul uczcił nieobecność kolegi, zakładając pod koszulkę tę z nazwiskiem Messiego. Leo Messi to jeden z najlepszych piłkarzy świata. Zdobył 8-krotnie złotą piłkę, wywalczył z Argentyną Mistrzostwo Świata w 2022 roku oraz 4-krotnie triumfował w Lidze Mistrzów z FC Barceloną. Następne wiadomości Radia Łódź o 11:00.
11: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Dziś w Łodzi i regionie dużo słońca i przyjemnie ciepło. Termometry pokażą około 26 stopni, a w całym województwie do 28. Zachmurzenie będzie niewielkie, deszczu nie należy się spodziewać, wiatr słaby, południowo-wschodni. To też początek kolejnego ocieplenia. Zrobi się jeszcze cieplej jutro na termometrach do 32 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Kierunek lato.
12: Rafał Tyluś audycję realizuje, Piotr Bielawski zapraszam. Tylko błękit to nic, tylko wyruszyć. A wyruszamy zawsze w niedzielę o tej porze w nasz region. Jest gdzie spędzić miło czas, zrelaksować się, może i troszeczkę na sportowo, ale jest też wiele miejsc, które można zwiedzić, o których niewiele wiemy. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, bawiąc się w tych przeróżnych miejscach, że tak naprawdę w tym regionie jest mnóstwo historii do opowiedzenia.

0: A jak błękit na niebie, to nic tylko wyruszyć. W region polecamy, bo jest co zwiedzić, jest gdzie spędzić miło czas i odpocząć. O jednym z takich miejsc będziemy dzisiaj mówić. I zanim przedstawię mojego gościa, powiem, że w ogóle mam taki szalony plan, by w myśl hasła, czy też filmu bardziej, nawet i tytułu tego filmu w 80 dni dookoła świata, w godzinę opowiedzieć nasz region, czyli w godzinę dookoła regionu. I taki pomysł, ktoś powie, pobieżnie przedstawi te wszystkie miejsca. Nawet nie wszystkie dopowiem rzeczywiście, ale będzie taką wirtualną mapą, jak wiele można miejsc zwiedzić, jak wiele takich fascynujących miejsc jest w tym regionie. No i tak naprawdę w ten sposób będą Państwo mogli sobie sami planować ten czas. Ale dzisiaj szczególnie pomyślałem, pojedziemy do miejsca jednego z najbardziej popularnych w tej chwili na pewno, bo wszyscy tam jadą popływać, pobawić się, popluskać, nie wiem, w termach, ciepła woda, więc co? No nic, tylko korzystać z tych dobrodziejstw. A przecież Uniejów i wokół Uniejowa to fantastyczne miejsca. Można wyjść z tej wody na chwilę, pójść czy pojechać i zwiedzać. I będę rozmawiał z Tomaszem Wójcikiem, historykiem, regionalistą, z którym już się łączę. Myślę, że z tej perspektywy bliższej, czyli stamtąd, to nawet łatwiej będzie panu Tomaszowi o tym wszystkim opowiadać. Dzień dobry.
1: Witam pana redaktora. Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom, którzy postanowili to niedzielne przedpołudnie spędzić razem z Radiem Łódź.
0: Witam i spędzimy ten czas właśnie, nawet nie w Uniejowie samym w sobie, ale w tym regionie. Jak tam słonecznie, jak rozumiem, tak samo jak u nas, cieplutko, milutko, można zwiedzać.
1: Tak jest, jest. Bardzo ładna pogoda, dużo słońca. Niedziela zachęca do tego, by aktywnie spędzić czas. Chociażby w Uniejowie i w jego najbliższych okolicach.
0: Zastanawiałem się, i to poważnie naprawdę, panie Tomaszu, jak wiele osób zdaje sobie sprawę, że gdyby część czasu nie spędzała na termach, mogłaby z tego czasu skorzystać i spędzić właśnie zwiedzając miejsca fascynujące i pełne historii. Nie wiem, bo nie mam takich statystycznych danych, ale myślę, że z połowa to co najmniej nie wie o tym.
1: Trudno mi też powiedzieć, tak? Natomiast z całą pewnością zgadzam się, że Uniejów kryje w sobie, ziemia uniejowska, kryje w sobie mnóstwo miejsc, mnóstwo punktów, do których warto przyjechać, skorzystawszy wcześniej czy później z dobrodziejstw unijskiej wody termalnej i poznać naprawdę fascynujące miejsca, fascynujących ludzi i historię, która robi ogromne wrażenie.
0: No ale wyjść z tej wody, to jeszcze trzeba wiedzieć, gdzie i którymi dróżkami, drogami przemieszczać się, żeby tam dotrzeć. Można rowerem?
1: Oczywiście.
0: Czyli infrastruktura jest w miarę przygotowana, jak rozumiem.
1: Tak. Tak, sam bardzo często jeżdżę po okolicy rowerem, relaksuję się w ten sposób, cieszę się bliskością natury.
0: To zanim zaczniemy opowiadać o tych miejscach niezwykle ciekawych, proszę mi powiedzieć, a znajduje pan jakieś nowe rzeczy w tych miejscach, czy obok, czy w innych miejscach? Coś pan z tej historii jeszcze znajduje, odkrywa na nowo lub odkrywa po raz pierwszy?
1: Ciągle rzeczywiście znajduję miejsca, sytuacje, opowieści, które mnie intrygują. Jakiś czas temu zacząłem, podróżując rowerem niespiesznie po rejonie Uniejowa, wypatrywać starych domów budowanych, jak to mówią tutaj ludzie, z białego kamienia, z margla wapiennego, z opoki, bardzo podstawowego kiedyś surowca budowlanego, później w czasach PRL-u zapomnianego, teraz na nowo przeżywającego renesans. I te stare domy, one mnie inspirują do tego, by szukać opowieści, szukać ludzi, szukać wspomnień związanych z życiem codziennym ziemi uniejowskiej.
0: To myślę, jeszcze jest do znalezienia, a nawet są ludzie, którzy mogą opowiedzieć. Myślę, że to takie ostatnie chwile, żeby wrócić do tamtych czasów.
1: Tak, rzeczywiście, zwłaszcza, że kilkakrotnie już tutaj w Uniejowie wspólnie, chociażby z Towarzystwem Przyjaciół Uniejowa, podejmowaliśmy działania mające na celu pokazanie Uniejowa sprzed lat oczami samych mieszkańców, tych dawniej żyjących, bo to chociaż wspomnienia wojenne, 13 lat temu wyszedł taki zbiór wspomnień tytułowany Zapamiętany z Brykstedt, ale i teraz pracujemy nad albumem, który ma pokazać, jak bardzo zmienił się u nich, jak bardzo zmieniła się okolica Uniowa na podstawie zdjęć. Tak było, tak jest. I te zdjęcia będą pretekstem tak naprawdę do opowieści ludzi, do pokazania, jak w ciągu kilkudziesięciu lat te same miejsca mogą wyglądać zupełnie inaczej.
0: To już powoli wyruszamy, żeby samemu dotknąć jakby tej historii, a pan niech opowiada, to jak się żyło kilkadziesiąt lat temu ludziom właśnie na tym terenie?
1: Z całą pewnością inaczej niż dzisiaj, bo dzisiejszy Uniów jest w sporej części miastem turystycznym, jest jedynym w Polsce uzdrowiskiem termalnym, jedynym uzdrowiskiem na terenie województwa łódzkiego, więc siłą rzeczy, przynajmniej w sporej części, gospodarka jest zupełnie inna. Natomiast kiedyś był to teren rolniczy, przede wszystkim rolniczy, ale bardzo także mocno związany z rzeką, z Wartą, która jest tutaj kręgosłupem jakby ziemi uniowskiej. Ja myślę, że chociażby mieszkańcy Sieradza, Warty świetnie rozumieją, co mam na myśli, o czym mówię w tej chwili. Tak jak bardzo istotnym symbolem tego terenu była Warta i to wszystko, co z rzeką jest związane od rybołówstwa, przez wycinkę faszyny, czy chociażby, nie wiem, spacery nad rzeką, na które też pewnie kiedyś ludzie znajdowali czas.
0: Panie Tomku, a ta rzeka to czysta? Tak z ciekawości dopytam?
1: Tak.
0: To
1: biologicznie
0: dobrze.
1: Jest czysta, chociaż rzeczywiście jej poziom jest z roku na rok mniejszy. To jest dostrzegalne i to martwi. Tutaj rzeczywiście chyba warto o Wartę zadbać.
0: No na pewno. To teraz połączę kilka wątków. To jeżeli wybieramy się rowerem, a myślę, że to zdrowo właśnie skorzystać z roweru, to jeżeli już mówi pan o terenach rolniczych, to warto tymi polami się powybierać. To jest też fantastyczny odpoczynek. Poczuć czy te zboża, czy taką zieleń. Nawet poleżeć trochę na tej trawie, na takim pustkowiu tych traw, prawda? To nie tylko teren, to jest również fajny pomysł na to, żeby zrelaksować się zupełnie i jechać dalej i w końcu znaleźć się nad tą rzeką.
1: Ale oczywiście, że tak. Poza tym jadąc rowerem wzdłuż rzeki można też przeżyć w sumie to intrygującą przygodę, mianowicie przepłynąć rzekę promem rzecznym.
0: No proszę, w którym miejscu to można zrobić?
1: Najbliższy Uniejowa jest na dawnej wsi Kościelnica, to jest obecnie ulica Kościelnicka, więc jeszcze w granicach miasta, fakt, że północnych jego krańcach. Mniej więcej kilometr dalej we wsi Ostrosko jest kolejny, natomiast trzeci już jest na pograniczu gminy Uniejów i Brudzew na północnych krańcach gminy, na wysokości wsi Wilamów mniej więcej, przesuwając się od Wilamowa w lewo w kierunku Warty, tam napotkamy prom, który już przeprowadzi nas na drugą stronę rzeki do województwa wielkopolskiego, a przy okazji jadąc na przykład właśnie tamtędy rowerem, można też spotkać historię oko w oko, bo to są tereny jednej z większych na tutaj, w tej części naszego regionu, bite w czasie powstania styczniowego w roku 1863. Więc w Uniejowie, ta na ziemi uniejowskiej, historia i przyroda bardzo ładnie się ze sobą przenikają. Poznając przyrodę, poznajemy historię. Szukając historii, obcujemy z przyrodą.
0: To powiem tak, oczywiście można przepłynąć, ale nie wybierajmy się na drugą stronę, tam już inny świat, na chwilę tam zaglądamy i wracamy do siebie, o tym opowiadamy. A skoro pan wspomniał historycznie o bitwie, to może w tym miejscu zatrzymamy się w tej podróży, przypominając szczegóły tej bitwy, tak pokrótce, żeby każdy miał świadomość, w jakim miejscu się znajdzie i o jakiej bitwie dokładnie pan Tomasz nam tu opowiada.
1: Dosłownie jedno zdanie. 20 sierpnia 1863 roku oddział konnicy łęczyckiej rotmistrza Walentego Parczewskiego walczył z Rosjanami. To było takie szarpane starcie, bo obydwa oddziały konne zderzały się ze sobą. Polacy odskakiwali, Rosjanie gonili. Bitwa, która została we właściwy sposób upamiętniona, bo staraniem i samorządu, i lokalnej parafii we wsi Wilamów znajduje się obelisk upamiętniający tę walkę. Tam też się zaangażowali miłośnicy powstania styczniowego z rejonu Strykowa. Ja im tu się bardzo nisko kłaniam. To jeden z wielu tych wątków walk, które gdzieś w ciągu, na przestrzeni wieków tutaj w rejonie Umiowa się odgrywało, bo można mówić chociażby przecież o bardzo wczesnych, czyli czasach piastowskich i rejzie Krzyżaków z roku 1331 i o tych znacznie bliższych, bo przecież bitwa nad Bzurą, o której każdy na lekcjach historii w polskiej szkole słyszał, miała swój prolog w Uniowie. Te oddziały, które walczyły pod Łęczycą we wrześniu 1939 roku, po raz pierwszy starły się ze sobą pod Uniowem 6 września, 3 dni wcześniej. Ale to już temat na znacznie dłuższą
0: opowieść. Czy inaczej, można pojechać w to miejsce. No i trochę tej historii rzeczywiście dotknąć, jak mówimy. Za moment wrócimy na ziemię uniejowską, będziemy dalej z panem Tomaszem Wójcikiem opowiadać, jakie piękne miejsca tam na tej ziemi i że nie trzeba tylko i wyłącznie na termy się wybierać, żeby miło spędzić czas.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krykundy, poprzeczka!
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
6: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
10: Walizka? Jest. Okulary? Są. Bilet? Jest. A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
11: Przy Placu Wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
13: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.
15: Kierunek lato.
16: I kierunek region, bo mamy takie piękne miejsca w regionie, nic tylko z nich latem korzystać, odpoczywając, a i dowiadując się wielu ciekawych rzeczy, między innymi związanych z historią. Z Tomaszem Wójcikiem, historykiem, regionalistą rozmawiam, który zna ziemię wokół Uniejowa i sam Uniejów, jak chyba mało kto. No i w tym Uniejowie to mógłby pan pewnie, panie Tomku, wymienić wiele takich miejsc wartych oglądania, wartych zwiedzania, ale musimy skupić się na tych, gdzie rzeczywiście zatrzymując się, no wręcz całą niedzielę można spędzić, prawda? Halo?
17: Jestem.
16: A, znalazł się pan, bo pomyślałem, że już straciliśmy zasięg. I że w tym Uniejowie coś się wydarzyło i straciliśmy zasięg. Fajnie, że pana słyszę. No to opowiadamy dalej, bo Uniejów to jest fascynująca historia. Ja pomyślałem, to przypomnę, ale tak jest w dużej mierze, że ludzie tylko tam jadą po rozrywkę po prostu. A przecież mogą dwa kroki dalej się przemieścić i już fantastyczne miejsca.
17: Tak, to nawet krok dalej, bo w pobliżu Term znajdujemy piękny zamek arcybiskupów gnieźnieńskich z XIV wieku, a króciusieńki spacer na drugą stronę rzeki, bazylika mniejsza z grobem świętego Bogumiła, jednego z najbardziej fascynujących polskich świętych, bulwary wzdłuż Warty. A jeżeli ktokolwiek ma ochotę na nieco dłuższy spacer lub wróćmy do roweru, krótką przejażdżkę, dotrze do położonego także nad Wartą, czy w pobliżu Warty, Spycimierza, miejscowości absolutnie niezwykłej i fascynującej. Bo to jeden z najstarszych polskich grodów kasztelańskich. to jest miejscowość o bardzo nietypowym układzie przestrzennym, kiedyś zwanym kupowym, dziś wielodrożnym. Można w uliczkach niewielkiego w sumie Spiecimierza wędrować godzinami. To jest miejscowość, a w zasadzie społeczność, bo mówimy tutaj już o mieszkańcach parafii Spiecimierz, wpisana na listę światową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO, bo obchody Bożego Ciała, ubieranie drogi, jak mówią miejscowi, rzeczywiście przez UNESCO zostało docenione. Kto tam dotrze, może powędrować sobie uliczkami Spiecimierza, ale może wejść też do Centrum Spiecimierskie Boże Ciało, bardzo nowoczesnego, bardzo multimedialnego miejsca, w którym to wydarzenie jednodniowe, bo Boże Ciało jest tylko raz w roku, nabiera takiego wymiaru ogólnego i można przyjrzeć się w dowolnym momencie temu, jak droga Bożego Ciała w Spiecimierzu wygląda, kto stoi za jej pięknymi dekoracjami, a także w ogóle, co to jest niematerialne dziedzictwo, bo Spiecimierskie Centrum pokazuje nie tylko tradycję miejscową, ale także wiele innych tradycji, tych, które już są docenione, wpisane na światową czy krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, ale także i te, które warto zobaczyć, które do tych wpisów dopiero aspirują.
14: No, myślę, że warto tam zajrzeć w każdym momencie, nie tylko w Boże Ciało. Oczywiście. Może nawet lepiej nie w Boże Ciało, bo tam mnóstwo ludzi, prawda, wtedy. Ale jeśli ktoś chce nie tylko przyglądać, ale być w tej historii chociażby Bożego Ciała, to jak najbardziej w tym dniu. Fajnie, że pan zaznaczył, że tam cały dzień można spędzić tak naprawdę. I trochę romantycznie to zabrzmiało, z tymi uliczkami, z tym wszystkim, że można spacerować.
17: Ale oczywiście, że tak. To można połączyć ze spacerem po Uniejowie. Naprawdę to nie są duże odległości. I zacząć w Spiecimierzu, skończyć w Uniejowie, chociażby wędrując po alejkach parku, XIX-wiecznego parku zamkowego otaczającego, przyturającego się do zamku. I rzeczywiście wtedy ten romantyczny charakter miejsca i spaceru tylko zyskuje.
14: No, zwłaszcza, że tam już znajdziemy cień, gdyby tak się okazało, a przecież prognozy tak mówią, że upalnie ma być, to tym bardziej to temu będzie służyć, prawda, że schronimy się, będziemy z naturą, więc będziemy wypoczywać, zupełnie inaczej będziemy oddychać.
17: Z całą pewnością, z całą pewnością.
14: Myślę, że no, są tacy słuchacze, którzy dopiero odkrywają dzięki temu, że pan o tym opowiada, te tereny. Mam nadzieję, że przekonująco jest dla nich w tej opowieści wiele elementów, które spowodują, że się po prostu wybiorą po raz pierwszy, bo ja nadal wierzę, że są ludzie, którzy nie odkryli jeszcze ziemi uniejowskiej.
17: Mam nadzieję, więc no. O to rozmawiamy. Ja jeszcze mógłbym tylko tak sygnalizując, bo zapewne czas naszej rozmowy dobiega końca, ale w pobliżu Uniejowa można odkryć świątynię w stylu neobizantyńskim, prawosławną. Skąd na terenach, gdzie nie było prawosławnych, gdzie od setek lat mieszkają katolicy, nagle prawosławna świątynia. Można powędrować śladami Marii Konopnickiej. Mało kto wie, że Stefek Burczymucha z wiersza także jest częścią Uniejowa.
14: Pamięta pan ten
17: można...
14: wiersz?
17: Można. Oj, w tej chwili miałbym...
14: Bo pan powiedział, mało kto problem. Wie. Ja nie wiem, kto pamięta w ogóle ten wierszek.
17: Stefka
14: tak
17: Burczymucha. No. Ja jestem tym z tych roczników, które jeszcze Stefka Burczymucha w szkole czytały. W każdym razie inaczej. Jeżeli nie Stefek Burczymucha, to po prostu jego autorka, czyli Maria Konopnicka, także mocno z ziemią uniowską związana.
14: No nic, tylko tam się wybrać. Nic, tylko miło
17: o większego spędzić. Trudno z ducha, niż był Stefek Burczymucha.
14: Tak było, tak było. I ciąg dalszy nastąpi. To pięknie dziękuję, panie Tomaszu, za te opowieści. Fajnie się wybrać nie tylko na termy i nie tylko myśląc o tego typu zrelaksowaniu się. Mam nadzieję, że jeszcze wielokrotnie będziemy mieli okazję zupełnie inne miejsca na ziemi uniejowskiej odkrywać wraz z panem.
17: Będzie mi bardzo miło. zapraszam do Uniejowa i do zobaczenia tutaj, na ziemi uniejowskiej.
14: A ja pięknie dziękuję za poświęcony czas. Tomasz Wójcik, historyk, regionalista, opowiadał nam dzisiaj o Uniejowie i okolicach.

0: Zawsze w niedzielę między 10 a 11 mówimy o regionie, zapraszając do tego regionu, chwaląc miejsca, mówiąc, gdzie można wypocząć, co można zrobić, zwiedzić, czego się dowiedzieć. W tych wszystkich miejscach bowiem znajdziemy opisy, teksty odnoszące się również do historycznych aspektów tych miejsc. No to warto się w region wybierać, mając trochę czasu i lato tak spędzać. No Patryk Lewy na przykład za każdym razem również w tej audycji się pojawia.
1: Łódzki Wschodni, blisko ciebie.
2: Dziś kolejne miejsce na mapie Łódzkiego Wschodniego, tym razem wyjątkowe muzeum, a wyjątkowe było tworzone przez lokalną społeczność. Kierunek Gałkówek. Patryk Lewy, zapraszam. Jesteśmy już w Muzeum imienia Leokadii Marciniak w Gałkowie. Ze mną Dominik Trojak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Osoba chyba najbardziej związana z tym miejscem, dobrze myślę?
3: No w pewnym sensie tak. Pracuję tutaj już od roku 2006. Pracuję, właściwie jest to źle powiedziane, bo to jest muzeum społeczne, więc wszyscy gdzieś uczymy się, pracujemy, niektórzy są już na emeryturze, ale jest to takie miejsce, któremu poświęcamy swój wolny czas, odrywamy się w ten sposób od rzeczywistości.
2: Muzeum społeczne, czyli zapewne ma jakąś nietypową i piękną historię.
3: Jak najbardziej. Patronką naszego muzeum jest pani Leokadia Marciniak, zwana popularnie w Gałkówku Lodzią. Kobieta, która urodziła się na początku XX wieku i całe swoje życie poświęciła dla rozwoju tej miejscowości. Nie było żadnej imprezy, nie było żadnego wydarzenia, żeby tam pani Lodzia nie działała. Dzięki niej Gałkówek stanął na takim poziomie oświatowym i kulturalnym, na jakim jest obecnie, a właściwie cały czas dalej się rozwija.
2: A jak to wszystko się zaczęło?
3: Kiedy brakło pani Leokadii, trójka społeczników, Małgosia, Tadek i Andrzej, doszli do wniosku, że warto by było, żeby pamięć o tej osobie nie zaginęła. Bo taka jest prawda. Większość ludzi, większość wydarzeń, większość przedmiotów ginie gdzieś w śmietniku historii, czy też w zwykłym śmietniku. A ta pamięć ludzka, pamięć o osobach, o których warto pamiętać, warto, żeby była jednak kultywowana. I wtedy wpadli na pomysł, że będą kontynuować pracę pani Lodzi. Ona zbierała opowiadania, zbierała przedmioty związane z Gałkowem. Oni kontynuowali to, a trafili chyba w bardzo dobry okres, bo mieszkańcy Gałkowa i mieszkańcy sąsiednich miejscowości zawsze byli hojni dla naszego muzeum. I teraz się chciałem pochwalić, że 90-95% tych eksponatów, które możecie Państwo zobaczyć na naszych półkach, pochodzą właśnie z daru od miejscowych.
2: Mamy trzy pomieszczenia pełne eksponatów. Opowiedzmy coś o nich. Co się tutaj znajduje? Co możemy tutaj zobaczyć?
3: Największa sala była miejscem, gdzie naprawdę zaczęło się muzeum. Ten budynek jeszcze w roku 2010 wyglądał zupełnie inaczej. To był stary dom, gdzie z nieszczelnymi oknami, pełen wilgoci. I dzięki poświęceniu właśnie tej trójki udało się doprowadzić go do stanu użyteczności, żeby można było gdzieś te eksponaty w miarę dobrych warunkach przechowywać. Staraliśmy się, żeby w każdej z tych sal było coś innego. Pierwsza sala jest związana z historią Gałkowa, czasami i tych najdawniejszymi, bo Gałków pierwsze wzmianki to jest rok 1232, więc niedługo będziemy mieli 800 urodziny. Czasami rozwoju kolei, z osadnictwem niemieckim, z czasami również pierwszej i drugiej wojny, która tak bardzo dotknęła to miejsce. Mamy tutaj część sali, którą nazywam strychologią, czyli wszystkie rzeczy, które możemy gdzieś znaleźć na strychach, w piwnicach. Staraliśmy się to jakoś poukładać w jednym miejscu żelazka, w jednym miejscu przedmioty wykonywane przez kowala czy też szewca. Kolejne dwie sale, to jedna sala to zwana jest popularnie kuchnią, czyli wszystko to, co możemy znaleźć właśnie w tej tytułowej kuchni w dawnych domach Gałkówka. Natomiast trzecia sala jest jak najbardziej związana z techniką, czyli stare pianino, telewizory, radia, gramofony, aparaty fotograficzne, aparaty filmowe. Staramy się cały czas coraz bardziej ubogacać. Ach, zapomniałbym, że jeszcze przecież na placu przed muzeum mamy kilkadziesiąt maszyn rolniczych.
2: Miejsce na pewno sentymentalne dla dorosłych, a będzie też ciekawe dla dzieci.
3: Dzieci to są nasze oczko w głowie. Staramy się, żeby to muzeum było troszeczkę inne niż jest takie zwykłe muzea, gdzie są panie, które krzyczą, żeby nie dotykać czegoś. U nas każdy z tych przedmiotów, oczywiście w miarę rozumu, staramy się tak wyeksponować, żeby dzieci mogły zobaczyć, jak to działa, ile to waży, obejrzeć, dotknąć. Oprócz tego mamy dla dzieci również konkursy, czyli na przykład mamy fotografie przedmiotów, które znajdują się w muzeum i dzieci bawią się w detektywów, poszukują tych przedmiotów. Mamy również skrzynię pełną niespodzianek, gdzie są przedmioty sprzed lat, czasami nie tak łatwe do rozpoznania, do czego służyły, czasami nawet dla dorosłych. I również bawimy się w zgadywanki, ale staramy się również i wprowadzać nowe pomysły, jak zachęcić dzieci do poznawania historii.
2: To na koniec jeszcze powiedzmy, kiedy można odwiedzić muzeum, jak się z wami kontaktować, gdyby ktoś chciał na przykład nie tylko przyjść tutaj pooglądać, ale też posłuchać o tym trochę dokładniej.
3: Najlepiej oczywiście zajrzeć na media społecznościowe Facebooka Muzeum, czy też na stronę kałkówek.pl. Nie prowadzimy obecnie takich dni otwartych, natomiast w internecie jest numer telefonu, jeżeli państwo zadzwonią, zawsze się wtedy możemy umówić, zawsze staramy się tak zrobić, żeby obie strony były zadowolone. Jest nas obecnie 8 osób, które tutaj pracuje, więc zawsze ktoś na pewno się znajdzie, kto będzie umiał poopowiadać historię dawnego Gałkówka.
2: Kolejny odcinek naszego programu już za tydzień o godzinie 10.40, ale jak zawsze mam przygotowany dla państwa konkurs. W nim do wygrania gadżety od powiatu łódzkiego wschodniego i od Radia Łódź. Na studio@radioloc.pl proszę napisać, jakie imię nosi muzeum w Gałkówku. studio@radioloc.pl, tutaj czekamy na odpowiedzi. Dwie najszybsze osoby z prawidłowym rozwiązaniem zdobędą nagrodę.

i powiał wiatr i to igo. A Patryk Lewy wcześniej pytał, jakie imię nosi muzeum w Gałkówku? Mam jedną poprawną odpowiedź, na jeszcze jedną czekam. Studio @radiucz.pl

0: la.
1: Autopromocja.
2: Podnoszenie ciężarów.
3: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
4: Radio Nocą.
5: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce rozmów o inicjatywach przełamujących stereotypowe blokady, jak spacer męski.
6: To jest super, bo często mężczyźni nie są nawet świadomi tego, że wiesz, możemy się przytulić z innym mężczyzną i poczuć się po prostu bezpiecznie w objęciach innego mężczyzny, nie? Nie musisz tego robić, możesz, ale możesz też zaobserwować, że okej, mężczyźni tak robią i w sumie nikt im nic nie zapowie, że jakby nie zrobi, nie powie im, że o, jesteś nie bardzo męski czy coś. Więc to już jest taki super element, bo my po prostu, wiesz, obserwujemy, jak inni mężczyźni się zachowują i wiesz, i jakby dla nas to wtedy jest takie, o, faktycznie.
5: Spacer męski w Radiu Nocą. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radia Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
7: Już w najbliższy poniedziałek, 10 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na wyjątkowy wieczór w patio portu Łódź z muzyką jazzową. Na scenie Piotr Krzemiński, czołowy polski trębacz jazzowy, kompozytor i instrumentalista. Ceniony za mistrzowską grę na trąbce i flugelhornie. Witold Janiak, pianista i hamoncista. Kompozytor, aranżer. Od lat obecny na największych scenach jazzowych w Polsce i za granicą. Artyści zabiorą publiczność w muzyczną podróż pełną improwizacji, emocji i niepowtarzalnego brzmienia. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
8: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027.
9: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
1: Po reklamie.
10: Tu Radio Łódź, jest 11. Wiktoria Makowska, dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Lato trwa, policja apeluje, uważajmy nad wodą. Minionej doby utonęła jedna osoba. W Polsce skarg na mobbing przybywa, w Łódzkiem jest ich mniej. Znamy dokładne statystyki. Wojsko ćwiczy przed wielką defiladą. Nad ranem żołnierze pojawili się na warszawskiej Wisłostradzie. Dzień zachmurzenie małe, na termometrach 21 stopni. Minionej doby utonęła jedna osoba, poinformowała o tym Komenda Główna Policji w serwisie X. Policjanci ponawiają apel o rozwagę w czasie letniego wypoczynku. Paweł Kasprzak z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach przypomina, by korzystać tylko ze strzeżonych kąpielisk.
11: Nie przeceniajmy swoich możliwości, szczególnie podczas pływania czy korzystania ze sprzętu wodnego. Pilnujmy dzieci i pamiętajmy, że nad wodą nawet chwila nieuwagi może zakończyć się tragicznie. Absolutnie nie wchodźmy do wody po alkoholu. Zwracajmy też uwagę na oznaczenia i komunikaty ratowników oraz policjantów pełniących służbę na akwenach wodnych.
10: Mapa strzeżonych kąpielisk dostępna jest na stronie Sanepidu. Od 1 czerwca w Polsce utonęło 110 osób. A podczas wypoczynku nad wodą jednym z najpoważniejszych zagrożeń pozostaje wciąż alkohol. Policyjne statystyki oraz ostrzeżenia Wód Polskich pokazują, że co roku część utonięć ma związek ze spożywaniem alkoholu. Nawet niewielka jego ilość osłabia refleks, zaburza ocenę odległości i własnych możliwości, a także utrudnia utrzymanie równowagi, mówi Rafał Tokarski z Państwowej Straży Rybackiej w Piotrkowie Trybunalskim.
12: Też się spotykamy z taką sytuacją, na przykład nieodpowiedzialną rodziców, gdzieś spożywają alkohol, dzieci w wodzie, albo pływają jakimiś tam rowerkami, kajaczkami, nie mają kapoków, spalają spalają ogniska w lesie. Też zostawiają bardzo dużo śmieci.
10: Wczoraj w Barkowicach Mokrych w powiecie piotrkowskim odbyły się wspólne działania służb poświęcone bezpieczeństwu nad wodą. Uczestniczyli w nich policjanci, strażacy, leśnicy, sanepid, a także Straż Łowiecka i Rybacka.
9: Informacje z Łodzi i regionu na radio.łódź.pl.
10: W Łódzkiem spadła liczba skarg dotyczących mobbingu. To tendencja odwrotna niż w całym kraju. W pierwszej połowie tego roku do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło około 1500 zgłoszeń, czyli o niemal 8% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi wpłynęło prawie 60 skarg, co stanowi spadek o 20% w porównaniu z ubiegłym rokiem. A szczegóły zna reporter Radia Łódź Kasper Józefowicz.
0: Z 59 skarg potwierdziła się jedna, 24 uznano za bezzasadne, a w przypadku 34 uznano je za niemożliwe do ustalenia. Jak mówi Kamil Kałużny z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, mobbing bywa mylony m.in. z molestowaniem czy naruszaniem dóbr osobistych.
4: Można skorzystać u nas z bezpłatnych porad, na przykład osobiście czy telefonicznie, wtedy opisać stan faktyczny, którego dotyczy pracownika i wtedy nasz pracownik wyjaśni, czy spełnia to wymogi na przykład mobbingu.
0: Warto również sprawdzić, czy w danym miejscu pracy obowiązują procedury antymobbingowe, z których można skorzystać. W takim przypadku komisja działająca w zakładzie pracy może ocenić, czy dane zachowanie nosi znamiona mobbingu.
10: Składając skargę, należy jak najdokładniej opisać sytuację. Ułatwi to jej późniejszą weryfikację. Trwają przygotowania do Święta Wojska Polskiego. Wszystko jest już dopięte na ostatni guździk. Nad ranem na warszawskiej Wisłostradzie odbyła się próba przed zbliżającą się defiladą. Mimo wczesnej pory na trasie marszu zgromadzili się mieszkańcy stolicy, by z bliska śledzić te przygotowania.
13: Na prawo! Patrz! Z okazji Święta Wojska Polskiego flagę państwową podnieś!
14: Najwięcej można teraz zobaczyć ze względu na to, że nie ma dużo ludzi. Co prawda trzeba było wcześniej wstać, ale jest super.
15: Będzie na odwrócie samoloty, śmigłowce, czołgi, okręty, sprzęt specjalistyczny i oddziały piesze z kraju i z zagranicy.
10: Defilada odbędzie się tradycyjnie 15 sierpnia. W tej godzinie w Wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam w samo południe.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Dziś pogodnie i ciepło, nie upalnie, ale ciepło jak na lato, bo termometry pokażą w ciągu dnia około 26 stopni maksymalnie. Teraz mamy 22. Niebo przez większość dnia będzie słoneczne, choć wieczorem może pojawić się troszkę więcej chmur. Parasole dzisiaj możemy zostawić w domu. Opadów nie przewidujemy, wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy, szczególnie w ciągu dnia. A wieczorem temperatura spadnie do około 20 stopni, więc jak na ten moment to będzie dobry dzień na spacer, wypoczynek i aktywność na świeżym powietrzu.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
17: Sześć po 11:00, gdyby ktoś się pytał, Rafał Tyluś się relaksuje, Piotr Bielawski się relaksuje i Państwo, mam nadzieję, z nami właśnie się będą relaksować. Bez względu jakie plany, czy trzeba gotować obiad, czy może jest czas na opalanie, na wędrowanie, na spacerowanie, na rower, proszę to czynić, bo po to niedziela, byle z nami, proszę z nami chodzić.

0: I fajne piosenki się można relaksować. O, i tu się z panią zgadzam i tak będzie w dzisiejszej audycji. A pani Agnieszka i pan Łukasz wygrali nagrody w konkursie, który ogłosił Patryk Lewy w poprzedniej godzinie. To jest informacja niezwykle ważna dla wszystkich. Pytanie brzmiało, jakie imię nosi muzeum w Gałkówku. Odpowiedź Leokadii Marciniak. Poprawne odpowiedzi i pani Agnieszka i pan Łukasz przysłali. A Ania Groblińska opowie, co się w ogóle dzisiaj dzieje i na co się wybrać, co usłyszeć, co zobaczyć.
1: Czas na kulturę.
2: Anna Groblińska, dzień dobry. 27. Kolory Polski, czyli wędrowny festiwal Filharmonii Łódzkiej, dzisiaj zawita do Bogdanowa w gminie Wola Krzysztoporska. Tam w parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej wystąpią Kari Saal, czyli artystka łemkowskiego pochodzenia, która postanowiła tchnąć nowe życie w tradycyjne pieśni łemkowskie, a także Adam Bałdych, świetny skrzypek, który stanie na czele doborowego składu muzyków jazzowych. O godzinie 19 rozpocznie się ten koncert w Bogdanowie. Bardzo ciekawe też wydarzenia w Wieluńskim Domu Kultury w ten weekend. Kolejny koncert przy świecach na ulicy Podwale. Rozpocznie się o godzinie 21 i to będzie połączenie kompozycji Fryderyka Chopina i pieśni neapolitańskich. Utwory Chopina zagra Luca Faldelli, wybitny włoski pianista, znany melomanom w wielu krajach, a najpiękniejsze pieśni neapolitańskie wykona tenor Rafał Żurakowski, któremu będzie akompaniowała Tatiana Sewenko. I do Łodzi się przenosimy. Letnie koncerty w Altanie to cykl bardzo lubiany. W Parku Źródliska występują muzycy związani z Akademią Muzyczną w Łodzi, a dzisiaj Subito Quartet, czyli formacja klarnetowa, a w niej profesor Robert Stefański oraz absolwentka i studentki uczelni Izabela Żuber, Adrianna Szymczyk i Otylia Polewska. Główne wątki programu to europejska klasyka, muzyka klezmerska, amerykańskie standardy, będzie także wątek tangowy. Godzina 17. O tej porze zawsze w Parku Źródliska rozpoczynają się koncerty. Ewa Wycichowska w Teatrze Logos reżyseruje swój kolejny spektakl, a tak naprawdę to będzie pokaz pracy warsztatowej, bo premiera jesienią w Poznaniu, a do Łodzi spektakl już ukończony przyjedzie dopiero w przyszłym roku. Ciekawy tytuł – Geny. Prawdziwe zdarzenie progresywne. Choreomonodram z obrazami filmowymi. I tak naprawdę to jest przedsięwzięcie klanu Wycichowskich. O godzinie 19 rozpocznie się ten spektakl przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 22 w sali teatralnej. Muzeum Kinematografii Łódzkie urządza dzisiaj Dzień Tuve Jansson, czyli autorki Muminków. Będą warsztaty, ale będą także projekcje filmowe. O godzinie 16 filmy dokumentalne związane z twórczością, ale też z podróżami autorki, a o godzinie 18 przepiękna księga Lata w reżyserii Charlie'ego McDowella, czyli ekranizacja powieści Tuve Jansson. I to jest piękna historia, w której znakomitą rolę babci stworzyła Glenn Close. Letni festiwal filmowy TME Polówka trwa. Dzisiaj trzy projekcje. Właściwie żadnej z nich nie muszę chyba słuchaczom przybliżać, bo w Parku nad Jasieniem Killer Juliusza Machulskiego, z kolei na Widzewskiej Górce Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, to przecież bardzo znana w Polsce włoska produkcja, a na parkingu TME, czyli w ramach motopolówki dzisiaj Notting Hill z całym wachlarzem znakomitych ról. Hugh Grant, Julia Roberts i inni świetni aktorzy w tym filmie występują. Wakacje na Piotrkowskiej to jest bardzo ciekawa propozycja, z tym, że trudno już będzie zdążyć na godzinę 12 do pasażu Róży na spektakl Zgrywka. A szkoda, bo mowa będzie o tym, jak to w pewnym miasteczku zatrzymał się czas. Ale jeszcze dwa spektakle kameralne, teatralne dla dzieci za tydzień i za dwa tygodnie właśnie przy Piotrkowskiej 3 i również jeszcze dwa koncerty w ramach cyklu Muzyczne Matinee w Muzeum Miasta Łodzi. To jest cykl proponowany w niedzielne południa przez Muzeum oraz Rotary Club Łódź.

Taki jest urok polskich starych piosenek, które trwają i wciąż naprawdę zachwycają. I przy tych polskich starych piosenkach pozostaniemy, ale w nowych wersjach za chwilę jedna z takich. Siostry Melosik Andrzeja Rybińskiego zaprosiły. Andrzej Rybiński miał kilka takich piosenek, a wśród największych przebojów należałoby wyliczyć oczywiście Nie liczę godzin i lat. Nie będę miał zaproszeń na reggae, chociaż o reggae będzie troszeczkę w tej audycji, za to na Letnią Akademię Jazzu jak najbardziej. Yeah.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
4: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
5: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
4: W każdy poniedziałek po 21:00.
6: Okolice jazzu.
4: Zapraszam. Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
8: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl. 517-416-417.
9: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
10: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
11: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
12: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
6: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
13: To już niebawem reggae vibes. Będziemy się relaksować przy takiej muzyce, ale najpierw kminek.

0: To muzyka z filmu Bob Marley One Love. Film Słaby muzyka nadal mnie fascynuje, jak zostało to wszystko wymyślone. No i Reggae Vibes. Taka impreza za moment zdarzy się w Łodzi, a skoro tak, to troszeczkę rzeczywiście możemy przenieść się w świat muzyki reggae. I kulminacyjnym punktem tegorocznego wydarzenia będzie koncert The Wailers. Z tej okazji historię tego legendarnego zespołu przypomina Bartek Florczak. Dzisiaj druga część tej opowieści.
1: Wracamy do historii zespołu The Wailers. Po odejściu z niego Petera Tosha i Bennego Wailera, Bob Marley całkowicie przejął ster w grupie. Zespół zmienił oficjalnie nazwę na Bob Marley and The Wailers. Do sekcji rytmicznej braci Barrett dołączyli nowi muzycy, w tym gitarzyści Al Anderson i Junior Marvin, a chórki stworzyła grupa I Freeze, w skład której wchodziła też żona Bob Marleya, Rita. To właśnie ten skład nagrał kolejne legendarne albumy, takie jak chociażby Rastaman Vibration czy Exodus. Przez kolejne lata zespół koncertował na całym świecie, stając się globalnym symbolem walki o wolność i pokój. Bob Marley przeżył zamach na swoje życie w 1976 roku, a dwa dni później stanął na scenie przed 80-tysięczną publicznością złożoną z Jamajczyków. Ten heroiczny akt zapewnił Marleyowi nieprawdopodobną popularność w rodzinnym kraju, jednak kilka tygodni później opuścił go i przeprowadził się do Londynu. Kolejne lata to przeboje i budowanie statusu największej gwiazdy muzyki reggae. Wszystko zmieniło się dramatycznie w 1981 roku, kiedy Bob Marley zmarł na raka w wieku zaledwie 36 lat. Dla wielu oznaczało to koniec The Wailers, ale pozostali muzycy postanowili grać dalej. Chodziło o to, aby utrzymać dziedzictwo Marleya i kolegów przy życiu. Pod wodzą basisty Astona Family Mana Barretta The Wailers ruszyli w trasę jako samodzielny zespół, śpiewając stare przeboje i wydając nowy materiał. Kolejne dekady przyniosły grupie wiele bolesnych ciosów. W 1987 roku perkusista Carlton Barrett został zamordowany pod swoim domem na Jamajce. W tym samym roku w brutalnym napadzie zginął też Peter Tosh. Mimo tragedii i dziesiątek zmian w składzie, The Wailers nie przestali koncertować. Przez formację przewinęło się kilkudziesięciu muzyków, w tym dzieci Boba Marleya. W 2020 roku pod marką The Wailers ukazał się nawet nominowany do Grammy album One World. Ostatnie lata to czas pożegnań z fundamentami grupy. W 2021 roku zmarł Ben Wailer, ostatni z oryginalnego trio. Na początku 2024 roku odszedł też wieloletni lider i genialny basista Aston Family Barrett. Dziś The Wailers funkcjonują bardziej jako instytucja i żywy pomnik muzyki reggae niż sam zespół Strange Town. Obecnie składem kieruje syn Family Mana, Aston Barrett Jr. Grupa wciąż podróżuje po świecie, dbając o to, by przesłanie miłości, buntu i jedności nigdy nie ucichło. Będziemy mogli przekonać się o tym już niedługo, 14 sierpnia w Łodzi. A teraz posłuchajmy oto The Wailers.

Do reggae to jeszcze wrócimy, ale w następnej godzinie naszego spotkania. Tu była Marika sprzed lat. Ona właściwie od reggae rozpoczynała. To takie pop reggae, sama mówi, że tak było. No dzisiaj inne piosenki śpiewa. Za moment jej nowa piosenka zabrzmi. A ja z kolei zapowiem, że z Polą Błasik będziemy się słyszeć po 15. Będziemy rozmawiać sobie o tym, że skończyła serial właśnie nagrywać, który niebawem będziemy oglądać, że zagrała ważną rolę w pewnym filmie, który jedzie na festiwal do Gdyni. No i będziemy rozmawiać o tym, że płytę kolejną swoją przygotowuje, bo ona nie jest śpiewającą aktorką, jest songwriterką tak naprawdę, albo jest aktorką, albo songwriterką i kolejną płytę przygotowuje. Między 15 a 16 z Polą Błasik, bliskie spotkania. To już teraz na to spotkanie właśnie zapraszam. Tak, nie mam zaproszeń na reggae, ale mam na Letnią Akademię Jazzu, na dwa koncerty. Pierwszy koncert odbędzie się 20, to jest młoda scena kompozytorska, bardzo ciekawa, proszę mi wierzyć. Sam jestem zaskoczony tymi młodymi twórcami. Naprawdę fenomenalne rzeczy piszą i improwizują. A 27 już koncert finałowy, więc w zestawie te dwa koncerty. I koncert finałowy to Marcin Masecki. Proszę napisać, jak się nazywa ostatnia przez niego wydana płyta. Studio @radiouch.pl

Ale jeszcze w następnej godzinie coś dorzucę w takim razie do tych jazzowych historii i jeszcze jakieś zaproszenie dla Państwa się znajdzie, ale to już w następnej godzinie i to już będzie zupełnie inne pytanie. Pierwszymi byli, tak jak mówię, pan Darek i pan Tomek, to im zapiszę podwójne zaproszenia, a tutaj już w zestawie i na koncert Młoda Scena Kompozytorska 20 sierpnia i na koncert finałowy 27 sierpnia, kiedy to w koncercie finałowym wystąpi Marcin Masecki, to usłyszą Państwo te bolerosy jego, bo właśnie z tym materiałem przyjeżdża. A mówimy oczywiście o Letniej Akademii Jazzu, żeby nie było. Wszystko, mam nadzieję, już jasne. To proszę czekać w następnej godzinie. Jeszcze jakieś zaproszenie do wygrania będzie. A to Ars La Trans Orchestra z małej płytki koncertowej live session.

0: Reklama. Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
1: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji.

0: edycji 5 coasterów Renesansowe Miasto i Nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl. Przy Placu Wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty. Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
3: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i ufunduj dzień wakacji samotnej starszej osobie.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Jest południe.
5: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
4: Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Były gigantyczne upały, a teraz zmiana w pogodzie. Synoptycy zapowiadają ochłodzenie i burze. Śmieci zalegały obok przepełnionych pojemników. Miasto interweniowało na Łódzkiej Dąbrowie. Florencja chce, by turyści zostawali na dłużej. Dzień zachmurzenie małe, na termometrach 23 stopnie. Uwaga, w Polsce będzie burzowo. Po okresie wysokich temperatur i burz nadeszło pogodowe uspokojenie. Ciepło będzie wyłącznie na zachodzie, nie spodziewamy się opadów. W Łódzkiem też będzie zdecydowanie chłodniej, mogą być też burze, mówił w Polskim Radiu Kierowców synoptyk MGW Michał Kowalczuk.
6: Dzisiaj mamy zachmurzenie w całym kraju, przeważnie umiarkowane. Temperatury kształtują się od 17,7 stopnia w Chojnicach do 23,4 stopnia w Krakowie. Natomiast przeważnie na obszarze Polski jest około 20 stopni w tej chwili. Wiatr jest słaby i umiarkowany, przeważnie północno-zachodni. To, co ważne, to dzisiaj już nie spodziewamy się opadów deszczu.
4: Za to te wspomniane burze i upały spodziewane są prawie w całym kraju jutro. Temperatury wzrosną wtedy do 32 stopni. W kolejnych dniach nadejdzie ochłodzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 25 stopni.
5: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
4: Mieszkańcy Łódzkiej Dąbrowy skarżą się na śmieci na osiedlu. Przy ulicy Kadłubka pojemniki na odpady były w ostatnim czasie przepełnione i wiele osób pozostawiało śmieci obok nich. To się już zmieniło. Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta informuje, że firma odpowiedzialna za odbiór odpadów została wezwana do niezwłocznego usunięcia zalegających śmieci.
7: Odpady zostały już odebrane, a podczas kolejnej kontroli przeprowadzonej następnego dnia potwierdzono, że teren został uprzątnięty. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca i dlatego każda zgłoszona nieprawidłowość jest zweryfikowana.
4: Urząd Miasta zapewnia, że reaguje natychmiast, gdy tylko do urzędników dotrze wiadomość, że wykonawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Zdjęcia pokazujące sytuację przed i po uprzątnięciu śmieci przy ulicy Kadłubka można znaleźć na naszej stronie internetowej. Studenci chcą kontynuować naukę na Uniwersytecie Łódzkim. Zakończyła się rekrutacja na studia drugiego stopnia. Chęć rozpoczęcia nauki od października zgłosiło około 3000 osób. Największym zainteresowaniem cieszą się kierunki związane z zarządzaniem, media audiowizualne czy finanse i rachunkowość. Cieszymy się, że odpowiadamy oczekiwaniom studentów, mówi Kacper Szczepaniak z Uniwersytetu Łódzkiego.
8: Bardzo nas cieszy, że tak wiele osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia, decyduje się kontynuować naukę i rozwijać swoje kompetencje właśnie na naszej uczelni. To dla nas potwierdzenie, że oferta studiów magisterskich odpowiada na potrzeby studentów i rynku pracy.
4: Teraz uczelnia weryfikuje dokumenty kandydatów i przygotowuje listy osób zakwalifikowanych. Zostaje przynajmniej na 3 noce i zwiedza nie tylko historyczne centrum miasta. O takiego turystę zabiega Florencja. Od 2 lat miasto realizuje program zrównoważonej turystyki, ograniczając m.in. najem krótkoterminowy i ruch w ścisłym centrum.
9: To z jednej strony walka z nadmiernym ruchem turystycznym w ścisłym centrum, a z drugiej zachęcanie do odwiedzin miasta na innych zasadach. Celem jest także ochrona mieszkańców i dziedzictwa kulturowego. Jeśli chodzi o samych turystów, to miasto chce, by przyjeżdżali na dłużej, a najlepiej, żeby wracali. Pracujemy nad rozwojem wybranych segmentów turystyki. Mam na myśli m.in. turystykę ślubną. Osoby, które chcą się pobrać w naszym mieście, mogą tu zostać na przykład przez tydzień wraz z rodziną i przyjaciółmi. Stawiamy również na turystykę kongresową, czyli gości przyjeżdżających do Florencji na kongresy i wydarzenia o charakterze naukowym lub akademickim, mówi Jacopo Vicini z florenckiego ratusza. A przed wakacjami miasto rozszerzyło ograniczenia dotyczące nowych najmów krótkoterminowych. Obejmą one także wybrane dzielnice poza historycznym centrum. Florencję co roku odwiedza prawie 16 milionów turystów. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
4: W tej godzinie w wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam o 13:00.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Ale jeszcze oczywiście kilka słów o pogodzie. 23 stopnie aktualnie na naszych termometrach, częściowe zachmurzenie. W kolejnych godzinach będzie coraz cieplej. Temperatura dzisiaj powinna wzrosnąć maksymalnie do 26. Chmur niewiele, opadów nie należy się spodziewać dzisiaj. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy. Niedzielne popołudnie zapowiada się więc ciepło i na ogół pogodnie, a jutro wrócą upały.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: Rafał Tyluś realizuje program i w ten sposób się relaksuje. Piotr Bielawski rozmawia z Państwem jeszcze do 13:00 będzie z Państwem rozmawiał i tak właśnie wspólnie się relaksujemy.

Jak już się relaksować, to z takimi pięknymi, spokojnymi piosenkami najlepiej, najbardziej, to prawda. Więc fajny taki kącik spokojnych piosenek tutaj powstał. Przypomnę, że z Polą Błasiek po 15 będę rozmawiał. Ona też fajne piosenki sobie pisuje. Napisała ich trochę jesienią, płytę wyda, ale będziemy też rozmawiać o jej działalności aktorskiej, bo i fantastyczny serial nagrała i też, czy też wystąpiła w fantastycznym serialu, który będzie pokazywał i też w pewnym filmie dość ważnym na temat miłości, który jedzie do Gdyni na festiwal, ale nic więcej nie powiem. Między 15 a 16 z Polą Błasiek dzisiaj rozmawiam.

To oczywiście mapy gwiazd i to Sorry Boys. To w takim razie znakomity moment, żeby pogawędzić o gwiazdach jazzu, bo Marcin Masecki na pewno taką postacią jest i jest wysoko w tym rankingu jazzowym w naszym kraju, ale jest też rozpoznawalną postacią gdzieś poza granicami. Marcin Masecki na finał Letniej Akademii Jazzu, a wcześniej młodzież, młodzi twórcy, kompozytorzy przedstawią swoje utwory. 20 i 27 sierpnia dwa koncerty Letniej Akademii Jazzu. Ostatni taki zestaw do wygrania i na pierwszy i na drugi koncert wymieniony przeze mnie. Podwójne zaproszenia. Proszę napisać, która to edycja Letniej Akademii Jazzu. Najprostsze pytanie, bo niedziela i spokojnie w niedzielę. Nie ma co rzeczywiście utrudniać. Na dodatek to już ostatnie zaproszenie, jakie rozdaję w akcji Letnia Akademia Jazzu. studio@radiuj.pl. A przy okazji opowiem o naszej akcji. To jest Open Stage Ether Jazzu i w najbliższy poniedziałek w Porcie Łódź kolejny koncert. W Porcie Łódź się spotykamy w poniedziałki o godzinie 19. Patio, jeśli nie pada, a jutro podobno właśnie tak ma być, pogoda fantastyczna. Jeśli by padało, przenosimy się do sali Chocianowice, która to sala jest tuż obok. Po prostu wystarczy schodami wjechać na górę. I w poniedziałek najbliższy duet, i to łódzki. Łódzki akcent tu nas będzie fascynował, bo specjalny projekt stworzyli dwaj muzycy na Open Stage Ether Jazzu. Dla nas po prostu. I są to Piotr Krzemiński, trębacz, i Witold Janiak, hamondzista. I na tych dwóch instrumentach zagrają. A co zagrają, jakie utwory, dowiedzą się wszyscy ci, którzy przyjdą w poniedziałek na 19 do Portu. Open Stage Ether Jazzu. Fragmenty tych koncertów odtwarzam oczywiście w mojej audycji poniedziałkowej po 21 w okolicach jazzu. I tym razem będę odtwarzał, retransmitował fragmenty koncertu Late Night Poems, projektu poetycko-jazzowego. To zapraszam później do słuchania audycji, zwłaszcza że w poniedziałek jeszcze z pewną panią o piosenkach jazzowych sobie będę także gawędził. Okolice jazzu 21-23.

Sam Smith, nowiutki. Naprawdę fenomenalna piosenka. A ja nie mówiłem, że w ogóle już nie będzie zaproszeń na jazz. Dzisiaj w tej audycji to już ostatnie rozdawałem. Pan Konrad był pierwszy, 19-letnia Akademia Jazzu. To wszystko się zgadza. No w poniedziałek my z kolei spotykamy się o 19 w Porcie. Open Stage at Air Jazzu. Piotr Krzemiński, Witold Janiak będą nam grać swój jazz. A o 21 w poniedziałek audycja Okolice Jazzu. I tam retransmituje z kolei z Open Stage at Air Jazzu koncert Late Night Poems i tam też właśnie, jak wspominałem, fajne jazzowe piosenki i też fajna rozmowa o tych piosenkach, więc zapraszam do słuchania.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
3: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
4: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
5: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
6: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
4: Panie ministrze, w polityce
6: było...
4: nie jest pan od wczoraj w polityce.
7: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
8: Czy to jest polityczny trolling?
9: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
10: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
11: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
7: Gość Radia Łódź.
3: Najważniejsza rozmowa w regionie.
7: Od poniedziałku do piątku po 8.10.
3: Maciej Trajanowski
7: i Michał Dąbrowski.
3: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
12: Już w najbliższy poniedziałek, 10 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na wyjątkowy wieczór w patio Portu Łódź z muzyką jazzową. Na scenie Piotr Krzemiński, czołowy polski trębacz jazzowy, kompozytor i instrumentalista, ceniony za mistrzowską grę na trąbce i flugelhornie. Witold Janiak, pianista i hamoncista, kompozytor, aranżer, od lat obecny na największych scenach jazzowych w Polsce i za granicą. Artyści zabiorą publiczność w muzyczną podróż pełną improwizacji, emocji i niepowtarzalnego brzmienia. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
13: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roamyślnik.łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
14: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
0: Po reklamie.
15: Najdłuższa fala relaksu.
16: I za moment w naszej audycji wrócimy do Reggae Vibes, tak jak obiecałem godzinę temu.

0: No i wróciły rytmy reggae oczywiście z filmu Bob Marley One Love, muzyka fenomenalna, co do obrazu już się wypowiedziałem, natomiast Reggae Vibes u nas w Łodzi, taka impreza na pewno z zaciekawieniem wielu do tego podejdzie, ale też jest wielu miłośników muzyki reggae w naszym kraju, to wiem, również w Łodzi i oni już nie tylko z zainteresowaniem, zaciekawieniem wybiorą się, ale po prostu to będzie dla nich wręcz święto. No i skoro tak, to my o tym reggae tutaj mówimy i rozmawiamy i Natalia Barcikowska będzie rozmawiać z Makonem Dzięciołowskim. To jest człowiek, który propaguje muzykę reggae w naszym kraju, jest DJ-em, dziennikarzem i też będzie uczestniczył w tejże imprezie, o której mówimy i odbędzie się z nim spotkanie, które będzie nazywać się Moja Jamajka.
1: Czy miałeś styczność z zespołem The Wailers?
2: Miałem styczność z zespołem The Wailers, ponieważ pracowałem z trzema synami Boba Marleya, których ojciec występował z The Wailers oryginalnym. Miałem również kontakt taki, że 30 lat temu dokładnie, bo to było 10 lipca 1996 roku, byłem na takiej bardzo dużej imprezie w warszawskim klubie Koloseum, to się nazywało Malibu Reggae Fest bodajże. I tam występowali The Wailers i to był jedyny koncert The Wailers w Polsce 30 lat temu. Wtedy ten zespół, bo The Wailers powstali generalnie, to był zespół towarzyszący Marleyowi, wcześniej jeszcze Marleyowi z Bunny Wailerem i Peterem Toszem. Po śmierci Marleya w 1981 roku oryginalny basista grupy Aston Family Barrett postanowił kontynuować tę misję pod szyldem właśnie The Wailers. Od tamtej pory zespół funkcjonuje w różnych składach oczywiście. W chwili obecnej jego liderem jest syn Astona Family Barretta, który zmarł w 2024 roku. I on skompletował sobie dobrych jamajskich i amerykańskich muzyków. Znalazł ciekawego wokalistę. Oczywiście nie jest to Bob Marley. Nie jest to zespół, który miałby ambicje zrobić jakąś muzyczną rewolucję. Natomiast wydaje również swoją muzykę. Wydali dwa albumy w ostatnich latach. A ta trasa, która przybywa do Łodzi, jedyny polski występ 14 sierpnia, to jest trasa, która została sprowokowana 50. rocznicą od wydania albumu Marleya Positive Vibration, na którym znalazło się mnóstwo pięknych piosenek, łącznie z piosenką Positive Vibration właśnie. Z tego co wiem, repertuar tego koncertu w Łodzi głównie będzie oparty właśnie na tej znakomitej płycie Marleya. Więc jest to okazja, żeby spędzić miło czas słuchając klasycznych piosenek, które właściwie wszyscy, nawet nie słuchający reggae, gdzieś słyszeli, bo są obecne w popkulturze od kilkudziesięciu lat, z gwarancją, że zostaną zagrane przez bardzo dobrych muzyków, którzy stamtąd pochodzą, którzy kontynuują często rodzinną tradycję.
1: A czy spotkania z muzyką reggae na żywo to są bardziej spotkania skupione na muzyce, czy może ten aspekt towarzyski czy społeczny jest tutaj najważniejszy?
2: Mi się wydaje, że to jest jak na każdym koncercie, na który pójdziesz, czyli połączenie tych wszystkich elementów. Dodaj do tego jeszcze piwko, fajną imprezę, spotykanie znajomych. No jakby koncert, fajny koncert jest połączeniem wielu różnych czynników. W tym przypadku to jest jeszcze kompleksowa w sumie propozycja, bo oprócz koncertu ja będę opowiadał o moich wizytach muzycznych na Jamajce przy wsparciu zdjęć, które tam udało mi się zrobić. Byłem tam 6 razy, więc mam nadzieję, że ta opowieść będzie ciekawa. Będzie jeszcze Ula Afrofrytz, czyli polska królowa tańca dancehall razem ze swoją koleżanką Malwiną, które poprowadzą wytwórni warsztaty tańca dancehall. Jamajski taniec jest bardzo popularny obecnie w świecie. Będzie również Dominik Muszyński, jeden z legendarnych pionierów polskiej szkoły bębniarskiej, który 30 lat temu założył zespół Ładada, który oparty jest głównie na rytmice afrykańskiej i na afrykańskich rytmach, który poprowadzi przed koncertem warsztaty bębniarskie właśnie. Będą jakieś stoiska dla dzieci, jakieś aktywności, więc wydaje mi się, że to po prostu jest takie jednodniowe przeniesienie Jamajki do Łodzi w połowie sierpnia. Dobry dzień. Warto się pojawić chyba w wytwórni, nawet jak się nie jest jakimś dedykowanym fanem reggae, żeby po prostu liznąć tego, poczuć tego klimatu, trochę skubnąć tej pozytywnej jamajskiej wibracji.

Legendy muzyki reggae i Where is Love tym razem. Gdzie jest miłość? No tutaj można by pół żartem, pół serio odpowiedzieć i tak zakończyć to dzisiejsze spotkanie w tej audycji. Najdłuższa fala relaksu. A my spotkamy się jeszcze dzisiaj, a po godzinie 15 zapraszam na bliskie spotkania. Gościem, bohaterką tego spotkania będzie aktorka i songwriterka pisząca właśnie nowe swoje piosenki i wydająca jesienią kolejną płytę Pola Błasiek. Dziewczyna stąd zresztą, z Wielunia. Zapraszam po 15. Piotr Bielawski, to do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krykund poprzeczka!
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
8: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
9: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
10: Paulina Damaska, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
11: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny. A jednak mamy do czynienia z fenomenem.
12: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
11: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
12: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
13: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20.
12: Bartosz Florczak,
11: Marcin Tercjak.
12: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
1: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517-416-417.
2: Zapraszamy na sierpniowe koncerty 19. Letniej Akademii Jazzu. Wystąpią Zygmunt Pauker Trio, jedna z najciekawszych młodych formacji polskiej sceny jazzowej. Henryk Miśkiewicz Quartet z sentymentalną podróżą przez największe tematy polskiej muzyki filmowej. Młoda scena kompozytorska z muzyką Krzysztofa Hadrycha, Lary Hidan, Alana Kapołki i Kateryny Zajbliuk oraz Marcin Masecki z autorskim projektem Boleros i Masecki łączącym latynoskie rytmy ze słowiańską wrażliwością. Bilety do nabycia na stronie letniaakademiajazzu.pl oraz w kasie klubu Wytwórnia. Projekt dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
3: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
4: Po reklamie.
5: Tu Radio Łódź, jest 13. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Nawet co trzeci kierowca przysnął kiedyś za kółkiem. Policja apeluje o odpoczynek przed podróżą. Ukradł złom i akumulatory, a później wrócił po więcej. Na miejscu czekali już policjanci. Boisko, kort tenisowy, park czy kino plenerowe. Zduńskowolanie zdecydowali, co chcieliby zmienić w swoim mieście. W dzień zachmurzenie małe, na termometrach 24 stopnie. Mikrosen na drodze może zabić. Nawet 1/3 kierowców zdarzyło się przysnąć za kółkiem. Zagrożenie wzrasta podczas długich wyjazdów, dlatego policja apeluje o ostrożność. A o szczegółach Michał Dąbrowski.
6: Mikrosen to epizod trwający od kilku do kilkunastu sekund, podczas których nasz mózg przechodzi w tryb czuwania, a oczy się zamykają. Może się to zdarzyć w sytuacji zmęczenia wszędzie. Podczas czytania, na zajęciach, przed telewizorem, a nawet za kółkiem.
7: To właśnie w tym momencie kierowca przestaje kontrolować sytuację na drodze, co niestety może zakończyć się zjechaniem z pasa ruchu, niezauważeniem przeszkody lub zderzeniem z innym uczestnikiem ruchu drogowego.
6: Mówi nadkomisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji. Długie i monotonne trasy zwiększają ryzyko mikrosnu, dlatego przed wyjazdem warto się wyspać, robić postoje co 2 godziny i dbać o odpoczynek. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
5: Według Europejskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zmęczenie i zaśnięcie za kółkiem jest przyczyną nawet 1/5 wypadków.
8: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
5: Dużo turystów i dużo interwencji. To pracowity tydzień dla ratowników bieszczańskiej grupy GOBR, przekazał ratownik dyżurny Jerzy Godawski.
9: Przyjechaliśmy kilkanaście razy. Najczęściej są to urazy nóg, są to skręcenia, złamania. I bardzo często też pomagamy ludziom, którzy byli osłabieni ze względu na intensywny wysiłek.
5: Ratownik dodaje, że idąc w góry, koniecznie trzeba zabrać naładowany telefon z aplikacją Ratunek. Policjanci z Piotrkowa Trybunalskiego zatrzymali 38-latka podejrzanego o kradzież złomu i akumulatorów z posesji w Korytnicy. Łączna wartość skradzionych przedmiotów wyniosła około 3000 zł. Mężczyzna wpadł w ręce funkcjonariuszy, bo później wrócił na miejsce, by zabrać kolejne części. Relacjonuje w rozmowie z Radiem Łódź młodszy aspirant Edyta Daroch z piotrkowskiej policji.
10: Gdy pokrzywdzony składał zawiadomienie w komendzie, otrzymał powiadomienie z monitoringu, że sprawca ponownie pojawił się na jego posesji. Okazało się, że skradziony złom ukrył w stodole na terenie gminy Rozprza.
5: Skradzione mienie zostało odzyskane, a 38-latek usłyszał zarzut kradzieży. Grozi mu do 5 lat więzienia. 20 wniosków zgłosili zduńskowolanie do budżetu obywatelskiego miasta na 2027 rok. Wśród projektów jest 9 inwestycji, na przykład boisko do koszykówki, kort tenisowy, rewitalizacja parku czy plac zabaw. Pozostałe pomysły dotyczą organizacji wydarzeń, m.in. ekopikniku, plenerowego kina czy wystawy pojazdów wszelakich. A więcej wie na ten temat reporter Radia Łódź Sławomir Cybulski.
4: Mimo, że to już 13. edycja budżetu obywatelskiego w Zduńskiej Woli, aktywność i pomysłowość mieszkańców nie słabnie, zauważa prezydent tego miasta Konrad Pokora.
11: Jest kilka ciekawych pomysłów, muszą być zweryfikowane pod względem kosztowym, pod względem formalnym, czy w tym miejscu, w którym wnioskodawcy chcieliby je realizować, one po prostu będą mogły być zrealizowane.
4: Na przestrzeni lat regulamin nieco się zmienił. Całkiem możliwe, że w przyszłości znów ulegnie korektom.
11: Zastanawialiśmy się kiedyś, to być może jest do rozważenia za czas jakiś, czy nie przedstawiać ze strony Urzędu Miasta katalogu inwestycji, które my byśmy też widzieli.
4: Przez lata rosła także kwota, którą mogą dysponować mieszkańcy. W tej chwili to 1 100 000 zł na inwestycje i 300 000 na wydarzenia.
5: Teraz urzędnicy sprawdzą, czy projekty spełniają wymagania formalne. W październiku odbędzie się głosowanie. W tej godzinie w wiadomościach Radio Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam o 14.
12: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: W Łodzi i regionie o 13 mamy około 24 stopni i sporo słońca. Temperatura będzie jeszcze rosła i w najcieplejszym momencie dnia sięgnie nawet 26. Chmur niewiele, deszczu nie widać, wiatr pozostanie umiarkowany. Krótko mówiąc, dziś pogoda nie zamierza komplikować nam życia. Warto więc wykorzystać to spokojne, ciepłe niedzielne popołudnie.
12: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Książkomania.
14: Rafał Tyluś, Anna Groblińska. Dzień dobry, dzień dobry. Dziś w Książkomanii między innymi o publikacji, której współautorem jest Bill Clinton. Tak, tak, ten Bill Clinton, ale w roli głównej pierwszy obszerny tom trzytomowej biografii Agnieszki Osieckiej. Od autorki tej książki, a w zamierzeniu trzech, czyli Karoliny Felberg, dowiemy się o Agnieszce Osieckiej dzisiaj także kilku zaskakujących rzeczy.
15: Chodziła z Marylą Rodowicz na targ, żeby kupować świeże kurczaki. Mam nadzieję, że nie żywe, bo sobie nie wyobrażam, która z nich mogłaby sięgnąć po nóż i wciachać te, czerwać te pierze.
14: Czy tak naprawdę Agnieszka Osiecka była kobietą nieudomawialną, jak czasem o sobie mówiła, czy też wręcz przeciwnie? O tym już niebawem. Oczywiście książka będzie także do zdobycia.

Prezydentka Stanów Zjednoczonych siedzi w gabinecie owalnym i ogląda fotografię swego męża, której nigdy wcześniej nie widziała. Co jest na tej fotografii? Tego Państwu nie zdradzę, bo to ważny element intrygi powieści napisanej wspólnie przez Billa Clintona i Jamesa Pattersona. James Patterson to jest, nie wiem czy nie najbardziej w tej chwili znany twórca amerykańskiej literatury popularnej, na pewno jeden z najbardziej znanych. Natomiast Bill Clinton, oczywiście były prezydent Stanów Zjednoczonych i założyciel fundacji Clintona, pisze również książki z Jamesem Pattersonem, to jest ich już trzecia publikacja zatytułowana Pierwszy dżentelmen. W Polsce ukazała się nakładem domu wydawniczego Rebis w przekładzie Macieja Szymańskiego. Mamy tu oto taką sytuację, że prezydentka Stanów Zjednoczonych ubiega się o reelekcję, a jej małżonek jest oskarżony o morderstwo i oto para błyskotliwych dziennikarzy śledczych poszukuje odpowiedzi na palące pytania dotyczące byłego zawodnika futbolu amerykańskiego, a obecnie właśnie męża głowy państwa. Tę książkę można od nas zdobyć. Trzeba skorzystać z adresu studio@radiołódź.pl i powiedzieć nam, czyje przemówienia, a chodzi o jednego z prezydentów Stanów Zjednoczonych, ukazały się także w Polsce w książce zatytułowanej Moja wizja Ameryki.

0: skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: Dam trochę czasu słuchaczom. Okazuje się, że pytanie wcale nie jest proste, a pytałam o przemówienia prezydenckie w Polsce wydane w książce zatytułowanej Moja wizja Ameryki. Którego prezydenta amerykańskiego przemówienia znalazło się w tej książce? studio@radiowoj.pl, a do wygrania powieść sensacyjna, której współautorem jest Bill Clinton. A teraz już zgodnie z obietnicą zajmiemy się książką o Agnieszce Osieckiej, napisaną przez Karolinę Felberg.
2: Czy da się napisać biografię osoby, która od najwcześniejszych lat wymyślała i kreowała samą siebie? Takie pytanie w związku z Agnieszką Osiecką zadała sobie Karolina Felberg, czyli redaktorka dzienników tej właśnie znakomitej artystki, poetki i wydawnictwo Znak. No i proszę powiedzieć, czy książka, która jest rezultatem tego zastanowienia pani Karolino, czyli Osiecka, jak rodzi się ptak, przynosi odpowiedź na to pytanie?
3: Zdaje się, że taki był mój cel, żeby coś tam jednak powiedzieć, odpowiedzieć, ale na to trzeba trochę poczekać, ponieważ ta książka Osiecka rodzi się ptak to jest pierwsza część trylogii, trzytomowej biografii Agnieszki Osieckiej. I właściwie ta pierwsza część odpowiada dopiero na pytanie, co właściwie się działo z Agnieszką. Jestem z nią w tej części po imieniu, bo Agnieszka ma lat naście albo kilka, albo co najwyżej 21. W tym momencie przerywa się pierwszy tom. Nawet jeszcze do Łodzi nie jeździ jako studentka reżyserii, co będzie robiła w drugim tomie, a raptem chyba raz odwiedza Łódź w pierwszym tomie jako, proszę sobie wyobrazić, krewna niejakiej Dulskiej. Miała ciotkę Dulską, której zresztą zarzucała dulszczyznę, więc
2: Wszystko się zgadza,
3: literatura nie kłamie.
2: Ale już w tym pierwszym tomie idzie do liceum i to idzie jako dwunastolatka, taka zdolna.
3: Zdolna jak zdolna. Powiedziałabym, że była po prostu dobrą uczennicą, chłonną, otwartą, więc ta wiedza się do niej sama kleiła. Nie, po prostu te biografie wojenne mają to do siebie, że ktoś zrobił tajne komplety, ktoś ich nie zrobił. Ktoś miał lepsze guwernantki lub nauczycieli na tajnych kompletach, ktoś trafił gorzej. Ona trafiała dobrze, rodzice dbali o to akurat, więc miała po prostu nadrobiony materiał i trochę się nudziła w szkole. Ale oczywiście decyzja nie zapadała z jej strony, ponieważ ona bardzo kocha swoje koleżanki i chciała z nimi być w jednej klasie i psocić, bawić się, przechodzić z nimi te wszystkie perypetie. Tylko decyzja jak zwykle leżała po stronie władczego Wiktora Osieckiego ojca, który miał taki pomysł na wychowanie Agnieszki Osieckiej. Trochę ją, szczerze mówiąc, ukrzywdził tym pomysłem, ponieważ bardzo chciał z niej zrobić kogoś, no dzisiaj byśmy powiedzieli, taką indywidualistkę, ale taką zdobywczynię, taką eksploatorkę rzeczywistości, no i koniecznie osobę sukcesu. Więc ona była skazana poniekąd na to, co jej się w życiu wydarzyło, ponieważ ona była od małego do tego szkolona. Tak jakbyśmy sobie dzisiaj na przykład, nie wiem, wysłali dziecko w wieku 5 czy 6 lat na jakiś sport wyczynowy, czy do pracowni artystycznej albo gdzieś, prawda, z zamiarem.
2: Nie mówiąc o konkursie piękności.
3: A, właśnie, tak.
2: Talent show.
3: Dokładnie. Więc ona była trochę w ten sposób trenowana do bycia wybitną. Nie było innej ścieżki dla niej. Wiedziałaby, że cokolwiek poniżej sukcesu ogólnopolskiego albo nawet międzynarodowego nie zadowoli papy. No i trzeba było się jej z tym faktem zmierzyć.
2: No ale z drugiej strony papa mył jej włosy aż do czasu studiów.
3: Tak, to jest kwestia łazienki w domu, która była, mówiąc króciutko, skromna. To jeszcze były czasy lata 50., późne 40., pewnych trudności w tym obszarze. Mieli ciepłą wodę i tak dalej, ale nie mieli na pewno wygodnych słuchawek prysznicowych, którymi można było sobie poradzić. Agnieszka miała długie włosy, a jak nie miała długich, to i takie miała jakieś tam problematyczne, nie układały jej się i w ogóle całe histerie były wokół tych włosów. Zrobiła sobie trwałą, której bardzo żałowała, tak a propos. Przeszła w swoim licealnym życiu przez taki oto epizod i tata musiał po prostu jej pomagać z tymi włosami. No to jest ciekawe, że nie mama, ale w ogóle mama ją mało wychowywała. Mama, Agnieszka miała trochę pretensje czy żal, że mama trochę odpuszcza takie rzeczy, które robią inne mamy. Właśnie jak wspólne, nie wiem, cerowanie skarpetek. Nawet w domu Agnieszka była od robienia mazurków i ona musiała uczyć gosposie. Kolejne gosposie co chwilę odchodziły, co pół roku się zmieniały, bo żadna nie była w stanie wytrzymać z panią Osiecką i z panem Osieckim, ponieważ oni wiecznie jakieś awantury wstrzynali, które stresowały gosposie, więc Agnieszka co chwilę miała nową gosposię w domu i musiała je szkolić na okoliczność pieczenia ciast, no bo gosposie były ze wsi, więc gotował po wiejsku, a oni mieszkali na Saskiej Kępie i musieli gotować po miejsku i trzeba było tej miejskiej kuchni gosposie wiejskie uczyć. I to było zadanie, proszę sobie wyobrazić, Agnieszki Osieckiej.
2: Właśnie, być może stąd wynika potem jej taki bardzo niejednoznaczny stosunek do różnych ról domowych i tradycyjnych, bo z jednej strony uznawała się za kobietę nieudomawialną, ale z drugiej strony przyszedł taki moment, że ona była gotowa jednak wejść w to, w takie małżeństwo też i przynajmniej po trosze tradycyjnymi rolami.
3: Tak, to ona była udomowiona totalnie, ale jej domowość polegała wyłącznie na tym, że nie była w stanie absolutnie się wyzwolić od syndromu Dąbrowieckiej 25/3, czyli tego miejsca, w którym się wychowała i w którym koniec końców dokonała żywota z matką, mieszkając tam prawie całe swoje życie, prawie, ponieważ wcale się tam nie urodziła i właściwie zamieszkała tam dopiero po wojnie, po II wojnie światowej, czyli jako nastolatka, ale rzeczywiście została w tym miejscu do swojej śmierci. Jej mama ją jakby umarła 3 lata przed nią, więc właściwie całe to dorosłe życie też spędziła z mamą pod jednym dachem. I tu była udomowiona niesamowicie. Właśnie udomowiona przez te swoje niańki i potem gosposie. I przez matkę, która ją jakby potrzebowała mieć zawsze przy sobie. Ale rzeczywiście Agnieszka Osiecka, już ta dorosła, z którą już nie jestem tak bardzo na ty, bo już jest dorosłą panią, w pewnym momencie została przez ojca zmuszona do wyfrunięcia z gniazda.
1: A i na czym to polegało, to wyfrunięcie z gniazda? Tutaj stawiamy 3 kropki i wrócimy do tego zagadnienia w drugiej części rozmowy z Karoliną Felberg. Tymczasem po pierwsze melduję, że mamy rozwiązaną zagadkę związaną, niech tak będzie, z prezydentami amerykańskimi. To przemówienia Ronalda Reagana znalazły się w książce Moja wizja Ameryki. Brawo, brawo. I po tym moim przypomnieniu pytania posypały się odpowiedzi. Dziękuję uczestnikom konkursu. Pani Sylwia wykazała się refleksem i otrzymuje od nas książkę. Zaraz napiszę, ale skoro rozmawiamy, teraz wracamy do Osieckiej, rozmawiamy o tym pierwszym tomie biografii zatytułowanym Rodzi się ptak, to posłuchajmy utworu pod tym właśnie tytułem. Można go znać z wersji Skaldów, ale my posłuchamy Katarzyny Groniec i to będzie trochę muzyczna opowieść eksperymentalna. Proszę przygotować się do swoistej podróży przez konwencję.

0: Autopromocja.
1: Podnoszenie ciężarów.
2: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
3: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
4: Już dzisiaj w pierwszej godzinie Kuba Wielgus będzie rozmawiał z bardzo tajemniczym naszym radiowym kolegą.
5: Kiedy mnie nie słychać, to mnie słychać.
4: To tym razem będzie go słychać. A w drugiej godzinie porozmawiam z dziewczyną stąd, bo z Wielunia, aktorką i piosenkarką.
6: Serdecznie zapraszam do słuchania audycji Bliskie Spotkania w niedzielę po 15. Pola Błasik.
3: Bliskie Spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
8: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
0: Po reklamie.
9: Książkomania.
10: Jak meldowałam wcześniej, powieść Billa Clintona i Jamesa Pattersona Pierwszy dżentelmen znalazła już swojego właściciela, właścicielkę, dokładniej mówiąc, a teraz można zawalczyć o książkę Rodzi się ptak, Osiecka rodzi się ptak, tak brzmi pełen tytuł. To jest główna bohaterka, ta książka naszej dzisiejszej audycji. Trzeba znów skorzystać z adresu studiomałparadiołódź.pl, studiomałparadiołódź.pl. I napisać nam, w którym tekście Agnieszki Osieckiej diabeł szepcze wietrze wiej. W którym to tekście? studiomałparadiołódź.pl, a teraz już wracamy do rozmowy z autorką książki Karoliną Felberg. To jak to było z tym wyfruwaniem Agnieszki Osieckiej z gniazda?
11: Ona z tego gniazda wyfruwała parę razy, zawsze na okoliczność bycia z jakimś mężczyzną i nigdy to nie trwało dłużej niż parę miesięcy. A i tak codziennie przyjeżdżała na Dąbrowiecką, żeby odpocząć od tych męczących obowiązków żony czy narzeczonej. Więc kilka razy jej się zdarzało w latach 60. popełnić coś takiego jak wyprowadzka z domu, ale to było zawsze na moment i zawsze się kończyło powrotem z płaczem na Dąbrowiecką. Ale rzeczywiście tata zaniepokojony, że ta mama za bardzo w Agnieszce siedzi w głowie i jakby zawłaszcza jej życie i osobę, w pewnym momencie wpłacił jej, czy wykupił szeregowiec w Felenicy. To znaczy domek po prostu w szeregu domków. Między innymi Jerzy Urban miał tam też dom w tym szeregu małych domków i Stan Borys. Więc to było takie środowisko artystyczno-polityczne, do którego Agnieszka jak najbardziej Osiecka pasowała. I tatuś tam wykupił jakąś miejscóweczkę i zmusił Agnieszkę, żeby wynajęła z Duna, postawiła piec i inne rzeczy zrobiła i się wprowadziła do tej Falenicy. I tam rzeczywiście przez moment ona była gospodynią. Ale to wszystko było bardzo niefortunne, bo się zbiegło także z macierzyństwem. Właśnie w tej Falenicy urodziła Agatę. Danielowi Passantowi i z nim tam mieszkała. I to była katastrofa, ponieważ pogodzenie roli matki z rolą żony to już za wysokie progi na te skromne nogi. Długie, piękne, ale skromne pod tym względem, jeżeli chodzi o kompetencje. I tu sobie Osiecka nie poradziła z tym wszystkim, ale bardzo się starała. Otóż nawet chodziła z Marylą Rodowicz na targ, żeby kupować świeże kurczaki. Mam nadzieję, że nie żywe, bo sobie nie wyobrażam, która z nich mogłaby sięgnąć po nóż i ciachać te, czerwać te pierze, ale zdaje się, że coś takiego jak noszenie ledwo co zabitych zwierzątek do domu i oporządzanie i jakby przygotowanie z nich jakichś form rosołków, bo nie sądzę, żeby to było takie jak u pani Heleny Zaręby na Dąbrowieckiej, ale może miał jakieś znamiona zupy. To się zdarzyło Agnieszce Osieckiej.
10: Będziemy czekać na kolejne tomy, ciesząc się z tego pierwszego zatytułowanego Rodzi się ptak, ale proszę jeszcze powiedzieć, jak sądzę, ta trylogia to jest w sposób oczywisty właśnie rezultat pani pracy nad dziennikami Agnieszki Osieckiej, bo bardzo blisko ją pani poznała. No i nie można było tej relacji zataić przed światem.
11: Tak, to jest troszkę tak, że mi się wydawało, że jak wypuścimy na rynek między badaczy, też osieckologów, takie skarby, jakie są w tych dziennikach, to po prostu ktoś napisze wreszcie kompletną biografię Agnieszki Osieckiej. Starałam się nie łączyć tych kompetencji, bo uważam, że nie należy. Skoro byłam edytorką, redaktorką, to nie chciałam być autorką. Ale właśnie tak się złożyło, że pewne odkrycia, które poczyniliśmy ja i inne osoby, które zarządzają czy pracują w archiwum Agnieszki Osieckiej, czyli rodzina po prostu, spadkobiercy i ja, pewne rzeczy, które tam wrzuciliśmy czy dołączyliśmy do tych dzienników i pokazaliśmy światu, one jakoś tak się nie przebiły przez takie no, oczywiste tropy związane z biografią, z tymi wszystkimi mężczyznami, z tymi wszystkimi utrapieniami w życiu Agnieszki Osieckiej, które ją spotykały, czyli niemożnościami na przykład artystycznymi, jakimś, nie wiem, biciem głową w mur w pracy zawodowej, czy w pracy w rozrywce, co jest trudnym kawałkiem chleba, to jest showbiz, tam trzeba mieć ciut grubszą skórę, nie wszystko się udawało, pojawiały się choroby kolejne, depresja, alkoholizm i tak dalej. I jakby znowu to nam się przebiło jakby z tych dzienników, które wydawaliśmy przez 10 lat jako Fundacja Okularnicy, ale jakoś nie pokazały się, czy nie zainteresowały krytyków, czy badaczy takie wątki związane z twórczością Agnieszki Osieckiej. A to jest niesamowite, że myśmy odkryli w tych jej papierzyskach właśnie w formie dziennika spisaną prawdziwą rasową autofikcję, czyli takie dzieło, czy taki gatunek literacki, za które Ania Erno dostała raptem 4 lata temu Nobla Literackiego i nagle się okazało, że Ani Erno pisała te swoje autofikcje do lat 60., wydawała je nawet jeszcze troszkę później, przebiła się z nimi do ogólnej świadomości, takiej międzynarodowej w latach 80., a tymczasem u nas autofikcję wymyśliła i napisała jako pierwsza Agnieszka Osiecka w 57 roku, zaskakująco wcześnie, a z drugiej strony wcale nie. Ponieważ wtedy też powstały pierwsze autofikcje w języku włoskim, angielskim i tak dalej. Czyli świat już był gotowy na to, co kobiety mają do powiedzenia za pomocą tej formuły i okazuje się, że wszystkie to robiły równolegle, po obu stronach żelaznej kurtyny. Tylko, że u nas to zostało w tych papierzyskach i chociaż myśmy to opublikowali, to pies z kulawą nogą się tym nie zainteresował, bo jakby znowu ciekawsze były relacje z mężczyznami i takie oczywiste tropy. I no, ja się trochę zdenerwowałam, bo jestem jednak badaczem literatury z pierwszego zawodu, historykiem literatury i stwierdziłam, że nie. No, w takim razie namówiona przez wydawnictwo, namawiana przez te całe lata, kiedy wydawałam te dzienniki, powiedziałam, dobrze, no to w takim razie tak, rzeczywiście napiszę, bo bardzo chciałam te rzeczy, które są takimi kamieniami milowymi w literaturze polskiej, jednak pokazać. I to właśnie w pierwszym tomie jest autofikcja, jedna z pierwszych autofikcji w języku polskim i jeszcze do tego wszystkiego kobieca. W drugim tomie to będzie ballada postromantyczna, której się okazuje wirtuoską Agnieszką Osiecką, a w trzeciej nie zdradzę części, co to będzie, ale to też będzie chodziło przede wszystkim o literaturę.
10: Przypominamy, rozmawiamy o trylogii. Tom pierwszy, Rodzi się ptak. Autorka tej trylogii to Karolina Felberg. Bardzo dziękuję.
11: Dziękuję.
10: A tymczasem już możemy rozstrzygnąć konkurs. Pan Rafał stał się właścicielem książki, o której właśnie była mowa. Przypomnę, Osiecka, Rodzi się ptak. Czekamy na kolejne tomy autobiografii. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu, a prawidłowa odpowiedź brzmi Ballada wagonowa. Gdyby ktoś przysłał mi tytuł od Syracuse do Cheetah Way, to też byśmy uznali, ale mamy akurat Balladę wagonową. Także inne tytuły się pojawiają, ale akurat właśnie w balladzie jednak diabeł szepcze, wietrze wieje. Zatem panu Rafałowi gratulujemy. Ja lubię też zawsze docenić innych uczestników konkursu, więc pozwolę sobie pogratulować również wiedzy, orientacji. A teraz już posłuchamy rzeczonego utworu w interpretacji oczywiście Maryli Radowicz.

A skoro tak sobie podróżujemy wakacyjnie, to teraz skok, już nie podróż koleją, ale skok do Australii, bo mam taką wakacyjną ciekawostkę dla naszych słuchaczy. Otóż znaleziona w kominku książka została zwrócona do biblioteki w Australii po, uwaga, 150 latach. Przypuszcza się, że za jej przetrzymywanie był odpowiedzialny dziadek znalazcy książki, który był kamieniarskim czeladnikiem pracującym przy budowie parlamentu w Londynie. A potem wyemigrował do Australii. Już 30 lat temu podczas remontów domów nadmorskiej miejscowości, to jest około 120 kilometrów na południe od Sydney, w tej miejscowości znaleziono skrzynię z pamiątkami, ale tak w pełni Ross Simmons, bo to on zwrócił książkę w końcu do biblioteki, przejrzał ją dopiero, tę skrzynię, przejrzał dopiero teraz. No i tam się okazało, że są też książki, a na drugiej stronie jednej z książek znajdowała się pieczątka biblioteki, a na wewnętrznej okładce regulamin. No i cóż, zgodnie z tym regulaminem za każdy dzień przetrzymywania książki trzeba było zapłacić 3 pensy. Pracownicy obliczyli, że kara za 150 lat wynosiłaby do 97 dolarów australijskich, ale uwzględniając inflację obecnie to 28 tysięcy dolarów australijskich. Na polskie złote to ponad 73 tysiące, prawie 4. Placówka postanowiła karę umorzyć. No i bardzo dobrze, bo taki znalazca książki zawieruszonej przez dziadka nie byłby szczęśliwy, gdyby się okazało, że uczciwość nie popłaca, no bo w końcu oddał jednak tę książkę.

Jakże ładnie Kate Bush nam towarzyszyła, a na zakończenie już dzisiejszej książkomanii chcę powiedzieć kilka słów o człowieku, który wymyślał naprawdę świetnych bohaterów, fikcyjnych bohaterów swoich felietonów przedwojennych i powojennych, a wśród nich byli Teofil Piecyk, Walery Wątróbka i Genia Wątróbkowa, był szwagier Piekutoszczak, rzadziej występujący, ale był Maniuś Kitajec, wuj Wężyk z Grójca, jego żona ciotka Wężykowa i tak mogłabym wymieniać. A wymyślił tych bohaterów Stefan Wiechecki, zwany Wiechem. Dziś postać właściwie już zapomniana, a zrobił bardzo wiele dla ożywienia warszawskiej gwary. Ja wiem, że to pewnie postać ważna głównie dla mieszkańców stolicy, ale i wszyscy w Polsce znali dokładnie Wiechy, bo tak też były nazywane jego utwory. A Julian Tuwim mówił o Stefanie Wiecheckim: Homer warszawskiej ulicy i warszawskiego jęzora. Jutro, 10 sierpnia, minie 130. rocznica urodzin Stefana Wiecheckiego, bowiem przyszedł na świat w roku 1896. Wiech był zdumiewający, bo w rozmowie w ogóle do głowy by nikomu nie przyszło, że on pisze takie właśnie wiechy, bo to był intelektualista, inteligent, znający języki, lubiący teatr, tak pisał Stefan Kisielewski w Abecadle Kisiela. Ja się zastanawiałem w czasie powstania, kiedy patrzyłem, jak burzą Warszawę, co zrobi Wiech po wojnie, gdzie jego humor się podzieje. No i jest pierwszy powojenny felieton Wiecha w ekspresie, że handlują. Na Poznańskiej jest bazar, tam ktoś chce kupić marynarkę, nie może dostać, ale nic się nie mówi o żadnym powstaniu. I w pewnym momencie facet mówi: no dobrze, ale gdzie ja taką marynarkę dostanę? A ktoś odpowiada: pójdziesz pan tam, trzecia ruina na lewo, tam sprzedają. I to była jedyna aluzja. Relacjonował Kisiel. Stefan Wiechecki urodził się na warszawskiej Woli jako najmłodsze dziecko właściciela sklepu wędliniarskiego, ale wspominał: właściwie powinienem teraz być jakimś emerytowanym generałem brygady lub co najmniej kapitanem piechoty, oczywiście też na ręcie. Pisał w piąte przez dziesiąte. Dziecinne lata moje bowiem upłynęły w atmosferze bojowo-patriotycznej, w cieniu powstań narodowych, w ogniu walk rewolucyjnych roku 1905. No i bardzo ważne były okazuje się te wątki właśnie w rodzinie Stefana Wiecheckiego i nie w wyobraźni, ale w rzeczywistości wziął czynny udział w walkach o odzyskanie niepodległości, bo po zdaniu matury, to był 1916 rok, w warszawskim gimnazjum, gdzie jego kolegami byli m.in. Stefan Wyszyński i Stanisław Lorenc, wstąpił do pierwszej brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Natomiast jeśli chodzi o pisanie, to już w gimnazjum sięgał po ten specyficzny język, który językoznawca profesor Witold Doroszewski nazwie potem po prostu Wiechem. No i właśnie, warto pamiętać tego niezwykłego człowieka, którego twórczość po wojnie budziła kontrowersje wśród luminarzy literatury, no bo co to jest, żeby wprowadzać do literackich tekstów gwarę. Ale byli i zwolennicy gwary, którzy rozumieli wartość takich właśnie działań. Kisiel wspominał, że przepadła cała szmoncesowa, żydowska część twórczości, a tam były znakomite rzeczy. Chodzi oczywiście o twórczość Stefana Wiecheckiego. Ale dzięki Robertowi Stillerowi, który jest nie tylko tłumaczem, ale także badaczem literatury, jednak ocalało dużo tekstów Stefana Wiecheckiego, które ukazywały się w kolejnych tomach i dzięki temu następne pokolenia także mogły poznać Wiechy. A pierwszy zbiór, jeszcze przypomnijmy, Wiecheckiego pod tytułem Znakiem tego, ukazał się nakładem autora, bo nikt nie był zainteresowany drukiem takich utworów. Tak to bywa właśnie w historii literatury. Ja już bardzo dziękuję za uwagę. Rafał Tyluś też chyba powoli będzie kończył swój dyżur za konsoletą, tak, bo nastąpi niedługo zmiana. Ja się nazywam Anna Grobnińska. Kłaniam się. Do usłyszenia. Thank you.

0: Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne.
1: Autopromocja.
2: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
3: Każdy dźwięk to krok, każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków, nowa fala, alternatywa, indie rock, punk, klub, chill, trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński, zapraszam.
4: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Już w najbliższy poniedziałek, 10 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na wyjątkowy wieczór w patio Portu Łódź z muzyką jazzową. Na scenie Piotr Krzemiński, czołowy polski trębacz jazzowy, kompozytor i instrumentalista, ceniony za mistrzowską grę na trąbce i flugelhornie. Witold Janiak, pianista i hamoncista, kompozytor, aranżer, od lat obecny na największych scenach jazzowych w Polsce i za granicą. Artyści zabiorą publiczność w muzyczną podróż pełną improwizacji, emocji i niepowtarzalnego brzmienia. Początek o godzinie 19. Gap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
6: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl. Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
7: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
8: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od

0: Od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl. 517 416 417.
1: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Po reklamie.
5: Tu Radio Łódź, jest 14. Wiktoria Mankowska, zapraszam na wiadomości. Uwaga kierowcy, jedna z dróg Włódzkiem całkowicie zablokowana po poważnym wypadku. Włódzkim ZOO świętują dzisiaj słonie, a my wiemy, jaki dostały prezent. W wiadomościach powiemy też o dzisiejszym meczu ŁKS-u Łódź. Dzień zachmurzenie małe, na termometrach 23 stopnie. Uwaga kierowcy, poważny wypadek w powiecie łowickim. Interweniowało lotnicze pogotowie ratunkowe. Około godziny 11.30 w miejscowości Kolonia Łyżkowice doszło do zderzenia dwóch samochodów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca Opla zjechał na pobocze, stracił panowanie nad pojazdem i następnie wjechał na przeciwległy pas, co doprowadziło do zderzenia z prawidłowo jadącą Toyotą, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
6: Kierujący Oplem został przewieziony do szpitala w Brzezinach. 65-letni pasażer tego pojazdu został przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Łodzi. 26-letnia pasażerka Toyoty wraz z niemowlęciem zostali przewiezieni do szpitala w Skierniewicach.
5: Obaj kierowcy byli trzeźwi, a droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
7: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
5: Po okresie wysokich temperatur i burz nadeszło pogodowe uspokojenie. Za to burze i upały spodziewane są prawie w całym kraju jutro. Temperatury wzrosną do 32 stopni. W kolejnych dniach nadejdzie znów ochłodzenie do 25 stopni. A skoro jutro do Polski wracają wysokie temperatury, to można dodać, że fale upałów w Polsce będą coraz częstsze ze względu na spowodowaną przez człowieka zmianę klimatu, podkreśla profesor Zbigniew Karaczun. Na antenie Polskiego Radia Kierowców klimatolog dodał, że takie zmiany pogody będą coraz gwałtowniejsze.
8: My jako naukowcy mówimy o tym, że tego typu sytuacje będą w Polsce występowały i będą coraz częstsze od kilku czy nawet kilkunastu lat, bo to jest skutek spowodowanej przez człowieka zmiany klimatu. I ta zmiana klimatu manifestuje się między innymi właśnie wzrostem średniej temperatury, ale też częstszymi falami upałów, ale także coraz większą niestabilnością pogody. To znaczy temperatura w ciągu jednego czy dwóch dni może się zmienić nawet o 25-30 stopni.
5: W tym roku temperatura w Polsce osiągnęła najwyższą wartość w historii. 28 czerwca w Słubicach termometry pokazały 40,5 stopnia. Dzień słonia w łódzkim ZOO. Okazją do świętowania są też 15 urodziny słonicy Szwe. Opiekunowie przygotowali dla niej pudełka z warzywami, które jadła na wybiegu. Oprócz tego odbył się pokaz kąpieli słoni, podczas którego zwierzęta dostały owocowo-warzywne lody. Piotr Tomasik z działu edukacji Ogrodu Zoologicznego mówi, że podczas Dnia Słonia nie mogło zabraknąć też stoiska edukacyjnego.
9: Mamy tutaj takie stoisko z różnymi słoniowymi elementami. Mamy słoniowe zęby, elementy z kości, skóry, włosy, paznokcie, różne narzędzia wykorzystywane przy opiece nad tymi zwierzakami.
10: No, słoń idzie się kąpać, bawabią go, będzie się mył. No, mi się podoba.
11: Teraz są na tym wybiegu, wcześniej były na dworze i teraz jeden się kąpie i to no, ładnie to wygląda jakoś.
5: A Dzień Słonia w łódzkim ZOO potrwa do godziny 17. Na koniec wiadomości sport. Dziś kibiców ŁKS-u Łódź czekają kolejne emocje na stadionie imienia Władysława Króla. W meczu trzeciej kolejki pierwszej ligi rywalem Łodzian będzie Chrobry Głogów, a szczegóły tego spotkania zna Piotr Andrzejczak.
12: Piłkarze łódzkiego klubu sportowego drugi raz z rzędu zagrają na swoim stadionie. Zmierzą się z Chrobrym Głogów, zespołem, który kilka tygodni temu wyeliminował łódzkich zawodników z walki o ekstraklasę. ŁKS na pewno będzie chciał się zrewanżować drużynie z Dolnego Śląska za porażkę w półfinale baraży. Gospodarze, choć jeszcze formą nie imponują, to rozpoczęli sezon od remisu w Siedlcach i zwycięstwa na swoim stadionie. Kibice mają nadzieję, że forma rośnie z meczu na mecz i nie wątpią. niewątpliwie podopieczni trenera Grzegorza Szoki będą chcieli zdobyć punkty przed własną publicznością.
5: Początek niedzielnego meczu ŁKS Chrobry już za niecałe pół godziny o 14.30, a kolejne wiadomości w Radiu Łódź troszkę później o 15.00. Zapraszam.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Waha nam się dzisiaj ta temperatura między 23 stopniami a 25, aktualnie 25, sporo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Na deszcz się dzisiaj nie zanosi, wiatr pozostaje umiarkowany. Temperatura jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa, bo może dojść nawet dzisiaj do 27 stopni. Później zrobi się nieco spokojniej, ale letni charakter dnia pozostanie z nami do wieczora. Na razie pogoda zdecydowanie nie daje powodów, żeby przyspieszać powrót do domu czy nie odpoczywać na świeżym powietrzu, a jutro wrócą upały.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Bliskie spotkania.
4: Jakub Wielgus i Zofia Starosta, witamy w kolejnym programie związanym z obchodami jubileuszu 95-lecia Radia Łódź. I do tego programu zapraszamy radiowców. I dzisiaj będzie wyjątkowo, bo dzisiaj ze mną, jeszcze nic nie mów, dzisiaj ze mną człowiek, którego Państwo doskonale znają, ale nie słyszą. Czasem widzą, ale widzą w plenerze. Rafał Tyluś, realizator emisji programu. Witaj, Rafał.
13: Dzień dobry.
4: Tak, witam. Brzmi Rafał Tyluś.
13: Tak, tak brzmię, dlatego siedzę po drugiej stronie szyby i do uzupełniania to, co mówiłeś, ja mówię często, że kiedy mnie nie słychać, to mnie słychać, a kiedy mnie słychać, to znaczy, że jest coś nie tak.
4: Dobrze by było, żebyś rozwinął tą myśl.
13: Bo jeśli wszystko jest na antenie zgodnie z planem, wszystko działa i gra tak jak należy, to wtedy nie słychać tego realizatora i wtedy jest ten dobry stan, wtedy jest dobrze, a kiedy są problemy techniczne, kiedy piosenki się urywają, kiedy znika antena, kiedy się dzieją właśnie takie bardzo nieprzewidziane rzeczy, to wtedy no, musimy reagować.
4: To ty jesteś interkomowy chłopak, bo ty z prowadzącymi rozmawiasz właściwie tylko przez interkom. Chyba, że przyjdą do reżyserki, do ciebie, do twojego królestwa.
13: Tak.
4: Powiedział Rafał Tyluś. A skąd się w ogóle u ciebie wzięło radio?
13: To jest właśnie zabawne, że jak wiele osób, które tutaj pracują, no to mówią, że z tym radiem są w zasadzie związani od kołyski, że rodzice słuchali, potem oni słuchali i to tak się rozwijało w taką miłość, to u mnie to przyszło bardzo późno. Ja byłem dzieckiem telewizyjnym. Ja jako dziecko wiele czasu spędzałem oglądając telewizję, wszystko co się działo w telewizji, do tego stopnia, że potrafiłem oglądać obrady Sejmu, programy takie typu wiadomości informacyjne, wiele z tego nie rozumiałem, ale to mi się podobało. Podobało mi się robienie telewizji do tego stopnia, że się bawiłem w robienie telewizji.
4: A stąd już wiadomo, dlaczego lubisz słuchać. No bo to nie tego słuchałeś. I teraz tak. Też twoja praca właściwie polega na słuchaniu.
13: Tak, ale to właśnie słuchanie radia przyszło mi bardzo późno. W ogóle słuchanie muzyki mi przyszło bardzo późno, bo do 15 roku życia muzyka po prostu była gdzieś sobie obok, coś sobie tam grało, jedne rzeczy mi się podobały, drugie nie, ale to tak nie zastanawiałem się, kto gra, co śpiewa, o co w tej muzyce chodzi. Po prostu sobie ta muzyka była, brzęczała, a dopiero to mi przyszło właśnie mając te 15-16 lat, kiedy zacząłem jakoś trochę bardziej szukać więcej tej kultury, lepszej kultury, gorszej kultury. I radio, no to na dobrą sprawę przyszło gdzieś w okolicach liceum, ale to też jest ciekawa historia. Tak mi się przynajmniej wydaje.
4: Mam nadzieję, że jeszcze do tego wrócimy. Teraz będzie sytuacja, szanowni państwo, wyjątkowa, ponieważ z reguły jest odwrotnie. To znaczy, to realizator wypuszcza to, co prowadzący zapowie. A teraz będzie sytuacja wyjątkowa, ponieważ realizator zapowie piosenkę, którą wypuści realizator. Proszę bardzo.
13: No dobrze, no to zaczniemy od tego, od czego się u mnie zaczęło, czyli od zespołu Kult, a konkretnie od piosenki Młodych Wioślarzy. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj

0: I piosenkę Młodych Wioślarzy od Rafała Tylusia, którego nigdy nie słychać, ale teraz słychać, dlatego ten program wyjątkowy. Rafał, jak to jest w twoim życiu z muzyką? No bo ty w pracy właściwie przez 6, 8, czasami 10 godzin siedzisz w głośnikach, czyli słuchasz muzyki. Oczywiście wiadomości tego wszystkiego, co w radiu. Ale nie masz już przesytu muzyką? Jak wracasz do domu, lubisz ciszę?
1: Tak jest, zwłaszcza w ostatnim czasie, kiedy ta praca jest bardziej intensywna. To jeśli już wsiądę do samochodu i włączam silnik samochodu, włączam radio, no to to jest bardziej radiosłowne, że ja bardziej słucham tego, co powiedzmy ludzie między sobą rozmawiają, jak omawiają pewne sprawy, czy bieżące, czy czasami nawet takie niedotyczące mnie, czyli powiedzmy jakieś tam porady zdrowotne dla starszych osób, chociaż no...
0: No nie, bez przesady, nie galopuj.
1: Generalnie w każdym razie słucham po prostu gadulca albo po prostu słucham silnika, nie włączam wtedy radia, bo no bo tej muzyki mam na co dzień strasznie dużo i też tutaj uściślę, że tej muzyki, dobrej muzyki tutaj słuchamy, bo często jest tak, że jak realizuję program, to jakaś piosenka z tego, co Bartek Florczak czy inni redaktorzy muzyczni wybierają, to mi się na tyle spodoba, że po prostu biorę telefon, odpalam jedną z aplikacji do wykrywania muzyki, która mi służy jako notatnik.
0: Czyli radio nadal cię inspiruje?
1: Tak, pod tym względem. Tylko, że powiedzmy do tej muzyki czasami wracam po kilkunastu tygodniach, jak wtedy przychodzi taki moment, że no potrzebuję jakiegoś soundtracku do życia.
0: A czy ty umiesz w ogóle jeszcze słuchać radia? Pytam dlatego, że szczególnie realizator dźwięku, jak słucha jakiejś muzyki czy innego programu, to nie słuchasz tak, że a nie, tu za szybko, tu za wolno wszedł, albo tu źle zmiksował. Przyłapujesz się na czymś takim?
1: Tak. Ja już bardzo technicznie słucham, jak słyszę, jak słucham innych stacji, to ja po prostu widzę plan emisyjny, taki jak ktoś u nas był w radiu i widział te wielkie monitory, które wiszą nad szybą między reżyserką a studiem i jest tam rozpisany plan, powiedzmy, punkt po punkcie, no to ja taki plan po prostu widzę przed oczami, jak słucham innych stacji radiowych. I czasami się... I jest mi dobrze na sercu, jak słyszę błędy u innych, jakkolwiek by to okrutnie nie zabrzmiało, ale wtedy wiem, że mamy do czynienia z radiem robionym przez ludzi, że jeszcze nie jest wszystko tak zaprogramowane od A do Z, że powiedzmy jak coś wejdzie, kolokwialnie mówiąc, odrobinę za późno, albo odrobinę za wcześnie, albo coś nie zagra właśnie wtedy, kiedy miało zagrać, to wtedy wiem, są jeszcze ludzie w tym radiu.
0: Jakie mamy teraz plan muzyczny w twojej głowie?
1: No był kult, od którego w zasadzie, tak jak ludzie, my, no, tak jak młodzi Polacy, powiedzmy, żyjący na przełomie wieków zaczynali, czyli no, jak niektórzy zaczynali od Pijamy Porno, inni od zespołu Happy Sun, no to ja od zespołu Kult, do którego bardzo okrętną drogą trafiłem, bo paradoksalnie przez filmy, a teraz... posłuchamy czegoś, co... No to właśnie też taka piosenka z takiego mojego wczesnego okresu poszukiwań, bo to będzie Depeche Mode, ale to będzie konkretne Depeche Mode, bo to była piosenka, która była przez wiele miesięcy moim budzikiem. I to też może być dla niektórych zdziwieniem, że akurat ze wszystkich piosenek, które mogą być budzikiem, akurat ta piosenka.
0: Bo dziwny jest ten świat, prawda?
1: No tak.

0: Ta audycja jest dowodem na to, że realizator też ma głos, Rafał Tyluś, czyli realizator emisji programu. Rafał, załóżmy, że masz program od godziny 6 rano, czyli wstajesz pewnie z godziny półtorej wcześniej. Masz taki stres, który ci towarzyszy, żeby się nie spóźnić, bo ty się nie możesz spóźnić.
1: Nie, teraz już nie mam takiego stresu, bo już na tyle sobie opracowałem plan pobudki, że nawet mam gdzieś na boku plan B, plan C, kiedy mnie nie obudzi pierwszy budzik, kiedy mnie nie obudzi drugi budzik. Tutaj uprzedzając, bo graliśmy właśnie jeden z moich budzików w życiu, czyli Depeche Mode Live in Silence, ale teraz po prostu jest jakieś generyczne dzyń, dzyń, dzyń, tak uprzedzając, bo po prostu już nie potrzebuję tyle muzyki, no bo potem właśnie idę do muzyki.
0: Ale to jest też tak, bo prowadzący to na pewno, ale czy realizator też się trochę budzi razem z słuchaczem?
1: Poniekąd tak, bo u mnie to też to wygląda w ten sposób, że oczywiście, no, że sama pobudka to jest w miarę szybko to trwa, na ile może być, powiedzmy, zaspany człowiek szybki.
0: I tu zdradzimy, masz małe dziecko w tej chwili, córeczkę małą, więc to pewnie też jakoś tam implikuje twoje działania poranne.
1: Nie do końca, bo akurat moja córcia jest bardzo pod tym względem dobrym dzieckiem, że daje pospać rodzicom w nocy.
0: Okay.
1: Daje czadu w dzień.
0: Aha, czyli wtedy, kiedy jesteś w pracy. Sprytnie. Przychodzisz do pracy i siadasz za konsoletą i jakby masz w perspektywie te, powiedzmy, 8 godzin siedzenia w głośnikach. Nie nuży cię to sama ta myśl?
1: Nie, myśl mnie absolutnie nie nuży, bo każdy dzień będzie zupełnie inny i no i wracając do tego poprzedniego pytania, no to wtedy rzeczywiście wstaję słuchaczem, że dopiero na przykład wtedy jem prawdziwe śniadanie, w pracy dopiero jem takie, bo tam wcześniej to wiadomo, coś tam przekąsić, żeby nie jechać do pracy na pusty żołądek.
0: Ale teraz ja zdradzam tajemnicę. Uwaga, to się odbywa na jakiejś dłuższej piosence.
1: Tak, i wtedy po prostu przygotowuję sobie kawę. I to bardzo nie lubię tak zwanej plujki, tylko po prostu robię kawę za pomocą dripa, mam młynek, sypię ziarno i tam, powiedzmy, w trakcie, gdy trwa jakaś piosenka, no to sobie przygotowuję tę kawę. Czasami jest to rozciągnięte na 3-4 piosenki nawet.
0: To jest tylko najlepszy dowód, że realizator też człowiek, on także je, pije i tak dalej, wszystkie inne czynności robi, tylko że tu jest ten problem, że ty musisz to robić w trakcie, nie zapominając, że piosenka się kończy, że coś trzeba przygotować. To nie można tak po prostu, tylko trzeba, no rzeczywiście, tak jak mówisz, rozciągać to trochę w czasie. Nie można tak po prostu usiąść na 10 minut i zjeść śniadanie.
1: No nie, no bo show must go on.
0: Aha, a propos show must go on, a co teraz zagramy?
1: Teraz to zagramy coś zupełnie, może nie do końca zupełnie innego, ale zagramy zespół, który uważam za najlepszy polski pop wszechczasów, jeśli chodzi o nasz kraj. To będzie zespół Kombi.
0: A piosenka pod tytułem? I dlaczego ta? No to stare Kombi.
1: Tak, stare Kombi. To jest to klasyczne Kombi z lat 70-tych, 80-tych i to był straszny dla mnie problem, bo uważam, że najlepszą płytą właśnie tego zespołu jest Kombi 4. Ale właśnie przez to, że jest najlepsze, nie byłem w stanie wybrać takiej piosenki, którą chciałbym zaprezentować, więc zaprezentujemy coś z kolejnej płyty. To będzie piąta płyta, czyli Tabu, i to będzie singiel z tego longplaya, czyli Nietykalni.
0: I tak sobie właśnie wykombinował Rafał Tyluś.

0: Jedyna taka okazja tylko w tym programie, żeby posłuchać realizatora dźwięku, ale zobaczyć też można i chciałem teraz zapytać o ten wątek, kiedy cię można zobaczyć, kiedy wyjeżdżasz na plenery, czyli wóz transmisyjny, to zupełnie inna praca niż ta za konsoletą.
1: No oczywiście, że tak, no bo to są zupełnie inne warunki i też zupełnie inne, może nie do końca zupełnie inne potrzeby, bo też trzeba robić program, też trzeba robić radio, no ale też właśnie przez to, że jesteśmy widoczni, to musimy trochę też wyglądać, no i też przy okazji robimy takie nagłośnienie właśnie plenerowe, czyli jak dział marketingu, dział promocji rozstawia ten namiot i całe te atrakcje dla dzieci i młodzieży.
0: To wy wcześniej trochę musicie być też.
1: No
0: albo
1: tak.
0: Albo przynajmniej nie później. O, może tak. Później nie możecie.
1: No nie możemy być później, ale na przykład my czekamy na namiot, aż będzie rozłożony namiot, żebyśmy mogli rozłożyć nagłośnienie, żebyśmy mogli tak rozłożyć wóz, bo no musi to się też wszystko ze sobą komponować, bo to też nawet to są takie szczegóły typu wygoda prowadzącego, żeby ten prowadzący miał powiedzmy bliski dystans między namiotem, gdzie zazwyczaj te studia plenerowe są, a właśnie wozem transmisyjnym.
0: A ty szybko biegasz?
1: Nie. Znaczy kiedyś biegałem szybciej, ale po prostu się zasiedziałem za mikserem.
0: Bo pytam dlatego, że zupełnie znienacka potrafią się baterie w mikrofonach bezprzewodowych skończyć, wtedy trzeba szybko biegać.
1: No to,
0: żeby je wymienić.
1: To siłą rzeczy, no ale to właśnie na tym polega cały ten folklor, że trzeba przewidzieć wszystko, a i tak się wszystkiego nie przewidzi.
0: No dlatego lubisz tą pracę.
1: No tak, bo ja ogólnie bardzo lubię radio i się w tym radiu zakochałem, mimo że kiedyś to sobie wyobrażałem, że będę pracował w telewizji, że będę panem prezenterem jakimś, no to w zasadzie marzenia spełniłem, tylko tak jak w radiu Erywań, w tych dowcipach, że nie w telewizji, a w radiu nie jako prezenter, tylko jako realizator, ale ja mam naprawdę wielką satysfakcję, bo może dla niektórych to tak to nie wygląda, ale ja cały czas czuję, że tworzę radio. Że tworzę radio trochę w zupełnie inny sposób, tak jak ludzie tworzą filmy, że są aktorzy, są scenarzyści, montażyści, reżyserowie, cała scenografia. Oni wszyscy tworzą film, chociaż robią kompletnie inne rzeczy. I ja, będąc realizatorem dźwięku, też czuję, że tworzę to radio, że te audycje, które robią nasi dziennikarze, to też są poniekąd moimi audycjami i że ja te audycje mogę im położyć albo mogę im troszkę jakiś sposób uatrakcyjni, że trochę tak jak być jak ta scenografia filmowa, że dobra scenografia filmowa niekoniecznie może się rzucać na pierwszy rzut oka, ale już na przykład jakby była zła ta scenografia, to na pewno ludzie zauważą i stwierdzą, że jest to słabe. No i tak jest też z moją pracą, że staram się być możliwie najlepszy jak się da, żeby po prostu to wszystko fajnie brzmiało, żeby ludzie nie musieli przełączyć na gadulcu czy na piosence.
0: To popracuj teraz jeszcze trochę i zapowiedz kolejną piosenkę, jak najbardziej przez ciebie wybraną, z jakiegoś powodu, mimo tego, że całe dnie właściwie siedzisz w głośnikach.
1: Tak, teraz trochę wybieram coś, będzie coś zupełnie innego, trochę takie rzeczy, które gdzieś się osłuchałem w życiu. Czy w Radiu Żak, bo swoje te radiowe kroki stawiałem w Radiu Żak właśnie, czy słuchając po prostu tego, co algorytmy serwisów muzycznych podpowiadają i to są często naprawdę fajne utwory i też właśnie chcę zaprezentować coś, co nie do końca często albo wcale nie jest u nas grane i taka będzie troszkę nowsza rzecz, bo tak zauważyłem, że moja playlista jak na osobę 30+ jest dosyć, była dosyć staroświecka, no to trochę odświeżymy, to będzie już rok 2017 i australijski zespół Miami Horror z jednym ze swoich singli, Layla.

0: Powoli nam się wyłania obraz, jakiej muzyki słuchasz. Ty, Rafał, jesteś kucharzem dobrym, złym? Jakim jesteś kucharzem?
1: Złym. Inaczej, że ja... Kuchnia to nie jest moje miejsce. Coś tam oczywiście potrafię zrobić, żeby nie umrzeć z głodu, więc nie jestem, już jestem powiedzmy ten poziom wyżej względem 80% mężczyzn, populacji męskiej
0: czyli
1: świata.
0: Czyli wody nie przypalasz, tak?
1: Nie przypalam wody i że jak kobieta zniknie z mieszkania, to ja nie umrę z głodu, bo co jest przerażające, ja znam takie historie, że żona umierała i już po prostu sąsiadki musiały dokarmiać męża, bo inaczej by padł z głodu. Ja potrafię ugotować makaron. Generalnie moja żona wręcz twierdzi, że no jak ona jest dobrym kucharzem, no to makaron mi zostawia. Bo tak to zawsze ma, zawsze uważa, że a to jest niedogotowane, albo jest przegotowane, a ja jednak gdzieś tam potrafię znaleźć te złote proporcje.
0: A jestem trochę przygotowany na spotkanie z tobą, bo wiem, że ty włoszczyznę lubisz.
1: Tak, tak.
0: Pod bardzo, każdym względem.
1: Tak, po prostu Włochy to jest... wspaniała kultura, wspaniały kraj, mimo że ma całe mnóstwo problemów i nawet nie dalej jak powiedzmy tydzień temu swoją pizzerię koło mnie na Bałutach, w ogóle sam środek Bałut otworzył włoski Włoch z Kalabrii. I więc i on też mówi, że generalnie Polska jest już takim lepszym krajem do życia niż Włochy, no ale jednak... Powiedzmy sobie szczerze, oni mają wspaniały soft power w postaci swojej kultury, swojej architektury, w postaci swojego sportu i no ja się tym niezmiernie jaram.
0: Okej, bo wiem, że przygotowałeś coś z włoskiej kuchni muzycznej. Cóż to będzie?
1: To już teraz. No to możemy zagrać.
0: Pewnie, bo... a dlaczego nie?
1: No dobrze.
0: Pora obiadowa, wiesz, niedzielne popołudnie, to dlaczego nie?
1: No dobrze, no to ja po prostu właśnie uwielbiam Italo Disco, ale szukałem takiego prawdziwego Italo Disco, bo jak sama nazwa wskazuje, ten gatunek powstał w Niemczech, więc ja bardziej sięgnąłem tych korzeni. I to będzie rok 1983, bardzo popularny swego czasu tam na Półwyspie Apenińskim zespół Mattia Bazar w jednym ze swoich największych hitów, Ti Sento.

0: Skoro mamy eksperta od włoskich klimatów w studiu, to żal by było nie wykorzystać. Rafał, ty byłaś we Włoszech, a skoro wakacje, to twoje ulubione miejsca, takie, które także mógłbyś naszym słuchaczom polecić?
1: No chociażby Bergamo, do którego...
0: To z Łodzi akurat.
1: Tak, z Łodzi fajnie i ogólnie polecić. Z Polski jest bardzo dużo połączeń i to nawet już nawet słychać Bergamo, bo jak się przechodzi ta Alta, czyli tą taką stadówką, która jest postawiona na skalę wznoszącej się ponad akurat teren, to dużo jest tego języka polskiego i no to jest naprawdę piękne włoskie miasto. W ogóle Włochy są piękne, chociaż ja jeszcze nigdy nie byłem na południu, więc mi jest to ciężko stwierdzić. Na razie ja się tak zatrzymałem, rejony Emilia-Romagna, Toskania, więc nawet do Rzymu nie trafiłem, chociaż trochę się Rzymu boję.
0: No spokojnie, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, więc trafisz. No prędzej czy później.
1: Ja słyszałem trochę inną wersję tego powiedzenia, no ale w każdym razie no bardzo polecam Bergamo, też polecam właśnie Emilię-Romagnę, bo tam byłem dwukrotnie, raz udało mi się być na Grand Prix na torze Imola. I
0: Formuły 1, tak, to tak dopowiedzmy. Mhm.
1: Tak, i właśnie Imola to się trochę być wydaje takim właśnie bardzo niedocenianym miastem, że ono jest właśnie kojarzone z perspektywy toru wyścigowego, a tam jest naprawdę jest co zwiedzać i też mam to miejsce w pamięci, bo byliśmy bardzo dobrze tam przyjęci w jednym z kościółków. Bo była sytuacja, że właśnie wracaliśmy z kwalifikacji, to jest sobota, no i jeszcze tak stwierdziliśmy, że wejdziemy się pomodlić, może jakąś uda się mszę znaleźć i się udało znaleźć taką, powiedzmy, parafijka, taki mały kościółek, który trochę wyglądał na wręcz opuszczony, ale się okazało, że drzwi się otwierają, tam było całkiem sporo ludzi i był tam w ogóle taki padre właśnie, taki ksiądz, który już był grubo po 80, który w ogóle jeszcze wychodził, witał się z ludźmi i nas zauważył. Oczywiście ciężko nie zauważyć ludzi, którzy byli ubrani w koszulki czy bluzy Ferrari, że o, kibice z toru wyścigowego przyszli, a skąd wy przyjechaliście? Z Polski. O, i się okazało, że właśnie zagadał i jeszcze powiedział w ogóle na mszy, że tutaj mamy gości z Polski i tak dalej i się potem jeszcze okazało, że po tej mszy był poczęstunek, bo to się zbiegło właśnie z urodzinami tego księdza i nie musieliśmy wydawać grubych, ciężkich euro wydawać gdzieś na mieście, bo zjedliśmy prawdziwe, domowe, włoskie danie właśnie tam w tej świetlicy parafialnej. Dobrze. Więc to też świadczy o tym, że to Włochy to nie tylko miejsca, ale to też są ludzie.
0: Dobrze był ugotowany makaron, bo ty jesteś ekspertem od gotowania makaronu.
1: Nie było akurat tam makaronu. Mhm. Tam były bardziej takie... No takie bardziej ciasta przypominające pizzę, chociaż już teraz mi wyleciała konkretnie nazwa, bo pizza to jest na cienkim cieście, a tutaj powiedzmy takie były ciasta takie grubsze, trochę bardziej przypominające nasze drożdżowce zrobione na wytrawnie.
0: Muszę ci przerwać, bo smaku wszystkim narobiłeś. Może posmakujmy muzyki.
1: No dobrze, to jeśli chodzi o muzykę, to muszę zobaczyć co. Zmieniamy klimat. Teraz sięgniemy po utwór z płyty, którą uważam w ogóle za jeden z pików produkcji muzycznej. To będzie Michael Jackson z płyty Thriller, ale nie Thriller, nic z tych powiedzmy rzeczy bardziej kojarzonych, tylko będzie naprawdę bardzo, bardzo piękny, a niedoceniany wśród tych perełek utwór, czyli ostatni indeks z tego longplaya The Lady in My Life.

0: Bardzo chętnie bym się dowiedział od ciebie, Rafał, jak się czujesz w audycji, w której uczestniczysz, a której nie realizujesz.
1: Dziwnie, bo swego czasu, jak byłem w Żaku, to próbowałem trochę robić audycji, ale uważam, że lepiej się sprawdzam tam po drugiej stronie.
0: Bo chciałem zapytać, z której strony jest lepiej?
1: No, chyba ja mimo wszystko uważam, że z tamtej. Fajnie jest w ogóle pogadać o muzyce, trochę prezentować, chociaż tego mówienia o muzyce, to uważam, że trochę było za mało dzisiaj, ale...
0: Moglibyśmy jeszcze za 3 godziny, ja wiem, no ale godzina nie jest z gumy.
1: No, tym bardziej jak się gra takie utwory, gdzie się bardzo dużo dzieje, że można by temu słuchaczowi powiedzieć, żeby się trochę bardziej wsłuchał, żeby znalazł tę drugą, trzecią, czwartą warstwę, żeby trochę też tak posłuchał poniekąd jak realizator, bo właśnie my to też od tego właśnie jesteśmy, żeby wsłuchiwać się w poszczególne instrumenty, w te efekty, które sprawiają, że to po prostu brzmi wspaniale. A najlepsza produkcja to jest chyba taka, która brzmi znakomicie zarówno na high-endowym sprzęcie, jak i na telefonie komórkowym.
0: Teraz będzie szybki przeskok, bo musimy kończyć, ale nie mogę nie poruszyć tego tematu. Najlepsze kasztany są na placu Pigalle, a najlepsze truskawki są w Buczku, prawda?
1: Tak. Zdecydowanie.
0: Bo ty z Buczku, więc o truskawkach też mógłbyś godzinami tak na szybko...
1: No nie, truskawki. Może akurat ekspertem od truskawek nie jestem, aczkolwiek zagłębiam się w historię Buczku i w ogóle polecam wszystkim takim osobom żyjącym w małych ojczyznach, szczególnie tych małych, żeby się zagłębiały w historię, bo jak ja, chociaż ja mam straszne samozaparcie, drążę nawet w archiwach państwowych i się okazuje, że to, co my na przykład mnie uczyli w szkole, o, jak wiadomo, jakieś lekcje o małych ojczyznach były, no to się nie ma w ogóle nic do rzeczywistości. Się okazuje, że ta rzeczywistość jest dużo ciekawsza. Może kiedyś o tym książkę wydam.
0: Z cukrem czy ze śmietaną?
1: Na surowo, po prostu.
0: Okej. Okay. To był najlepszy dowód na to, że realizator też ma głos. Rafał, dzięki, że wpadłeś, dzięki, że dałeś głos i że zgodziłeś się wziąć udział w tym programie.
1: Ja dziękuję za udostępnienie anteny.
0: Zofia Starosta program zrealizowała, Jakub Wielgus, dziękuję bardzo. Okazuje się, że realizator też ma głos, a głos ma na koniec kto?
1: Rafał Tyluś.
0: I zespół?
1: Zespół Lady Punk Grande, finale Sztuka Latania, najbardziej według mnie polski numer, czyli przebojowy z bardzo niepokojącym tekstem.
0: To mówił on, Rafał Tyluś.

0: Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
1: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027.
2: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
3: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl. 517-416-417.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
4: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
5: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior.
4: Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
6: Tu Radio Łódź, jest 15.

0: Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Tunel średnicowy ma odmienić Łódź Fabryczną. Na razie dworzec jest dopiero 22 w krajowym zestawieniu. Są zarzuty i wniosek o areszt dla rolnika, który zaorał asfalt. ŁKS Łódź gra na Stadionie Króla. W wiadomościach zajrzymy na boisko. Dzień zachmurzenie małe, na termometrach aktualnie 26 stopni. Największy łódzki dworzec jest dopiero 22 w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów. Urząd Transportu Kolejowego opublikował zestawienie polskich stacji obsługujących najwięcej ludzi. Przez Łódź Fabryczną w ciągu doby przejeżdża 13,5 tysiąca pasażerów. Więcej jest ich na głównych dworcach w Opolu, Rzeszowie, Szczecinie czy Bydgoszczy. Pasażerowie na Fabrycznym cieszą się, że nie ma tłoku.
1: Jest nowoczesny, fajny, dużo pociągów. Jest super.
2: Większa dostępność wszystkiego, mniejszy tłok.
3: Nie lubię się zepychać.
2: Dla pasażerów to nie jest problem. Pewnie to jest problem z rentownością całego dworca, jeżeli jest za mało ludzi, ale dla pasażera to jest wygodniej.
4: Od początku było wiadomo, że dworzec zacznie pełnić rolę takiego faktycznie głównego dworca z chwilą, kiedy zostanie połączony z resztą sieci komunikacyjnej kolejowej w Łodzi.
0: Odpowiada prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Główny łódzki dworzec dziś jest stacją końcową z wylotem tylko w kierunku Widzewa i Warszawy. Ma to zmienić tunel średnicowy, którego budowa jest już opóźniona o kilka lat. Aktualny termin zakończenia prac to 2030 rok.
5: Więcej na radiołódź.pl.
0: Zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości przedstawiono rolnikowi, który w piątek zaorał nowy asfalt w Gliwicach. Dziś mężczyzna został doprowadzony do prokuratury.
6: Rolnik w więzieniu może spędzić nawet 10 lat. Odpowie za zniszczenie mienia o znacznej wartości. Wicedyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, Artur Kruczek, podkreśla, że straty szacowane są na setki tysięcy złotych.
7: Dokładnie ponad 400 tysięcy. Teraz niestety te koszty na pewno wzrosną.
6: Jak powiedział mi prokurator Miłosz Rzymełka, do Sądu Rejonowego w Gliwicach skierowany został wniosek o tymczasowe aresztowanie 60-latka na okres 3 miesięcy. W sieci pojawiły się informacje o tym, że podejrzany jest współwłaścicielem drogi. ZDM zapewnia jednak, że w całości należy ona do miasta Gliwice.
0: Relacjonował Artur Zubek z Radia Katowice. Bełchatów wzbogaci się o nowy zeroemisyjny autobus. Miasto pozyskało na jego zakup ponad 3 miliony złotych dofinansowania. W ramach projektu kupiona zostanie również mobilna ładowarka. Cała inwestycja ma wartość ponad 4,5 miliona złotych, mówi Kryspina Rogowska z Urzędu Miasta w Bełchatowie.
8: Ten nowy autobus ma mieć długość od 11,5 do 12,5 metra, będzie wyposażony w 3 pary drzwi, będzie niskopodłogowy, będzie mógł przewieźć 70 pasażerów, w tym minimum 25 na miejscach siedzących.
0: Umowa o dofinansowanie została już podpisana, a miasto przygotowuje dokumentację przetargową. Wykonawcę chce wyłonić jeszcze w tym roku. I na koniec wiadomości sport, bo trwają kolejne emocje na stadionie imienia Władysława Króla. W meczu trzeciej kolejki pierwszej ligi ŁKS Łódź gra z Chrobrym Głogów, a to spotkanie obserwuje dla nas Piotr Andrzejczak, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Chrobry Głogów to nie jest najszczęśliwsza drużyna dla łódzkiego klubu sportowego w ostatnim czasie. No i dzisiaj to potwierdza na stadionie przy Alei Unii, bo ŁKS-iacy przegrywają 0-1 w 34 minucie spotkania. Mogli otworzyć wynik tego meczu w wyśmienitej sytuacji. W czwartej minucie znalazł się Fabian Piasecki. No wydawało się, że zrobił wszystko, co było możliwe. Strzelił mocno, ale jakimś cudem bramkarz Krzysztof Bąkowski piłkę wybił i zresztą potem uratował jeszcze dwukrotnie rywali z Dolnego Śląska przed utratą bramki. A ŁKS-iacy, jak to oni, nie tylko w meczach z drużyną z Głogowa, dość niefrasobliwie w defensywie, przynajmniej raz, dwa razy muszą zagrać i tym razem Radosław Bąk celnie uderzył piłkę pod takim dośrodkowaniu, ni to dośrodkowaniu, ni strzale w kierunku bramki. Wydawało się, że to jest niegroźna sytuacja, ale jednak piłka wpadła obok Damiana Węglarza. Tak więc ŁKS-iacy przegrywają z Chrobrym Głogów 0-1. A za nami już 34 minuty tego spotkania.
0: Tyle Piotr Andrzejczak ze Stadionu Króla. Dziękujemy. Do tego spotkania będziemy oczywiście wracać w wiadomościach Radia Łódź, a ja przypominam, że relacja tekstowa jest oczywiście na radiołódź.pl. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16.
10: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: 15.05 w Łodzi regionie. Przynosi nam około 26 stopni, sporo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Na deszcz się dzisiaj nie zanosi, wiatr jest umiarkowany. Temperatura dzisiaj już raczej nie będzie rosła. Możemy zobaczyć no to maksymalne 26 stopni. Później stopniowo w Łodzi więcej chmur, ale bez większego zwrotu w pogodzie. Plan na popołudnie nadal jest prosty. Można spokojnie korzystać z lata, z niedzieli, bez nerwowego spoglądania w niebo i bez parasola. Natomiast przypominam, jutro nadchodzą upały.
10: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Bliskie spotkania.

Piotr Bielawski, witam jak zwykle w niedzielę o tej porze, zapraszając na spotkanie z kimś niezwykle ciekawym. Kto akurat ma chwilę, więc możemy usiąść, pogawędzić, nie rozmawiać jedynie o tym, co tu i teraz, ale powspominać, też porozważać wiele rzeczy. Oto więc przed Państwem Pola Błasik po raz kolejny się przedstawi. Miała rzeczywiście taki moment, choć muszę powiedzieć, jest zapracowana, już planuje kolejne rzeczy, a jakie? Między innymi muzyczne. A jakie? To się wyjaśni w tej rozmowie. Przypomnę, że Pola Błasik kiedyś już pojawiła się tutaj w Radiu Łódź, nawet na żywo, nawet nie tylko mieliśmy okazję rozmawiać, ale śpiewała swoje piosenki. Pola Błasik, aktorka i piosenkarka, ale nie śpiewająca aktorka, żeby to było jasne. Dziewczyna stąd, bo z Wielunia. I cieszę się, że powraca również do nas. Opowiadając, że za moment z nowymi piosenkami przyjedzie. Zapraszam na rozmowę nie tylko o tych piosenkach z Polą Błaśką.

0: Pola Błasik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Piotr.
0: Pomiędzy jednym wyzwaniem, jedną rolą, a drugą, pomiędzy pierwszą, a zapowiadaną już kolejną płytą, tak naprawdę, co się wydarzyło?
1: No właśnie, co się wydarzyło od Powidoków do albumu Samo się płacze, ale jeszcze nie do premiery albumu, tylko do premiery pierwszego singla. Bardzo dużo się wydarzyło. Życie mi się odwróciło do góry nogami. Mnóstwo doświadczeń trudnych, ale pięknych w efekcie końcowym, więc zbierałam doświadczenia na to, żeby druga płyta była zupełnie inna. Była dojrzała, była emocjonalna, taka w pełni moja.
0: Pierwsza też była emocjonalna oczywiście, natomiast jest jakimś zapisem Poli z danego czasu, okresu, jest też zapisem w takim razie tych wydarzeń, które się działy. I w tym czasie rzuciłaś aktorstwo i wszystko i podjęłaś się tylko jednej roli, tak?
1: No prawie. Nie rzuciłam aktorstwa jeszcze. Zastanawiam się.
0: A co myślisz o tym właśnie?
1: Wiesz co? Nie, na razie jest mi dobrze tak jak jest. Skończyłam serial i mam przestrzeń na to, żeby dużo odpoczywać, a w tym czasie pisać i pracować nad dopieszczaniem płyty Samo się płacze, która
0: niebawem.
1: Nie
0: wiem, czy to nie jest tak. Bardzo możliwe, że tak jest, ale to ty odpowiesz na postawione pytanie, że to aktorstwo, te role, te wyzwania, to uzupełniają bardzo nasze życie, a więc później dają inspirację do tworzenia już własnego wizerunku w piosenkach.
1: Na pewno, albo pozwalają ci dostrzec, jaka jest różnica, kiedy przestajesz udawać i śpiewasz.
0: To ty udawałaś jako aktorka?
1: Słuchaj,
0: Boże, jaki sensacyjny dzisiaj dziennikarz jestem.
1: Nieprawdopodobne, czyli to wszystko, co na ekranie, to jest nieprawda. Otóż Piotrze, wytłumaczę ci to. To jest fikcja.
0: Bardzo cię proszę.
1: To nie jest prawda. Nic to nie jest prawda tam na ekranie. Na pewno, tak jak mówię, pomogło mi to zrozumieć, jakie to jest piękne, kiedy nagle przestajesz się chować za maską i za rolą i opowiadasz swoje historie. I mówisz do ludzi, a oni chcą cię słuchać. Ciebie i twoich historii, a nie kryć się i chować, tak jak mówię, za czymś, co jest wymyślone.
0: To nie będzie łatwe pytanie, ale jej mimo wszystko postawię. Bo jeżeli odgrywa się jakieś role, czyli gra się inne postaci, to albo są mało interesujące i chce się wrócić do swojej historii, bo się uznaje, że więcej przeżywam w swojej skórze, prawda?
1: Tak, coś w tym jest. Czasem.
0: Albo po prostu jest tego aż tak dużo, że już ma się ochotę pozbyć tych wszystkich ról.
1: Wiesz co, chyba bliżej mi do tego drugiego, co mówisz, że tak dużo się działo i tak różnych rzeczy, że postanowiłam wybrać bycie sobą po prostu na ten czas i jest mi w tym bardzo komfortowo, jest mi w tym dobrze. Może też potrzebowałam czasu, żeby uwierzyć, że to, co ja mam do opowiedzenia jest na tyle ciekawe, że ja mogę opowiadać o tym, co ja czuję i co ja myślę i że ktoś będzie chciał tego słuchać.
0: W tym, co opowiadasz, jest takie zagubienie, nie? Że można się zagubić nawet w tych rolach. Bo o tym właściwie teraz rozmawiamy. Ktoś w czymś innym może się zagubić, prawda? W życiu.
1: Myślę, że nie groziło mi to i rzeczywiście wiedziałam, co jest co i zawsze twardo stąpam po ziemi i staram się bardzo oddzielać pracę od życia i pielęgnować i dbać o to, żeby to życie było priorytetem. Zawsze tak miałam. Życie, rodzina i to, co ja czuję, co ja myślę, żeby się to gdzieś nie zagubiło. I też, no ustalmy fakty, pod tego się uczyłam w szkole, żeby nie oszaleć i nie pomylić, co jest fikcją, co jest prawdą. Ale tak jak mówię, odpoczywam w tym byciu sobą i odpoczywam teraz w tym pisaniu swoich tekstów i swoich melodii i tworzeniu tej płyty. Bardzo mnie to rajcuje i bardzo jestem naprawdę szczęśliwa, że ten etap w moim życiu nastąpił.
0: To teraz wracając do tego, jak się zmieniasz, czy co się zmieniło od czasu wydania pierwszej płyty, no powiemy tak, pewnie wszystkie doświadczenia się nakładają, a zmieniają cię rzeczywiście i te role również, na przykład aktorskie, zmieniły cię? Uważasz, że jesteś zupełnie inną kobietą?
1: Wiesz co, na pewno każda z ról pozwoliła mi zrozumieć, gdzie są moje granice, czego już nie chcę w życiu, czego nawet nie chcę grać, jakich relacji w filmach i tematów nie chciałabym dotykać na przykład. To nie jest tak, że chcę robić wszystko, można robić ze mną wszystko, co się chce, obsadzać mnie we wszystkim. Mam w sobie taką gotowość do powiedzenia stop nareszcie. Mam w sobie gotowość do rezygnacji z czegoś. I to nie jest górnolotne pod tytułem, że będę sobie teraz wybierać i odrzucać i tak dalej, tylko jeśli ingeruje to w moją gdzieś prawdę i w moje granice, to jestem gotowa z czegoś rezygnować, nawet jeżeli odbije się to jakimś, wiesz, krokiem delikatnym do tyłu. Wolę myśleć, że krok do tyłu to rozbieg i wybierać jakąś taką inną drogę, nawet niebezpieczniejszą, ale łagodniejszą dla mnie i lepszą. Więc każde doświadczenie, tak jak mówisz, jest ważne i dobre i złe i doprowadza nas do tego momentu. A ten moment, w którym jestem teraz, jest moim ulubionym od 35
0: lat. Pola jest
1: lat.
0: Tutaj uśmiechnięta, to ja od razu, jeśli państwo tego nie czują w jej wypowiedziach, powiem, chociaż myślę, że to słychać. A ktoś dał ci taką siłę, moc, taką pewność?
1: Na pewno sama sobie pozwoliłam ją dać, bo byłam mocno niewierząca, więc znalazłam ją w sobie, ale na pewno pojawiły się obok mnie osoby, które we mnie uwierzyły, na przykład Igor Herbut, który wspiera mnie w tworzeniu drugiego albumu i wspiera mnie we wszystkim, co robię. Więc on bez wątpienia jest dobrym duchem całego albumu Samo się płacze.
0: No to teraz się uśmiechnę, żeby to było jasne w tym pytaniu. A może on cię odsunął od tego filmu?
1: On mnie odsunął
0: zabrał
1: od
0: do świata
1: filmu.
0: Muzyki.
1: Nie, nigdzie.
0: I mówi, nie, dziewczyno, rzuć
1: nie,
0: ten film.
1: Nie, rzuć to, zrobimy sobie gwiazdę. Nie. Otóż nikt mnie znikąd nie zawierał. Jestem dojrzałą kobietą, Piotrze. I umiem mówić stop sama. Poza tym zaczęłam myśleć o muzyce, zanim poznałam Igora i zanim zaczęliśmy pracować, więc na pewno ta muzyka gdzieś już próbowała się przebić w trakcie grania różnych ról. I tak jak mówię, nie zamierzam z tego rezygnować i właśnie skończyłam serial, tak jak mówię, i zaraz będzie premiera w Gdyni filmu, w którym zagrałam, więc bardzo mi zależy na tym, żeby to łączyć i bawić się tym.
0: Dobrze, że
1: tworzyć.
0: Powiedziałeś o łączeniu, bo miałem postawić taką tezę, do której chciałbym, żebyś się odniosła. Czy w ogóle potrafiłabyś żyć bez którejś z tych części siebie, nie? Czyli bez aktorstwa albo bez muzyki, to już w ogóle dla mnie jest niewyobrażalne dzisiaj.
1: Wiesz co, nie chcę mówić na pewno nie potrafiłabym żyć. Zobaczymy, co przyniesie czas. Na pewno od kiedy śpiewam, poczułam, że nie wiem, jak mogłam bez tego. Więc czuję się bardziej kompletna i pełna, kiedy w moim życiu jest muzyka, jest tworzenie. A kiedyś w ogóle o tym nie myślałam, że ja będę pisać, że ja będę tworzyć muzykę i śpiewać. Chociaż w głębi serca o tym marzyłam, tylko nie wierzyłam, że mam wystarczające umiejętności, talent. Chyba jakoś słabo o sobie myślałam, ale dużo, dużo, dużo się w mojej głowie...
0: To uczelnia też nie dała ci takiej pewności na przykład?
1: Wiesz co, uczelnia nie daje ci pewności. Uczelnia uczy cię, że musisz mieć w tym zawodzie twardy tyłek, że ten zawód jest bezwzględny, bo jest. Że prawdopodobnie większość z osób kończących szkołę nie będzie miało pracy. Trzeba się przebić i to do nas należy, jakich narzędzi użyjemy do tego. Więc
0: trochę
1: to jest
0: takie
1: trudne.
0: Pozbycie się marzeń, nie? Dla kogoś, kto studiuje, nie wiem, przyjechał z małego miasta, tak jak ty, ma swoje ambicje, plany. I te marzenia, jak wspomniałem.
1: Zgadza się.
0: Takie zderzenie się ze ścianą też.
1: Ogromne. Nie jest to łatwa szkoła i nie jest to łatwe zderzenie, ale gdzieś spotykałam bardziej dobrych lub mniej dobrych ludzi na swojej drodze i każdy z nich pomógł mi dostać się do miejsca, w którym jestem teraz. Na pewno musiałam dużo doświadczyć.
0: Dlaczego też o tym mówię i tak podkreślam, bo wydaje mi się, że fajnym azylem jest dla ciebie piosenka. Mm-hmm. Wiesz, że okej, wy możecie mówić swoje, mam swój świat po
1: prostu.
0: Mam azyl, mogę się zamknąć w tym świecie. A tak swoją drogą wymieniasz serial, wymieniasz film, który się pojawia, powiem jakiś tytuł, coś możemy zdradzić?
1: Wiesz co, nie wiem, czy mogę. O kurka wodna. Dobrze, mogę powiedzieć na pewno tytuł filmu, który pojawi się na festiwalu w Gdyni i będzie to To ma sens. Zmieniony został tytuł, dlatego niepewnie o tym mówię.
0: To ma sens. Co ma sens? Tak spytam tylko w jednym zdaniu chociaż.
1: Miłość.
0: Miłość. A, miłość, widzisz, to jest miłość. Wątek powróci, jak będziemy tylko o muzyce mówić.
1: Dokładnie tak.
0: Bo teraz mogę odwrócić sytuację. Mm-hmm. Wydaje mi się, że można być lepszą aktorką również, będąc muzykiem, będąc songwriterką, tworząc muzykę, tworząc
1: tak
0: ten
1: myślisz?
0: Swój świat, kreując go.
1: Czemu
0: nie
1: tak
0: tylko
1: myślisz,
0: go
1: Piotrze?
0: Posiadać, ale kreować.
1: A czemu myślisz, że mogę być lepszą aktorką, tworząc muzykę?
0: Wszystko, co działa na wyobraźnię i rozwija wyobraźnię, wpływa później na ten zawód. Tak sobie to wyobrażam, tak samo jak na mój zawód, prawda?
1: Masz rację.
0: Każdy dotyk tematu jest dla mnie rozwojem wyobraźni. Rozwój wyobraźni to rozwój mojego warsztatu pracy. Myślę, że aktorstwo ma dokładnie tak samo.
1: Masz rację.
0: A nawet bardziej.
1: Masz rację i tak jak mówiłam wcześniej, że kiedy zaczęłam śpiewać i poczułam, jak dobrze mi jest tutaj, w tej mojej łagodności i że to jest wystarczające, zobaczyłam, że mogę być aktorką, która ma mniejsze ciśnienie na jakieś tematy albo, że właśnie to nie jest muszę, bo się uduszę, tylko mogę robić wiele rzeczy i to jest okej i to jest w zgodzie ze mną i mogę to łączyć i tak jak mówisz, niech sobie ludzie gadają, niech sobie ludzie mówią, bo pewnie wiele osób tak będzie mówić i szczerze mam to gdzieś, to świadczy o tych ludziach, że wykształciłaś się jako aktorka, to rób to, co umiesz robić, a ja sobie chcę żyć tak, jak chcę i będę sobie śpiewać i pisać i tworzyć.
0: Nie wiem, co na to powiedziałby Igor Herbut, gdybym postawił tezę, że niekoniecznie samo wykształcenie czyni z nas muzyka, songwritera i tak dalej. Może by inaczej do tego podszedł. Jasne, warsztat to jest ważna historia, ale to, co nosisz, to, co jest naturalne w tobie, to jest moim zdaniem rzecz najważniejsza. No, nie oddając ani cząstki jednej działalności i drugiej, gdzieś musisz mieć czas w ogóle na tworzenie tych piosenek, czy w ogóle czas dla siebie, na swoje życie.
1: Ależ mam.
0: Jak ty to znajdujesz,
1: ale
0: dziewczyno?
1: Piotrze,
0: tu serial,
1: daj mi spokój.
0: Tu film, który już wchodzi, tutaj piosenki już stworzone. Kiedy ty to zrobiłaś?
1: Ale daj mi spokój, Piotr, przecież ja przyjechałam do Łodzi do ciebie na wywiad. To znaczy, że ja mam wakacje. Nie wiem, czy ty znasz
0: teraz
1: takie pojęcie.
0: Wakacje.
1: Na przykład.
0: Teraz
1: mam wakacje. Nie, bardzo dbam o to, żeby mieć przestrzeń dla siebie, bo tylko wtedy masz czas się skupić, w ogóle odpocząć, to jest podstawa. Więc tak jak mówię, skończyłam jedną rzecz, wybrałam nie mieć kolejnej, żeby mieć właśnie przestrzeń.
0: Czyli to tak działasz. Kończę, zaczynam coś innego. Czyli piosenkę zaczynasz tworzyć w momencie, kiedy coś skończyłaś wcześniej?
1: Nie, słuchaj, piosenki tworzą się pomiędzy.
0: Myślę, że z nimi chodzisz.
1: Piosenki tworzą się, mogą się tworzyć w jeden dzień, a mogą się tworzyć miesiącami, a nawet latami. Mam swoje notesiki, czasem usłyszę jakąś melodię, nagram ją na dyktafonie, a później podczas kąpieli sobie puszczam, mówię, a to było tak, dobra, dokończmy to. To wychodzi bardzo naturalnie, spontanicznie i cieszę się, że te pomysły wracają, a nie jest to, o rany, nie mam pomysłów i co ja będę pisać na kolejnym płyt. To się dzieje. Trzeba żyć i to jest najważniejsze, bo z najbardziej spontanicznych spotkań, wyjazdów powstają najpiękniejsze, moim zdaniem, piosenki, bo to jest żywe i to nie jest jakieś...
0: Z emocji powstają najpiękniejsze piosenki, jeśli je posiadamy, potrafimy opisać.
1: Dokładnie.
0: I wyśpiewać akurat w piosence.
1: Więc trzeba żyć, przeżywać, cieszyć się, kochać.
2: Choć wciąż nie wiemy o uczuciach prawidłowych,

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykundy poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina, Damask, MVP tego meczu. PG, Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
11: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Przy Placu Wolności PL. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty. Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
13: Czy już znasz tę nowość?
14: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
13: z wysoką dawką sili maryny,
14: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
13: choliną i chromem.
14: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
13: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
14: Szczegóły na vital-senior.pl.
15: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
0: Po reklamie.
1: Bliskie spotkania. Dziś z Polą Błasiek, która przyjechała, by opowiedzieć przede wszystkim o tym, że ma nową piosenkę. Ta piosenka zapowiada płytę, ale przy okazji rozmawiamy też o wielu innych rzeczach. Przecież skończyła właśnie nagrywać serial, skończyła również film, który jedzie do Gdyni. Jest też czas, o którym sobie rozmawiamy, bo przecież w tym czasie pomiędzy jedną a drugą płytą tak wiele w jej życiu się dzieje.
16: Myślałeś lepiej zaczekać,

0: Rozumiem, że to można bardzo ładnie notować w sobie, każdą emocję, nie? Zapamiętywać chwilę, nosić je długo w sobie, zanim powstanie piosenka, albo tworzyć je od razu, ale tak czy inaczej trzeba mieć na to czas, nie? Bo jak jest plan filmowy, właściwie trzeba się poświęcić roli i myśleć o tym, że za moment mam zagrać coś tam. Więc rozumiem, że to bardzo fajnie układasz, że jesteś taką też trochę ułożoną kobietą
1: teraz. Jestem i staram się myśleć poważnie o tym, co robię, i kiedy podjęłam decyzję, żeby tworzyć drugi album, to na pewno myślę o tym, tak jak mówię, poważnie i mam teraz na to przestrzeń. Skończyłam pracę nad serialem i wybrałam...
0: Możesz myśleć tylko
1: dokładnie
0: o płycie,
1: skupiam
0: przez
1: się teraz.
0: Czas.
1: Dokładnie, skupiam się tylko na
0: czyli
1: tym.
0: Czyli rozumiem, że teraz nawet byś odrzuciła jakieś propozycje filmowe na chwilę, byś powiedziała nie, teraz nie.
1: Zależy co, zależy jak, zależy w jakiej przestrzeni i zależy z kim. Na pewno miałoby to znaczenie.
0: No dobrze, to wraca znowu pytanie, jak się zmieniłaś, bo też powiedziałaś, sama powiedziałaś w tej naszej rozmowie, że to też trudne jakieś doświadczenia, które cię dotykały.
1: Zależy, jak na to spojrzymy. Trudne, nietrudne, życie się zmienia. Dziś widzę to tylko w pozytywach. I dziś dla jednych może coś być trudne, a ja myślę sobie, że wszystko jest po coś i jestem najszczęśliwsza dziś. I gotowa na rozwój, gotowa na to, co przyniesie kolejny dzień. Więc nie macie się co skupiać na tym, czy to było trudne, czy nietrudne. Na pewno wiele się zmieniło. Chcę opowiadać moje historie, chcę pisać kolejne piosenki o tym, co się wydarzyło, co mnie dotykało, co mnie dotyka dziś. I odkryłam, że nie tylko pisze się piosenki, bo tak sobie myślałam, że o wiele łatwiej jest pisać, jak się cierpi. Jednak płyta pierwsza Powidoki, nagrana live, była głównie o tym, jak było źle. Mhm. I jakby była jakąś formą terapii mojej, autoterapii. Próbowałam sobie poradzić z różnymi trudnymi wydarzeniami w moim życiu, tymi wcześniejszymi, sprzed kilku lat. Dziś myślę sobie, jaka to frajda pisać o miłości. Jaka to frajda, nie tylko tej niewystarczającej, albo o poczuciu nieszczęścia, albo o złamanym sercu, albo o rozstaniach. Dziś...
0: O spełnionej miłości.
1: O spełnionej miłości.
0: Ale teraz wymieniłaś też tytuł filmu, też o miłości, wiesz, to jakby w tym temacie
1: ale Piotrze, czy cała sztuka nie jest o miłości?
0: Myślę, że większość piosenek jest o miłości.
1: Oczywiście, że tak.
0: Już zawężę temat, żeby już nie wchodzić, że jestem jakimś, wiesz, kinomanem i znawcą kina. Dobra, w kinie to bywało tak naprawdę różnie, no ale tak. Bardziej w piosenkach to o miłości. Mm. Okej, okay, można poświęcić się tej miłości również w życiu. To o czym chcesz opowiadać w tych piosenkach?
1: No zobaczymy, co przyniesie czas. Na razie na świeżo ci powiem. Właśnie podjęłam odważną decyzję dołożenia, bo płyta już jest gotowa i już nie mogę się doczekać, kiedy ona zostanie wydana. Ale podjęliśmy decyzję o dodaniu do płyty piosenki, którą ostatnio napisałam. Przyszła do mnie i pomyślałam, że zacznę pisać trzeci album. Aż tu nagle dochodzi do mnie, że kurczę, czy to nie jest piosenka, która powinna podsumować drugi, bo jakby jest jakimś zakończeniem tych wszystkich historii i etapu życia i może nie ma co czekać do trzeciego albumu, tylko po prostu ją dołożyć, więc na dniach...
0: Czyli co, to jest piosenka Zachwyt nad życiem i miłością?
1: Wiesz co, podziękowanie za to, co się wydarzyło i otwarcie się na nowe.
0: Wszystko może być autoterapią.
1: Oczywiście.
0: I granie w filmie, to zależy zresztą w jakim filmie.
1: Jasne.
0: Lepiej ode mnie to wiesz i piosenka jest na pewno autoterapią, ale u ciebie tak to wygląda przynajmniej. Mm-hmm. Najpierw nastąpiła taka poprawa, taki proces pozbycia się myślenia, że to oj, same dramaty mnie spotykają, tylko weź z tych dramatów coś dla siebie i idź dalej, prawda? A później to
1: płakać,
0: przekładasz
1: Piotr.
0: Na piosenki, prawda?
1: Zgadza się.
0: Rozumiesz? To jest dla mnie ciekawe, bo zazwyczaj jednak piosenka dopiero uwalnia u artysty coś tam i czuje się, o, teraz jestem wolny.
1: Ale mimo, że to zauważyłeś, zgadza się, tak jest.
0: A teraz ten proces mnie interesuje właśnie dojścia do tych piosenek, nie? Jak się tego pozbywasz? Co robisz? W jaki sposób dochodzisz
1: sobie
0: do takiego stanu?
1: No ciekawe, że rzeczywiście to zauważyłeś, że chyba już nie tak bardzo tu i teraz potrzebuję wyrzucić, wylać, przelać na papier i tak dalej. I nie umniejsza to tym piosenkom. W sensie dziś widzę, jak poruszający jest dla mnie nawet tekst, który sama napisałam. I kiedyś bym tak nie napisała. W sensie kiedyś musiałabym bardzo długo o tym myśleć. I pewnie w wielkim bólu bym to pisała i pomogłoby mi to coś uleczyć, ukoić. A dziś patrzę na to rzeczywiście łagodniej, radzę sobie może o wiele lepiej z emocjami. Mm-hmm. To też lata pracy i lata terapii, które, nie wiem czemu się śmieję, to chyba nerwowy śmiech, lata terapii, które pozwoliły mi...
0: Bo się skupiasz bardzo.
1: Tak.
0: Lata rozmów również z kimś, prawda?
1: Oczywiście.
0: Otwarcie.
1: Dokładnie.
0: Jeśli ktoś ci pozwala otworzyć się, zaczynasz wypoczywać.
1: Oczywiście. Więc na pewno łatwiej już mi jest sobie radzić z emocjami i trochę z dystansem i bez... rozdzierania ran, podsumowywać wydarzenia i doświadczenia moje.
0: Ja już wcześniej mówiłem, że się uśmiechasz, jak ktoś tego nie słyszy. I mogę to po raz kolejny potwierdzić tylko w tej rozmowie. Łatwiej jest, mając oczywiście piosenkę później, sobie myśleć o tych sprawach, które już poza nami, ale nie wszystkie są poza nami, prawda?
1: Otóż to.
0: Piosenka też potrafi ugruntować coś, co już na lata w nas pozostanie.
1: Zgadza się.
0: Ale piosenkę zawsze można napisać kolejną.
1: Oczywiście, też no, jest wiele tematów. Basia, której mam nadzieję dzisiaj posłuchamy.
0: Której za moment porozmawiamy.
1: Jasne, jest na przykład piosenką, która nie była tu i teraz w rozpaczy pisana, tylko po latach usiadłam i pomyślałam sobie, jaka pamięć jest zwodnicza. Pomyślałam o tym, jak wiele rzeczy mi ucieka z głowy, a jestem przecież młodym człowiekiem i jak bardzo nie chcę stracić niektórych wspomnień. I myślałam wtedy o babci właśnie, ukochanej, która odeszła znacznie za wcześnie. I pomyślałam sobie, piosenka jest nośnikiem moich wspomnień i chcę, żeby została ona z nami na zawsze. Jej historia i moje wspomnienia o niej.
0: Bo tu wyjaśnijmy, Basia to jest tytuł tej piosenki, a Basia to twoja babcia.
1: Dokładnie.
0: To może być najbardziej osobiste pytanie w tej rozmowie. Mhm. Babcia odeszła całkiem niedawno?
1: Nie, babcia odeszła bardzo dawno. I właśnie...
0: Bo tak jakbyś patrzyła na zdjęcie, jakbyś znowu wyciągnęła to zdjęcie z pudełka.
1: Otóż to. Czasem wspomnienia wracają z nienacka.
0: A dlaczego wyciągnęłaś to zdjęcie? Co za impuls tam gdzieś się pojawił?
1: Ja jestem sentymentalna bardzo. Ja piszę dzienniki, ja kolekcjonuję zdjęcia, wywołuję je, więc lubię wspomnienia. Lubię sobie wracać do przeszłości tej dobrej i lubię ją troszkę romantyzować i widzieć przez różowe okulary niektóre sytuacje, bo to też była trudna relacja, o czym niewiele się mówi zazwyczaj w rodzinie, więc ja z trudnej relacji i z trudnych w ogóle wszystkich relacji staram się widzieć jednak to, co przyniosły dobrego i tak jest też z Basią, czyli mimo tego, że to była trudna rodzinna historia, która zresztą poniosła się echem. I powiem ci, że wydaniem tego singla włożyłam troszkę kij w mrowisko. Nie ukrywam tego.
0: Rodzina cię jeszcze lubi?
1: Jeszcze mnie lubi, mam nadzieję, i kocha. I myślę sobie czasem, że ja lubię czasem taki kij w mrowisko włożyć, tak w pozytywnym sensie, że otworzyć oczy albo jako jedyna powiedzieć, ej, halo.
0: Ale to może też okazać było... się, że wszystkim to było potrzebne.
1: Też, prawda? Tak uważam, wiesz? I pozdrawiam tu całą moją rodzinę.
0: A pozdrawiam. Ja pamiętam, jak kiedyś opowiadałeś, że cię wspierają. Kiedy mieliśmy okazję rozmawiać o pierwszej twojej płycie.
1: Dokładnie.
0: Myślę, że się nic nie zmieniło.
1: Nic się nie zmieniło, mimo wydania.
0: Mimo wydania Basi.
1: Tak,
0: więc... A dzisiaj z perspektywy, jak postrzegasz babcię właśnie?
1: Dziś z perspektywy postrzegam babcię jako kobietę, która nie zaznała miłości. I dlatego też dla niej wydałam piosenkę jako pierwszą i dlatego też nagraliśmy przepiękny klip. Nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć klip do Basi, ale wyobraziłam sobie jej historię i troszkę inaczej.
0: No widziałem klipy. Nawet zacząłem się zastanawiać, na ile idealizujesz to swoje wspomnienie o babci.
1: A bardzo sporo. Postanowiłam dać jej drugą szansę i odnaleźć dla niej tę miłość i to spełnienie.
0: Tutaj też aktorstwo.
1: Wiesz co? Tak, na pewno. Nawet nie aktorstwo, bo tam byłam trochę...
0: Ale takie filmowe ujęcie, prawda?
1: A, zgadza się.
0: Spojrzenie
1: filmowe
0: takie.
1: Spojrzenie na
0: jakby
1: na
0: to
1: historię.
0: Ująć, jak pokazać, żeby było ciekawe.
1: Dokładnie.
0: Wciągające.
1: Dokładnie,
0: bo to jest jednak.
1: Dokładnie.
0: Zasadą w ogóle tego, co przekazujesz, jest to, żeby było wciągające, żeby słuchacz był w historii, bo ty opowiadasz
1: historię.
0: Myślę,
1: że prawda zawsze wygra. I autentyczność zawsze wygra. I taka prostota zawsze wygra. Tam nie było... co kombinować. Po prostu każdy z nas marzy o miłości. Tak mi się wydaje. Mogę mówić oczywiście za siebie, ale niech pierwszy rzuci kamieniem, który nie tęskni za babciną zupą, albo maminą zupą dawno, albo za prostym chodzeniem po trawie na boso, albo czasem, kiedy naprawdę leżenie na trawie i oglądanie chmur nie było stratą czasu. Ja uwielbiam to robić, a dziś się od tego, no nie widzę ludzi, którzy oglądają chmury, Piotr. Jestem tym człowiekiem.
0: Najwyraźniej, a Basia to sugeruje, to będzie płyta o miłości, ale różnorodnej miłości.
1: Oj,
0: żeby
1: tak.
0: Wszyscy nie myśleli sobie, że to...
1: Ależ naprawdę.
0: Miłości mężczyzny do kobiety, kobiety do mężczyzny.
1: Nie tylko.
0: Prawda?
1: No, miłość ma wiele innym.
0: Miłości do wspomnień również i do tego, co nas spotykało. Zresztą to nas gruntuje, prawda? Gruntowuje nas i później tacy jesteśmy, bo mimo wszystko z tej rodziny wyniosłaś to, co nosisz w sobie.
1: Oczywiście.

0: teraz znowu wracam. Tak. Co się zmieniło? Pytałem od pierwszej płyty. A jaką pole z tamtej płyty, z tamtych tekstów, z tamtej jakby sytuacji mogę odnaleźć w tobie dzisiaj? Co w tobie pozostaje?
1: No jestem tam, cały czas tam jestem. Pozostaje we mnie prawda.
0: Czyli jaka prawda?
1: Moja prawda, czyli nie udaję tutaj nic. Tak samo jak na pierwszej płycie, tak na drugiej postanowiłam nie kantować, po prostu mówić jak jest. I oczywiście tutaj w historii Basi, tak jak mówię, idealizuję ją, bo chcę dać jej drugą szansę na piękne życie. Ale to są bolesne niektóre piosenki i jeśli osoby się w nich przejrzą, to nie muszą być one wygodne.
0: Konkretne osoby, bo ja też myślę o uniwersalności. O to też cię miałem spytać.
1: Jasne.
0: Że mogę odnieść to do swojego życia, prawda?
1: Oczywiście. Myślę, że są uniwersalne, bo każdy ma swoją przeszłość i może się przeglądać w moich historiach. Zresztą już kilka razy osoby mogły usłyszeć piosenki z nowej płyty przy supportach zespołu Lemon. I rzeczywiście dostawałam przemiłe wiadomości o przeglądaniu się w tych historiach i interpretacji tych piosenek i zaskakiwały mnie one, bo dla mnie są zupełnie o czymś innym, a to jest wspaniałe, że są uniwersalne. No więc tak jak mówię, na pewno ta pola została ta prawdziwa, która wtedy jeszcze zawstydzona, o, może mniej zawstydzoną polę teraz zobaczysz, ale taką odważniejszą w tym opowiadaniu o tym, co trudne, o tym, co piękne. Już się tak nie chowam jak wtedy. Ale ta delikatność też tam jest. Ta taka subtelność tej pierwszej płyty też tam jest. Ta taka naturalność, myślę, moja.
0: I wiesz co?
1: No.
0: I tak słucham i sobie myślę, wciąż mając w głowie to twoje aktorstwo, że taką aktorkę też widzę.
1: Okej. Okay.
0: Dokładnie, w tych rolach kolejnych. Mm-hmm. I wyobrażam sobie, że w ogóle przez ten czas od pierwszej do drugiej płyty też zagrałaś poważniejsze role i też w innym kierunku rozwijające.
1: Piotr, ja dojrzewam, mam 35.
0: Dziewczyno, dojrzewaj. Ja tylko obserwuję.
1: Nic nie bronię.
0: Ja tylko obserwuję i pytam.
1: Zgadza się. No na pewno inne role się do mnie uśmiechnęły i wierzę, że zagram jeszcze inne piękne, ważne role, które odmienią
0: świat. Bo ty
1: przyglądasz
0: się z kolei w lustrze swoim, grając inną rolę, prawda? Na ile jestem kimś, na ile nie jestem kimś.
1: Jasne.
0: I fajnie się w ten sposób można poznawać. Inni mogą w twoich piosenkach na przykład, czy w twojej wypowiedzi samej w sobie, jak chociażby w tej naszej rozmowie.
1: Otóż to.
0: Mogą przemyśleć i powiedzieć, o, to ja mam podobnie. Nie, ja zupełnie inaczej jakby traktuję swoje życie, albo w ogóle potoczyło się to życie zupełnie inaczej. Wracając z kolei do teledysku Basi, to pomyślałem sobie, że sama piosenka najpierw dała mi obrazek.
1: Okej. Okay.
0: Nie to, że obrazek mnie zawiódł, czy nie zawiódł. Nie w tym sensie będę się wypowiadał, bo obrazek mnie wciągnął.
1: Nie potrzebowałeś klipu, żeby sobie wyobrazić.
0: Tak, ale że to jest taka piosenka. Też myślę, że w pewien sposób fajnie jest, że tak, a nie inaczej produkcyjnie ta piosenka sobie wybrzmiała, prawda?
1: Tak, dokładnie.
0: Ja wiem, że Igor teraz nie słyszy, więc mogę powiedzieć, że no trochę pracujecie.
1: Oczywiście.
0: Trochę. Możesz mu powtórzyć,
1: nawet nie trochę,
0: prawda?
1: Powtórzę mu, tak.
0: Jak go spotkam, to też mu to mogę powiedzieć. Natomiast taka jest prawda, że wtedy stwierdziłem, że ty w dalszym ciągu opowiadasz po prostu takie historyjki, które ja mam wejść. Albo mam wejść, albo nie. No, po prostu. No.
1: Tak, zapraszam do historii. I to jest fajne. Jedna osoba, kiedyś pamiętam, słuchała mojej piosenki, powiedziała, Pola, fajnie, bo jak słucham, po pierwsze odpoczywam, ale dwa, ty malujesz obrazy. To też było ciekawe. Tak jak ty teraz mówisz, opowiadasz historię.
0: O tym rozmawialiśmy przy pierwszej płycie.
1: Masz rację. Więc
0: ale dzisiaj mi się wydaje, że bardziej filmowo myślisz, prawda?
1: Możliwe.
0: Nie obrazami, ale już bardziej filmowo. Co oznacza, że też jesteś osadzona w zawodzie aktorskim.
1: Zgadza.
0: Bardzo poważnie.
1: Patrz, jak ty się nie możesz od tego odczepić, Piotr. Nie, no żartuję, no nie odczepiaj się.
0: Nie, no ja będę czekał na kolejną płytę, wręcz przeciwnie, się przyczepiłem i teraz czekam.
1: To
0: wiesz,
1: bardzo dobrze. A ja znowu do ciebie przyjadę do Łodzi.
0: A to będzie jesień, tak? Późna już.
1: Nie wiem, czy późna, może wcześniejsza niż późniejsza. Na pewno będziesz o tym wiedział. Myślimy teraz nad wydaniem drugiego klipu, albo drugiego singla, zobaczymy. Mamy w zanadrzu już kolejny singiel, albo może będą dwa single, płyta i trzeci singiel. No, zaskoczę cię, Piotr, ty nie musisz wszystkiego od razu wiedzieć, uspokój się.
0: Nie, najpierw posłucham, najpierw zobaczę, a później ewentualnie coś wiem, bądź nie. Nie, bez obawy. Ja oczami wyobraźni to nie widzę twojej roli, czy twojej piosenki, zanim ona nie powstanie. No coś,
1: no to
0: takiej szansy nie ma. No ale to też jest tak, że możesz dzisiaj sobie powiedzieć, na jakim etapie się znalazłaś, dzisiaj w jakim punkcie artystycznym się znajdujesz. miałaś jakieś swoje wyobrażenie, może plan rzeczywiście na siebie? Myślę, że wiele cię rzeczy zaskoczyło już
1: na pewno,
0: dotychczas.
1: Na pewno. Mnie
0: w jakim punkcie dzisiaj się znajdujesz? Co cię zaskakuje na plus? Z czego rezygnujesz, bo uważasz, że to nie ta droga?
1: Wiesz co? Dużo rzeczy mnie w tej drodze do tej drugiej płyty zaskoczyło i tak na pewno rozwinęło, ale czy to było łatwe? No nie wiem. Nie do końca. Tym się różni druga płyta, bo też warto o tym wspomnieć od tej pierwszej, że to już nie będzie live, tylko jednak spotkałam się i dzięki Igorowi właśnie spotkałam świetnych producentów, z którymi się po raz pierwszy w życiu spotkałam. Czyli no, to było wrzucenie co najmniej na głęboką wodę, jeżeli nie na sztorm na oceanie, ponieważ no, taka pola, taka bezpieczna pola, która sobie pisała, wiesz, w zaciszu domowego ogniska przy świeczuszce.
0: Może jeszcze tam w tym domu rodzinnym sobie pisałaś, dziewczynko?
1: Wiesz co?
0: Przyznaj się, te wierszyki czy coś tam?
1: Nie, to już jak byłam sama w liceum, tak. No, ale to wciąż małe dziecko, więc no, w jakimś tam pokoiku internatowym zaczęłam. Ale ta pola, która lubiła tak bezpiecznie wszystko i pomalutku, bez pośpiechu i w ogóle, żeby nikt mi nie przeszkadzał. Chcę być sama i w ogóle może coś tutaj zrymuję, może jakąś historyjkę opowiem pomalutku. Tak tutaj, no Igor otworzył mi świat, postawił mi świat przed sobą i powiedział, no zobacz, czy dasz radę? No nie mówił tak, ale jakby zostajesz postawiony przed sytuacją, w której spotykasz producenta, który robi z gwiazdami jakby hity i idziesz do takiego producenta i producent dostaje od ciebie, wiesz, wielki notes z piosenkami twoimi, jesteś dumna z nich, no przynosisz całą płytę gotową tak naprawdę, więc dla ciebie to jest formalność, zaśpiewamy, nagramy i mamy gotowy materiał, a pan producent jakby odkłada to na bok i mówi, okej, napisz piosenkę. I nie wiesz, co się dzieje. I musisz coś udowodnić i jakby pierwsza reakcja to panika w mojej głowie, w mojej tamtej jeszcze głowie, która jest niewierząca w siebie i masz do wyboru, okej, pola, stresujesz się, ciało ci się trzęsie, głos ci się trzęsie, wiesz, że możesz sobie dać radę albo nie możesz. I teraz to jest ten moment, musisz wybrać, czy ty chcesz zostać w tym miejscu, w którym byłaś na tej pierwszej płycie i się bać całe życie i myśleć, że musisz coś jemu teraz udowodnić i po prostu będziesz się bać całe życie już teraz, albo mówisz, dobra, dam radę, no przecież piszę te teksty, sama je piszę, nikt mi nie pomaga, słyszę te melodie, no jakiś sens musi w tym być. Otwieram ten notes, no i piszę tę piosenkę, Piotr, i będzie na tej płycie ta piosenka. A dziś traumatycznie to wspominam, widzisz, aż mi się szklą oczy, jak do ciebie mówię, bo myślę sobie o tym, pamiętam mój telefon do Igora, gdzieś ty mnie, chłopie, gdzie to, co ty, ja nie wiem.
0: Dlaczego ja nie kręcę rolki z tobą tutaj? Naprawdę, to było tak zagrane, tak pięknie.
1: Nie,
0: emocje wyszły po prostu z ciebie.
1: No,
0: emocje z ciebie wyszły prawdziwe.
1: Naprawdę.
0: No, ale i tak żałuję, że rolki nie nakręciłem.
1: Niczego nie żałuj. No więc wtedy Igor po drugiej stronie mówi, uspokój się, to jest raz, a dwa, pomału. Tak ma być. Świetna piosenka Igora Herbuta. Pozdrawiam, tak ma być z jego najnowszej płyty.
0: Pomału, to jest dobre
1: tak
0: hasło.
1: Tak ma być, dokładnie.
0: Bo ty w pewnym momencie życia bardzo chciałaś przyspieszyć.
1: Dokładnie.
0: Chyba. Kariera, płyta, kariera, kariera.
1: Ta płyta nauczyła mnie ogromnej pokory. Ta druga płyta nauczyła mnie cierpliwości, pokory i nic w pośpiechu. I lepiej poczekać, pomalutku. I w najlepszym momencie dla mnie nic, żeby kogoś zadowolić, sprzedać i fajnie. Nie. Lepiej pomału, lepiej się zatrzymać i pracować 2 lata nad płytą, niż szybko, bo coś ucieknie. Nic nie ucieknie. Wszystko jest w swoim czasie i tak jest najlepiej.
0: No, nie tylko w muzyce, bo no wybacz, ale przełożyłbym to znowu na to twoje granie w filmach i to jest dokładnie tak samo. Bez pośpiechu, spokojnie, dobierając rolę.
1: Jak najbardziej.
0: Nie, i emocje
1: nie
0: i tak
1: byle
0: dalej,
1: tylko
0: tak
1: się, wiesz, przysłowiowo nachapać czy coś.
0: No nie da się tutaj jakby nie przełożyć tych dwóch światów.
1: Nie, no
0: jednak,
1: jasne.
0: Zwłaszcza,
1: jasne,
0: że jesteś złożona z tych dwóch światów.
1: Zgadza się.
0: Ostatnie pytanie, niby najłatwiejsze, a może to będzie najtrudniejsze?
1: No,
0: a gdybyś miała zrezygnować jednak z aktorstwa albo śpiewania i pisania piosenek?
1: Gdybym musiała, wiesz, no dzisiaj bym zrezygnowała z aktorstwa, ponieważ łyknęłam bakcyla muzycznego i bardzo mnie fascynuje to. Jednak w aktorstwie siedzę naście lat i już liznęłam i teatru dramatycznego, i teatru muzycznego, i planu filmowego, i planu serialowego.
0: I nigdzie nic takiego nie znalazłaś, co naprawdę cię osadziło?
1: Wiesz co? No osadziło mnie. Znam to, uwielbiam to.
0: Ale wciąż było za mało.
1: Wiesz co? Czy było za mało? Na pewno poczułam, że ciągnie mnie w jakąś jeszcze stronę i chciałam to sprawdzić.
0: Chciałaś opowiedzieć swoją historię.
1: Zgadza się. I właśnie to robię i wybrałabym to.
0: Ja myślę, że nie będziesz nigdy przed takim wyborem.
1: Mm-hmm.
0: No i niech tak będzie właśnie.
1: Dziękuję.
0: No ale na płytę to ja czekam.
1: No Piotrze,
0: No, na film też pójdę zobaczyć, wiesz, później się krytykę złożę. No.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Zwłaszcza, że jestem krytykiem filmowym, akcentem. Więc mam prawo to powiedzieć. Taki dowcip na koniec.
1: No wiadomo, dziękuję ci bardzo.
0: Pola była.

0: autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda to konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
3: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
6: Tu Radio Łódź, jest 16. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Poważny wypadek w Łodzi. Motocyklista w ciężkim stanie trafił do szpitala. Ponad 100 schronów pod lupą. Łódź chce sprawdzić, czy obiekty nadają się do wykorzystania. MKS Łódź gra na Stadionie Króla. W wiadomościach zajrzymy na boisko. W dzień zachmurzenie małe, na termometrach aktualnie 26 stopni. Uwaga kierowcy, wypadek i utrudnienia w Łodzi. Motocyklista trafił do szpitala w ciężkim stanie. Około godziny 14 na skrzyżowaniu ulic Drewnowskiej z Piwną doszło do zderzenia samochodu z motocyklem. Ze wstępnych ustaleń policji

0: policji wynika, że kierująca samochodem marki Volvo nie ustąpiła pierwszeństwa motocykliście. Mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
1: Mężczyzna w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala WAM w Łodzi. Droga w tym miejscu jest całkowicie zablokowana. Apelujemy o stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu wypadku.
0: Kierująca Volvo była trzeźwa w chwili wypadku, a na ten moment droga jest całkowicie zablokowana. Minionej doby utonęła jedna osoba, poinformowała o tym Komenda Główna Policji w serwisie X. Policjanci ponawiają apel o rozwagę w czasie letniego wypoczynku. Paweł Kasprzak z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach przypomina, by korzystać tylko ze strzeżonych kąpielisk.
2: Nie przeceniajmy swoich możliwości, szczególnie podczas pływania czy korzystania ze sprzętu wodnego. Pilnujmy dzieci i pamiętajmy, że nad wodą nawet chwila nieuwagi może zakończyć się tragicznie. Absolutnie nie wchodźmy do wody po alkoholu. Zwracajmy też uwagę na oznaczenia i komunikaty ratowników oraz policjantów pełniących służbę na akwenach wodnych.
0: Mapa strzeżonych kąpielisk dostępna jest na stronie Sanepidu. Od 1 czerwca w Polsce utonęło 110 osób. W łódzkiej specjalnej strefie ekonomicznej trwa ostatni w tym roku piknik z cyklu Gromania. Motyw przewodni imprezy to podróż w przeszłość, co widać po atrakcjach. Można spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku czy w walce na miecze. Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź wiceprezes łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej Michał Sobczak, atrakcje są dla małych i dużych.
3: Mamy tutaj stoiska historyczne, gdzie można spróbować zielarstwa, tradycyjnych metod druku, wycieczki po Księży Młynie z przewodnikiem.
4: Dużo wiem o zielarstwie, także jest bardzo zdrowe, fajne, aromatyczne. A tu jeszcze skorzystałam z propozycji różnych mieszanek, tak? Czyli na przykład mięta z lawendą, czy z werbeną, czy czarna herbata z różą.
5: Jak trudno się strzela, czy łatwo?
6: Trudno.
5: Ale udało się trafić?
6: Jeden raz.
0: Piknik trwa do godziny 18, natomiast ostatni spacer z łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej na Księży Młyn startuje o 17.
7: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
0: I w wiadomościach na koniec sport, bo trwa kolejny mecz na stadionie imienia Władysława Króla w Łodzi. W meczu trzeciej kolejki pierwszej ligi ŁKS Łódź gra z Chrobrym Głogów, a to spotkanie obserwuje dla nas Piotr Andrzejczak.
8: Do końca spotkania pozostało niespełna kwadrans. Oczywiście arbiter doliczy 1-1 w tej 74. minucie spotkania. Ja przypomnę, że ŁKS-iacy stracili bramkę pierwsi w 20. minucie, właśnie w takiej niegroźnej sytuacji. No, potem nie wyglądało to dobrze. Dali się zepchnąć rywalom z Dolnego Śląska. No ale pod koniec pierwszej połowy zaczęło coś dziać się pod bramką Krzysztofa Bąkowskiego, który spisuje się na nieszczęście dla ŁKS-u bardzo dobrze. Najpierw wątpliwa sytuacja. Wydawało się, że faulowany był jeden z ŁKS-iaków. Zmarnował okazję, czekając chyba na gwizdek Fabian Piasecki. Ale Piasecki nie pomylił się już w doliczonym czasie gry. Co prawda sędzia musiał skorzystać z systemu VAR, aby dopatrzyć się zagrania ręką obrońcy Chrobrego we własnym polu karnym. Ale napastnik ŁKS-u wykonał jedenastkę perfekcyjnie. W 45. minucie ŁKS doprowadził do wyrównania. W drugiej połowie łodzianie dominują przez większą część gry. Toczy się ta rywalizacja na połowie albo wręcz w polu karnym Chrobrego, ale wynik się nie zmienia. Kwadrans do końca. ŁKS remisuje z Chrobrym 1-1.
0: Tyle, Piotr Andrzejczak, dziękujemy. Relacja tekstowa z tego spotkania na radiołódź.pl, a ja przypominam, że dziś jeszcze swój mecz rozegra Widzew, który zagra na wyjeździe z Jagiellonią Białystok, początek meczu o 20.15. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.00.
9: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Takie prognozy pogody jak dzisiaj to aż chce się przekazywać. Aktualnie w Łodzi regionie 26 stopni, sporo słońca i niewielkie zachmurzenie. Wiatr umiarkowany, chwilami może być porywisty, ale tylko na otwartej przestrzeni. Do wieczora bez większych zmian i bez opadów, szanowni państwo, więc można z tej niedzieli korzystać. Mało tego, noc spokojna i ciepła, bo około 17 stopni. Jutro wyraźny skok temperatury, nawet 31 stopni i powrót upału, więc dzisiaj jeszcze przyjemniej i komfortowo. Jutro pogoda podkręci temperaturę zdecydowanie mocniej. Warto mieć jutro wodę pod ręką, no i wiadomo, klimatyzację.
9: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Historie nieodległe.

Agata Zielińska, dzień dobry. Dzisiaj w Historiach Nieodległych będę opowiadała Państwu o cmentarzu żydowskim w Łodzi. 5 sierpnia 1892 roku władze zaborcze wyraziły zgodę na lokalizację nowego cmentarza żydowskiego w Łodzi. W 1891 roku Izrael Poznański kupił od Juliusza Heinzla ponad 10 hektarów terenów wydzielonych z dóbr Marysin i Arturówek. Na tym terenie powstał cmentarz, o którym dzisiaj opowiem po godzinie 17. A teraz zaproszę do wysłuchania reportaży. Będzie w nich mowa o miłości i przemijaniu, a także o pewnym małżeństwie, które żyło sobie pod lasem i mogłoby się wydawać, że to bajka. Ale ta historia bajką nie jest i od niej zaczniemy.

0: Gdy strumyk płynie, reportaż Jana Smyka to opowieść o ludziach, którym przeszkadzały żaby kumkające w pobliskim stawie. Interweniowali u władz miasta, skierowali sprawę do sądu, wszystko na nic. Ostatnią deską ratunku stał się Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Posłuchajmy.
1: To jest inwestycja na całe życie i czasami wiele wyrzeczeń kosztuje człowieka po to, żeby postawić dom.
2: Działkę pod budowę uzyskaliśmy w 1984 roku.
1: Tej działki nikt nie chciał wziąć. Myśmy się na nią zdecydowali ze względów na to, że to była ostatnia działka przy lesie i miał być tu spokój.
2: Mieszkamy już około 10 lat.
1: 10 lat.
2: 10 lat. Natomiast w 1996 roku wybudowano w pobliżu naszego domu wielkie boisko o powierzchni asfaltowej.
1: Kosztowało nas to wiele zdrowia. Zresztą ja jestem w tej chwili osobą bardzo chorą. Wróciłam wczoraj ze szpitala i wie pan, potrzebuje spokoju, a tego niestety w tej chwili nie mamy, bo jeszcze na dodatek zostało wybudowane bajorko przed naszym domem.
2: Gdzie bierze początek taki strumyk czystej wody.

0: to bardzo pięknie wyglądało. Natomiast przed 2 laty pewni ludzie, najprawdopodobniej z Lady osiedla, zapragnęli, aby w tym miejscu utworzyć oczko wodne. A było to tak. Przyjechali tutaj robotnicy. Wówczas zaniepokoiliśmy się, co tu będzie. Tutaj nie będzie nic innego, poza tym, że my to po prostu tylko oczyszczamy. Ale gdy przywieziono kręgi betonowe, które powodują spiętrzenie wody, wówczas zaczęliśmy się tym interesować. Udałem się do Urzędu Miejskiego z zapytaniem, co tutaj faktycznie jest planowane. Na co urzędnik, to tylko taki przepust jest, proszę się tym nie niepokoić, że tutaj nic takiego nie będzie. No ale okazało się po pewnym czasie, że powstało takie oczko wodne, to taki staw 15 metrów od naszego domu. I niestety największym problemem dla nas to są właśnie żaby.
1: Proszę pana, ja mam karty informacyjne, gdzie serce było w porządku. A w tej chwili, mieszkając tutaj, ja dostałam depresji silnej, zaburzeń rytmu serca, nerwicy. To się nie bierze z niczego.
0: Z czego się niektórzy ludzie śmieją, uważając, że to kumkanie, rechotanie to jest rzecz przyjemna. Owszem, pod warunkiem, że one są podawane, czy też odbierane w sposób i w miejscach do tego po prostu odpowiednich.
2: O, i to jest to źródło waszego nieszczęścia.
0: Tak, proszę zobaczyć, jak wygląda woda. Ten płynek płynął w tamtą stronę. Przez drogę w tamtą stronę. Ten poziom, który jest obecnie, to jest wyższy. To teraz jest dzień, to jest w miarę spokój. Już.
2: Jakaś odważniejsza, nawet dzień zaczyna.
0: Tych żab tutaj było dużo więcej, dużo więcej. O tutaj nawet, w tym miejscu.
2: Gdzie one siedzą?
0: One siedzą po brzegach. Po brzegach. Ja tutaj je obserwowałam. To one po brzegach, one siedzą w takim miejscu, gdzie mogą po prostu wyjść i tak jakby czerpać powietrze. Ten rechot to odbywa się w ten sposób, że ich przednia część ciała jest wynurzona z wody i wydają te dźwięki. Także one najchętniej przebywają właśnie w takiej wodzie, jak ta pokryta tym szlamem, prawda, gdzie mogą się po prostu czegoś trzymać i wynurzać. Proszę zobaczyć.
2: Pan mówił, byłaś.
0: Tak.
1: Niech by tu były i te żabki. One były, ale nie było problemu. Dopiero jak człowiek im stworzył miejsce, warunki do tego, to one się rozmnożyły, bo żaby rozmnażają się w wodzie, prawda?
2: A nie próbowaliście państwo jakoś, no, walczyć się z muchami, z różnymi...
1: Nie, proszę pana, a jak można walczyć z żabami? To jest, jak to się mówi, walka z wiatrakami, tak jak to, co my w tej chwili robimy.
0: Gdy pojawiłem się z tym problemem w Urzędzie Miejskim, to właściwie wyśmiano mnie. Żaba jest pod ochroną i że tutaj właściwie nic już nie można zrobić.
1: Ale tego nie było. To stworzył człowiek. Coś takiego zrobić pod domem, to jest gwóźdź do trumny.
3: Na dużym, żółtym liściu w czasie dżdżu siedziała żaba, czemu właśnie tu? Nie wiedział nikt i żaba chyba też.
1: Lekarze zastanawiali się, co jest w tym domu, że jak ja widzę dom, wchodzę na ulicę, od razu mi się chce jeść. A w ubiegłym roku to w ogóle było tragicznie. Na tle nerwowym. Tak nam dokuczano, że miałam dość i tego domu, i tego mieszkania, i tego wszystkiego, bo to wie pan...
0: Już nosiliśmy się... Z zamiarem sprzedaży po prostu tego domu. To jest jakiś anachronizm, nie do przyjęcia.
1: Ot, chce się albo nam dokuczyć, albo po prostu dla swojego widzimy się.
0: To są fanaberie ludzi, którzy mieszkają kilka domów dalej, no i z innych ulic też.
4: Od wielu lat pan Wasilewski zgłasza zastrzeżenia pod adresem działalności Rady dotyczące budowy boiska, potem powiedzmy sobie sceny, którą Rada musiała rozebrać, bo jakiegoś tam nie dopilnowała zezwolenia i nową zbudować. Teraz dla odmiany to mały zbiorniczek wodny.
5: Przewodnicząca Rady Osiedla Jaroszówka.
4: Jest to ekspertyza oddziaływania na działki sąsiednie istniejącego zbiorniczka wodnego zlokalizowanego przy ulicy Sypiska w Białymstoku. W świetle powyższych dokumentów nie ma ten zbiorniczek oddziaływania negatywnego na sąsiednie.
5: Zbiorniczek może nie, ale żaby.
4: No tak, cieszmy się, że jeszcze są. I że są bociany w związku z tym w naszym kraju, bo w ubiegłym roku pracowałam w Niemczech i tam się dowiedziałam, że na teren Niemiec przylatują tylko 4 bociany.
0: Ja uważam mimo wszystko, że tego rodzaju inwestycje powinny być bardziej przemyślane.
2: W tej samej odległości ten stawik jest dla innych sąsiadów.
0: Tak, ale oni mają sypialnię z innej strony. No my mamy z tamtej strony sypialnię. No i trudno, abyśmy przez kilka miesięcy w roku z naszej kuchni robili sypialnię. Te żaby właśnie zaczynają ten rechot i skrzekot gdzieś około godziny 20, 22 i trwa to do rana.
1: To się ma takie wrażenie, jakby 100 żab siedziało pod łóżkiem. Proszę sobie wyobrazić, ja, kiedy się źle czuję, mam silne bóle i próbuję zasnąć, a tu w pewnym momencie kra, kra i to jest takie przeraźliwe, że po prostu przechodzi całego człowieka.
0: To jest takie wrażenie, jakby wszystkie okna i wszystkie drzwi skrzypiały.
1: Cisza, cisza i potem raptownie. To przechodzi całe ciało.
0: To się po prostu przenosi przez powietrze i przez grunt. Byłem w wielu miejscach w Europie i muszę powiedzieć, że tam czytałem bardzo wiele na ten temat. Słucham uważnie audycji radiowych, telewizyjnych, gdzie się wyraźnie po prostu mówi. Otoczenie domu musi być przyjazne.
1: Ja potrzebuję spokoju.
0: Próbowaliśmy od Urzędu Miejskiego, poprzez Urząd Wojewódzki, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, poprzez Ministerstwo Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Rzecznika Praw Obywatelskich, aż doszliśmy do sądu. Było w sądzie, ale sąd nie przyjął naszego wniosku z powodu następującego. Musimy dokonać wyceny wartości przedmiotu sporu.
2: No ile takie żaby mogą kosztować?
0: To jest kwestia 5 minut podniesienia na zastawie kilku desek i wypuszczenia wody. Ale myśmy się zdecydowali na co innego. Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.
2: I kogo pan tam zaskarży?
0: Urząd Miejski.
6: No wie pan, no...
5: Członek zarządu miasta Białegostoku.
6: Jemu wszystko przeszkadza. Młodzież przeszkadza, grająca prawda, w piłkę. Przeszkadzają mu żaby, przeszkadza mu tam woda. No, chyba samo życie mu przeszkadza. No trudno, no jest taki człowiek. Tymi sprawami raczej powinni się lekarze zajmować, a nie urzędnicy. Pisma jego są naprawdę no, bardzo humorystyczne, ale naprawdę nie jest do śmiechu. Zmusił on radę osiedlową do tego, że wykonała ekspertyzę szkodliwego oddziaływania tego źródliska, które było od dawien dawna. I Rada Osiedlowa musi wykonać tą parę tysięcy złotych, można powiedzieć, wyrzuconych w błoto. Coż to można to skomentować? Jest tu osiedle baśniowe, bo to jest ulica baśniowa, rycerska, wymarzona, przytulna, szczęśliwa, ulica bajeczna. No i w każdej bajce no, muszą być wiedźmy, czarownice i tudzież inne złe duchy. Tam.

0: nas jest ten problem, wie pan, nawet wśród sąsiadów, że my nie jesteśmy ludźmi rozrywkowymi. I to się właśnie tutaj, no żyjemy tak raczej na uboczu. Staramy się nikomu nie przeszkadzać.
1: Prawo do spokojnego mieszkania. To jest zagwarantowane. Raz, że w Konstytucji mówi o tym również kodeks cywilny.
0: Ja potrzebuję spokoju. Ja potrzebuję spokoju. I mi nie odpowiada ani ta sadzawka, ani to boisko. Ja żyję po prostu tak, jak chcę żyć. I biorąc ten dom, to była nasza świadoma decyzja, że tu będzie spokój. Pod lasem, cicho, w planach zagospodarowania miasta nie było żadnego ani boiska, ani sadzawki. Wie pan, mnie też nie przeszkadza, co się dzieje dwa domy dalej. Mi też to nie przeszkadza. Ale to, co się dzieje pod moim oknem, niestety, to ja sobie nie mogę na to pozwolić, żeby mi...

0: Tak, to chyba nie są takie i zresztą te, które są pod ochroną, to chyba nie ma takiej możliwości. Tego nie wiem.
1: Byliśmy pierwszą restauracją, która właśnie serwowała żabie łódkę.
2: Właścicielka bardzo wystawnej restauracji w Białymstoku.
1: Nie można nazwać to daniem. Ja bym to nazwała przystawką na gorąco. No bo żabimi łódkami raczej się nikt nie naje.
2: A tak, żeby naszą tradycyjną kiszeczkę ziemniaczaną, czy placki ziemniaczane, co to my jeszcze tam tradycyjnego
1: babkę ziemniaczaną.
2: Babkę ziemniaczaną. Gdyby tak wprowadzić do tego żabie nóżki. Jakieś.
1: Nie, to w żaden sposób by się nie ze sobą nie zgadzało. Można też te łódka panierować, ale to już więcej zachodu, więcej pracy kosztuje.
2: W Białymstoku jest taki stawek. Tam jest bardzo dużo żab. Gdyby tak spróbować je zagospodarować.
1: Ja wiem, że są żaby, ale ja się nie podejmuję tego.
0: U mnie na skutek przeżywanego tutaj przez tyle lat stresu pojawiło się nadciśnienie.
3: I nawet w ubiegłym roku przyjechała znajoma z Florydy. I ona nocowała tylko jedną noc u nas. I powiedziała, że no niestety w tym domu się mieszkać nie da. Do uszu coś tam zatykała. Po prostu no mówi, ja nie wiem jak wy tu mieszkacie. Przecież wy mieszkacie jak na jakiejś bombie.
0: No niestety, ale skutki przeżywanego stresu w późniejszym okresie czasu są skutkami bardzo, bardzo no, tragicznymi dla zdrowia. To powszechnie jest wiadomo przecież.
4: Instytut Badawczy Leśnictwa w Białowieży.
2: Czy ja mogę rozmawiać z panią profesor Simoną Kosa?
5: W telefonie się zemknę. Co robić z problemem? No więc, ponieważ jeżeli komuś przeszkadzają żaby, no to no, proponowałabym państwu, żeby się wyprowadzili. Ponieważ żab jest na świecie ciągle jeszcze więcej niż ludzi i jak się nie w tym miejscu spotkają z żabą, to się spotkają w innym miejscu z żabą. Inną radą jest zatkać sobie uszy. Jeszcze inną radą jest, i to najlepszą, jest te żaby polubić. Ponieważ każdy taki nieszczęsny płas malutki, jak przestanie śpiewać, wyjdzie z wody, to będzie przez całe lato pracowicie im czyścił ogródek z różnych gąsienic i z całego świństwa latającego, łażącego, świństwa oczywiście w zrozumieniu ogródników. Każda istota żywa, stworzona, wszystko jedno, czy przez twórcę, czy przez ewolucję, ma prawo do istnienia, ponieważ jest współgospodarzem Ziemi. Poza tym, że jestem absolutnie zdumiona, że w XXI wieku uchował się człowiek, którego może żaba denerwować i dźwięk przyrody, bo jest to dla mnie jakiś rodzaj patologii, mówiąc wprost.
3: Nie wiem, no dla nas to przeszkadza.
0: Nie jesteśmy dziećmi i doskonale wiemy, że no pewnych rzeczy nie można robić w miejscach, które się do tego nie nadają. No. Ja pewnego razu zadałem takie pytanie dla dyżurnego komisariatu policji, który po prostu nie chciał wysłać na interwencję tutaj patrolu. Ja mu zadałem takie pytanie. Proszę pana, czy jeśli ja przyjadę pod pana komisariat i zacznę walić piłą i zacznę kląć i to będzie trwało do późnych godzin nocnych, co pan mi zrobi? Proszę pana, będzie pan miał kolegium za coś takiego. Ja mówię, no dobrze, to w takim razie pod pana komisariatem nie można. Pod ratuszem, pod urzędem miejskim, prawda? A dlaczego pod moim domem to się dzieje?

0: Halo?
1: Czy ja rozmawiam z panią Anną?
0: Tak.
1: I ja jestem dziennikarzem Polskiego Radia w Białymstoku.
0: Poznaję.
1: Państwa poznałem.
0: Ja wiem.
1: 6, może 7 lat temu.
0: Tak, tak.
1: Materiał się przeleżał, a co ze sprawą?
0: Co ze sprawą? Mąż mi zmarł. 4 miesiące temu. Miał nowotwór mózgu i może dlatego, wie pan, on był taki drażliwy, tak reagował na to wszystko. Później już do mnie ci sąsiedzi mówią, że mieli go na sumieniu, że coś takiego narobili. To boisko, bo go rzeczywiście bardzo to drażniło. No, dzisiaj już człowieka nie ma, prawda? A mu to niestety bardzo przeszkadzało. W tej chwili to się uspokoiło, żaby się wyprowadziły. Przepraszam, Adam. Nie, nie, bo to pan redaktor.
2: No to, proszę pana, jak ojciec żył i z tym walczył, to wszyscy się z niego śmieli, robili się z tego jaja, olewali to, nigdy nie podchodził poważnie do sprawy, prawda? A w momencie, kiedy ojciec zmarł, w tym samym momencie, cicho, zaczęła się robić, prawda, atmosfera tego typu, że ludzie zaczęli się interesować, jaki to jest wielki problem, prawda? Ale w momencie, kiedy człowiek mówił o tym problemie, pokazywał go, argumentował, nikt z tego nie brał do głowy. Mój ojciec był po prostu wyśmiewany i to była po prostu eskalacja takiej nienawiści do mojego ojca od strony naszych sąsiadów i od strony Urzędu Miasta, urzędników, policji. Wszyscy po prostu podchodzili do tej sprawy w taki sposób, że mój ojciec jest dziwakiem i ma nie po kolei w głowie. Dopiero w momencie, kiedy zachorował, ludzie się opamiętali. Dopiero w tym momencie coś im po prostu zaświtało w głowie, że oni robią jakąś po prostu totalną głupotę i to jest... Nawet nie potrafię tego ująć w słowa w taki, prawda, jakiś konstruktywny sposób.
1: Mam sfinalizować ten reportaż?
2: Tak, byłbym bardzo wdzięczny. To po prostu, no byłoby dla mnie i dla mojej mamy zapewne takie po prostu ukoronowanie walki mojego ojca, bo jednak ja się z tym utożsamiałem i do tej pory się utożsamiam.
3: To była wieloznaczna i pełna humoru, ale i tragizmu opowieść o ludzkim losie, a już za chwilę zaproszę do wysłuchania kolejnej opowieści także o ludzkim losie.

0: Portret na piasku to reportaż Joanny Sikorzanki, to opowieść o miłości, przemijaniu i przywiązaniu. Posłuchajmy.
1: Merci beaucoup.
2: Jeszcze mam merci.
1: O, coś takiego jeszcze.
2: O, ale się pogmatwały, bo...
3: Zasłodzimy się.
1: No trudno, czasem no, trzeba.
2: Ja w ogóle niestety nie mogę w ogóle słodyczy, wobec czego, ponieważ magnez ze mnie uchodzi okropnie i potas, ale szczególnie magnez, to ja po prostu gorzką czekoladę jem. Bo tyle teraz koło mnie jest zajęć, a to smarowanie, a to odwrót dotąd jakieś no, niesamowite masaże. Ach, teraz dostałam tutaj jakieś bóle wściekłe tu.
1: Ale nie ode mnie dostałaś.
2: Nie, w prezencie od kogoś innego. Myślę sobie, co tu wymyślić, no żeby tych leków nie brać. Żeby... I po prostu sobie tam poduszkę kładę tutaj. Opieram się o nią i jak to się rozgrzeje, aż za mocno się rozgrzeje. No ale się rozgrzeje, no to wtedy odchodzi ten ból. On jest tak wściekły, że jak odchodzi, to on mówi, że widać po mojej buzi, że od razu się zmienia z cierpiętniczej na jakąś uśmiechniętą z miejsca. No, no już najgorsza to była, ale przepraszam, że ja tak tylko o chorobach mówię. Te wszystkie smarowania tutaj. No, a wieczorem to tak puchną kostki. To masaż jest taki, że on jak już tymi swoimi wielkimi łapskami...
1: No, jak podolski złodziej.
2: zaczyna tam jeździć po tych moich nogach niżej, to w oczach te kostki maleją. No, aż to jest nie do pomyślenia. Także to...
1: Najważniejsze, żeśmy już te 62 lata przeszło ze sobą. 63 rok. Wytrzymali.
2: O, i jakoś. Dalej chyba wytrzymamy. Ile będzie można, tyle wytrzymamy. No i nieraz w nocy tak sobie piszę, jak nie mogę spać.

Byłam i jestem. Byłam wiosennym kwiatów zapachem. Jestem jesiennych liści szelestem. Byłam i jestem głosem, światłem i gestem. Będę ciszą, ciemnością, bezruchem. Prochem czy duchem?

0: Czy pomóc panu?
1: Nie słyszę. Nie słyszę, on już się zrobił szczególnie na jedno ucho. Troszkę niedosłyszący. I on tego nie bierze pod uwagę, że tak może być. Ja mówię, Wojciech, no tak jak ja jestem niedowidząca, ja się z tym pogodziłam. No tak na przykład gorzej panią widzę.
2: To są właśnie te butle.
1: A tutaj są...
2: Tak, ale ten ja pomyliłem się. To nie francuskie, to jest też bułgarskie wino, Sofia, ale całkiem udane, bośmy pili.
1: A miód to jest polski. Piękne mamy, że tak powiem, rżnięte, kryształowe kieliszki. Ja nie piję.
0: Nie?
1: Nie piję. Także...
0: Dziękuję.
1: Wybaczcie, moi złoci, ale ja nie będę brał udziału w piciu.
2: No to...
1: Natomiast chętnie...
2: Zdrowie naszego kochanego gościa.
0: Zdrowie pani.
1: O, nie.
0: No tak, tylko i wyłącznie. Pijemy zdrowie żony.
1: Poznaliśmy się w dziwny sposób, bo u mnie w domu. Mianowicie mój ojczym, co prawda był sędzią, ale ponieważ na tajnych kompletach było za mało nauczycieli, więc nie było nauczyciela przyrody i geografii. No on siedział ciągle w tych mapach, no świetnie to znał, te zagadnienia. Jemu zaproponowano, żeby zgodził się po prostu udzielać lekcji. I kiedyś przychodzi do domu, bo to ja otwierałam, jak ktoś zadzwonił, przychodzi do domu trzech budrysów, myśmy ich nazwali, bo każdy komplet miał jakąś nazwę. Myśmy były kociaki. Jeszcze kociaki to co innego znaczyło, po prostu kocięta, no.
3: Niekoniecznie takie dziewczyny.
1: Nie, kocięta. Ja wtedy miałam 15, 16.
3: 16.
1: Otwieram, no i trzech takich młodzieńców pięknych, szczególnie jeden był cudowny i urody. Marzenie wszystkich takich nastolatek, czarny, o bardzo białych zębach, o bardzo czarnych włosach.
3: Z wąsikiem.
1: Z wąsikiem, nie no w ogóle taki właśnie. No i Tadeusz kiedyś tak mówi, wiesz co, Halinko?
4: Ojczym.
1: Ja widzę, że tak patrzysz na tego Zenona, tak jakbyś się troszkę podkochiwała. Ja mówię, no czy ja wiem, no może.
3: Ale podoba się.
1: Ale mi się podoba. A mówię, wiesz co, uroda to nie wszystko. Ty się zainteresuj Wojtkiem, bo to jest naprawdę wartościowy chłopak. On był jasny blondyn, na którego prawie nie zwróciłam uwagi, tylko cały czas pochłonięta tym Zenonem. No i wtedy dopiero się zainteresowałam Wojtkiem. Już wtedy wyłaził z niego przyrodnik przyszły. Opowiadał, że ma parawan w domu, bo to taki mebel był wszędzie wtedy spotykany i że na tym parawanie hoduje pająka. Ja mówię, jak to, w jaki sposób? No mówi tak, ten pająk już jest tak nauczony, że jak ja zasiadam do śniadania, to on schodzi z parawanu.
3: Ze swojej sieci, którą ma tam rozpięty.
1: Tak, schodzi na stół i czeka. Czeka, aż ja mam taką niezupełnie żywą, ale też i niemartwą muchę. I już tak jest, że zawsze jemy razem, bo jak ja siadam do jedzenia, to on schodzi, bierze to, co ja mu złapałem przedtem i idzie. No i tym mi tak zaimponował, że już no, mój ci jest.
3: Podrywałem na pająka właśnie. Myśmy to bardzo przeżywali.
1: Duże wrażenie wtedy wszystko na człowieku
3: robiło.
1: Myśmy to
3: bardzo przeżywali. W ogóle te lata okupacji, lata po okupacji.
0: To za te czasy?
3: Za te
0: możemy?
3: Czasy, tak.
1: Mhm. Ale pani ma jakiś talerzyk i coś do jedzenia? Nie. Nie raczyłeś Wojtuś podać.
3: Są talerzyki. Ale o jednej rzeczy jeszcze też muszę, wspominamy tamte czasy, to muszę, tamte rzeczy, o których trzeba
1: A powiedzieć. Jakbyś jeszcze najpierw zrobił Wojteczku co? Ten...
3: Zaraz robił koktajl, tak.
1: Już to o pewnej porze ja muszę wypić.
3: Tak, już.
1: Na banany już nie mogę patrzeć.
3: Jako
1: na banany, żeby je zjeść, pogryźć i tego. I wymyśliłam sobie, że trzeba je zmiażdżyć, zmiksować i dodać troszeczkę jogurtu
3: i mleka.
1: I taki napój.
3: Już.
1: Ja mam wszystko na porę.
3: To powiedz, Halko, jak wracaliśmy z podróży poślubnej, dobrze? Pojechaliśmy na studia do Łodzi.
1: Ja oczywiście państwo wyższą szkołę sztuk plastycznych, czyli na akademię, prawda? Natomiast on...
3: Ja zoologię na uniwersytecie.
1: Zoologię na uniwersytecie.
3: W 1946 roku, a w 1947 rokuśmy się pobrali.
1: Po prostu uważaliśmy od razu, że jesteśmy stworzeni dla siebie. Ja miałam 20 lat, jak wyszłam za męża, on miał 23. No a teraz jesteśmy staruszkami, więc 60 przeszło lat, jesteśmy po ślubie.
3: Tak.
1: To było tak. Ja każdemu mówię, ale to potem powiem, co ja mówię.
3: Rok 1947.
1: I mówię, jakżeż ja bym chciała chociaż raz lecieć samolotem. I to było moje pierwsze marzenie życiowe. I jak żeśmy się pobierali, to ja mówię, Wojteczku, wiesz, ojciec troszkę mnie wyposażył na ten wyjazd, to my sobie skróćmy ten wyjazd i nie jedźmy tam do żadnego uzdrowiska nad morze, tylko jedźmy do Pucka, bo tam będzie taniej. Ale mówię, z powrotem samolotem, koniecznie. Dobrze, on się zgodził. No i żeśmy tak...
3: Ja bym się nie zgodził.
1: Właśnie.
3: Na taką.
1: Jak mieliśmy wracać, to najpierw musieliśmy jechać
3: do Gdańska.
1: Do Gdańska, bo w Gdańsku było lotnisko. I z Gdańska do Warszawy mogliśmy tylko dolecieć, no a z Warszawy to już pociągiem sobie. A Warszawa wtedy zrujnowana. Jak myśmy lecieli tym samolotem, to cały samolot płakał. Bo dopiero z góry było widać, jak Warszawa wygląda. To jedno rumowisko, no coś potwornego. Bo na dole, jak się było, bo byliśmy już przedtem w Warszawie, no to już na dole były te różne takie domki, gdzie właśnie nie domki, resztki domków, parterowa Warszawa, gdzie tam sprzedawali zupę, a to coś tam. No.
3: No sklepy były już normalnie.
1: Już takie zaczęło życie być, jakieś takie właśnie, trochę w tych norach tam się działo u ludzi. No i my lecimy tym samolotem i tak jak mówię, dosłownie żeśmy płakali.
3: Morze czerwonych ruin.
1: Tak. I my jesteśmy w Warszawie. Przedtem żeśmy zbadali, że wiemy, że mamy pociąg osobowy, a pieniądze już mamy tylko na pociąg osobowy i na jakąś bułkę, żeby przetrwać do Łodzi. No i już na nic pieniędzy więcej nie było. My przyjeżdżamy na jedyny dworzec, jaki wtedy był, parkany, bo te gruzy zakryte parkanami, a na parkanie szukam Lidii takiej, takiej, jestem tu i tu. Czy żyje, może ktoś wie, czy żyje, taka i taka. Szukaj mnie tam. No, całe morze tych ręcznie pisanych ogłoszeń. Znowu ja we łzach prawie.
3: O, nieprawdopodobne.
1: Nieprawdopodobne. I nie mieliśmy tak jak teraz się torby jakieś ma coś na kółkach. Tego. Po prostu walizkę, twardą, ciężką walizkę. I całe szczęście, bo siadłam, bo się okazało, że ten pociąg już pojechał. Jakimś cudem. Po prostu... Wtedy
3: z lotniska przyjechać tak, na dworzec.
1: I pociągi szły tak, jak chciały prawie. I że już nie będzie pociągu tego dnia, tylko pośpieszny. Na pośpieszny nie mieliśmy pieniędzy. I co tu zrobić? No nie wejdziemy do pośpiesznego, bo przecież dla nas nie do pomyślenia byłoby, żebyśmy weszli na gapę, jechali czy jak, czy w ogóle nie płacili. Więc siedzimy i się zastanawiamy, co zrobić. No i podchodzi do nas nagle jakiś pan i mówi, a nie pojechalibyście czasem do Łodzi? Więc we mnie taka iskierka i ja mówię, wie pan, to zależy za ile. A on powiedział jakąś śmieszną sumę. I ja mówię, od osoby. Nie, razem zapłacicie tyle. No więc oczywiście, że pojedziemy, a kiedy, czym? Mówi, ja muszę tu z autem przyjechać po was, ale nigdzie się stąd nie ruszajcie, bo to może potrwać nawet pół godziny, dłużej nie. Siedźcie tutaj. My siedzimy. Ja mówię, Wojteczku, to my mamy mnóstwo forsy, bo jemu zapłacimy tyle, a jeszcze nam tyle zostaje. A głodni byliśmy potwornie. Więc on poszedł w te ruiny szukać jakiegoś posiłku, a ja siedzę na tej walizce i waruję. Przychodzi mój Wojteczek, przynosi mi taki bukiet wielkich kwiatów, i no i przynosi w torbie takiej przaśnej,
3: papierowej,
1: dużej, bułki, taki kawałek kiełbasy i jabłka. Ja mówię, no Wojteczko, to my jesteśmy w ogóle jacyś hrabiowie, czy kto? No i wzięliśmy się rączo do jedzenia, ale ja patrzę, słuchaj, pół godziny minęło, nikogo nie ma. Zmrok, następne pół godziny mija, nikogo nie ma. Ja wiem, no to co teraz będzie? No to teraz to już nawet na zwyczajny pociąg nie mamy, a zwyczajny pociąg dopiero jutro rano, a żadnego telefonu, żadnego znajomego, żadnego, nikogusieńko nie mamy, nikogusieńko w tej Warszawie. No i jak już żeśmy zwątpili i już nie wiedzieliśmy, co robić, przyjeżdża nagle karetka pogotowia. Więc ja wiem, no tak, jeszcze tu wypadek nam jest potrzebny gdzieś. Wychodzi z tej karetki tenże pan i mówi, wsiadajcie. Więc myśmy tak spojrzeli, bo sobie, no dobrze. No i z tyłu te schodki takie.
3: Otwiera drzwi.
1: My wchodzimy, ja pierwsza wchodzę. Są z tej strony nosze i z tej strony nosze. Te są z lewej puste, a z prawej siedzi młoda para z takim bukietem kwiatów. Żeśmy wszyscy wybuchnęli śmiechem. Młoda para następna z drugim bukietem. No i on widocznie jakieś łebki jeszcze brał, bo uważał, że to no, za mało zarobi. No i tak żeśmy, najpierw do Piotrkowa ich żeśmy odwieźli, a potem nie pod dom, tylko myśmy potem się jakoś tam dostali. Takich przeżyć, co ja miałam masę, ja powinna książki pisać, nie tam wierszami się zajmować, te książki to już byłyby tomy.
3: Proszę pani, wiersze mojej żony są dla mnie zawsze przeżyciem.
1: On jest wzruszony po prostu.
3: Dla mnie jej poezja jest czymś niezwykłym wręcz.
1: Z tęsknoty.
3: Bo nam jest razem dobrze. Po prostu.
1: Taki cichy, spokojny dzień. Taka świeża, wiosenna zieleń. Twoja silna, pomocna dłoń. Takie ciepłe, majowe słońce. Takie jasne, bezchmurne niebo. Twoja bliska, pogodna twarz. Takie szczere, serdeczne słowa. Takie ludzkie, zwyczajne szczęście.

0: No i tutaj znalazłam, po prostu stwierdziłam, że to by pasował mi ten rysunek przy tym wierszu, bo tu są drzewa, które oplecione jedno o drugiej, widać, że one się kochają, te drzewa jakiegoś rysuję z natury, więc musiałam nie tylko widzieć, ale po prostu albo stać, jak jeszcze mogłam, albo i na stołeczku. A w kuchni to mój mąż robi napój, który ja nazwałam Małmazją. Mnie uczył taki kompozycji profesor Strzemiński, który jest na świecie może bardziej znany niż w Polsce i który no, bezbłędnie uczył, a w każdym razie ja widocznie już to mam w sobie. Że widzę od razu, co ja mam zawrzeć w tym rysunku, a co jest zbędne.
1: To się nazywa nie Małmazja, to jest jak to się nazywa?
0: No ja to nazywam Małmazja.
1: Nie, to jest, to nazywamy inaczej.
0: No to kilka nazw mam na to.
1: To Małmazja, niech będzie.
2: Tak.
3: Trzymacie się Państwo cały czas za ręce?
0: A taki mamy zwyczaj. Jakoś mi jest cieplej, czy co, nie wiem. Mamy taki zwyczaj rzeczywiście.
2: Tak na siebie wzajemnie emanujemy jakąś.
0: Część energii może tak sobie oddajemy, nie wiem. Ja cierpię tak. Myślałam, że tylko bardzo cierpię na serce. No i tam na osteoporozy, na refluks, na różne tam rzeczy. Tymczasem okazało się, że najważniejszą moją chorobą to jest rak wątroby.
2: Tak, no i...
0: No przez to może najtrudniej jest przechodzić. No każdy wie, że umrze. Każdy wie, że coś mu jakaś śmierć jest wpisana. Ale nie wiem, czy ja to mogę powiedzieć, że jak ja się dowiedziałam, że mam raka, to się ucieszyłam. I dlatego, że sobie pomyślałam, no to przynajmniej nie będę przechodzić przez jego śmierć, a potem i tak przez swoją, obojętne na co, no na serce. Byłam przekonana, że na serce przecież umrę. No i no, dlaczego ja to mówię?
2: Tak, ale ja jestem starym bezbożnikiem, więc ja sobie nie wymyślam żadnych rajów, nie szukam żadnych. Po prostu uważam, że no cóż, trzeba pogodzić się z tym, że jeśli w życiu byłeś przyzwoitym czy przyzwoitą, to i śmierć będziesz miał godną. A jeżeli byłeś draniem, to nic ci nie pomoże. Takie czy inne wstawiennictwa. A jeżeli zasłużyłem sobie na godną ludzką pamięć, a mam tego niejednokrotnie dowody, że ludzie o mnie mówią nieźle, wspominają dobrze. Tu kiedyś dostałem telefon od pana profesora Niesiołowskiego, wicemarszałka Sejmu. Myśmy razem studiowali zoologię. Ja go poznałem jeszcze jako chłopca tam 14 czy tam 15-letniego. Obijaliśmy się o siebie. Z tym, że on był na przykład po moim doktoracie jednym z nielicznych kolegów, który przyszedł i dał mi różę piękną. Mimo, że powiedzmy politycznie, on zdawał sobie sprawę z tego, że nie byliśmy sojusznikami. Ale ja szanowałem jego poglądy. Jeżeli mogłem coś zrobić, żeby jemu pomóc w tym czasie, kiedy siedział, to starałem się coś zrobić, co niestety spotykało się z odpowiedzią nie można, nie tego jest, nie ma żadnych tych. No to co trzeba? Nic już nie zrobiłem. W każdym razie on zachował mnie w dobrej pamięci i tu zatelefonował do mnie kochany przyjacielu, nauczycielu mój. A jeżeli się w ten sposób do mnie odezwał, to znaczy, że jednak coś z tej trandowskiej tradycji przyzwoitości zostawiłem po sobie. Moja żona zostawia po sobie piękne wiersze, zostawia po sobie piękne rysunki, dzieła sztuki, które powiedzmy nie są klasy Leonarda da Vinci, czy nie są tak uznane, ale mają swoją wartość, mają swoją, przynajmniej dla mnie osobiście, mają swój wielki urok. Są czymś. A to, co ona zostawia w tych swoich czynach, uczynkach dla drugich ludzi, jest następnym tym. Wie pani, czasem myślę o tym, że to będzie bardzo, bardzo ciężkie i bardzo, bardzo smutne, bo nie ma w życiu nic gorszego niż samotność, chociaż mnie chyba samotność taka całkowita nie grozi, bo mam tutaj i wnuków, i synów, mam przyjaciół trochę, więc, ale jednak ta najbliższa osoba, żona, to jest coś niezastąpionego. Jest to skarb. Tak.
0: Rysuję twój portret zwyczajnie na piasku. Patykiem rysuję twą twarz. Już patrzą twe oczy, już słyszą twe uszy. Za chwilę swój uśmiech mi dasz.
2: Tak. Jest to cudowny wiersz. List do męża.
0: Jak Pan Bóg Adama stworzyłam cię sama z tej ziemi, z tęsknoty i snów. Wiem, widzę twe oczy, wiem, słyszą twe uszy. Lecz usta, ja błagam cię, mów.
2: Twe usta
0: bez mowy.
2: Twa głowa bez ruchu.
0: Spazm płaczu
2: mnie ściska za krtań.
0: Doprawdy, czyż muszę wlać w ciało twe duszę i rzec ci, Adamie mój, wstań? To tylko są piaski i portret twój płaski, zwyczajny, jak relief, jak szkic. Nie widzą twe oczy, nie słyszą twe uszy. Wiatr dmuchnął i nie ma już nic.

0: A mogę się położyć.
1: Ja sobie tak pozwolę sobie.
2: No.
1: Stopy tylko? Tak? W drugą stronę może? Jak żona?
2: Nie, nie, już.
1: Może być tak?
2: Dzięki, dzięki serdecznie, dzięki.

0: To był reportaż Joanny Sikorzanki zatytułowany Portret na piasku, a po godzinie 17 zapraszam do wysłuchania opowieści o cmentarzu żydowskim w Łodzi.
1: Autopromocja.
2: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki

0: DVD winy. Zawsze w niedzielę o 20.
1: Bartosz Florczak, Marcin Tercjak, zapraszamy.
2: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
3: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roamyślnik.łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
4: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty. Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
9: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
9: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
9: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
1: Tu Radio Łódź, jest 17. Wiadomości, Patryk Lewy, zapraszam. Tragedia w Łomży. Dziecko spadło z 5 piętra. Ponad 100 schronów pod lupą. Łódź chce sprawdzić, czy obiekty nadają się do wykorzystania. Porażka ŁKS-u na własnym stadionie. Sprawdzimy, jak przebiegało to spotkanie. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe. Na termometrach aktualnie 25 stopni. Czteroletnie dziecko spadło z balkonu na 5 piętrze w Łomży. Sąsiadom udało się złapać dziecko w rozciągnięty koc. Karolina Wojciechian z łomżyńskiej policji mówi, że zgłoszenie wpłynęło po południu.
10: Tuż po 14 otrzymaliśmy zgłoszenie, że na jednym z łomżyńskich osiedli, na 5 piętrze, na barierce balkonowej, znajduje się dziecko, trzymając się jej rączkami po zewnętrznej stronie. Po chwili dziecko spadło, jednak sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii i 4-latek przytomny został zabrany do szpitala.
1: Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia, w jaki sposób dziecko znalazło się za barierką balkonu i gdzie w tym czasie byli jego opiekunowie. W Bełchatowie trwają kolejne remonty i budowy chodników. Na finiszu są prace przy nowym ciągu pieszym, który połączy ulicę Marusa Żówny i Sarcańską na Ludwikowie. Zakończył się już także remont chodnika przy przedszkolu samorządowym nr 7. W planach

0: są niezwykłe inwestycje. Nowy chodnik ma powstać przy bloku numer 6 na osiedlu Słonecznym, a kapitalny remont przejdzie ciąg pieszy przy ulicy Grabskiego. Miasto zapowiada również dalsze prace przy ulicy Kaczkowskiego, mówi prezydent Bełchatowa Patryk Marian.
1: Dużo pracy, wszystko dla bełchatowian po to, żeby komfort jazdy był możliwie najlepszy i przemieszczanie się po naszym mieście.
2: Dzieje się dosyć dużo tutaj, bym powiedziała. Źle nie jest. Zawsze może być lepiej.
3: No jest coraz lepiej, to tylko się cieszyć. Jesteśmy z tego bardzo, bardzo zadowoleni. I komfort, i bezpieczeństwo.
0: A więcej o szczegółach na radiolot.pl. Łódź sprawdza dostępność i stan schronów. Magistrat ogłosił przetarg na zbadanie niemal 110 obiektów ochronnych. Niemal rok temu rosyjski dron spadł na południu województwa łódzkiego, niedaleko Opoczna, a ostatnio pocisk manewrujący wybuchł 50 km od Lublina. W 2025 roku władze Łodzi zapowiadały zbudowanie sieci miejsc schronienia w centrum miasta, a dopiero dziś rusza przetarg na sporządzenie ekspertyz z tych obiektów.
4: Jakie prace należy wykonać, w jaki sposób te obiekty wyposażyć, żeby w pełni mogły one służyć ludności naszego miasta? Oczywiście to, że one w tej chwili nie spełniają jeszcze w pełni tych wymogów, to nie znaczy, że nie możemy z nich korzystać w sytuacji kryzysowej.
0: Mówi Karol Dziuda z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Łodzi. Schrony mają zostać zbudowane do połowy listopada bieżącego roku.
5: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
0: ŁKS pokonany na własnym boisku 2-1, a więcej o tym spotkaniu Piotr Andrzejczak.
6: Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego rozczarowali dzisiaj swoich kibiców, bo przegrali w trzeciej kolejce pierwszej ligi na swoim stadionie z Chrobrym Głogów 1-2. To nie był nie tylko ze względu na wynik udany mecz ŁKS-iaków. Źle grali w pierwszej połowie, szybko stracili bramkę. Na szczęście pod koniec doprowadzili do wyrównania, ale to też musiał interweniować VAR, bo sędzia nie zauważył zagrania ręką obrońcy Chrobrego w polu karnym, ale na szczęście Fabian Piasecki pewnie egzekwował rzut karny. Piasecki w ogóle mógł wyprowadzić ŁKS na prowadzenie, a nawet podwyższyć, gdyby dwa razy wykorzystał świetne sytuacje w polu karnym. W drugiej połowie ŁKS zaatakował, miał przewagę, grał sporo w polu karnym rywali, stwarzał sobie sytuację, ale nie potrafił wykorzystać ani jednej z nich. I ostatecznie przegrał, bo po jednej z kontr, no, kuriozalny gol, piłkarz dostaje podanie z 20 metrów od bramki, strzela dość lekko, a bramkarz ŁKS-u patrzy, jak piłka wpada obok lewego słupka. ŁKS-iacy próbowali, ale mądrze bronił się zespół z Głogowa i wywozi z Łodzi 3 punkty, bo ŁKS, przypominam, przegrał dzisiaj z Chrobrym 1-2.
0: To jednak nie koniec sportowych emocji. W serwisie za godzinę powiemy o kolejnym meczu, tym razem łódzkiego Widzewa.
7: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Na termometrach w Łodzi i regionie aktualnie 25 stopni. Po południu i wieczorem zachmurzenie będzie małe. Wiatr słaby, południowo-wschodni i południowy. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 14 do 17 stopni. Wiatr również słaby i umiarkowany. Południowo-wschodni i południowy.
7: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Historie nieodległe.

0: Agata Zielińska, witam ponownie. Decyzja o otwarciu cmentarza żydowskiego w Łodzi zapadła 5 sierpnia 1892 roku, a otwarcie nastąpiło już 10 listopada. Cmentarz funkcjonuje do dziś, położony jest w południowej części Bałt na niewielkim wzniesieniu między ulicami Bracką, Zagajnikową, Zmienną i Inflancką. Źródła różnie donoszą. Część z nich mówi, że to największa w Europie nekropolia żydowska położona na terenie zajmującym 42 hektary. W 131 kwaterach znajduje się 160 tysięcy zachowanych macew, między 180 tysięcy a 230 tysięcy pochowanych, w tym około 45 tysięcy zmarłych i zamordowanych w okresie funkcjonowania Litzmannstadt Ghetto. Na cmentarzu posadowiony jest największy grobowiec żydowski na świecie, mauzoleum Izraela Poznańskiego. Na cmentarz wracają rodziny pochowanych tutaj Łodzian, rozsiane po całym świecie. Pojawiają się tutaj często także przewodnicy oprowadzający wycieczki.
1: Jan Kielcharzyszkowicz tworzył piosenki, które miały umilić, jeżeli można umilić, pobyt w getcie. Prześmiewał między innymi Mordechaja Rumkowskiego i też całą sytuację panującą na terenie getta. Ja pozwólcie, że jedną zwrotkę przytoczę. Tutaj jest taki utwór Getto Gettunia. Getto Gettunia, getuchna kochana, tyś taka malutka i taka szubrana. Kto ma silną rękę i odznakę, dostanie najlepsze, nawet dobrą posadę. Lecz jeśliś inteligentny i bez grosza, wleczesz się jak trup, bez chleba i adresu, śpiewając to po turecku, o i jeść. Dziewczyny się wstydzą. Nie ma makijażu, nie ma tuszu do rzęs, ni pudru, nic. Nie ma różu, ondulacji, ni obiadu, ni kolacji, ani mydła, by się myć. Tylko biedactwa, nie stańcie się dziwkami i wszyscy zawtórujcie mi w refrenie getto, gettunia, getuchna kochana, tyś taka malutka i taka szubrana. W swojej twórczości przytaczał to, co widział. Widział ludzi słaniających się na ulicach, widział dziewczyny, młode kobiety, którym no nie dane było doczekać czasów bycia kobietą, po prostu. Dwuznacznie, kobietą i kobietą być. Herszkowicz przeżył wojnę, trafił w międzyczasie do obozu, po wojnie wrócił do Łodzi. Niestety zginął śmiercią samobójczą w roku 1972. Lata 60. nie były łatwe dla osób, które przeżyły wojnę, które próbowały na nowo ułożyć sobie życie. No i niestety Jan Kielcharzyszkowicz był jedną z tych osób właśnie. Ale pamięć o tym człowieku, o jego twórczości, myślę, że przetrwała w najlepszym wydaniu i warto o tym również pamiętać.
2: Dziękuję. I mam napisane tu minutka. Czekałem tyle lat, jeszcze minutkę. Nazwisko Josy Gerszonowicz. Urodzony w tym mieście, ulica Prochnika, 48 rok. Około 3 lata potem zostawiliśmy do Izraela. Moje złe polskie jest, bo rozmawialiśmy w domu po polsku i ja tu czuję się w domu. Tu. Nie tylko na cmentarzu, tylko w Polsce. Witam Państwa, Panie i Panowie. Mam na imię Józef, który otrzymałem przy narodzinach tutaj w Łodzi 70 lat temu. To jest mój dziadek. To jest Józef, a ja dostałem jego imię. Mój dziadek, ojciec mojej matki, zmarł pół roku przed, że wojna wybuchła. To znaczy, znalazłem jakoś miejsce. 35 lat temu byłem tu pierwszy raz. Szukaliśmy tak. 2 godziny szukaliśmy. I co znalazłem, były tu 2 kamienie. Jedna mojego dziadka, biały kamień. Nie widać litery, bo były białe. To ja byłem, I was in the Boy Scouts. To ja wziąłem żeliznę i tak namarkowałem na to i urodził się Józef stamtąd. To jest Józef, to jest mój dziadek, ojciec matki i to jest Róża, moja babcia. Jak Niemcy skończyli z getem, to oni byli posłani do Oświęcimu i Birkenau. Moja mama miała 21 lat wtedy. Moja babcia była starsza trochę. Miała siwe włosy, myślę tak, jak mi mówili. I 5 minut ona już nie była. Moja babcia już 5 minut wyszła tam na Birkenau tego. A mama była posłana na robotę. Była ładna kobieta, moja matka, zdrowa kobieta i 21 lat to można pracować. Posłali ją stamtąd, moją matkę, posłali do Stutthof i Zonenfeld, jakieś miejsce tam i wróciła do Łodzi. Moja matka jest urodzona w Jarosławie i przeszli tam z rodzicami Józef i Róża, przeszli do miasta Łódź i mieszkali w Plac Dąbrowskiego 1. Każdy wie, gdzie to jest. Matka postawiła tu, to była pierwszy grób i matka postawiła jeszcze kawał. A ten kawał, co matka postawiła, ja bym chciał tylko, bym prosił tylko parę tego powiedzieć. Tak wyglądał grób Józefa. A matka po wojnie dała jeszcze jeden kamień. W tym kamieniu dla uczczenia pamięci zamordowanych przez zbirów hitlerowskich w latach 39-44 matki Róży, matka moja babcia i syn Artura. Mój wujek Artur walczył z Niemcami i został zabity tam. A tego. Ja przyjechałem tu parę razy już, tak znalazłem ten pism. Jestem tu młodszy, ja, ale tak znalazłem to. To jest moja mama i mój ojciec przed 47 rok, ja myślę. Co ona dodała tu jeszcze na pamięć jej matki i ten tego. Lata lecą i nie widać nic. Przyjechałem tu, zapoznałem pana Paweł i powiedziałem sobie, że przed ja idę na górę zobaczyć, jak Józef i żyje sobie tam na górze, coś innego zostawić. To zrobiliśmy tu te macewę zarazem, te dwa rozmieliśmy to razem i moje rodzice już nie żyją, jestem w Izraelu, czuję się w Polsce w domu, czuję się w Łodzi w domu. I ja poproszę powiedzieć tu kadysz na mojego dziadka. To będzie, proszę. Id gadal vid kadash meraba. Amen. Bealma divra kirutei, viamlich malchutei, viatzmach po kanei, vikarev meshichei. Amen. Bechayechon uviyomechon, uvechayei de kol beit Israel. בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יש מרבה מברך לעולמה ולעולמי עולמיה, יתברך וישתבח, יתפאר ויתרומם, ויתנסה ויתאדר ויתעלה, ויתעלל שמה דקודשה בריחו, אמן. לעילה אמין כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן באלמה, ואמרו אמן. יש למה רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. הוא עושה שלום במרומיו, יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. בניקוי פן פאבל יחסי דודת סושי סובמי ja bardzo dziękuję, bo bez Pawła ja nie wiem, nie jestem pewny, że byśmy to tak mogli to... A tu dałem jakieś kwiatki ode mnie i mojej rodziny w Izraelu.
3: Byli mocno zasymilowani, także zarówno i kwiaty, i znicze, i kamienie. Myślę, że to wszystko pokazuje, jaka ta społeczność Żydów łódzkich była, nieortodoksyjna. Poprosimy Józefa, żebyś przyszedł tutaj. Chciałem, żebyśmy sobie wspólnie zrobili zdjęcie. Sebastian z Radia Łódź zrobi nam wspólne zdjęcie.
1: Te doły miały służyć jako groby dla osób, które pozostały do porządkowania getta. Około 200 tysięcy Żydów przeszło przez teren getta łódzkiego. Pozostało 887 osób, które miały zająć się porządkowaniem terenu dawnego getta. I te doły dla nich miały służyć jako groby, do których mieli po prostu w pewnych okolicznościach trafić. Także groby są pamięcią o osobach, które przeżyły masakry, które miały szczęście uciec, oszukać los, oszukać przeznaczenie. Ja jeszcze chcę podkreślić raz jeszcze Drzewka Pamięci, Park Ocalałych. To też świetny pomysł, świetna instytucja, łącznie z Centrum Dialogu, dyrektorki, które dbają o to, żeby pamięć o Żydach przetrwała. Każdy z ocalałych ma swoje drzewko pamięci. Te drzewka pamięci też wiem, że w niedługim czasie zostaną odsłonięte. Także to też jest kontynuacja dobrej pracy Pawła, dobrej pracy strażników pamięci, ale też i osób zaangażowanych mocno. Ja osobiście, jeszcze raz podkreślam, bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy podtrzymują historię, opowiadają o niej i ja też osobiście nie jestem łodzianką, od tego powinnam była zacząć. Nie jestem łodzianką, ale jestem wielką pasjonatką. Lubię to miasto, lubię to miejsce, lubię tych ludzi, z których los mnie zetknął i całą tą historię.
3: Przy okazji chciałam powiedzieć, że jeden z tych dołów został zasypany, bo w czasie, kiedy tutaj była synagoga, po wojnie wyciągnięto z niej zniszczoną torę, a Żydzi mają bardzo takie pieczołowite podejście do tory. Tora wtedy już taka zniszczona nie może być, jest niekoszerna, nie można z niej korzystać. Natomiast ten szacunek do Słowa Bożego jest taki wielki, jak do osoby, która umarła. Więc dokonano tutaj pochówku tory. Jak będą Państwo w Muzeum Polin, to jest taki fragment pokazany, proszę zwrócić na to uwagę, jest telebim pokazujący właśnie pochówek Tory, który był na cmentarzu żydowskim w Łodzi po wojnie. I właśnie jeden z tych dołów został wykorzystany po to, żeby tą Torę i inne zwoje, które już były niekoszerne, pochować.
1: Mamy tablicę i między innymi jest tutaj tablica, jest między innymi tablica Abrama Cytryna, tuż tak poza Abrama Cytryna, ulica prowadząca na teren cmentarza, krótka uliczka, 98 metrów dosłownie długości, ale jest to tablica, która nosi imię Abrama Cytryna. Swego czasu na Bałutach pojawił się szlak Dzieci Bałut. Mamy kilka lokalizacji. Abramek Cytryn, moi drodzy, na ulicy Starosikawskiej 12 dokładnie ma swój mural. Też warto, spacerując po Łodzi, po Bałutach, po tej najbiedniejszej dzielnicy, zwrócić na to uwagę. Abramek Cytryn, który był poetą, twórcą, pisał piękne wiersze. No i niezapomniany Abramek Koplowicz, który również tworzył w getcie łódzkim. Ich losy niestety zakończyły się dramatycznie krótko. Kilkunastoletni mężczyźni, chłopcy w zasadzie, niestety zginęli w piecach krematoryjnych. Abramek Koplowicz jest autorem takiego znaczka obchodów, oczywiście związanych znowu z likwidacją getta, rok 1944. Jest autorem obrazka, który towarzyszył jednej z rocznic obchodów likwidacji getta łódzkiego. Natomiast ten mural Abramka Koplowicza możemy zobaczyć na Wojska Polskiego 70B dokładnie. Zachęcam Państwa do spacerowania po Bałutach szlakiem Dzieci Bałut. Edyta Jerzyńska, przewodnik po Łodzi.
4: Czy pole gettowe to są wszystkie te groby osób, które zginęły w getcie po prostu, tak?
1: Tak, tam są pochowane osoby, które zginęły, umarły w różnych okolicznościach. Jak wspominaliśmy, Paweł czy ja, gdzie ginęli albo z chorób, tak? Tyfus, gruźlica,
5: No i sytuacje, kiedy byli zwyczajnie rozstrzeliwani, bo takie przypadki też przecież miały miejsce na terenie getta i były chowane te osoby właśnie na terenie pola gettowego.
4: Czy w ogóle tam są jakieś macewy?
5: Jest kilka macew, które zostały postawione już po wojnie przez rodziny osób, które przeżyły Holokaust, które miały szczęście przeżyć wojnę.
4: I stąd ta nazwa pole, że właściwie tam tak naprawdę no, nic nie ma, tak?
5: Tak, pole gettowe, no bo odnosi się bezpośrednio do nazwy getta, tak, getta łódzkiego, czyli te prawie 45-43 tysiące osób zostało tam pochowanych.
4: Czy istnieją jakieś dokumenty, na podstawie których możemy stwierdzić, kto tam leży, czy trudno jest o to?
5: Z tego, co mi wiadomo, no, gmina żydowska tak, komplementuje listę osób pogrzebanych i zapewne można to w jakiś sposób odtworzyć. Ja na przykład nigdy nie szukałam, tak, nie miałam takiej potrzeby, ale najprawdopodobniej można zasięgnąć pomocy, czy to w archiwum, czy bezpośrednio w gminie żydowskiej.
4: Powiedz mi, jak to się stało, że Józef tutaj się pojawił na tym cmentarzu i dzisiaj mogliśmy go poznać?
3: To jest długa historia, ponieważ my od wielu lat jako Stowarzyszenie Strażnicy Pamięci wolontaryjnie zajmujemy się porządkowaniem cmentarza. I nawiązaliśmy relacje z ziomkostwem Żydów łódzkich w Izraelu. Ja też co roku jeżdżę na Yom HaShoah do Hulonu, gdzie, tak jak tutaj widzisz, jest pomnik poświęcony Żydom łódzkim. To w Hulonie jest monument poświęcony Żydom łódzkim i tam co roku Żydzi łódzcy, którzy mieszkają w Izraelu, spotykają się. I tam właśnie poznałem Józefa. Józef opowiedział mi historię swojej rodziny. Prosił mnie, zwrócił się do mnie z prośbą o to, żeby odnowić, postawić nową macewę w miejscu, gdzie znajdował się taki mały punktowiec gettowy. I w ten sposób się poznaliśmy. I od wielu lat, kiedy jeżdżę do Izraela, spotykamy się razem. Nawiązaliśmy relacje takie przyjacielskie. No i to było też dla mnie też takie bardzo ważne, żeby, bo coraz więcej tych osób w podeszłym wieku odchodzi. Wczoraj Józefa musieliśmy zawieźć do szpitala, bo jego stan zdrowia też już jest coraz gorszy i dla niego to było bardzo ważne, żeby przed swoim właśnie, jak to dzisiaj powiedział, odejściem do swego dziadka, który jest pochowany tutaj na cmentarzu żydowskim w Łodzi, móc postawić tą macewę. To jest mitzwa, to jest taki dobry uczynek, to jest bardzo ważne dla tych ludzi, bo oni mają bardzo taką dbałość o pielęgnację swoich korzeni. Także udało się i dzisiaj w czasie spaceru połączyliśmy tą uroczystość razem z tym spacerem poświęconym szlakowi getta w 81. rocznicę jego likwidacji, żeby to się mogło wydarzyć. Także jestem bardzo z tego powodu szczęśliwy.
4: Jak udaje się odnajdywać te groby, bo no, jest ich tutaj bardzo dużo, tak?
3: Tak.
4: Ludzie przyjeżdżają cały czas i szukają swoich rodzin.
3: Tak, ja mam wiele zapytań i często jest niestety taka sytuacja, że przypuśćmy, w dokumentacji jest grób, a fizycznie go nie ma. No i wtedy musimy bardzo dużo popracować na tym, żeby móc usytuować ten grób. A czasami po prostu tej dokumentacji nie ma, więc w tamtym tygodniu miałem taką rodzinę, gdzie zaprowadziłem ich na miejsce, gdzie leży osoba z ich rodziny, ale niestety nie było żadnego grobu, więc no to jest trudne. Ale to są lata też doświadczenia i uczenia się tego cmentarza. I najbardziej dla mnie to jest największa nagroda i największe szczęście, żeby móc taki grób znaleźć.
0: Za chwilę kolejna rozmowa, tym razem o kobietach pochowanych na cmentarzu żydowskim i kolejny szlak turystyczny po cmentarzu.
4: Izabela Olejnik-Łódzki, Szlak Kobiet. Witam.
6: Dzień dobry bardzo.
4: Po ostatnim spacerze można powiedzieć, że uzyskaliśmy tak powszechnie znowu kilka nazwisk łodzianek. Tym razem spacer był wokół cmentarza, więc o tych mówimy. Wokół cmentarza żydowskiego oczywiście.
6: Tak, był to nasz pierwszy debiutancki spacer szlakiem kobiet po cmentarzu żydowskim. Do tej pory cmentarz był odwiedzany i oprowadzany z różnych perspektyw, z różnych stron historia cmentarza była opowiadana, natomiast przez pryzmat kobiet, historii kobiet, które są tam pochowane po raz pierwszy. My żeśmy nad tą trasą pracowały już dużo wcześniej, natomiast teraz postanowiłyśmy ją szerszej publiczności zaprezentować i przybliżyć postaci, które są pochowane na tym cmentarzu.
4: Chciałabym zacząć od Teresy Silberstein, bogata, wspierająca sztukę, żona przemysłowca z jednego z najbogatszych w Łodzi. Właśnie jakim była ona?
6: Teresa Silberstein to z pewnością jedna z ważniejszych fabrykantek zamieszkujących przedwojenną, XIX-wieczną Łódź. Teresa Silberstein, żona Markusa Silbersteina, właściciela ogromnej fortuny przemysłowej, bogacza, była mecenaską sztuki. Była osobą, która przybyła do Łodzi z Warszawy. Była osobą bardzo uczuloną, uwrażliwioną na sztukę. Zresztą z jej inicjatywy w 1898 roku zorganizowana została kolekcja dzieł sztuki zgromadzonych w domach różnych fabrykantów, przemysłowców. Ze środków zebranych z tej wystawy zasilono później niezamożne dzieci, wsparto w ten sposób finansowo dzieci, także też kolonie dla dzieci, między innymi w okolicy jej majątku w Lisowicach, gdzie właśnie mieli swój też majątek.
4: Znany jest jej portret, czy właściwie to jest chyba cała sylwetka namalowana przez Hirschenberga, czyli też żydowskiego malarza.
6: Tak, dlatego że działalność na polu sztuki Teresy Silberstein nie ograniczała się tylko do kolekcjonowania tych dzieł sztuki, ale także starano się wspierać finansowo niektórych artystów poprzez fundowanie im stypendium i umożliwienie im dalszej edukacji artystycznej. Z takiego stypendium skorzystał m.in. Samuel Hirschenberg. Dzięki wsparciu finansowego, które otrzymał, mógł dalej się rozwijać. Nie było to może zbyt duże stypendium, ale jak na ówczesne warunki była to rzecz raczej pionierska, bo wcześniej takie stypendia raczej nie były czymś powszechnym. Dwa, wiązało się też z pewnym związaniem, odpracowaniem. Był też niejako takim portretistą, malarzem rodziny Silbersteinów. Też artyści mogli korzystać też z plenerów w tych majątku w Lisowicach, który należał do Teresy Silberstein. Mogli tam też właśnie korzystać z tych plenerów i tworzyć i malować.
4: Czy coś wiemy, czy to mimo tego, że bardzo bogate środowisko żydowskich przemysłowców, to było takie środowisko, które było hermetyczne, czy jednak żyjące tutaj pośród tych kilku łódzkich nacji?
6: Myślę, że aż tak bardzo hermetyczne nie było. Kobiety, żony fabrykantów z racji pozycji, którą zajmowały i środków finansowych, którymi dysponowały, z pewnością angażowały się w działalność filantropijną, charytatywną. Było to też w dobrym tonie i też tak by stałem też jednym z elementów ich działalności. Starały się działać na rzecz uboższych, na rzecz tych, którzy tej pomocy i wsparcia potrzebowali. Tak samo dotyczyło to Leonii Poznańskiej, która z pewnością też angażowała się w taką działalność, aczkolwiek o niej z kolei wiemy bardzo mało, o ile na temat Izraela Poznańskiego możemy przeczytać bardzo wiele materiałów, o tyle rzeczywiście ta wiedza na temat jego żony Leonii jest bardzo skąpa. Do tego stopnia, że nawet nie zachował się żaden jej portret, nie ma portretu, nie wiemy jak ona wyglądała. Może bardziej była skoncentrowana na domu, na wychowywaniu dzieci, angażowała się. To jest też tak, że ich ten statut z czasem rósł, więc nie była też osobą, która mogła pochwalić się bardzo jakimś znaczącym wykształceniem, więc może też nie była uwrażliwiona na pewne elementy, aczkolwiek zgodnie z ówczesnym trendem angażowała się w pewne działania, żeby też nie odstawać od innych kobiet zajmujących społecznie wyższą pozycję.
4: Kolejna postać, myślę, że niezwykle ciekawa, Bronisława Rotsztatówna, solistka Łódzkiej Orkiestry Symfonicznej, tak, w latach 20.
6: Tak, to jest postać, która już była rozpoznawalna przed wojną, związana z Łódzką Orkiestrą Symfoniczną, która dawała koncerty. Brała także udział w konkursie skrzypcowym imienia Henryka Wieniawskiego. Tego konkursu nie zwyciężyła, ale brała w nim udział. Nie była postacią anonimową. Niestety po otworzeniu getta razem z innymi Żydami musiała przenieść się na teren getta, aczkolwiek tam kontynuowała swoją działalność muzyczną, co też jest pewnym, też wyjątkową taką sytuacją, bo nie każda osoba, która znalazła się w getcie, mogła robić to, co robiła przed wojną. Tutaj działalność administracji, utworzenie Wydziału Kultury umożliwiło muzykom wznowienie tej działalności, więc dla niej z pewnością było to bardzo ważne, że pomimo tak okropnych warunków, w jakich się znalazła, ta muzyka była pewną odskocznią, także nie tylko osobom, które przychodziły słuchać tych koncertów, ale także jej samej z pewnością to jakoś pomagało też troszeczkę przetrwać, wytrzymać okropności getta.
7: Wzięła ślub w getcie, tak?
6: Tak. Poślubiła policjanta żydowskiego, Józefa Srebrną Górę. No, z pewnością pomogło to, w jakim stopniu w przeżyciu getta. Myślę, że pozycja policjantów no, nie była taka sama jak reszty mieszkańców getta łódzkiego, więc ta pozycja była troszeczkę inna. To, w jaki sposób stanowiło, mogło poprawić w nieznacznym stopniu tą sytuację, w jakiej się znajdowało, więc to też było szansą na trochę lepsze życie.
7: Przeżyła Auschwitz, przeżyła kolejny obóz, tak, i wróciła do Łodzi, no jednak wkrótce zmarła i to właśnie zdaje się, że z powodów no, wycieńczenia i złego stanu zdrowia, do czego przyczyniły się pobyty w obozach.
6: Tak, Bronisława Ronsztatówna szczęśliwie przeżyła getto łódzkie, przeżyła kolejne obozy, do których została wywieziona. Po wojnie zaraz powróciła do Łodzi, jednak no, pobyt zarówno w jak i w kolejnych obozach, no mocno odcisnął się na jej zdrowiu. Skończyło się to tym, że właśnie mimo młodego wieku zmarła dosyć wcześnie, pomimo tego, że zaraz po przybyciu do Łodzi od razu włączyła się w to w życie, odradzające się życie muzyczne. Nawiązała pracę z Filharmonią, dawała koncerty, no ale słabe zdrowie upomniało się o siebie.
7: Okazuje się też, że to myślę bardzo miłe, że Filharmonia Łódzka upamiętniła jej postać, zadbała o ufundowanie Macewy.
6: Tak, to bardzo fajna sprawa, że Filharmonia Łódzka odnowiła, zadbała o grób Bronisławy Ronsztatówny. Jest on w tej chwili odnowiony, z nowymi z napisami oznaczony, kto jest tam pochowany, więc jest to z pewnością bardzo ważna inicjatywa. I należy być z niej dumnym i jak najbardziej ją chwalić, że takie działania są podejmowane.
7: Nie wszystkie instytucje dbają w ten sposób o swoich znanych pracowników. Jeszcze o jedną osobę chciałam zapytać, o której nie wiem, czy dużo wiemy, myślę o Rucie Akawie. Widziałam też jej grób, rzeczywiście ten grób jest wyjątkowy, jeśli chodzi o cmentarz żydowski w Łodzi, tak?
6: Niestety informacji na temat Ruty Akawie, jakim była, czym się zajmowała, nie wiemy. Prasie udało mi się znaleźć tylko nekrolog informujący o pogrzebie, który się odbędzie na cmentarzu żydowskim. Z pewnością jest to, jej nagrobek jest jednym z tym, który się wyróżnia spośród innych. Został zaprojektowany i wykonany przez Abrahama Ostrzegę. Na cmentarzu mamy jeszcze jeden, co najmniej jeden nagrobek wykonany jego autorstwem. On rzeczywiście się wyróżnia. Ta wyjątkowość polega na tym, że on przełamuje tą zasadę pokazywania twarzy. Jest to pewien taki kompromis między pokazywaniem i niepokazywaniem, bo mamy postacie ludzkie ustawione z boku. On rzeczywiście jest wyjątkowy, piękny i z pewnością warto podczas wizyty na cmentarzu żydowskim pójść i zobaczyć ten nagrobek, bo jest naprawdę wyjątkowy i jedyny. Drugiego takiego na cmentarzu żydowskim nie mamy. Z informacji na nagrobku wiemy, że zmarła w wieku 22 lat, więc była rzeczywiście młodą osobą. Jej ojciec był najpewniej na tyle też rozpaczony, ale też na tyle zamożny, na tyle, że był w stanie opłacić i pozwolić sobie na ufundowanie takiego nagrobku.
7: To jeszcze matka Juliana Tuwima, Adela, postać, o której no tak właściwie wiemy o jej tragicznej śmierci, natomiast kim była Adela i jakie miała znaczenie dla poety?
6: Matka Tuwima, Adela Tuwim z domu Krukowska była dla niego niezmiernie ważną osobą. Sam wielokrotnie podkreślał, że swoją wrażliwość jako poeta zawdzięcza właśnie matce, która wychowała ich na poezji, nie na bajkach dla dzieci, a od małego zapoznawała i uwrażliwiała ich na język poetycki, więc on jako poeta miał wobec matki ogromny dług wdzięczności, bo to ona zaszczepiła w nich miłość do słowa, wrażliwość językową i wrażliwość poetycką. Okoliczności śmierci są rzeczywiście tragiczne, bo została zastrzelona w czasie likwidacji getta. Natomiast po wojnie Julian odnalazł ten grób i dołożył starań, by matka została pochowana obok swojego męża, który zmarł jeszcze w latach 30. i poczęła na łódzkim cmentarzu. Na cmentarzu oprócz też takich bardzo znanych postaci, które kojarzymy właśnie z działalnością, z tą historią Łodzi Przemysłowej, tak, czyli żony fabrykantów, no też są postaci zwykłych łodzian. Na przykład to są takie też trochę pośrednie historie, bo na przykład tutaj zmarli rodzice Sary Zyskind, nastolatki, która przeszła przez łódzkie getto, zostawiła po sobie wspomnienia, pochodziła raczej z zamożnej rodziny, mieszkała przed wojną przy ulicy Nowomiejskiej, tutaj tutaj w getcie straciło zarówno matkę, jak i ojca. Jej jedynej z całej rodziny udało się przeżyć. Po wojnie wróciła do Łodzi w nadziei, że ktoś jednak ocalał. Niestety tak się nie stało. Po kilku latach podjęła decyzję, że wyemigruje jednak do Izraela i tam ta droga też do Izraela była dosyć wyboista. Byłam po drodze, miała różne przygody, ale udało jej się dotrzeć i tam już resztę swojego życia spędziła. Podobnie znajduje się tutaj grób ojca Lucicy Trymbialer, jak również symboliczny grób jej matki i jej brata Abramka. Zresztą Lucy całe swoje życie poświęciła na upamiętnienie i wydanie wierszy swojego brata, które odnalazła po wojnie w mieszkaniu, które zajmowali w getcie. I po wielu, wielu latach udało jej się to osiągnąć, bo te wiersze wreszcie są w druku. Można je czytać. Są także czytane przez badaczy, analizowane, więc jakby to jej największe staranie osiągnęło sukces, tak? Bo Abramek nie jest już postacią anonimową. Co więcej, też niewielka uliczka, która prowadzi na cmentarz, otrzymała także imię alejki czy uliczki Abramka Cytryna.
8: Ale ona nie spoczywa w Łodzi, tylko
6: nie,
8: jej rodzina?
6: Nie, nie. Lucy zmarła w Paryżu, natomiast ma tutaj swoich przodków. Właśnie ojciec zmarł, natomiast matka z bratem zginęli w Auschwitz. Z takich jeszcze nietypowych nagrobków, które znajdują się też na cmentarzu żydowskich, jest chociażby grób Róży Develtow, która w ogóle nie jest związana z Łodzią, ale co więcej, była żołnierką, lekarką, zginęła na froncie, Rosjanka, ponieważ w czasie II wojny światowej ten szlak bojowy, który nie jest do końca znany, ale znalazł się na terytorium Polski, została zastrzelona, najpewniej próbując ratować kogoś innego, takie są przekazy. Nie jest też do końca, te okoliczności też nie są takie w 100% pewne. Natomiast zmarła i została pochowana w grobie nieżydowskim. Jej matka, która po wojnie znalazła się też w Polsce, dotarła tutaj do Łodzi i podjęła staranie o odnalezienie tego grobu. Udało się ten grób namierzyć i podjęła starania o ekshumację. I to jest też nietypowa sytuacja, bowiem w kwietniu 50 roku prasa łódzka właśnie informowała o pochowaniu Róży Develtow na cmentarzu żydowskim. Była to pierwsza ekshumacja na cmentarzu żydowskim, bowiem zgodnie z zasadami judaizmu ciało ekshumuje się tylko i wyłącznie w określonych, naprawdę wyjątkowych sytuacjach i właśnie jej przypadek jest właśnie przykładem właśnie takiej nietypowej, takiej sytuacji, kiedy dziewczyna zostaje pochowana po prostu gdziekolwiek, w jakimś nieżydowskim grobie, to wówczas judaizm zezwala i wręcz obowiązkiem jest pochować na cmentarzu żydowskim. Więc to jest taki zupełnie, kompletnie historia niezwiązana z Łodzią, bo Róża Develtow nie miała nic zupełnie z Łodzi. To jest czysty przypadek, że jej grób znajduje się na cmentarzu żydowskim. Tym bardziej, że wzbudza również zainteresowanie, bo na Macewie, która jest polsko-rosyjska, widnieje napis Bohater Związku Radzieckiego. Mówi się, że taki tytuł otrzymała. W istocie była odznaczona Orderem Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, aczkolwiek na grobie jest napis Bohater Związku Radzieckiego. W kwietniu 50 roku została pochowana już zgodnie ze zwyczajami na cmentarzu żydowskim tutaj w Łodzi.
9: Za chwilę wracamy na cmentarz żydowski w Łodzi. Kilka lat temu rozpoczęła się inwentaryzacja i cyfryzacja cmentarza żydowskiego w Łodzi. Projekt powstał z inicjatywy gminy żydowskiej przy wsparciu finansowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Mimo historycznego i kulturowego znaczenia uznany za zabytek cmentarz żydowski w Łodzi nie doczekał się dotąd kompletnego planu topograficznego i pełnej dokumentacji.
3: Do realizacji od tego punktu zerowego, czyli od fotografii i inwentaryzacji poszczególnych macew ze sczytywaniem inskrypcji, dokładamy nowoczesne inwentaryzowanie cmentarza na podstawie badań lidarowych, na podstawie ortofotomap, na podstawie digitalizacji i weryfikacji starych archiwaliów, plus te wisienki tak zwane na torcie, czyli modele trójwymiarowe, wizualizacje trójwymiarowe, które mają na celu przysłużyć się do lepszego rozpoznania i do lepszego rzeczywiście poznania tego niezwykłego miejsca na mapie, nie tylko Polski, ale w ogóle. Jeszcze raz dziękuję bardzo za to, że jest taka możliwość do realizacji. Inwentaryzację planujemy do końca tego roku, do zrealizowania. Ze względu na to, że czasu jest coraz mniej, zaangażowanych jest to sporo grona osób, które są odpowiednio podzielone do odpowiednich zadań technicznych. Rzeczywiście zaczęliśmy 2 tygodnie temu.
10: Badania lidarowe i prace z lidarem już są przedsięwzięte, zakończone. Realizujemy cały czas sukcesywnie kwaterę po kwaterze, weryfikujemy archiwalia z tym, co widzimy rzeczywiście na powierzchni Ziemi. Liczymy na to, że zdążymy.
11: A co to są te badania lidarowe?
10: Tak najogólniej rzecz ujmując, na podstawie rzeczywiście dopiero co dostępnych technicznych aspektów mapowania cmentarza i wyłapywania niuansów wysokościowych, różnic wysokości odpowiednich fragmentów cmentarza, jesteśmy w stanie rysować mapy dwuwymiarowe, tak żeby można było obrysować każdą z poszczególnych macew, zinwentaryzować i zaprezentować każdy z poszczególnych macew, zostanie poddana digitalizacji też i pomiarom GPS-owym. Dzięki temu można będzie na podstawie ortofotomap, na podstawie tych różnic wysokości zinwentaryzowanych poszczególnych fragmentów cmentarza, dojść do każdej macewy po kolei w wyszukiwarce, tak jak tu zostało rzeczone, wyszukać daną osobę i na podstawie mapy i na podstawie przejścia w teren znaleźć tę osobę, którą się poszukuje. Technikalia, nie wiem, czy to są ciekawe rzeczy. Na podstawie wywiązki lasera wypuszczanej z drona Matrix 300, które dosłownie tydzień temu wykonaliśmy, zostały zarysowane mapy do zaprezentowania. Zostały wyrysowane mapy. Tak naprawdę system lidarowy wykorzystuje się głównie do map trójwymiarowych. Natomiast u nas ta innowacja będzie polegała na tym, że spłaszczymy te mapy i na podstawie tych spłaszczonych dwuwymiarowych map będziemy w stanie częściowo te najbardziej niedostępne tereny cmentarza także zinwentaryzować, obrysować, zrobić ortofotoplany, czyli na zdjęciach prostopadłych do powierzchni Ziemi i zdjęciach lidarowych podłożyć informacje zawierane z powierzchni Ziemi, wykonywane z powierzchni ludzkiego aparatu. To jest proces, to jest mnóstwo rekordów, to jest mnóstwo opracowania materiału. Chcielibyśmy to wszystko zakończyć do końca tego roku, natomiast w którym momencie to zostanie wdrożone, już w internecie pojawi się i będzie możliwość rzeczywiście weryfikacji tych materiałów, to jest pewnie jakiś kolejny etap, powiedzmy. Natomiast baza danych, do której się zobligowaliśmy do wykonania, musi powstać do końca tego roku.
11: Czy to oznacza, że każdy nagrobek będzie miał swoje zdjęcie, czy tylko będą...
10: Każdy nagrobek będzie miał swoje zdjęcie, przynajmniej dwa zdjęcia, czyli zdjęcie ogólne nagrobka plus en face inskrypcję, na podstawie której będzie można odczytać. Ta inskrypcja będzie w większości przez nas już odczytana, przez ekipę hebraistów, którzy się tym zajmą. Czyli ten detal, kto, w jakim okresie żył, być może jakaś informacja, kim był, no bo takie informacje też są zawierane na macewach częstokroć, zostaną zawarte w takim inwentarzu. Natomiast sam nagrobek zostanie przynajmniej w dwóch, trzech zdjęciach, w zależności od wielkości, od detalu, zostanie zinwentaryzowany i, przepraszam za kolokwializm, wrzucony do bazy danych.
11: Czy może się tak zdarzyć, bo wiele miejsc jest takich niedostępnych, niektóre macewy są gdzieś tam pewnie też w ziemi, że będą podnoszone i na przykład będą szczytywane z nich?
10: Podnoszenie macew nie jest naszą domeną. Jesteśmy firmą archeologiczną, która prowadzi badania archeologiczne w ogóle na cmentarzach żydowskich, więc jakby Ale nas tutaj, to interesuje. Natomiast tutaj kompletnie to nie jest to, czego od nas tutaj oczekują organizatorzy tego przedsięwzięcia. My mamy zczytać i spisać i zinwentaryzować to, co widzimy na powierzchni Ziemi. To jest jakby coś, co jest tą domeną tej części projektu. Mhm.
11: Czy w takim razie jakby informacje o tych osobach czerpiecie, jak rozumiem, z dokumentów? Tak samo, jak pan wspomniał, jak z macew
10: tak,
11: po prostu. Tak samo
10: jest z dokumentów, które archiwalia szczęśliwie się zachowały tutaj dla tego cmentarza bardzo dobrze w porównaniu z innymi cmentarzami w Polsce. Tak samo będzie to skorelowane z tą dokumentacją współczesną, czyli z tym, co też zobaczymy na poszczególnych macewach. To, co widzimy, te informacje, które jesteśmy w stanie wydobyć z macew namacalnie, że tak powiem, to będzie skorelowane ze sobą i ujednolicone archiwalia z tym, co dzisiaj widzimy na powierzchni Ziemi.
11: Dużo jest takich macew, które są wykonane przez jakichś znanych artystów albo firmy kamieniarskie. Czy takie informacje też będą?
10: Jeśli te informacje, z naszego punktu widzenia najważniejsze jest to, żeby tych informacji było jak najwięcej o danym nagrobku. Jeśli dana informacja będzie dla nas w sposób przystępny do uchwycenia, to tak. To jak najwięcej tych informacji chcemy przekazać.
11: Czy cmentarz żydowski jest jedynym cmentarzem w Polsce, który jest objęty takim przedsięwzięciem?
12: Dotychczas to myślę, że trzeba wiedzieć, że mniej więcej 1/4 czynnych cmentarzy w naszym kraju, który jest około 10 tysięcy, już posiada takie systemy informatyczne, wyszukiwarki, gdzie można znaleźć, gdzie kto jest pochowany. Natomiast chcielibyśmy, żeby w perspektywie najbliższych kilku lat, tutaj pracujemy zarówno po stronie technicznej, w ramach projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji, ale też i legislacyjnym, przygotowując nową ustawę o cmentarzach chowaniu zmarłych. Chcielibyśmy, żeby docelowo w perspektywie najbliższych lat wszystkie cmentarze w Polsce zostały scyfryzowane, żebyśmy mogli łatwo znaleźć informacje, gdzie kto jest pochowany, w którym grobie, na którym cmentarzu, dokładnie co do metra, żeby można było grób znaleźć informacje, czy to jest grób opłacony, do kiedy ten grób jest opłacony. To też w takich miejscach właśnie jak cmentarz żydowski w Łodzi pozwala na to, żeby też lepiej o te miejsca dbać, lepiej chronić.
4: Jak rozumiem, to plan jest taki, że będzie te przedsięwzięcia dotyczyły cmentarzy czynnych po prostu, takie, które funkcjonują.
12: Nie tylko cmentarzy czynnych, wszystkich cmentarzy. Chcielibyśmy, żeby wszystkie cmentarze w naszym kraju, których jest kilkanaście tysięcy w sumie, zostały scyfryzowane, żeby właśnie można było znaleźć informacje, gdzie kto jest pochowany. I w tym roku inaugurujemy to przedsięwzięcie właśnie w tym wyjątkowym miejscu na cmentarzu żydowskim w Łodzi, które rzeczywiście jest dużym wyzwaniem, bo największy cmentarz żydowski w Polsce, też bardzo różnorodne pochówki od okazałych grobowców Izraela Poznańskiego z Ilbersteinów po pole gettowe, które dzisiaj jest tak naprawdę łąką, na której wiemy, że są pochowane ofiary getta, ale jesteśmy w stanie wskazać dokładnie, w którym miejscu kto jest pochowany. Mm-hmm. I to jest naprawdę wyjątkowe też, jeśli chodzi o inne tego typu miejsca w naszym kraju. Mm-hmm. Tu na polu gettowym rzeczywiście w Łodzi jesteśmy w stanie wskazać imiennie groby poszczególnych osób.
4: W jaki sposób czerpane są informacje co do osób, które są tutaj pochowane na cmentarzu? Czy to są tylko dokumenty, czy zczytywanie z macew też?
13: Nie, to są trzy kierunki. Mamy karty pochówkowe, gdzie mamy kart pochówkowych 75 tysięcy, czyli to już jest jakiś ślad. Mamy około 40, udało nam się zdobyć mapy pochówkowe, około 40 kwater i pracujemy jakby trzyetapowo. Mamy karty pochówkowe, mamy przede wszystkim sczytanie inskrypcji z natury i do tego mapy. Więc się uzupełniamy i pracujemy na tych trzech bazach informacyjnych.
4: Wspomniał Pan o tym, że cały czas jeszcze do końca nie ma takiej pewności, że ta liczba osób tutaj pochowanych to już jest zamknięta i znamy nazwiska.
13: Staramy się właśnie jak najwięcej odkryć. Przede wszystkim następnym jakby krokiem będzie badanie alei jeszcze georadarem. I tam nam pokaże miejsca pochówków w alejach. Z tego co wiemy, w czasie getta były uzupełniane dostawki tak zwane były robione i tam były osoby chowane już z boku kwater. Zbieramy te wszystkie informacje. Część mamy dokumentacji fotograficznej z czasów II wojny światowej, jak te pochówki wyglądały, w których miejscach były. Trzyetapowo jest rozpoznawane są i nazwiska, baza danych, tą, którą gmina posiada, bo myśmy też digitalizację robili razem z fundacją. Kart pochówków, w tej chwili te karty pochówków znajdują się w archiwum państwowym. Pracujemy też na tym materiale, tak jak mówiłem, na spisie z natury oraz na mapach.
14: Czy będzie to wszystko, to jest pytanie, no bo tak jak tutaj pan Józef mówi, bardzo dużo jest pochówków nieznanych, niezidentyfikowanych. Duża część pól grobowych jest nieoznaczona w żaden sposób, jest zarośnięta, tak? Nasi inwentaryzatorzy, chodząc po cmentarzu, sprawdzając fotografie, zaznaczają symbolicznym obrysem te pola, ale z uwagi też na różne inne przepisy, w tym tradycję żydowską, nie znając inskrypcji, trudno będzie do końca mieć pewność, że zakończyliśmy ten projekt.
4: Są jeszcze takie macewy, które mogą być gdzieś tam, na przykład, nie wiem, w piachu przykryte, tak? Czyli po podniesieniu może się okazać, że da się je sczytać, tak?
13: Tak, oczywiście są każde, jeżeli pracownicy chodzą, spisują grób, podnoszą macewy również, patrzymy, jaki jest napis tam, inskrypcje przede wszystkim, sprawdzamy to z dokumentacją. Wtedy dochodzimy do następnego grobu, bo często jest jeden grób oznaczony, a drugi nie. Więc jeżeli jesteśmy, mamy mapę, wiemy, w którym miejscu jesteśmy, możemy sukcesywnie odkrywać dalej. Zrobimy wszystko, żeby odkryć może jak najwięcej. Nie będzie gwarancji stuprocentowej, żeśmy wszystko odkryli. Miejsca pochówków nawet. Mhm. Myślę, że jesteśmy w 90%. Będziemy mieli możliwość zobaczenia, gdzie jest miejsce pochówku. Natomiast nazwiska nie odkryjemy, no bo wszystkie dokumenty, większość dokumentów została zniszczona. czasie II wojny światowej i po wojnie też. Także no badamy te miejsca. Miejmy nadzieję, że dużo się okaże. Za miesiąc, dwa będzie dużo więcej wiadomo.
15: Dlaczego fundacja zainteresowała się tym tematem?
14: Mam pasję do zabytków. Powstała z pasji w sytuacji, w której jesteśmy zdolni do tego, żeby realizować dużej skali projekty. Uznaliśmy, że współpraca z łódzką gminą jest fantastycznym wyzwaniem. No i znaczenie tego cmentarza jest ogromne. Myśmy od 2018 roku podjęli się opieki nad warszawskim cmentarzem żydowskim na Okopowej. W pewien sposób zajmujemy się też we współpracy z warszawską gminą cmentarzem żydowskim na Brudnie i jest to jakiś taki naturalna kontynuacja wcześniej realizowanych działań.
15: Czy będą też inne cmentarze w takim razie w ten sposób zinwentaryzowane, inne na przykład żydowskie cmentarze?
14: Bardzo byśmy chcieli. Przez kilka lat prowadziliśmy tak zwaną koalicję opiekunów cmentarzy żydowskich w Polsce. Jest kilkaset prawie organizacji w całej Polsce, która na różną skalę stara się zadbać o cmentarze, które w większości są oczywiście w stanie śladowym, znikomym, więc to jest gigantyczne wyzwanie. Fundacja jest jako organizacja pozarządowa stara się pozyskiwać środki na te cele. Jesteśmy w tym rzeczywiście dosyć skuteczni, mówiąc nieskromnie. Natomiast teraz koncentrujemy się rzeczywiście na tym przedsięwzięciu, o którym dzisiaj była konferencja. I też na cmentarzu żydowskim, myśląc o kolejnych przedsięwzięciach, które jeszcze tutaj mogły się zadziać. No jest przecież do uporządkowania kawał kwater, którym trzeba się zająć. Więc jeżeli uda się tutaj zakończyć tę pracę do takiego poziomu, którym będziemy wszyscy usatysfakcjonowani, na pewno będziemy kontynuować tą pracę, bo tak jak mówiłem, w tej głównej części środki oczywiście są istotne, bez nich trudno realizować, ale przede wszystkim w nas wszystkich tutaj jest ogrom pasji, która jest źródłem niewyczerpywalnym.
15: No właśnie, a propos pasji, to tutaj wokół tego cmentarza jest bardzo dużo pasji, jest bardzo dużo społeczników, tak, którzy starają się porządkować cmentarz, ale jest to, mam wrażenie, taka no, trudna praca, która też nie do końca widać efekty, no bo przyroda jednak robi swoje cały czas. Pracuje, tak.
13: Przyroda jest nieubłagalna, więc jedynym tutaj sposobem na utrzymanie tego cmentarza, sposobem, stworzenie muzeum tutaj.
9: W materiale wypowiadali się Wojciech Labuda, ówczesny pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw ochrony miejsc, pamięci i przewodniczący gminy wyznaniowej żydowskiej w Łodzi Józef Weininger. Kompleksowa inwentaryzacja i cyfryzacja cmentarza żydowskiego przy ulicy Brackiej w Łodzi realizowana była przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego we współpracy z łódzką gminą żydowską oraz z wsparciem m.in. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Myślę, że najwyższy czas sprawdzić efekty tej ewidencji, o których Państwa na pewno poinformuję. A dzisiaj dziękuję za uwagę. Agata Zielińska.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata

0: podróżą przez największe tematy polskiej muzyki filmowej. Młoda scena kompozytorska z muzyką Krzysztofa Hadrycha, Lary Hidan, Alana Kapołki i Kateryny Zajbliuk oraz Marcin Masecki z autorskim projektem Boleros i Masecki, łączącym latynoskie rytmy ze słowiańską wrażliwością. Bilety do nabycia na stronie letniaakademiajazzu.pl oraz w kasie klubu Wytwórnia. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski. To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu, lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy. Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów
6: stworzona w trosce o seniorów.
5: Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
4: EPA i DHA
5: na wsparcie pracy serca
4: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
5: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior.
4: Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Po reklamie.
8: Jest 18:00.
9: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
8: Wiadomości, Patryk Lewy zapraszam. Z ulicy Wróblewskiego zniknie bruk i stare tory. Sprawdzimy, kiedy rozpoczną się prace. PSL i Polska 2050 z możliwym sojuszem z Mateuszem Morawieckim. Więcej za chwilę. Dieta planetarna dla dzieci w Bełchatowie. Powiemy, co zmieni się w jadłospisach. Wieczorem i w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane z temperaturą od 14 stopni. To będzie jedna z większych zmian na Wróblewskiego. Jeszcze w wakacje rozpocznie się wyczekiwany remont tej ulicy. Znikną stare tory i bruk, a w ich miejsce pojawią się asfalt, równe chodniki, droga rowerowa i dużo zieleni. Przebudowa ma poprawić komfort codziennego poruszania się pieszych, rowerzystów i kierowców. Mieszkańcy zyskają bezpieczniejszą, wygodniejszą i bardziej estetyczną przestrzeń. To dla lepszego skomunikowania miasta, mówi Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.
10: I myślę, że konieczna z punktu widzenia dla skomunikowania tej części miasta. Widzimy, jak zmienia się miasto właśnie z tej strony. Ile nowej, olbrzymie osiedle, które powstało, ale za chwilę zacznie powstawać następny na przeszło 20 hektarach po dawnej elektrociepłowni.
8: Remont startuje 17 sierpnia i potrwa do przyszłego roku. PSL i Polska 2050 mogą szukać sojuszu z ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego, ocenia politolożka profesor Danuta Plecka. W Polskim Radiu 24 stwierdziła, że te trzy stronnictwa mogłyby stworzyć centroprawicowy blok.
11: Mateusz Morawiecki i jego nowo powstająca partia wydają mi się być takimi naturalnymi sojusznikami dla tych, którzy będą chcieli zbudować taką, powiedzmy, koalicję wyborczą, centrowo-prawicową, a tutaj zmieściłoby się zarówno PSL, jak i Polska 2050. Jeden oczywiście warunek, że przymkną oko na przeszłość Morawieckiego. No.
8: Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jeszcze w sierpniu ma zostać złożony wniosek o rejestrację nowej partii politycznej. Konwencja planowana jest na 15 października. Nowe jadłospisy w

0: bełchatowskich szkołach i przedszkolach już od września. Placówki będą wdrażać zasady tzw. diety planetarnej. Zmiany mają pomóc w kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych i przeciwdziałać otyłości wśród najmłodszych. Na talerzach pojawi się więcej warzyw, roślin strączkowych i ryb, a mniej mięsa oraz smażonych potraw. Bełchatowskie szkoły i przedszkola już przygotowują nowe jadłospisy, mówi Magdalena Owczarek, dyrektor przedszkola samorządowego nr 5 w Bełchatowie.
1: Ministerstwo Zdrowia chce urozmaicić i wzbogacić menu przedszkolne, na przykład kotletem z ciecierzycy zamiast mięsa lub też spaghetti z soczewicy. Także uważam, że jest to dobre rozwiązanie. Więcej warzyw i owoców, w tym sezonowych.
0: Dużym ułatwieniem przy wprowadzaniu zmian w jadłospisach są własne kuchnie działające we wszystkich miejskich przedszkolach.
2: Więcej na radiołódź.pl.
0: Piłkarze Widzewa Łódź w meczu trzeciej kolejki PKO Ekstraklasy zagrają na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Zespół z Podlasia sezon rozpoczął wyśmienicie, wygrywając 3 spotkania, w tym mecz kwalifikacji Ligi Europy ze szkockim Glasgow. Trener Widzewiaków Aleksander Wiukowicz podkreśla duży poziom przeciwnika.
3: No nie chodzi o to, żeby się bać, ale na pewno doceniać trzeba jakby to, co od kilku lat Jagiellonia prezentuje, ale też jak zaczęła ten sezon. Jest kilku tam indywidualności, na które trzeba zwrócić uwagę. Określony sposób gry, który przynosi efekt.
0: Początek meczu Jagiellonii z Widzewem dzisiaj o 20:15, a kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19:00.
4: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Na termometrach w Łodzi i regionie obecnie 25 stopni. Wieczorem i w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura minimalna od 14 stopni na wschodzie do 17 na zachodzie województwa. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Jutro początkowo zachmurzenie umiarkowane, po południu wzrośnie do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 28 do 31 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Strefa Kibica w Radiu Łódź.
5: Pięć minut po godzinie 18, 9 sierpnia dzisiaj w kalendarzu. No to czas na niedzielne, dwugodzinne spotkanie ze sportem. No i dzisiaj sporo dzieje się, no i będzie się też działo na różnych arenach. Przede wszystkim obserwujemy ostatni etap kobiecego Tour de France. Katarzyna Niewiadoma ma niewielką stratę do liderki Demi Vollering. No i niebawem ten ostatni decydujący podjazd, na którym rozstrzygnie się, czy Niewiadoma jeszcze spróbuje zaatakować i czy zrobi to, jeśli spróbuje, czy zrobi to skutecznie. A poza tym obserwujemy to, co dzieje się w piłkarskiej PKO Ekstraklasie Lech Poznań Piast Gliwice. To ten mecz się odbywa obecnie w Poznaniu, natomiast no, przed nami wieczorem mecz Jagiellonii Białystok z Widzewem Łódź. O tym spotkaniu dzisiaj będzie o podsumowaniu drugiej kolejki w grupie pierwszej, trzeciej ligi, ale zanim ją podsumujemy, to musi zakończyć się mecz derbowy. Pierwsze w tym sezonie derby regionalne ŁKS 2 Warta Sieradz. Będziemy na tym spotkaniu. Przypomnijmy, jak poradzili sobie piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego z Chrobrym Głogów. No a jeśli ktoś nie wie, no to powiem tylko, że poradzili sobie źle, żeby nie powiedzieć, że sobie po prostu nie poradzili. O tym też będzie trochę siatkówki. Zatem proszę pozostać z Radiem Łódź do godziny 20. Adam Miksa program realizuje. Robert Zwoliński przed mikrofonem. No to jeszcze mówimy dzień dobry i już za kilka minut te emocje piłkarskie.

0: to czekające na ten finałowy podjazd, no może nie tyle finałowy, co ostatni podjazd na tegorocznym Tour de France kobiet. Na razie jeszcze do rozpoczęcia tego podjazdu, no kilkanaście kilometrów pozostało. Na czele póki co jedyna w zasadzie uciekinierka, Izabela Holmgren z ekipy Lidl Trek, no a za nią grupa z liderką Demi Vollering, z wiceliderką Katarzyną Niewiadomą Fini. Nie ma zawodniczki, która zajmuje trzecie miejsce, bo Roser, która prowadziła dość długo w tym wyścigu, miała upadek i zdaje się musiała się chyba nawet i wycofać, no ale to jej już na podium nie będzie, na tym powinna skorzystać Lisa Longo-Borghini, koleżanka z ekipy Dominiki Włodarczyk, pochodzącej, urodzonej w Wieluniu, zawodniczki, która no też z dużymi aspiracjami pojechała na tegoroczny Tour de France, no i raczej w pierwszej dziesiątce Dominika Włodarczyk będzie, a czy to będzie jej sukces, no to o tym jeszcze pewnie będzie okazja więcej porozmawiać. No ale teraz o emocjach piłkarskich. W meczu piłkarskiej ekstraklasy Lech Poznań remisuje bezbramkowo z Piastem Gliwice, 41 minuta w tym spotkaniu. Wcześniej bez bramek we Wrocławiu, tam Śląsk zremisował z Krakowią. No a w pierwszej lidze do przerwy Brookbet Termalika Nieciecza, Spadkowicz z ekstraklasy przegrywa z Beniaminkiem pierwszej ligi Wartą Poznań 0-1, a za nami dzisiaj jedno spotkanie w pierwszej lidze. No i tych dobrych wiadomości dla kibiców łódzkiego klubu sportowego nie ma. ŁKS przegrywa po raz pierwszy w sezonie, ale więcej o tym meczu opowie już Piotr Andrzejczak, który przy okazji obserwuje mecz drugiej drużyny ŁKS-u. Halo Piotrze.
1: No to może najpierw od tego spotkania drugiej drużyny ŁKS-u. Rozpoczęła się druga połowa tego spotkania rozgrywanego na obiektach łódzkiego klubu sportowego przy ulicy Minerskiej. Jest 0-0 w derbach. Chyba to są numer jeden. Tak? Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę. Derby w trzeciej lidze. Myślę, że co kolejka, albo dwie kolejki będą drużyny z naszego regionu grały. Wydaje się, że faworytem tego spotkania no tak naprawdę powinna być Warta Sieradz, no bo ona świetnie spisywała się w poprzednich rozgrywkach trzecioligowej. No ale z drugiej strony ŁKS to jest Spadkowicz z drugiej ligi, chociaż to jest zupełnie inna drużyna niż ta prowadzona przez Konrada Geregę. Na razie więc jest 0-0. Tych sytuacji nie było sporo, ale obie drużyny miały szansę na bramkę, ale żadnej z tych okazji się nie udało wykorzystać. Jest 0-0, chociaż teraz jest niebezpiecznie ŁKS w polu karnym, no ale przewrócony piłkarz łódzkiego klubu sportowego, ale arbiter pokazuje, że o żadnym rzucie karnym mowy być nie może, więc wciąż bez goli na spotkaniu grupy pierwszej i trzeciej ligi. No, derby regionu między rezerwami łódzkiego klubu sportowego a Wartą Sieradz. No a wracając do tego, no, co tu dużo mówić, nieudanego spotkania pierwszej drużyny łódzkiego klubu sportowego z Chrobrym Głogów. Tak nawiasem mówiąc, dla ŁKS-u dobrze byłoby, gdyby Chrobrego w rozgrywkach ligowych nie było, bo w zeszłym sezonie trzy spotkania i trzy porażki. Dwie w zasadniczej fazie rozgrywek, no i ta najbardziej bolesna, co prawda po rzutach karnych, ale jednak w barażu o awans do finału rywalizacji o ekstraklasę. No, wydawało się, że może tym razem będzie inaczej, bo i w ŁKS-ie zmiany, i w Chrobrym zmiany, no ale być może, jak Państwo wiedzą, ŁKS przegrywa to spotkanie 1-2, choć rozpoczął w imponujący sposób zespół gospodarzy, bo już w czwartej minucie świetną okazję miał Fabian Piasecki. Strzelił z bliska głową, ale bramkarz Krzysztof Bąkowski popisał się no, taką intuicyjną interwencją. Zresztą on jeszcze kilkakrotnie ratował swój zespół do przerwy. ŁKS-iacy rozpoczęli nieźle, ale potem nie wiadomo dlaczego oddali inicjatywę zespołowi z Głogowa. No i to się zemściło w 20 minucie. Taka bramka stracona, powiedzmy, w stylu ostatnio ŁKS-u, to nie to dośrodkowanie, nie to strzał gdzieś z bocznej linii na wysokości narożnika pola karnego. Piłka wpada, zaskakując Damiana Węglarza, który dobrze się spisywał do utraty tej bramki. Zrobiło się 1-0, konsternacja. No, ŁKS-iacy tak naprawdę nie potrafili zacząć grać dobrze do przerwy. Chrobry miał przewagę i Chrobry stwarzał sobie sytuację, no może nie jakieś stuprocentowe, ale jednak miał przewagę. No ale jak to bywa w piłce nożnej, to jest dość przewrotna gra. W doliczonym czasie gry skutecznie karny egzekwuje Fabian Piasecki. Wcześniej ręką zagrał w polu karnym. Trzeba się piłka trafiła w rękę jednego z obrońców Chrobrego. Tak wydaje mi się, że na stadionie, na trybunach no, nikt tego nie zauważył i nawet sędzia prowadzący to spotkanie Piotr Rzucidło pozwalał grać, ale interwencja sędziów VAR, sprawdzenie tego w monitorze no i okazało się, że to jest rzut karny, który efektownie i fantastycznie i bardzo precyzyjnie wykorzystał Fabian Piasecki. Do przerwy było zatem 1-1. Łukasiacy schodzili. No, kibice mieli nadzieję, że takie odwrócenie sytuacji na boisku spowoduje, że ta druga połowa będzie lepsza. No i wydawało się, że po tych pierwszych minutach, a nawet kilkunastu, że Łukasiacy, którzy mieli przewagę, stwarzali sobie sytuację, ale nie potrafili wykorzystać. Grali, ta gra toczyła się głównie na połowie Chrobrego, który dość umiejętnie się bronił. No, aż przyszła ta nieszczęśliwa o 78 minuta, kiedy jedna z nielicznych akcji ofensywnych i właściwie taka niegroźna, co prawda ograny Wysokiński na prawej stronie boiska, zagrana piłka gdzieś na 20 metrze i nadbiegający Adrian Bukowski mocnym uderzeniem zaskoczył chyba Damiana Węglarza, który być może był zasłonięty, ale też tak jakoś no niezbyt interweniował skutecznie. Ta piłka właśnie tak uderzona, bez przyjęcia, byleby tylko strzelić w kierunku bramki, wpada koło prawego słupka, ŁKS traci bramkę. No już nie udało się tej straty odrobić, tak więc ŁKS-iacy przegrywają 1-2 z Chrobrym Głogów na swoim boisku. Tak więc kontynuują tę fatalną pasę spotkań z drużyną z Dolnego Śląska z poprzedniego sezonu, jeszcze poprzedniego. No to jest wyjątkowo niewygodny, przynajmniej na razie, rywal dla łódzkiego klubu sportowego. Czy to jest niespodzianka? Trudno powiedzieć. Tydzień temu ŁKS wygrał z Polonią Bytom, ale wcale jakoś rewelacyjnie się nie zaprezentował. Również w Siedlcach to nie była jakaś dobra gra ŁKS-u, tak więc na razie myślę, że kibice muszą czekać nie tylko na zwycięstwo, ale jednak na poprawę gry łódzkiej drużyny, bo na razie no, to, co prezentują ŁKS-iacy, no, optymizmem napawać raczej nie może. Przypomnę, dzisiaj Chrobry lepszy w Łodzi na stadionie Przelej Unii wygrywa z ŁKS-em 2-1. No to to, co było za nami, a to co teraz, to patrzymy tutaj na boisko przy Minerskiej w ŁKS 2 Warta Sieradz. Za wielu sytuacji nie ma. Jak opowiadałem Państwu o meczu z Przelej Unii, też tutaj właściwie niczego groźnego nie było i wciąż zatem w spotkaniu trzeciej ligi ŁKS 2 Warta Sieradz jest 0-0.
0: No to dziękujemy na razie Piotrowi Andrzejczakowi, który dzisiaj no, ma popołudnie z drużynami łódzkiego klubu sportowego. Ciekawe, jak będzie, jeśli chodzi o ten mecz w grupie pierwszej, trzeciej ligi. To mecz kończący drugą kolejkę, więc no to dzisiejsze nasze podsumowanie to takie będzie naprawdę żywe, można by tak powiedzieć, bo oczywiście tradycyjne podsumowanie kolejki grupy pierwszej, trzeciej ligi w drugiej godzinie naszej dzisiejszej strefy kibica. No ja już spoglądam, bo niebawem rozpocznie się ostatni już dzisiaj podjazd pod Col d'Aize. No i to będzie ostatni podjazd tegorocznego Tour de France kobiet. Katarzyna Niewiadoma Fini walczy o to, żeby odrobić stratę w klasyfikacji generalnej. To jest 8 sekund do Demi Vollering. Dzisiaj na mecie no, będą też bonusy, ale raczej Katarzyna Niewiadoma na finiszu samym nie ma szans wygrać z Vollering, więc no tu musiałaby się oderwać gdzieś albo na tym podjeździe, albo później na zjazdach, bo meta w samej Nicei, dookoła której dzisiaj kolarki jeżdżą niemal 100 km. Mówiłem o Marlen Reuser, że miała upadek, no ale nie wycofała się. Jedzie obecnie w szóstej grupie, no i to jest naprawdę już duża, duża strata do liderującej cały czas Holmgren. Prawie 8 minut traci Szwajcarka, no i kilkanaście kolarek, które z nią jadą. Między innymi najlepsza sprinterka jadąca w zielonej koszulce Loran Vibes. No to tak to wygląda. No i za moment ten ostatni podjazd się rozpocznie i liczymy, trzymamy kciuki za Katarzynę Niewiadomą Fini, no i też za Dominikę Włodarczyk, która w tej grupie z liderką dzielnie sobie radzi, choć dzisiaj podejrzewam, że będzie pracowała na Elizę Longo Borghini, a być może na młodziutką Hiszpankę Paulę Blasi. No niebawem to wszystko już się wyjaśni, a my za kilka minut pozostaniemy dalej przy pierwszej lidze piłkarskiej, no bo emocje dzisiaj, no ale też emocje będą jutro w Skierniewicach.

0: No to może nie Andzia, Katarzyna i Dominika. Katarzyna Nieradoma Fini i Dominika Włodarczyk rozpoczęły ten ostatni podjazd tegorocznego Tour de France. 6 kilometrów, średnie nachylenie 7,6%. No i już prawie pierwszy kilometr za zawodniczkami na czele tej grupy z liderkami Anna Niedermayer, czyli pomocniczyni Katarzyny Niewiadomej. No to oznacza, że będzie ten atak wiceliderki Tour de France kobiet, a jak odpowie na to Demi Vollering. Na razie Holenderka w żółtej koszulce, liderki tuż za kołem Katarzyny Niewiadomej, a na czele cały czas jednak jedzie Holmgren, którą jeszcze no, będzie trzeba doścignąć, ale tylko 17 sekund ma ona przewagi. 5 km jeszcze podjazdu, 20 km i 400 metrów natomiast do mety w Nice i tam właśnie zakończy się ostatni etap tegorocznego Tour de France kobiet. To już niebawem, a my teraz wracamy do emocji piłkarskich, bo ŁKS Łódź dzisiaj przegrał w trzeciej kolejce pierwszej ligi, no ale jutro o pierwszą wygraną, a przynajmniej o pierwszy w ogóle punkt zdobyty w historii swoich występów na boiskach pierwszoligowych powalczy Unia Skierniewice. Unici jednak staną przed niezwykle trudnym zadaniem, o czym teraz Michał Malinowski.
1: Historyczny sezon na zapleczu Ekstraklasy Unia rozpoczęła od dwóch porażek. Mecz ze Stalą Mielec był po prostu słaby w wykonaniu Beniaminka. W starciu z warszawską Polonią zabrakło może nieco szczęścia, bo duży wpływ na wynik miała czerwona kartka dla Bartosza Bidy. Unia mogła złapać nieco pewności w pucharowym meczu z Sokołem Kleczew, ale przegrała po karnych. Mówi ten, który akurat swoją jedenastkę w serii rzutów karnych wykorzystał, czyli Damian Gąska.
2: Nawet najwięksi karnych nie strzelają, więc nic się nie stało, głowa do góry i walczymy dalej.
1: Trener Kamil Socha podkreśla natomiast, że już mecz w stolicy był naprawdę dobry w wykonaniu jego podopiecznych, a w spotkaniu z Sokołem po prostu zabrakło skuteczności.
3: Wszystko się zgadzało poza tak naprawdę wynikiem. Oczywiście zastrzeżenia co do samej gry i wielu rozwiązań pozostają spore momentami, ale z drugiej strony mieliśmy bardzo dużą przewagę optyczną, dużo więcej stworzonych sytuacji, dużo większe posiadanie piłki, również wartości motoryczne, o które gdzieś tam słyszę, że niektórzy się martwią, były na bardzo wysokim poziomie. Prędkość osiągnięta chociażby przez Czarneckiego 35 km na godzinę jest prędkością topową w warunkach ekstraklasy, a nie tylko pierwszej ligi. Gdyby był jakikolwiek problem z tym, to takich wartości nie miałoby prawa być, więc tutaj też rozwiewam, mam nadzieję, pewne wątpliwości.
1: Skoro w Pucharze Polski zabrakło skuteczności, to pytanie, czy na sobotnim treningu piłkarze mieli dodatkowe zajęcia strzeleckie.
3: No dzisiaj akurat były zajęcia z grupą ofensywną. No chyba nieźle to wyglądało, Damian, co? Całkiem nieźle.
1: Choć w Skierniewicach jest oczywiście rozczarowanie, to zdecydowanie Unici nie zamierzają płakać nad rozlanym mlekiem.
3: Skupiamy się już bardziej na meczu z Arką, nie myślimy już o pucharze. Było, minęło, nie ma co do tego w tym momencie wracać już, bo przed nami naprawdę bardzo ciężkie starcie z liderem, zespołem, który spadł z ekstraklasy, który posiada w swoim składzie wielu zawodników z poziomu wyższego, więc na pewno jest jednym z głównych faworytów do awansu. Natomiast my już udowodniliśmy wielokrotnie, że no, nie robi to na nas żadnego wrażenia, po prostu wychodzimy i walczymy. No, kiedy nam nie wystarcza umiejętności, no to nie wystarcza. No, po prostu zdajemy sobie z tego sprawę, że czasem tak jest i tyle. No, i trzeba iść dalej. Tak wygląda zawodowy sport. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Także wiemy, że uprawiając taki zawód, wiąże się to nie tylko z wielkimi sukcesami, ale również i z porażkami, które trzeba umieć odpowiednio przekuć, tak aby walczyć w następnym meczu o pełną pulę.
2: My jako zawodnicy staraliśmy się w przygotowaniu do tego meczu z Arką mentalnie się troszkę odbudować, nie myśleć o tym, co już było. Skupiamy się na tym, co będzie. Wychodzimy na Arkę, żeby 3 punkty zostały w Skierniewicach i zrobimy wszystko, żeby tak się stało.
1: W Unii dosyć otwarcie podkreślają, że drużynie brakuje doświadczenia i po prostu młodzi piłkarze muszą okrzepnąć na pierwszoligowym froncie.
2: Wiadomo, że pierwsza liga jest nowością dla większości chłopaków u nas w drużynie, więc na początku troszkę tego stresu mogło być, ale myślę, że mentalnie no, nie mamy problemu, ponieważ wiem, że drużyna jest silna. Jesteśmy zjednoczeni. No i tak naprawdę to, co już było, to te mecze zamknęliśmy za sobą, zostawiliśmy, patrzymy tylko do przodu.
3: Ważne, żebyśmy wierzyli, że ci chłopcy naprawdę robią wszystko, co mogą. I wydaje mi się też, że taki u większości osób taki odbiór jest, bo na przykład muszę przyznać, że zrobiło mi się niezmiernie miło, kiedy jadąc przed 8 na trening, wstąpiłem do małej piekarenki, żeby kupić sobie chleb i bułeczki dla sztabu, do kawki. Spotkałem starszego kibica, który dodał mi naprawdę bardzo dużo otuchy, tak? Mówiąc, że oni zdają sobie sprawę, że doceniają, co zrobiliśmy jako klub, jako piłkarze dla miasta i dla nich samych kibiców, i oni cały czas wierzą w nas, cały czas nas dopingują, mimo że wiedzą, że jesteśmy naprawdę w bardzo, bardzo ciężkiej i silnej lidze. Gramy na tyle, na ile możemy. Nie jesteśmy wieczystą Kraków, nie jesteśmy wieloma innymi dużo bogatszymi zespołami i klubami. Mamy swoją drogę, swoją ścieżkę i jej się trzymamy.
1: No i oby ta ścieżka przyniosła wreszcie punkty. A jak podkreśla trener Socha, to Arka musi się obawiać przed meczem z Unią, bo ewentualna porażka Skierniewiczan przejdzie właściwie bez echa, a strata punktów przez faworyzowaną Arkę byłaby dla ekipy z Trójmiasta dużym ciosem. Początek spotkania Unii z Arką w poniedziałek o 19:00.
0: I tyle. Michał Malinowski. Oczywiście relacja tekstowa z meczu Unii z Arką na radioloc.pl. Podobnie jak dzisiejszy jeszcze mecz wieczorny Jagiellonii-Białystok z Widzewem Łódź. No ale o tym spotkaniu piłkarskiej PKO Ekstraklasy więcej jeszcze będzie okazja powiedzieć. Natomiast Katarzyna Niewiadoma Fini atakuje. Ale niestety Demi Wollering nie schodzi z jej koła. No to będą naprawdę trudne kilometry. Izabela Holmgren, która prowadziła przez ostatnich kilka kilometrów, już jest dalej, a teraz Wollering próbuje odpowiedzieć do tego końca finałowego, ostatniego podjazdu tegorocznego Tour de France kobiet, nieco ponad 3 kilometry, a do mety 18, niespełna 19 kilometrów, walka już na całego. No to która z kolarek wygra tegoroczny Tour de France? Demi Wollering czy Katarzyna Niewiadoma Fini? Wollering próbuje teraz atakować. Nie wiadomo, jednak dzielnie się broni. Straciła nieco Dominika Włodarczyk, no ale ona będzie w ścisłej czołówce, w pierwszej dziesiątce. Na pewno urodzona w Wieluniu kolarka dojedzie do mety. No to tak to wygląda na tym ostatnim etapie tegorocznego Tour de France kobiet. A my za kilka minut sprawdzimy, co dzieje się na boisku w meczu ŁKS-u 2 z Wartą Sieradz. A może sprawdzimy to już, czy Piotr Andrzej Jak jest gotowy, no to już za momencik sprawdzamy, bo zdaje się, że tam sporo dzieje się też przy ulicy Minerskiej, tudzież Krańcowej, gdzie jest Akademia ŁKS-u 2. No to jeszcze raz sprawdzamy, czy Piotr Andrzejczak już gotowy. Tak, chyba tak.
4: Piotrze? Jest, tak, oczywiście.
0: No to Piotrze, co tam, bo chyba coś się wydarzyło ważnego.
4: Tak, to są ostatnie te 5 minut bardzo interesujące. Najpierw blisko zdobycia bramki byli zawodnicy Łódzkiego Klubu Sportowego, ale Śwek strzelił z 6 metrów, ale niecelnie. Potem goście przeprowadzili kontrę. No i no, fantastyczną interwencją popisał się bramkarz Łódzkiego Klubu Sportowego James Rhodes, który no, wybił piłkę, która zmierzała ewidentnie pod poprzeczkę, no ale co się odwlecze, to nie uciecze. W 64 minucie dośrodkowanie w pole karne. Wbijają młodzi ŁKS-iacy piłkę, ale precyzyjny, mocny strzał jest 1-0 dla Warty Sieradz, która zaczyna tutaj już dominować. Widać doświadczenie jednak w drużynie trenera Marka Przybyła, doświadczenie trzecioligowe. No co prawda ŁKS to jest spadkowicz z drugiej ligi, ale to bardzo mocno odmłodzona ta drużyna została, zmienił się trener, no i no myślę, że to jest ten początek będzie bardzo trudny dla młodej drużyny ŁKS-u, ale do końca spotkania jeszcze pozostało ponad 20 minut, więc podejrzewam, że na własnym boisku gospodarze będą chcieli tutaj przynajmniej doprowadzić do remisu, ale z drugiej strony, no myślę, że doświadczenie drużyny z Sieradza może wziąć górę, no ale poczekajmy do ostatniego gwizdka sędziego. Na razie na 20 minut przed końcem spotkania, ponad 20 minut Warta prowadzi z rezerwami ŁKS-u. Warta Sieradz oczywiście. 1-0.
0: No to tyle na razie od Piotra Andrzejczaka. No taki niespodziewany komunikat, no ale jak coś się dzieje, to oczywiście reagujemy na bieżąco. Reaguje także Katarzyna Niewiadoma Fini, reaguje Demi Wollering. Trwa walka na ostatnim etapie tegorocznego Tour de France kobiet. Trwa walka o wygranie tego etapu i całego wyścigu na czele. 23 sekundy przed kolejnymi zawodniczkami. Te dwie najlepsze. Polka Katarzyna Niewiadoma Fini i Holenderka Demi Wollering. 2,5 kilometra jeszcze podjazdu, 18 kilometrów do mety.

0: 1300 metrów pozostało do końca tego ostatniego podjazdu na tegorocznym Tour de France kobiet. Katarzyna Niewiadoma Fini teraz przed Demi Vollering, no ale to jest jazda koło w koło. Holenderka trzyma się dzielnie za Polką, no i tutaj no, zerwać, mówiąc w tym żargonie kolarskim, będzie Holenderkę niezwykle trudno, ale na pewno jeszcze Katarzyna Niewiadoma spróbuje to zrobić. Z tyłu trwa też walka o białą koszulkę najlepszej młodzieżowej kolarki. Tam koleżanka z drużyny niewiadomej Anna Niedermayer rywalizuje z koleżanką z drużyny Dominiki Włodarczyk, czyli Paulą Blasi. No to taki dodatkowy pojedynek niemiecko-hiszpański, no ale najciekawszy no to ten polsko-holenderski. Na razie na tym etapie jest na remis, a do końca etapu nieco ponad 16 kilometrów. No to teraz zrobimy mały oddech od kolarstwa i od piłki nożnej, które póki co dominowały w dzisiejszej strefie kibica, no a przeniesiemy się na żużlową motoarenę, gdzie wczoraj Orzeł Łódź podejmował lidera Polonie Bydgoszcz. Na meczu był Mariusz Janik.
1: Bez kontuzjowanego Wiktora Przyjemskiego oraz Kaja Hukenbecka, który w sobotę rywalizował w Rydze w ósmej rundzie tegorocznego Speedway Grand Prix. W takim osłabieniu Abramczyk Polonia Bydgoszcz przyjechała do Łodzi na mecz 13 rundy Metalka z drugiej Ekstraligi z HAS Skrzydlewska Orłem Łódź. Goście mieli problemy od początku spotkania. Choć często dobrze wychodzili spod taśmy, na dystansie tracili pozycję. Była to również zasługa agresywnej jazdy łodzian, którzy kilkukrotnie otrzymali ostrzeżenie od sędziego. Dlatego na łódzkiej motoarenie przez pierwszą część meczu naprawdę pachniało niespodzianką. Po czterech wyścigach Polonia prowadziła tylko 13 do 11. Później inicjatywę zaczęli przejmować łodzianie. Najpierw Oliver Bernson i Krzysztof Lewandowski wygrali podwójnie szósty bieg, a chwilę później ten sam wynik powtórzyli Marcin Nowak i Willats Nagel. Orzeł wyszedł na prowadzenie 23 do 19, a po 8 biegach miał 4 punkty przewagi. Wtedy wydawało się, że lider może po raz pierwszy w tym sezonie przegrać ligowe spotkanie. Druga część zawodów należała już jednak do bydgoszczan. Polonia coraz lepiej radziła sobie z łódzkim torem i zaczęła odrabiać straty. Jak oceniał po spotkaniu trener Orła Maciej Jonder, rywale lepiej dopasowali się do zmieniających się warunków.
2: Goście się spasowali mocniej niż my. Stawialiśmy mocny opór. Młodzież też bardzo dobrze pojechała zawody. No Szymek w tym pierwszym biegu, Schlaberbach, Loktajew trochę go wytrącił z równowagi, potem było się ciężko podbierać, ale dowoził te ważne punkty.
1: Momentem zwrotnym był 10. wyścig. Krzysztof Buczkowski i Maksymilian Pawełczak przywieźli podwójne zwycięstwo 5-1. Polonia objęła prowadzenie 31-29 i już go nie oddała. Wśród bydgoszczan szczególnie skuteczni byli Szymon Woźniak, Aleksandr Łoktajew, Krzysztof Buczkowski i Maksymilian Pawełczak. Każdy z nich zawody zakończył z dwucyfrowym dorobkiem. Po 14 biegu było już jasne, że Polonia wygra spotkanie i zabierze do Bydgoszczy również punkt bonusowy.
2: Zaryzykowałem w tym 14 i 15 biegu Oliwie Bertson, który miał problem przed tym, ale jakoś udało nam się to wszystko poskładać.
1: Ostatecznie skończyło się wynikiem 50-40.
2: Brakowało mi punktów Willasa na galach. Jest jak jest, pokazaliśmy serce, oddaliśmy, zostawiliśmy na torze, także jedziemy dalej. Na pewno będzie łatwo, skóry nie sprzedamy. Ale jakiś tam niedosyt jest, bo było bardzo blisko sprawienia niespodzianki. Bydgoszcz to jest bardzo silna drużyna, oni praktycznie mają ekstraligowy skład, ale no i będziemy robili wszystko, żeby w Ostrowie wygrać.
1: Mimo porażki, gospodarze znaleźli też kilka pozytywów. Jednym z nich była postawa Krzysztofa Lewandowskiego. Junior Orła wygrał drugi bieg, pokonując m.in. Maksymiliana Pawełczaka. Tym samym łodzianie jako pierwsi w tym sezonie pokonali Polonię w wyścigu młodzieżowym. Lewandowski pojawił się później na torze jeszcze 3 razy. W 6 biegu wspólnie z Oliverem Bernsonem przywiózł dla Orła 5-1. Całe spotkanie zakończył z 5 punktami i bonusem. Po zawodach przyznał, że ostatnie występy dają mu coraz więcej powodów do zadowolenia.
3: Zrobiłem po prostu progres i zacząłem rozumieć też lepiej sprzęt. Dużą rolę też odgrywały pola startowe i po prostu pierwsze pole było lepsze niż drugie. Jednak myślę, że jakiś czas temu bym tego nie wykorzystał, także jestem z tego też dumny, że potrafię wykorzystać te atuty.
1: Lepsza dyspozycja juniora nie wzięła się znikąd. 21-latek podkreślał, że duże znaczenie ma praca wykonana przy jego sprzęcie.
3: Jest takie u nas powiedzenie, że jak nie ma na czym jechać, no to też nie wjedzie się tam, gdzie się powinno wjeżdżać. A teraz czuję, że ten sprzęt jest naprawdę szybki. To dało mi też dużo pewności siebie i nawet w niektórych biegach, kiedy ten sprzęt nie jest taki szybki, jak bym chciał, no to tą swoją pewnością to nadrabiam.
1: Dla Orła najważniejsze rozstrzygnięcia dopiero przed nim. Porażka z Polonią oznacza, że łodzianie wciąż nie są pewni miejsca w najlepszej czwórce Metalka z drugiej Ekstraligi. Bydgoszczanie z kolei zapewnili sobie już udział w playoffach i zakończą rundę zasadniczą na pierwszym miejscu.
0: I tyle, Mariusz Janik. No to jeszcze w tej lidze żużlowej też sporo się powinno dziać. Sporo dzieje się na ostatnim etapie tegorocznego Tour de France kobiet, ale już na czele tylko jedna zawodniczka. No i to niestety dla polskich kibiców zawodniczka obecnie w żółtym kostiumie liderki wyścigu Demi Vollering uciekła Katarzynie niewiadomej. Holenderskie turbo odpalone tak na 300, no trochę więcej, 700 metrów chyba przed metą było, kiedy Vollering przyspieszyła i na ten atak Katarzyna niewiadoma Fini nie była w stanie już odpowiedzieć. 37 sekund traci grupa z Elizą Longoborghini, także z Anną Niedermayer, która ma w tym momencie koszulkę dla najlepszej młodej zawodniczki, koszulkę białą. No a Katarzyna niewiadoma Fini traci do Vollering 24 sekundy. W tym momencie z jazdy do mety niespełna 14 km, a przypomnę, meta ostatniego etapu i całego Tour de France kobiet w Nicei. No a my teraz z tego meldunku żużlowo-kolarskiego wracamy do piłki nożnej. Najpierw o tym, że w Poznaniu Lech bez bramek nadal remisuje z Piastem Gliwice, 56 minuta, a na boisku Akademii UKS-u przy ulicy Minerskiej, tudzież Krańcowej, jest Piotr Andrzejczak, tam druga kolejka grupy pierwszej, trzeciej ligi. Jak wynik, Piotrze, i czy coś się w ogóle zmieniło na boisku?
4: Zmieniło się oprócz wyniku, bo wciąż Warta prowadzi 1-0. Do końca spotkania tak naprawdę trudno powiedzieć ile minut, ponieważ mieliśmy sporą przerwę, bo czerwoną kartkę otrzymał bramkarz Warty Sierac, Marcin Żyła, który wybiegł na mniej więcej 20 metr i sfaulował zawodnika łódzkiego klubu sportowego. Arbiter nie miał wątpliwości i pokazał bramkarzowi Warty czerwoną kartkę. Pojawił się bramkarz rezerwowy Nikita Zeleński, oczywiście kosztem gracza z pola, więc w dziesiątkę gra prowadzący zespół z Sieradza. No i od momentu, kiedy ŁKS-iacy wykonywali rzut wolny z około 20, może 18 metrów, to było mocne uderzenie, ale trafiła piłka w obrońcę Warty, opuściła boisko i potem już ŁKS-iacy właściwie to sytuacji nie stworzyli. Warta cofnięta, próbuje kontratakować i na razie drużyna Marka przybyła w ten sposób, przy takiej taktyce, ma korzyść, bo prowadzi 1-0, czasu coraz mniej, ale mieliśmy naprawdę około 5-minutową przerwę podczas, nie wiem, czy zmiany koszulki, czy zmiana zawodnika. Dość długo to wszystko trwało, więc będziemy czekać do końcowego gwizdka arbitra. Około 6-7 minut do końca regulaminowego czasu gry, zdaje się, pozostało, ale myślę, że ten mecz będzie trwał. No, ŁKS-iacy próbują tutaj, starają się, próbują przyspieszać, próbują strzelać z dystansu, ale bardzo umiejętnie broni się zespół z Sieradza, chociaż teraz może być niebezpiecznie, jakaś taka w polu karnym tam próbował trzech zawodników mijać, zawodnik łódzkiego klubu sportowego próbował tutaj dryblować jeden z ŁKS-iaków, ale okazuje się, że wybiegł z piłką poza boisko i nowo wprowadzony Nikita Załęski będzie wprowadzać piłkę do gry, tak więc zbliżamy się do końca tego spotkania, które toczone jest naprawdę w dość trudnych warunkach, świeci słońce, nawet ani moment za ten obłoczek nie zajdzie, więc to jest dość trudne granie, no ale cóż, takie warunki, mamy lato w końcu, więc trzeba z tego korzystać. Dobiega końca spotkanie w trzeciej lidze, w grupie pierwszej. Warta Sierac z rezerwami UKS-u w Łodzi zresztą prowadzi wciąż 1-0.
0: I tyle, Piotr Andrzejczak, do którego jeszcze na pewno dzisiaj powrócimy. A Katarzyna niewiadoma Fini już coraz dalej od Demi Vollering. W tym momencie ta różnica między prowadzącą Holenderką to już 31 sekund na tym ostatnim etapie, niespełna 11 km do mety w Nicei.

0: Nieco ponad 11 minut pozostało do godziny 19. Strefa Kielice Radia Łódź, w której obserwujemy m.in. ostatni etap tegorocznego kolarskiego Tour de France kobiet. Demi Vollering mknie samotnie do mety w Nicei. Holenderka zgubiła na ostatnim kilometrze ostatniego tegorocznego podjazdu Katarzynę Niewiadomą Fini, która była odważna, zaatakowała, chciała odrobić 8 sekund straty do Demi Vollering w klasyfikacji generalnej, ale już wiadomo, że to się nie uda. Niewiadoma Fini traci już minutę do Holenderki. Polka już w grupie razem z Longo Borghini, Anną Niedermayer, Paulą Blasi, Isabel Holmgren i Fisher Black z Nowej Zelandii. Za nimi jedzie grupa, w której jest Dominika Włodarczyk razem z Holenderką De Vries i jedyną francuską w czołówce Cedrine Kerbol. No to tak to wygląda. Jeśli chodzi o Dominikę Włodarczyk, to tutaj ta strata do prowadzącej Vollering to 2 minuty. Zmiana wyniku w Poznaniu. Lech Poznań prowadzi z Piastem Gliwice w meczu trzeciej kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy 1-0. Mikael Liszak, który dzisiaj był rezerwowym, pojawił się na boisku i trafił do siatki. 63. minuta. Lech prowadzi z Piastem 1-0. My na ostatnie minuty przeniesiemy się też później jeszcze na boisko Akademii ŁKS Łódź, gdzie ŁKS 2 podejmuje Warte się ręce. Na razie jest cały czas 0-1, ale jeszcze, tak jak Piotr Andrzejczak mówił, sporo minut będzie doliczonych. No to teraz o tym, co przed nami, a przed nami Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Polacy są już w Birmingham, gdzie właśnie jutro rozpocznie się rywalizacja o medale Mistrzostw Europy. Na miejscu jest też wysłannik Polskiego Radia, Rafał Bała.
1: Na dzień przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce większa część reprezentacji Polski jest już w Birmingham. W tej grupie m.in. Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska czy Paweł Fajdek. Biało-czerwoni zostali ulokowani w hotelu nieopodal lotniska nad malowniczym jeziorem Pendigo. Mają tam miejsce na krótki spacer, odpoczynek na świeżym powietrzu z widokiem na akwen i oblegające go ptactwo wodne. Niedziela to czas na ostatnie treningi przed rozpoczęciem imprezy. Wielu biało-czerwonych wybierze się na stadion imienia Williama Aleksandra, by przetestować bieżnię, skocznie czy rzutnie. Oficjalny trening ma na celu zaznajomienie się z obiektem, ale też przyjrzenie się najgroźniejszym rywalom. To taka psychologiczna próba sił, a tych Polakom z pewnością nie zabraknie. W rankingach wielu konkurencji przed tymi mistrzostwami plasują się w czołówce, a mają przecież takie asy w rękawie jak Anastazja Kuś, świeżo upieczona mistrzyni świata juniorek w biegu na 400 metrów, która w niedzielę ma dotrzeć do Birmingham prosto z Eugene. Rafał Bała, Polskie Radio.
0: No to tyle takiego raportu. Dodam, że w gronie reprezentantów jest szóstka przedstawicieli województwa łódzkiego. Kinga Królik z Pabianic. To bieg na 3000 metrów z przeszkodami. Nasi 400-metrowcy Mateusz Rzeźniczak, Maksymilian Szwed, Kajetan Duszyński. No i także chociaż Macher Ben Chlima z RKS Łódź. Czy któryś tutaj z zawodników z regionu łódzkiego powalczy o medale? My liczymy, że mimo wszystko tak. Szczególnie liczymy na Maksymiliana Szweda z AZS-u Łódź. No a jeśli chodzi o Tour de France kobiet, nieco ponad 3 km do mety. Demi Vollering ponad minutę i 10 sekund przed Katarzyną Niewiadomą Fini i grupką 6 kolarek. A zatem już w zasadzie wszystko jasne, ale za kilka minut potwierdzę, kto wygrał na mecie w Nicei, i też na którym miejscu Polki, Katarzyna Niewiadoma Fini i przede wszystkim urodzona w Wieluniu Dominika Włodarczyk, która jest na miejscu w tym momencie 8-10, tak to można powiedzieć, na tym etapie w grupce trzyosobowej za tą szóstką goniącą liderkę Demi Vollering.

0: To ostatni kilometr do mety ostatniego etapu Tour de France kobiet, no ale też końcówka meczu UKS-u 2 Łódź z Wartą Sieradz. Wiemy już, że sporo minut doliczonych, więc to spotkanie jeszcze trochę potrwa, więc krótki meldunek od Piotra Andrzejczaka, jak to w tym momencie wygląda, no i ile tych minut ostatecznie arbiter doliczył.
1: Arbiter doliczył 6 minut, to już trwa ten doliczony czas gry i za moment może być druga bramka dla drużyny z Sieradza, ale jednak nie. Gdyby zawodnik biegnący na wprost bramki próbował strzelać, to kto wie, ale on próbował podać na prawą stronę i w tym momencie sędzia asystent uniósł chorągiewkę w górę, więc UKS-iacy rozpoczynają od rzutu wolnego. Oczywiście powinienem to powiedzieć w pierwszym zdaniu, wynik się nie zmienia. Warta prowadzi wciąż 1-0 i mówiąc szczerze, no mimo starań UKS-u, który gra z przewagą jednego zawodnika, to raczej tu szansy na gola nie było. Takie dośrodkowanie jak teraz z prawej strony łapie się za głowę młody piłkarz Łódzkiego Klubu Sportowego, bo ta piłka leci wysoko i spada już na te siatki okalające boisko przy ulicy Minerskiej. Tak więc Warta Sieradz coraz bliższa pierwszego w tym sezonie zwycięstwa, no chociaż to jest dopiero początek rozgrywek. No ale Warta, przypomnę, na inaugurację przegrała u siebie, na wyjeździe przegrał drugi zespół UKS-u, no to teraz Warta będzie mogła sobie dopisać 3 punkty, a naprawdę mocno odmłodzone rezerwę UKS-u. O te punkty będą musiały powalczyć w kolejnym spotkaniu. No i rzeczywiście myślę, że to będzie bardzo trudny sezon dla tej drużyny z Alei Unii. To w każdym razie mecz jeszcze trwa. UKS 2 przegrywa z Wartą Sieradz 0-1.
0: To do tego powróćmy już po godzinie 19. Demi Vollering na mecie w Nicei wygrywa tegoroczny Tour de France. No a za 3 minuty w Radiu Łódź informacje. Po nich wracamy do strefy kibica.
2: Reklama.
3: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda

0: i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
4: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
5: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior.
4: Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
8: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
9: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
10: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
11: Ty też możesz nam pomóc!
10: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
12: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
10: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
13: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
6: Ogłoszenie społeczne.
14: Tu Radio Łódź, jest 19. Wiadomości, Patryk Lewy, zapraszam. Tragiczny wypadek w Pawłowicach. Nie żyje 49-letnia kobieta. Łodzianie solidarni z Ukrainą. Manifestacja w pasażu Schillera. Coraz więcej zgłoszeń mobbingu w pracy. Sprawdzimy, jak sytuacja wygląda w Łódzkiem. W Łodzi regionie 25 stopni, wieczorem zachmurzenie małe. Śmiertelny wypadek w powiecie kutnowskim. Tragiczne zdarzenie miało miejsce przed godziną 17 w miejscowości Pawłowice. Jak informuje aspirant Katarzyna Wasiak z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie, 49-letnia kierująca quadem, wyjeżdżając z bocznej drogi, zderzyła się z osobówką.
15: W wyniku poniesionych obrażeń kobieta poniosła śmierć na miejscu. Trwają ustalenia okoliczności wypadku pod nadzorem prokuratora.
14: Policja apeluje o ostrożność w rejonie wypadku.
16: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
14: Zderzenie osobówki i ciężarówki na A1. Do kolizji doszło na jezdni w stronę Gdańska między węzłami Kamieńsk i Piotrków Trybunalski Południe. Zablokowany jest prawy pas ruchu. Na miejscu pracują służby. W kolizji nikt nie ucierpiał, jednak utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut. Manifestacja Solidarności z Narodem Ukraińskim w łódzkim pasażu Schillera. Organizatorem wydarzenia był Komitet Obrony Demokracji, który sprzeciwia się ich zdaniem ogromnej fali hejtu skierowanej wobec Ukrainek i Ukraińców w Polsce. Jak mówi Mirosław Michalski z łódzkiego KODU, hasło akcji to nie bądź obojętny.
17: Celem ataków zostali obywatele Ukrainy. Stali się takim kozłem ofiarnym tak naprawdę, wskazanym przez polityków konkretnych opcji, którzy postanowili znaleźć sobie wroga wspólnego, z którym będzie można walczyć i pod sztandarami walki, z którym będzie można się jednoczyć.
14: Demonstracja o tej samej tematyce, zorganizowany przez Komitet Obrony Demokracji, miała miejsce w ponad 20 miastach w całej Polsce. W łódzkiej akcji wzięło udział kilkadziesiąt osób. Tajfun Delfin uderzył we wschodnie wybrzeże Chin. W Szanghaju odwołanych zostało ponad 80% połączeń lotniczych.
18: Na szanghajskich lotniskach dziś odwołano ponad 2200 rejsów. W poniedziałek nie odbędzie się co najmniej 700. Zamknięte zostaną lotniska m.in. w Nankinie i Wuhan. Sparaliżowany został też ruch kolei wysokich prędkości. Część tras została skrócona. Tajfun Delfin uderzył w chińską prowincję Zhejiang. Lokalne władze zaapelowały do mieszkańców o pozostanie w domach i zabezpieczenie okien. Wiatr osiąga w porywach ponad 150 km na godzinę. Minister zasobów wodnych Chin Li Guoying uważa, że Delfin to najsilniejszy tajfun, jaki w tym roku przeszedł nad Chinami. Jest też czwartym w ciągu miesiąca. Jak podały chińskie media, w piątek, już po ogłoszeniu alertów pogodowych w mieście Wenling, potężna fala po uderzeniu w nadmorski bulwar uniosła 9-letniego chłopca, który spacerował tam z rodziną. Poszukiwania zostały

0: zostały wstrzymane ze względu na trudne warunki pogodowe. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Według szacunków żywioł sparaliżuje w najbliższych dniach ruch na ponad 40 lotniskach. Rośnie liczba zgłoszeń dotyczących podejrzeń mobbingu do Państwowej Inspekcji Pracy w Polsce, jednak w Łódzkiem ich liczba spadła. Tylko do czerwca do PIP-u wpłynęło około 1500 zgłoszeń. Jak mówi Kamil Kałużny z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, do łódzkiego inspektoratu wpłynęło prawie 60 skarg, co stanowi spadek o 20% w porównaniu z rokiem ubiegłym.
2: Należy pamiętać, że definicja mobbingu określona jest w kodeksie pracy. Czasami mobbing jest mylony z molestowaniem, z naruszeniem dróg osobistych, z niekulturalnym zachowaniem na przykład pracodawcy.
1: Jeśli nie jesteśmy pewni, czy sytuacja, która spotyka nas w pracy, spełnia znamiona mobbingu, możemy skorzystać z bezpłatnej porady w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi. Z porady można skorzystać zarówno osobiście, jak i telefonicznie. A kolejne wiadomości Radia Łódź o 20:00.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Na termometrach w Łodzi i regionie nadal 25 stopni. Wieczorem i w nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane z temperaturą od 14 do 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Jutro temperatura maksymalna od 28 do 31 stopni. Początkowo zachmurzenie będzie umiarkowane, po południu będzie ono wzrastać. Wtedy też możliwe przelotne opady deszczu.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Strefa Kibica w Radiu Łódź.
5: Pięć minut po godzinie 19:00, ponownie Strefa Kibica, zatem ponownie sport króluje na antenie Radia Łódź. Tak, do godziny 20:00 Adam Miksa program realizuje, Robert Zwoliński przed mikrofonem. No to jeszcze raz mówimy dzień dobry i na pewno cały czas dużo piłki nożnej. Podsumujemy też kolarski Tour de France kobiet, kolarski Tour de Pologne mężczyzn, będzie też siatkówka. Zatem proszę zostać z Radiem Łódź, no co najmniej do 20:00, szczególnie jeśli chodzi o te emocje sportowe. Ja się...

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No to prawie 9 minut po godzinie 19. Strefa Kibica w Radiu Łódź. Demi Wollering, zwyciężczynią ostatniego etapu kolarskiego Tour de France kobiet i zarazem całego wyścigu. Na tym ostatnim etapie trzecia Katarzyna Niewiadoma Fini, dziewiąta Dominika Włodarczyk. To taki krótki teraz raport z Nicei. W Poznaniu Lech prowadzi z Piastem Gliwice 2-0, 83. minuta tego meczu piłkarskiej Pekao Ekstraklasy. W trzeciej kolejce Betclic pierwszej ligi Brookbet Termalika Nieciecze przegrywa z Wartą Poznań 1-2, a w drugiej kolejce grupy pierwszej trzeciej ligi ŁKS 2 Łódź przegrał z Wartą Sieradz 0-1. Do tego ostatniego spotkania jeszcze wrócimy w tej dzisiejszej strefie kibica. Będzie też całe podsumowanie kolejki trzecioligowej, takie tradycyjne. Natomiast teraz nieco więcej o piłkarskiej Pekao Ekstraklasie, a to dlatego, że no, choć mecz Lecha z Piastem dobiega końca, to nie koniec emocji piłkarskich na dzisiaj. Wieczorem o 20:15 Jagiellonia Białystok podejmie drużynę Widzewa Łódź. Na stadionie w Białymstoku jest Michał Malinowski i zdaje się, że wie już, w jakim składzie rozpocznie ten mecz Widzew Łódź. No to Michale, witaj. Jak tam nastroje w tym Białymstoku? Jak pogoda? No i oczywiście najważniejsze, kogo od pierwszej minuty do gry posyła dzisiaj trener Aleksander Wukowicz?
2: Witam serdecznie, dzień dobry, dobry wieczór. No pogoda piękna, przyznam szczerze, że byłem przygotowany na nieco niższe temperatury, a na razie jest, no może już nie gorąco, bo powoli słońce ku zachodowi zmierza, mimo że na wschodzie jesteśmy, ale chyli się ku zachodowi, więc te temperatury nieco niższe, ale naprawdę ciepło dzisiaj na Podlasiu. Stadion póki co raczej pusty. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że więcej kibiców Widzewa póki co niż Jagiellonii, ale dopiero zmierzają fani gospodarzy na Horten Arenę. No a jeżeli chodzi o składy, to zaskoczenia chyba nie ma. Aleksander Wukowicz raczej, można powiedzieć, przywiązuje się do nazwisk, stawia na swoich żelaznych rycerzy. No a inna kwestia, że ci wszyscy nowi zawodnicy poza Karolem Świderskim no, w ostatnich dniach dopiero dołączali do zespołu i pewnie jeszcze potrzebują trochę czasu, by się zgrać, a dodatkowo też jeszcze kwestia urazu, ale o niej za chwilę. Jedna zmiana w porównaniu z ostatnim meczem z Wisłą Płock. Zmiana na lewej obronie. Mario Garcia, a nie Christopher Cheng, ale to efekt urazu Norwega. Gdyby był zdolny do gry, to być może mielibyśmy dokładnie takie samo zestawienie. Bartłomiej Drągowski w bramce, od prawej strony Marcel Krajewski, Przemysław Wiśniewski, Steve Capuady, no i wspomniany właśnie na lewej stronie Mario Garcia, w pomocy w środku Emil Kornwik i Julian Szechu, nieco bliżej prawej strony Fran Alvarez, z lewej strony Mariusz Fornalczyk, no i dwóch napastników, pewnie w różnym ustawieniu oni będą się pojawiać. Ale Karol Świderski i Sebastian Berger będą dbać o to, by Widzew zdobywał bramki. W ostatnim meczu się nie udało, w pierwszym były dwie, więc średnio jeden gol na spotkanie. No zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Wydaje się, że Widzew będzie chciał po pierwsze wreszcie wygrać, po drugie też zrewanżować się za tę porażkę z zeszłego roku, tutaj z Białegostoku, gdzie właściwie można powiedzieć, że miał już wygraną na tacy, no ale ostatecznie przegrał 2-3. No a Jagiellonia dla odmiany do tego meczu przystępuje po pierwsze z dwoma zwycięstwami w tych dwóch pierwszych kolejkach, a po drugie opromieniona pucharowym zwycięstwem z Glasgow Rangers, więc w Białymstoku na razie świetne nastroje, no i będą bez wątpienia chcieli je podtrzymać. A jeżeli chodzi o skład, który trener Adrian Siemieniec desygnował do gry, to jest on identyczny jak w czwartkowym pucharowym zwycięskim, jak już wspomniałem, meczu ze Szkotami, a więc w bramce Abramowicz, a dalej Wojtuszek, Konstantopoulos, Kobayashi, Montoya, Konsej Sao, Romańczuk, Lozano, Schmidt, Prelec i Imas. No i zobaczymy, która strategia, którego z trenerów okaże się lepsza, kto tutaj dzisiaj zdobędzie punkty. No a też wiemy, że taka, no głównie może przez media, jak to ostatecznie zostało podsumowane, wojenka rozpętana odnośnie tego, przełożenia potencjalnego tego meczu, bo przypomnę, że Jagiellonia jeszcze w piątek mogła złożyć wniosek o przełożenie spotkania, ale jest bezpośrednio po pucharowym meczu z Glasgow Rangers podała informację, że mecz z Widzewem zostanie rozegrany. Troszeczkę było wokół tego, no chyba niepotrzebnego szumu, ale też może potrzebnego, bo być może ten przepis o przekładaniu meczów jest do jakiejś zmiany. Tak czy inaczej, mniej więcej za godzinę, bo dokładnie za godzinę i dwie minuty powinien wybrzmieć tutaj pierwszy gwizdek. Jagiellonia będzie grała z Widzewem. No a póki co na razie na stadionie w Białymstoku można powiedzieć, że cisza i spokój.
1: No to tyle, Michał Malinowski. Miejmy nadzieję, że później będzie już głośno, gorąco, emocjonująco, no i przede wszystkim będą to piłkarskie, czyste emocje. Relacja tekstowa z tego meczu od 20.15 na radioloc.pl. Meldunek od Michała jeszcze w serwisie o 20.00, no i później już w trakcie spotkania w serwisach sportowych o 21.00 i 22.00, a za kilka minut, dzisiaj troszkę wcześniej, rozpoczniemy podsumowanie drugiej kolejki grupy pierwszej, trzeciej ligi. No i to będzie dzisiaj takie spotkanie, takie podsumowanie bardzo, bardzo mocno urozmaicone. No to zapraszam za kilka minut na to podsumowanie właśnie.

0: I to już 18 minut po godzinie 19, to dzisiaj troszkę wcześniej, jeśli chodzi o podsumowanie grupy pierwszej, trzeciej ligi. Za nami druga kolejka, która zakończyła się na boisku Akademii ŁKS-u Łódź. Tam rezerwy łódzkiego klubu sportowego podejmowały Warte Sieradz, pierwsze w tym sezonie derby regionu łódzkiego, a tych derbów będzie naprawdę sporo, bo aż 5 drużyn w tym sezonie z regionu łódzkiego mamy właśnie w grupie pierwszej, trzeciej ligi. No i ten mecz obserwował Piotr Andrzejczak. Halo Piotrze, no to dzisiaj takie zrobimy podsumowanie, można powiedzieć, na dwa fortepiany. To dzisiaj albo nawet ty zagrasz pierwsze skrzypce. Może ty na skrzypcach, ja na fortepianie.
1: No taki kameralny zespół stwórzmy, może lepiej. To nie jest dobra niedziela dla piłkarzy łódzkiego klubu sportowego. Od razu powiem, pierwsza drużyna przegrała w pierwszej lidze z Chrobrym Głogów 1-2, o czym Państwo na pewno doskonale wiedzą, a rezerwy uległy w derbach regionalnych. Warcie Sieradz 0-1, mecz odbywał się na terenie Akademii ŁKS-u przy ulicy Minerskiej. Ta jedyna bramka decydująca o zwycięstwie Warty została zdobyta w 64. minucie spotkania. Celnym strzałem popisał się Tomasz Swędrowski, chociaż trzeba powiedzieć, że dwie minuty wcześniej Warta mogły objąć prowadzenie. Kapitalne uderzenie już z przed szesnastki obronił James Rhodes. Ja nawet nie wiem, jak on wybił tę piłkę lecącą pod poprzeczkę. Mocne uderzenie. Naprawdę efektowna parada bramkarza ŁKS-u, ale okazuje się, że to nie uratowało zespołu z Łodzi przed porażką. Nadzieje wśród kibiców nadeszły w 69. minucie, bo Marcin Żyła, bramkarz Warty, faulował przed polem karnym zawodnika łódzkiego klubu sportowego. Arbiter nie miał wątpliwości, pokazał graczowi Warty czerwoną kartkę. Pojawił się oczywiście rezerwowy bramkarz Nikita Zełenski i ŁKS-iacy próbowali, atakowali, ale niewiele z tego wynikało. Bardzo dobrze i umiejętnie bronił się o wiele bardziej doświadczony zespół Warty Sieradz, no bo w ŁKS-ie sporo młodych zawodników. No a Warta, cóż, rozpoczęła od porażki na własnym boisku, już ma 3 punkty na swoim koncie. ŁKS-iacy o te pierwsze punkty będą musieli walczyć, bo 2 porażki Spadkowicza z drugiej ligi, no ale to brzmi tylko teoretycznie, bo to jest absolutnie inna drużyna niż ta, która grała na trzecim poziomie rozgrywkowym. No i trener Radosław Pęciak ma spory ból głowy, ale jest optymistą, o czym mam nadzieję Państwo jeszcze dzisiaj usłyszą. Tak więc derby regionu zdaje się numer 1 dla drużyny z Sieradza. Te kolejne będą w następnych kolejkach, więc ponieważ jest 5 drużyn, więc tych meczów będzie naprawdę, tak jak powiedział Robert, sporo. Te pierwsze dla Warty Sieradz w Łodzi pokonują rezerwę ŁKS-u 1-0.
0: To dziękujemy Ci, Piotrze, za ten meldunek. Za moment wiem, że Piotr szykuje trenerów do podsumowania. No to jak już mówiłem, że to podsumowanie kolejki dzisiaj będzie troszkę inne, takie wyjątkowe z uwagi na to, że mamy wszystko na żywo. No to w międzyczasie, czekając na trenerów ŁKS-u 2 Łódź i Warty Sieradz, ten mecz zakończył drugą kolejkę. Wynik 0-1 i taki sam wynik mieliśmy w piątek w jednym z pierwszych meczów tej drugiej kolejki w Mławie. Miejscowa Mławianka przegrała z Pelikanem Łowicz 0-1. Pelikan zatem rozpoczyna sezon od 2 zwycięstw i kolejny gol Maksymiliana Czeczki. Tym razem w 50. minucie trafienie daje 3 punkty Pelikanowi. Gracze Beniaminka trzeciej ligi na pewno bardzo, bardzo zadowoleni, a w Mławie na pewno mała konsternacja, bo najpierw wygrali z jednym z głównych faworytów, czyli z Wartą Sieradz na wyjeździe, a teraz przegrali z Beniaminkiem 0-1, ale może to oznacza, że Pelikan taki mocny, a Warta też wcale nie taka słaba. Myślę, że w tę stronę możemy kierować nasze myśli. W każdym razie Pelikan w tej drugiej kolejce zwycięża na wyjeździe w Mławie z Mławianką 1-0. No i tak jak mówiłem, to wynik z piątku, a dzisiaj z niedzieli także taki sam wynik, wygrana gości Warta Sieradz pokonała ŁKS 2 Łódź 1-0. Piotr Andrzejczak ma już pierwszego z trenerów. No to posłuchajmy, jak to spotkanie podsumowali dzisiaj szkoleniowcy i Warty Sieradz, i też ŁKS 2 Łódź.
1: Trener Marek przybył, myślę, że zadowolony, bo Warta wygrywa. Nie udało się tydzień temu, udało się, no nie chcę powiedzieć z Beniaminkiem, bo ze Spadkowiczem z drugiej ligi, ale to jest zupełnie inna drużyna. Ale mecz wbrew pozorom wcale łatwy do zwycięstwa nie był. O szczegółach jeszcze opowiem dlaczego.
2: Myślę, że tak. Mecz był ciężki, spodziewaliśmy się takiego meczu, bo drużyna UKS-u to drużyna, która ma zawodników, którzy chcą i aspirują do grania w pierwszej drużynie, więc tutaj spodziewaliśmy się takiego ciężkiego grania. Myślę, że ten mecz taki był trochę dziwny takimi falami, bo tak naprawdę my mieliśmy przewagę, trochę UKS miał przewagę. I gdy wydawało się w drugiej połowie, że kontrolujemy grę, strzeliśmy bramkę i czerwona kartka, która nam trochę zepsuła humory i trochę nam trochę pomieszała szyki, ale ogarnęliśmy troszeczkę w obronie. Wiadomo, że w 10 graliśmy trochę z tyłu. Chcieliśmy tylko przejść do fazy przejściowej. No i udało się wywieźć cenne 3 punkty.
1: Właśnie ta bramka na 1-0 była poprzedzona taką akcją. Gdyby nie bramkarz UKS-u, to wcześniej byście byli prowadzeni, bo to się wydawało, że nie do obrony strzał, jednak Rodz broni kapitalnie, ale poszliście za ciosem, wygraliście. Tak wydaje mi się, że zasłużenie, bo UKS no, był w polu karnym, ale aż takich super sytuacji to chyba sobie gospodarze nie stworzyli.
2: Myślę, że my dzisiaj wygraliśmy taką konkretnością. Tej konkretności nam brakło z Mławą, my dlatego tam przegraliśmy. Tutaj dołożyliśmy ten konkret, bo myślę, że częściej byliśmy przy piłce, staraliśmy się też utrzymywać przy tej piłce, stwarzaliśmy sobie sytuację, bo tak naprawdę w drugiej połowie też mieliśmy takie dwie sytuacje, które mogliśmy zamienić na bramkę. Więc myślę, że tak jak pan powiedział, no, myślę, że zasłużenie wygraliśmy.
1: Właśnie nawet ta gra w dziesiątkę, no niespecjalnie jakoś było widoczna, nie była widoczna, że wygracie bez jednego zawodnika, bo UKS no, próbował, ale tych sytuacji rzeczywiście nie stworzył sobie zbyt wiele.
2: Myślę, że tutaj dobra praca Radka Pęciaka, jeśli chodzi o UKS i tutaj wiadomo, że drużyna UKS-u to są zawodnicy, którzy jeszcze tak naprawdę nie mają tego doświadczenia i to doświadczenie myślę, że było po naszej stronie.
1: To jest bardzo młoda drużyna.
2: Młoda drużyna i myślę, że tak naprawdę dużo przed nimi i na pewno tutaj jeszcze będą zdobywać punkty, to jest moje zdanie. A tak naprawdę no to my musieliśmy powiedzieć sobie w przerwie i w szatni też przed tym meczem, że ma wygrać jakość i ta seniorska piłka. No niestety tutaj UKS będzie frycowe zbierał.
1: Niestety dla UKS-u, dla was to jest krok, miejmy nadzieję, na drodze do góry tabeli.
2: Mam nadzieję. No myślę, że w takich okolicznościach jeszcze wygrać, gdzie dostajemy czerwoną kartkę i gramy w 10, myślę, że to na pewno morale buduje, wygrana na ciężkim terenie, więc no cieszymy się bardzo.
1: Bardzo dziękuję, gratuluję zwycięstwa i życzę kolejnych.
0: No to tyle na razie jeszcze od Piotra Andrzejczaka. Wiem, że trener Radosław Pęciak też gdzieś tam już w pobliżu czeka. To jeszcze szybki meldunek też z innych boisk, tych trzecioligowych w grupie pierwszej. Olimpia Elbląg w piątek również wygrała z Polonią Lidzbark Warmiński 4-2. No i tam naprawdę mocne strzelanie. 4 gole również Świtunowy Dwór Mazowiecki, który rozbił Olimpię Zambrów. A zatem to nie był na pewno, jeśli chodzi o tych dwóch Beniaminków, czyli z Zambrowa i z Lidzbarka Warmińskiego, to nie była ich kolejka. No a w piątek także mecz no, jednego z kandydatów do walki o awans, czyli Wigiers Wałki, tym razem remis na boisku Jagiellonii 2, Białystok, remis 1-1. Jeśli chodzi o pozostałych Beniaminków, to tutaj już sukcesy. Mazowia Mińsk Mazowiecki rozbiła KSC Katroszyn 4-1 na wyjeździe, a na wyjeździe grał też zespół KTS Weszło Warszawa i on wygrał 1-0 z UKS-em Łomża. Na UKS 2 Łódź przegrał z kolei też 0-1 z Wartą Sieradz. To spotkanie zakończyło się kilkanaście minut temu. Mogliśmy posłuchać, jak ten mecz podsumował trener Warty Marek Przybył. To teraz czas na szkoleniowca UKS-u 2 Łódź i ponownie Piotr Andrzejczak.
1: Trener Radosław Pęciak w przeciwieństwie do Marka Przybyła nie może być zadowolony, bo drużyna przegrywa. Panie trenerze, no na razie, chociaż jesteście spadkowiczem z drugiej ligi, ale to jest zupełnie inny zespół, no i na razie no chyba no, frycowe płacicie w tej trzeciej lidze.
3: No tak, mamy bardzo młody zespół, wiemy jakie są nasze cele i po prostu musimy jak najszybciej zacząć strzelać bramki, które na pewno, przez które drużyna, ci młodzi zawodnicy złapią większą pewność, czy to w pojedynkach, czy w lepszych decyzjach właśnie o strzale, bo inaczej nie ma innej możliwości. Chcąc wygrywać mecz, trzeba te bramki strzelać, nam tego zabrakło. mimo że patrząc na przebieg meczu, nie mogę być w ogóle, nie mam żadnych zastrzeżeń do zaangażowania zawodników, do ich walki, chęci. Natomiast po prostu musimy być bardziej konkretni pod polem karnym przeciwnika.
1: No właśnie, bo tych sytuacji było sporo, może nie takich klarownych. Mieliście także swoje minuty grając z przewagą jednego zawodnika, ale nie udało się tego skonkretyzować, czyli strzelić bramki.
3: No tak, zespół Warty się dobrze bronił w tym bloku niskim. Z tego słyną, patrząc na tamten sezon, na ten, no raczej tak chcą grać w bloku niskim, szukać swoich szans w ataku szybkim, czy po stałych fragmentach gry, no i to im się udało. No my dzisiaj jeszcze nie punktujemy, ale mam nadzieję, że już za tydzień przełamiemy tą serię.
1: No właśnie, to takie pierwsze derby województwa, bo w tej trzeciej ligi tych meczów derbowych regionalnych będzie sporo. Jakie są w ogóle cele oprócz tego, że no chcecie przygotowywać zawodników do grania wyżej, to jednak no niedobrze byłoby, żeby zaliczyć dwa spadki.
3: Nie, nikt tutaj o żadnym spadku myślę, że nie myśli, nie mówi i zrobimy wszystko, żeby takiej możliwości nawet do siebie nie dopuścić. Jesteśmy dopiero po drugiej kolejce. I tak, patrząc w tabelę, mamy dwie porażki, natomiast jeszcze jest bardzo dużo meczów, żeby to, co szwankowało w ostatnich tych meczach dwóch ligowych plus pucharowych, poprawić. Ja bardzo się cieszę, że graliśmy te dwa i to też drużynie powiedziałem w tygodniu, że cieszę się, że gramy na dzień dobry z Wigrami, które otwarcie mówią o wejściu wyżej. Warta Sieradz, która też jest mocnym drużyną i też z Nicz Pruszków w tygodniu, który też poczyna sobie dobrze na poziomie drugiej ligi, więc wiemy nad czym pracować i po prostu musimy to przekładać na boisko w przyszłych meczach.
1: No, trzeba powiedzieć, że otwarcie mieliście rzeczywiście mocne. Z czołówka trzeciej ligi z poprzedniego sezonu, zespół z Mazowsza. Czy to nie będzie miało wpływu na morale, na mentalność tych młodych chłopców? Bo przecież to jest bardzo młoda drużyna.
3: Bardzo młoda, średnia wieku jest bardzo niska, natomiast wierzę mocno, że ci zawodnicy to podniosą. Mamy cały tydzień teraz na przygotowania do meczu z Pelikanem i wiem, znając ich też, że na pewno to uniosą i podejdziemy do kolejnego meczu jeszcze z większą chęcią i wolą zwycięstwa.
1: No to czego serdecznie życzę, żeby po dwóch porażkach, no przynajmniej remis OKS wywalczył, a najlepiej wygrał spotkanie.
3: Dziękuję bardzo.
0: No to dziękujemy bardzo Radosławowi Pęciakowi, trenerowi UKS-u 2 Łódź i oczywiście Piotrowi Andrzejczakowi, a teraz wracamy do tego, co jeszcze działo się w drugiej kolejce grupy pierwszej, trzeciej ligi, jeśli chodzi o drużynę z regionu łódzkiego. Przegrała Lechia Tomaszów Mazowiecki, która grała na wyjeździe z Wisłą 2 Płock. No i pierwsze 15 minut bardzo dobre w wykonaniu tomaszowian, jak mówił po spotkaniu trener Lechi Bartosz Grzelak. No Lechia miała dużą przewagę, nie pozwalała Wiślakom wejść z ich połowy, ba nawet z ich pola karnego, ale to nie przełożyło się na gole, a tego gola w 15 minucie strzelił Marcin Kościelecki, wyprowadzający gospodarzy na prowadzenie i co więcej w 82 minucie Kościelecki zdobył drugą bramkę, no i to było na 2-0. Te straty, tę porażkę troszkę zmniejszył Kacper Popławski, który w doliczonym czasie gry wykorzystał rzut karny, ale to nie zmienia faktu, że Lechia Tomaszów Mazowiecki przegrywa drugi mecz w tym sezonie, podobnie zresztą jak UKS 2 Łódź. Lechia 1-2 przegrywa na wyjeździe z Wisłą 2 Płock. Na wyjeździe grały także rezerwy Widzewa Łódź, a Widzew 2 mierzył się w Ząbkach z tamtejszą Ząbkowią. No i też dobrych wiadomości dla kibiców z regionu łódzkiego nie mamy, bo Widzew 2 przegrał w Ząbkach 0-1 i tak naprawdę ten gol stracony już w doliczonym czasie gry drugiej połowy Mateusz Jasiński trafił w 90 minucie. Przez to Łodzianie z Ząbek wrócili bez choćby punktu. Nieco zawiedziony, no nie tyle z samego wyniku, co też z postawy swojej drużyny. W pewnym momencie tego spotkania był trener Widzewiaków Paweł Ściebura.
4: Zacznę na wstępie od gratulacji dla gospodarzy, bo wydaje mi się, że od pewnego momentu tego meczu w ostatniej fazie tego spotkania bardziej zasłużyli na zwycięstwo. Aczkolwiek weszliśmy dobrze w ten mecz. Ta pierwsza połowa raczej pod naszą kontrolą i mieliśmy kilka dobrych sytuacji, czy to z ataku pozycyjnego, czy szybkiego, że mogliśmy otworzyć wynik spotkania. Natomiast druga połowa to już przewaga Ząbkowi, która była bardziej konkretna, która była bardziej zdeterminowana, która wygrywała praktycznie wszystkie długie piłki. My mieliśmy problem ze złapaniem swojego rytmu i jakby odbudową swojej gry, która nie polega na kopaniu długich piłek i zbieraniu ich w walce powietrznej, co w tym wypadku Ząbkowia robiła dużo, dużo lepiej, ale to my ją do tego zaprosiliśmy i wydaje mi się, że ta końcówka pokazała, że chyba bardziej zasłużyli na zwycięstwo od nas.
0: No i Widzew 2 Łódź przegrał w Ząbkach 0-1, mówił przed momentem trener Widzewiaków Paweł Ściebura. I tym oto sposobem dobrnęliśmy do wszystkich wyników w drugiej kolejce grupy pierwszej, trzeciej ligi. Jeśli chodzi o sytuację w tabeli, no to spodziewanie, niespodziewanie. No, z jednej strony niespodziewanie patrząc na poprzednie sezony, ale z drugiej słysząc głosy dobiegające z Nowego Dworu Mazowieckiego, to świt jest gdzieś ustawiany w roli faworytów do gry, do walki o awans do drugiej ligi. No i właśnie na prowadzeniu świt Nowy Dwór Mazowiecki 6 punktów, bilans bramkowy 6-1. Na drugiej pozycji ex aequo Pelikan Łowicz i Wisła 2 Płock, też oczywiście po 6 punktów, bilanse bramkowe 4-2. Na czwartej pozycji Beniaminek KTS Weszło Warszawa, tutaj też 6 punktów i bilans bramkowy 3-1, a więc na razie bez straty punktów dwóch Beniaminków, a dalej Wigry Suwałki i Jagiellonia 2 Białystok, te zespoły mają po 4 punkty, no i zespoły, które już co najmniej po jednym razie przegrywały. Widzew 2 Łódź, Mazowia Mińsk Mazowiecki, Olimpia Elbląg, Olimpia Zambrów, Warta Sieradz, Mławianka Mława i Ząbkowia Ząbki, te drużyny z miejsc od 7 do 13 mają po 3 punkty. I na razie bez punktów, to ciekawe, biorąc pod uwagę te rozgrywki, że tylko póki co jeden remis. No tak, ten remis pomiędzy Jagiellonią 2 Białystok i Wigrami Suwałki. No i bez punktów zatem Lechia Tomaszów Mazowiecki, ŁKS Łomża, Polonia Lidzbark Warmiński, ŁKS 2 Łódź i KSC Katroszyn, który w tym momencie, no, osadził się na dnie tabeli, bo bilans bramkowy drużyny Stroszyna Beniaminka poprzednich rozgrywek fatalny. 2-9. To tyle po kolejce drugiej. Co nas czeka w kolejce trzeciej? Kolejne derby regionu, ale zanim te derby regionu, to już w piątek 14 sierpnia o 16:00 Lechia Tomaszów Mazowiecki, ŁKS Łomża, a dzień później w sobotę 15 sierpnia o 12:00 w samo południe na Łodziance Widzew 2, Świt Nowy Dwór Mazowiecki, a więc no tu już będzie wielki sprawdzian przed podopiecznymi Pawła Ściebury. O 15:00 Pelikan Łowicz, ŁKS 2 Łódź. Wydaje się, że dla Łowiczan może to być okazja na kolejne 3 punkty, biorąc pod uwagę na razie formę drugiej drużyny ŁKS-u. A o 18:00 w Sieradzu Warta podejmie Jagiellonię 2 Białystok. No i podobnie jak w drugiej kolejce, także w trzeciej Sieradzanie w zasadzie zamkną rozgrywki, zamkną kolejkę, no bo później już żadnego meczu nie będzie o 18:00, także Polonia Lidzbark Warmiński, Wisła 2 Płock. To tyle, jeśli chodzi o podsumowanie drugiej kolejki w grupie pierwszej, trzeciej ligi. Na podsumowanie trzeciej zapraszam, ale już za tydzień.

0: To przed chwilą śpiewał nam syn Davida Beckhama, Cruz. No tak, dzieci szybko dorastają, choć to nie najmłodszy z potomków słynnego piłkarza, no byłej gwiazdy między innymi Manchesteru United, przede wszystkim, można tak powiedzieć, również reprezentacji Anglii. No to jeszcze taki kolejny wątek piłkarski, no ale teraz zmieniamy dyscyplinę, bo treningi rozpoczęły siatkarki mistrzyń Polski, siatkarki PGE Budowlanych Łódź, no i na pierwszych zajęciach było kilka nowych zawodniczek na czele z powracającą do klubu Martyną Grajber-Nowakowską.
1: No na pewno duży sentyment, fajnie było tak wrócić mimo wszystko do tych samych osób, dużo osób znam, dużo osób nawet po latach gdzieś tam mnie bardzo miło i pamiętało i przywitało, także bardzo dużo tych pozytywnych emocji. Co prawda wydaje mi się, że mimo wszystko też sporo się zmieniło od tego czasu, ale to na lepsze z tego co widzę, także bardzo się cieszę, że mogę w takim momencie wrócić do Budowlanych.
0: Jeśli chodzi o Martynę Grajber-Nowakowską, no to na pewno jest zawodniczka, która, jeśli chodzi o przyjęcie, no to właśnie w tym elemencie jest, a przynajmniej do tej pory była dużo lepsza, ale jak sama mówi, w ostatnim czasie rozwinęła się również, jeśli chodzi o grę w ataku, no i tutaj będzie nie lada zadanie, no bo trzeba zastąpić Paulinę Damaskę na tym lewym skrzydle, choć pewnie to Paulina no teraz w roli tej bardziej ofensywnej będzie Rodzika Buteres, a Martyna Grajber-Nowakowska jednak więcej takich defensywnych zadań będzie miała, ale jak sama Martyna mówi, no to w ataku też gra dużo lepiej niż poprzednio, kiedy była w PGE Budowlanych Łódź.
1: Tak, ja na pewno bym nie chciała tutaj schodzić jakby z poziomu, szczególnie w tej sferze ofensywnej z ostatnich sezonów. Dobrze się czuję fizycznie, dobrze się czuję też tak... Czuję, że jestem po prostu w dobrym momencie kariery, bo i ta dyspozycja fizyczna zbiegła się też z takim spokojem w głowie, doświadczeniem i lubię ten moment, w którym teraz jestem siatkarsko, także postaram się jakby zespołowi dać jak najwięcej. Oczywiście każdy zawsze mnie będzie bardziej wiązał z tą stroną defensywną, natomiast myślę, że też nie jestem do końca tą samą zawodniczką, którą byłam, jak odchodziłam te parę lat temu z Budowlanych, także zobaczymy, jak się to wszystko ułoży. Myślę, że mimo wszystko zespół będzie fajnie zbalansowany.
0: A kolejnym powrotem jest powrót Aleksandry Kazały, która przyznała, że kontrakt z Budowlanymi podpisywała jeszcze zanim się okazało, że ta akurat drużyna zostanie mistrzem Polski.
2: Akurat wtedy jak podpisywałam, to nie wiedziałam jeszcze, że Budowlane zostaną mistrzyniami Polski, także rzeczywiście trochę zaufałam w ciemno, wiedząc jaki jest tutaj poziom drużyny, wiedząc jakie ta drużyna ma cele i to mnie przekonało. Po prostu wysoki poziom, chęć rywalizacji na tym najwyższym poziomie i pewność, że tutaj po prostu ten poziom zostanie zapewniony i na treningach i na meczach. Myślę, że jak przychodziłam do Budowlanych wtedy, to byłam też w trochę innej pozycji, na pewno byłam dużo młodsza, kilka lat minęło od tamtego momentu, ale też mogę szczerze powiedzieć, że ten pierwszy medal z Budowlanymi, który zdobyłam w Tauron Lidze, otworzył mi też trochę drogę do innych medali, do trochę lepszych drużyn, w których mogłam potem rywalizować, więc myślę, że mam więcej tego doświadczenia, przede wszystkim międzynarodowego. Myślę, że wnoszę po prostu takie zwyczajne siatkarskie doświadczenie. Jest coraz więcej młodych dziewczyn i rzeczywiście to doświadczenie, chociaż tutaj jest całkiem dobry poziom tego doświadczenia i dziewczyny mają na pewno dużo przeżyć i siatkarskich, i tych pozasiatkarskich zapasem, ale myślę, że ja też wnoszę doświadczenie przede wszystkim.
0: To tyle Aleksandra Kazała. Wracamy jeszcze do Martyny Grajber-Nowakowskiej, która, no, tak jak powiedzieliśmy, odchodziła z Budowlanych już dawno, 8 lat temu, ale mimo to miała okazję poznać już w Budowlanych trenera obecnego Macieja Biernata.
1: Tak, z Maćkiem rozstawałam się w momencie, jak on pełnił funkcję jeszcze statystyka, tak. Chyba nawet jeszcze nie był asystentem. Też na początku mówiłam, że bardzo się cieszę na współpracę z Maćkiem. Co prawda znamy się od wielu, wielu lat, natomiast z takich pozycji się nie znamy, powiedzmy, bo i on jest teraz pierwszym trenerem i ja myślę, że jestem dużo bardziej doświadczoną zawodniczką niż jak byłam te parę ładnych lat temu. Dlatego bardzo się cieszę na tą współpracę z nim. Maćka sukcesy mówią same za siebie, ale myślę, że też tak ja gdzieś śledząc te wszystkie tu poczynania i ligowe z zeszłym roku z Turcji czy we wcześniejszych latach, zawsze gdzieś podglądowałam Budowlanych, jak sobie radzą mimo wszystko, to widać tutaj ten rozwój i Maciek też temu przysłużył się temu bardzo. Dlatego brakuje nam takich polskich trenerów i oby więcej takich osób, które w ten sposób prowadzą swoją karierę, a przede wszystkim tak dobrze się rozwijają.
0: No to tyle, Martyna Grajber-Nowakowska. To jeszcze oddajmy głos trenerowi Maciejowi Biernatowi, który no, przede wszystkim mówi o tym, jak te przygotowania mają wyglądać i ile siatkarek pojawiło się na pierwszym treningu.
3: 9. Jeszcze kilka dziewczyn ma zobowiązania kadrowe, przygotowują się do Mistrzostw Europy, więc trzymamy za nie kciuki i liczymy, że dołączą do nas jak najpóźniej. No, ten pierwszy okres i tak jest taki, że będziemy przede wszystkim pracować dosyć intensywnie w warunkach siłowni, plus zaprzyjaźnić się na nowo z piłką, tak aby spokojnie wejść po tej przerwie, którą niektóre dziewczyny, które nie były zaangażowane w działania kadrowe, zniwelować. No, większość zespołów unika tego jak ognia. Myślę, że my jesteśmy przykładem pokazującym, że można połączyć jedno i drugie, co pokazują wyniki na koniec sezonu. Mam jakąś słabość do tego sportu, do tej odmiany siatkówki. W poniedziałek zaczniemy przygotowaniami na hali i spędzimy najbliższy czas w Sport Arenie, a pierwsze gry przedsezonowe będą na początku września. Na początek z Mogilnem u nas i na wyjeździe, następnie zagramy na wyjeździe z Radomiem i w Radomiu z drużyną z Mielca. Turniej w Jarocinie, w którym w zeszłym roku triumfowaliśmy, i tydzień przed ligą spotkamy się z zespołem z Wrocławia, który przyjedzie do nas na ostatni przedsezonowy sparing.
0: No, na razie Budowlane rozpoczęły ten taki no, okres przygotowawczy również turniejem Grand Prix na PGE na piasku. Zajęły trzecie miejsce w Ustce, natomiast no, jeszcze lepsze wieści z Bełchatowa, bo PGE Giek Skra Bełchatów dzisiaj zajęła drugie miejsce, przegrywając w finale dopiero po tiebreaku 15-17 z drużyną Cuk Aniołów Toruń. Na trzeciej pozycji wśród panów Ślepsk Malow Sywałki, na czwartym PGE Projekt Warszawa.

8 minut pozostało do godziny 20, no to już końcówka naszej dzisiejszej strefy kibica, końcówka też kolarskiego Tour de France kobiet. Na podium trzy najlepsze kolarki tegorocznego wyścigu we Francji. Demi Vollering pierwsza, Katarzyna Niewiadoma Fini druga i Elisa Longoborghini Włoszka. Na trzeciej pozycji ukończyła te zmagania. Katarzyna Niewiadoma straciła do Vollering minutę i 18 sekund, ale już Longoborghini 4 minuty i 19 sekund, zatem duża przewaga niewiadomej nad dalszą częścią stawki. Na siódmej pozycji Dominika Włodarczyk, urodzona w Wieluniu kolarka, straciła do Demi Vollering, zwyciężczyni 7 minut 53 sekundy, ale warto powiedzieć też o innych klasyfikacjach. Dzisiaj w klasyfikacji punktowej najlepsza na etapie na lotnym finiszu była Malvina Mull, kolejna z Polek, choć całą klasyfikację punktową wygrała Lorena Wibes, Holenderka. W klasyfikacji najlepszych góralek też zwycięża Holenderka Puk Peters, no ale już jeśli chodzi o klasyfikację najmłodszych, no to Antonina Niedermayer, koleżanka z drużyny Katarzyny Niewiadomej Fini, ona była najlepsza z tych młodych. Jeśli chodzi o drużynę, to tutaj okazała się najlepsza drużyna UAE Team Limat, no i to drużyna Dominiki Włodarczyk, więc duży tutaj wkład wielunianki w to zwycięstwo. I jeszcze jedna kategoria, najbardziej waleczna kolarka całego wyścigu, Katarzyna Niewiadoma Fini. No to naprawdę udany wyścig dla Polki. Piąty raz na podium Tour de France, po raz pierwszy na drugim miejscu. Raz wygrała 2 lata temu, 3 razy była trzecia, no i po raz pierwszy na drugiej pozycji. Tak zakończył się Tour de France kobiet i zakończył się też Tour de Pologne mężczyzn. Niemiecki kolarz Marco Brenner z grupy Tudor wygrał właśnie 83. wyścig Tour de Pologne. Najlepszy z Polaków Filip Gruszczyński był 25, a dzisiaj na ostatnim etapie 12,5-kilometrowej jeździ na czas w Wieliczce najszybszy był Szwajcar Stefan Küng, także reprezentujący drużynę zwycięzcy Marco Brennera, czyli drużynę Tudor. No i na tym kończymy dzisiejszą strefę kibica. Ja jeszcze przypomnę, że o 20.15 Widzew Łódź w Białymstoku rozpocznie swój mecz z Jagiellonią w trzeciej kolejce piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Relacja tekstowa na Radio Lodz od 20.15. Za strefę kibica dziękujemy. Adam Miksa, Robert Zwoliński. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
2: z wysoką dawką sili maryny,
3: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
2: choliną i chromem.
3: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie.

0: Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
1: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i ufunduj dzień wakacji samotnej starszej osobie.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Tu Radio Łódź, jest 20. Wiadomości, Patryk Lewy zapraszam. Kolejna tragedia nad jeziorem. Policja apeluje o ostrożność. Manifestacja w pasażu Schillera. Łodzianie wspierali Ukrainę. W serwisie też o meczu Widzewa z Jagiellonią. Temperatura powoli spada, na termometrach 22 stopnie. Czterdziestodwuletnia mieszkanka Podkarpacia utonęła w jeziorze Rożnowskim w województwie małopolskim. Policja apeluje o ostrożność, bo to już kolejny przypadek zatonięcia w bieżący weekend. Jak przekazał Radiu Rzeszów aspirant Bartosz Zizdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, kobieta pływała po jeziorze wspólnie z partnerem. W pewnym momencie w wyniku gwałtownego manewru skutera wpadła do jeziora.
4: Obydwoje mieszkańcy województwa podkarpackiego, mężczyzna dokładnie, zamieszkały w Rzeszowie. W trakcie wykonywania manewru skrętu kobieta wypadła ze skutera i zniknęła pod taflą wody. Okazało się, że kobieta nie potrafiła pływać, nie miała na sobie założonego kapoka. Poszukiwania trwały 3 godziny. No niestety kobieta została wyłowiona po 3 godzinach, po godzinie 14.
3: Na miejscu trwają czynności dochodzeniowo-śledcze z udziałem prokuratora. Łodzianie solidarni z Ukrainą. Manifestacja odbyła się w pasażu Schillera i była częścią ogólnopolskiej akcji Nie bądź obojętny. Uczestnicy wyrazili swój sprzeciw wobec rosnącej fali hejtu i agresji skierowanej przeciwko Ukrainom i Ukraińcom mieszkającym w Polsce. Wśród haseł, które można było usłyszeć, znalazły się m.in. Polska jest tolerancyjna, precz z faszyzmem oraz agresja to głupota.
5: Dlaczego się zdecydowała pani dzisiaj przyjść na tą manifestację?
6: Dlatego, że faszyzm to zło.
7: Podzielam wszystkie te hasła, które tam są napisane, że Polska powinna być tolerancyjna, gościnna.
8: No dlatego, że nie możemy być obojętni na akty agresji w miastach, jak teraz, w przestrzeni publicznej.
9: Sąsiadami kraju ogarniętego wojną.
3: Na miejscu był reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz. W wydarzeniu wzięło udział kilkadziesiąt osób, a demonstracje o tej samej tematyce odbyły się w ponad 20 miastach w Polsce.
10: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
3: Cichy zabójca na drogach łódzkiego. Mikrosen może skończyć się tragedią. Mikrosen to krótka chwila mogąca trwać od jednej do nawet kilkunastu sekund, podczas której mózg przechodzi w tryb czuwania. Może się to zdarzyć na zajęciach, przy komputerze, a nawet podczas kierowania samochodem, przypomina nadkomisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji.
11: To właśnie w tym momencie kierowca przestaje kontrolować sytuację na drodze, co niestety może zakończyć się zjechaniem z pasa ruchu, niezauważeniem przeszkody lub zderzeniem z innym uczestnikiem ruchu drogowego.
3: Aby uniknąć tragedii, kierowcy podczas jazdy powinni pamiętać o regularnych postojach i krótkim odpoczynku. Według Europejskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zmęczenie i zaśnięcie za kółkiem jest przyczyną nawet 1/5 wypadków.
10: Więcej na radiołódź.pl.
3: Za kilkanaście minut rozpocznie się kolejny mecz łódzkiego Widzewa. W spotkaniu trzeciej kolejki PKO Ekstraklasy piłkarze zagrają na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Łączymy się teraz z Michałem Malinowskim, który śledzi przygotowania do meczu.
12: Drągowski, Krajewski, Wiśniewski, Kapuadi, Garcia, Alvarez, Szechu, Kornwik, Fornalczyk, Świderski i Bergier. Taka jedenastka powalczy o pierwsze w tym sezonie zwycięstwo dla Widzewa. Powalczy oczywiście od pierwszej minuty, bo zmiany nie są wykluczone, a nawet można powiedzieć, że na pewno będą. Garcia na lewej obronie, bo kontuzjowany jest Cenk. Nie ma także w składzie Papanikolaou. On także zgłosił uraz. 6 ostatnich meczów Widzew z Jagiellonią przegrał. Ma też złe wspomnienia sprzed roku, bo w 90 minucie jeszcze prowadził tutaj na Podlasiu 2-1, ale ostatecznie przegrał 2-3. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie

0: lepiej i Widzewiacy wywalczą przynajmniej punkt w Białymstoku.
1: Dziękuję bardzo. Relacja tekstowa na żywo na radioloc.pl, a także w kolejnych wiadomościach o 21:00.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Wieczorem i w nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Obecnie na termometrach na radiostacji 22 stopnie, a temperatura spadnie do 14. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Jutro dzień rozpocznie się pogodnie, później zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego, co popołudniem spowoduje możliwe przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 28 do 31 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Veni, vidi, vinyl. W Radiu Łódź. Zapraszają Bartosz Florczak i Marcin Tercjak.
4: Dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu w audycji Veni, Vidi, Vinyl.
5: Dobry wieczór.
4: Zaczniemy od Lenego Kravitza. Dzisiaj rok 2026 jest kolejnym rokiem, w którym Lenny Kravitz odwiedził Polskę. W lipcu zagrał koncert, tym razem w Trójmieście. Wcześniej dwukrotnie, chyba nawet trzykrotnie grywał w Łodzi i jeszcze w paru innych miejscach. Chętnie wraca do Polski Lenny Kravitz. Cieszy się spotkaniami z polską publicznością, która przyjmuje go bardzo, bardzo serdecznie. Można powiedzieć, że stał się kimś w rodzaju Stinga też w Polsce. Lenny Kravitz.
5: Joe Cockera kiedyś.
4: Joe Cockera również. Sięgniemy do początków kariery Lennego Kravitza. Płyta pierwsza i na niej utwór Let Love Rule. Tyle tylko, że my usłyszymy to nagranie w wersji maxi singlowej, ale ona nie różni się niczym od tej na płycie. Posłuchajmy o to. Lenny Kravitz.

0: To był Lenny Kravitz, jeden z jego wielkich przebojów, utwór, który na koncertach często powraca i to właśnie już w takich finałowych momentach.
1: Tak, w takiej rozbudowanej wersji. Już nawet pamiętam, że tam gdzieś na YouTubie widziałem prawie 20-minutową wersję, bo Lenny wtedy wchodzi w publiczność, spaceruje po całym obiekcie, śpiewa choralnie refren z fanami. Grace Jones i chyba jej najpopularniejsza płyta mimo wszystko, Nightclubbing, mimo że oczywiście ona miała też to Slave to the Rhythm, miała też inne przeboje, natomiast Nightclubbing to była taka płyta, która sprawiła, że z artystki gdzieś disco, chyba tak trzeba powiedzieć wręcz, stała się ikoną trochę nowej właśnie fali muzycznej. Wszystko za sprawą właśnie tej płyty w wielu miejscach nieco bardziej mrocznej, też opartej na jamajskich rytmach. No, bo zawsze jej to w duszy grało. Zresztą fantastycznych muzyków miała, bo tutaj Sly Dunbar oczywiście i Robbie Shakespeare, ta legendarna sekcja rytmiczna, a też Barry Reynolds. A więc ludzie związani z wytwórnią Island, to warto powiedzieć, bo już tydzień temu mówiłem o Compass Point Studios niedaleko Nassau na Bahamach. I tam właśnie pracowała Grace nad wieloma swoimi płytami, między innymi nad tym albumem. To było studio założone przez Chrisa Blackwella, więc właściciela Island Records. Trochę z takim pomysłem, jak studia te z Los Angeles z lat 60., które miały takie swoje zespoły. Wrecking Crew na przykład, pamiętasz?
0: No tak, Los Angeles. No, Wrecking Crew, które między innymi nagrało mnóstwo muzyki w piosenkach Beach Boysów. Chociażby.
1: Na przykład. No, czy Motown Studios miało swój zespół taki, powiedzmy, dyżurny z muzyków sesyjnych złożonych. I to trochę był taki pomysł na to właśnie Chrisa Blackwella, ale okazało się, że rozeszły się szybko wieści o tym, że to jest urokliwe miejsce. No, kto już by nie chciał nagrywać na Bahamach? I zaczęły tam pojawiać się gwiazdy. Tam i Mick Jagger swoją solową płytę nagrywał i Robert Palmer, o czym też mówiłem. No, wielu naprawdę artystów, a The Police przecież w pewnym momencie, ale też cięższe brzmienia, bo Back in Black, AC/DC tam nagrano w 80 roku i Iron Maiden kilka swoich płyt nagrali właśnie na Bahamach. Nawet pamiętam, że gdzieś czytałem, że no bo to ciężkie płyty Maidenów z lat 80. tam powstawały i że zespół w pewnym momencie podzielił się bardzo, bo nie wszyscy chcieli nagrywać się w takich warunkach, ale Nico McBrain, perkusista, który pierwszy swoje partie rejestrował, no jemu to było, dla niego to było idealne rozwiązanie, no bo tak. Nagrał je na przykład w tydzień, a potem miał miesiąc z wakacji na Bahamach, a to zawsze lepiej niż gdzieś być w Londynie. No więc tam były trochę tarcia pod tym względem. Wróćmy do Grace Jones teraz i posłuchamy nagrania pod tytułem Pull Up to the Bumper.

0: Pull Up to the Bumper. Mam też maxi single z tym nagraniem, ale dzisiaj wersja płytowa, taka podstawowa. Grace Jones wystąpiła 2 lata temu, 3 na off-festiwalu i wtedy zapowiadała nową muzykę, nową płytę. No, nic się do tej pory w tym temacie nie wydarzyło.
1: Ten jamajski wątek pozostanie z nami, tym bardziej, że jesteśmy tuż przed też dużą imprezą związaną z muzyką reggae w naszym mieście, czyli takim festiwalem, który będzie odbywać się w klubie Wytwórnia. Tam między innymi zespół The Wailers, czy też no, to, co z niego zostało po latach. Natomiast ja mam ze sobą zbiór największych przebojów Jimmy'ego Cliffa, czyli jednego z tych no, niezwykle charakterystycznych dla jamajskiej sceny artystów. Człowieka, który był jednym z prekursorów muzyki reggae i rozpoczynał swoją karierę jeszcze w latach 60.
0: Ale może... to ciekawe, że on do Londynu wyemigrował w pewnym momencie, tak. I tam nagrywał.
1: No bo też takim był trochę szlak tych jamajskich muzyków. I można powiedzieć, że Jimmy Cliff nawet był już sporą gwiazdą, zanim jeszcze taki ogromny sukces odniósł Bob Marley. Jego piosenki były grywane i dosyć popularne. I też oczywiście ta płyta jest wydawnictwem wytwórni Island, bo w pewnym momencie właściwie Island było takim no, główną wytwórnią, która prezentowała muzykę reggae na rynkach zachodnich. Jimmy Cliff dziś zabrzmi w 2 utworach z tej swojej płyty. Zaczniemy od kompozycji, która nosi tytuł Sitting in Limbo. To Jimmy Cliff.

0: Sitting in Limbo to był Jimmy Cliff ze zbioru swoich największych przebojów.
1: No, troszeczkę mnie zainspirowałeś do pewnych zmian, bo miałem inny utwór teraz zaprezentować, ale podtrzymamy na chwilkę ten klimat, pozwolisz, jeszcze jamański. I chyba cios wyjdzie z niespodziewanej strony, bo od Eltona Johna. Rok 1973, jego kultowa dzisiaj już płyta Goodbye Yellow Brick Road, nagrywana w dużej mierze we Francji, ale zawierająca także wątek jamański i to wprost. To właściwie był ten moment, kiedy właśnie pojawił się Bob Marley, już był popularny, a Elton bardzo śledził zawsze nowe nurty w muzyce i on doskonale się orientował w tym, co się dzieje. No i pojawił się taki jeden utwór, niespecjalnie może jakoś bardzo udany, i on trochę zawsze mnie raził, kiedy słuchałem Goodbye Yellow Brick Road, bo to jest nagranie pod tytułem Jamaica Jerk Off. No, gdzie mu do takich standardów jak Benny and the Jets, jak chociażby I've Seen That Movie Too, no kilku kapitalnych takich szlagierów powsze czasy, ale taki moment rozluźnienia też pojawił się właśnie na tej płycie, no więc posłuchajmy Jamaica Jerk Off, jeszcze ten wątek jamański niech przez chwilę zabrzmi.

0: Goodbye Yellow Brick Road, no i to jest, jeszcze dodam, takie oryginalne tłoczenie z 73 roku, brytyjskie, a więc rzecz no, cenna w moich zbiorach. Trochę już wyblakła okładka, już nie te kolory takie intensywne, jak powinny być, ale wciąż pięknie brzmi.
1: Podwójny album Absolute Beginners, czyli właściwie soundtrack kompletny do filmu z połowy lat 80. To film, w którym jedną z ról zagrał David Bowie, a historia opowiada o jakby początkach muzycznej sceny Londynu, takim rodzącym się rynku londyńskim w latach 50., na początku lat 50. No i mnóstwo bardzo popularnych artystów wówczas i dzisiaj też, myślę, niektórzy nadal cieszą się wielkim powodzeniem, znalazło się na ścieżce dźwiękowej do tego obrazu. Oprócz tego muzyka nagrana przez orkiestrę Gila Evansa. No oczywiście David Bowie z utworem tytułowym. Wspaniała kompozycja, która wciąż pozostaje jednym z największych przebojów w dorobku Davida Bowiego. Ale też jest kilka innych tutaj akcentów związanych z Bowiem. Do tego przejdziemy nieco później. Natomiast na ścieżce dźwiękowej znajdziemy też utwór w wykonaniu Raya Davisa, czyli lidera legendarnej grupy The Kinks, człowieka, który skomponował przynajmniej kilka, jeżeli nie kilkanaście takich najbardziej klasycznych brytyjskich przebojów, angielskich w duchu, jak chociażby Waterloo Sunset. To jest taki utwór, który bardzo wielu muzyków wymienia jako swoją ulubioną piosenkę. David Bowie nawet kiedyś
0: nagrał
1: cover.
0: Powiedzmy, że to chodzi o stację Waterloo.
1: Tak,
0: w Londynie.
1: Tak.
0: Stację
1: no, jest to taka no, wspaniała piosenka o miłości do pewnego miejsca, krótko mówiąc. Też Damon Albarn ten utwór śpiewał, zresztą z Rayem Davisem zdarzyło mu się tę piosenkę wykonywać w programach telewizyjnych. Posłuchajmy Raya Davisa ze ścieżki dźwiękowej do filmu Absolute Beginners. On tutaj wykonuje utwór zatytułowany Quiet Life.

0: To był Ray Davies ze ścieżki dźwiękowej do filmu Absolute Beginners, kompozycja Quiet Life.
1: Pozostaniemy przy filmie i przy muzyce z filmów. George Moroder teraz i legendarny temat Chase z filmu znakomitego Midnight Express pojawi się. A sięgam po to nagranie trochę też zachęcając Państwa do obejrzenia dokumentu o powstaniu utworu I Feel Love, który George Moroder skomponował dla Donny Summer w Monachium, bo tam znajdowało się to jego słynne Musicland Studios. I ten dokument jest dostępny w telewizji Arte. Można sobie zobaczyć kulisy powstawania właśnie filmu I Feel Love. No i ten patent jakby na muzykę wówczas był dosyć podobny, także jeżeli chodzi o ścieżkę dźwiękową do Midnight Express. To były podobne instrumenty, podobne jakby tętno w ogóle tego utworu. I tu i tutaj George Moroder odniósł ogromny sukces, potem przyszły Oscary, w pewnym momencie stał się jednym z najbardziej takich znanych producentów, współpracował właśnie też z Bowiem przecież, przy okazji Cat People przecież.
0: Z zespołem Blondie, z którym wbrew jakby swojemu wczesnemu amplua takiemu brzmieniowemu nagrał utwór dosyć rockowy i prosty w sumie. No legenda głosi, ponoć autentyczne było to wydarzenie, że podczas pracy Briana Eno z Davidem Bowiem w Berlinie nad którąś z tych, chyba nad płytą Heroes, bo tak naprawdę to ta płyta powstała od początku do końca w Berlinie. Brian Eno pewnego dnia przybiegł do studia i mówi: chcesz muzycznej przyszłości? Proszę bardzo. I przyniósł singiel z utworem I Feel Love właśnie.
1: Ale I Feel Love ja nie mam, więc przynajmniej może gdzieś na jakimś siedmiocalowym singlu gdzieś mam, ale tak nie kojarzę, więc przyniosłem dzisiaj ze sobą George'a Morodera i Chase. Długi fragment, bardzo hipnotyczny, ale znakomity, posłuchajmy.

0: To był Giorgio Moroder, temat z filmu Midnight Express, Chase. Ja jeszcze posiadam ten kompletny soundtrack, no i tam wersja jest jeszcze dłuższa, bo to jest ponad 13 minut, ale to już dzisiaj Państwu daruję. Kiedyś, zdaje się, przed którymś z Sylwestrów Państwu zagraliśmy ten utwór w całości. Może powtórzymy jakoś niebawem, zobaczymy.
1: Zespół The Eagles jeszcze teraz zabrzmi z płyty The Long Run, czyli tak naprawdę płyty, która zamyka ten pierwszy taki regularny w miarę okres działalności zespołu The Eagles. Tam nastąpiły oczywiście zmiany w składzie. Po płycie Hotel California zespół w roku 79 wydaje płytę Long Run. Bardzo moim zdaniem ciekawy krążek, no, dla tych, którzy kochają taką w gruncie rzeczy dość tradycyjnie brzmiącą amerykańską muzykę zakorzenioną odrobinę w country, ale tutaj też i elementy takiego soulu się pojawiają. Zespół doskonale bawi się różnymi, miesza różnego rodzaju gatunki jako zespół, który składa się naprawdę z wybitnych, znakomitych muzyków, świetnych wokalistów. Ta płyta ma wiele różnych kolorów i odcieni. Posłuchamy teraz utworu, który był też singlowym przebojem z tej płyty, dosyć dużym, czyli I Can Tell You Why. Oto The Eagles.

0: Zespół Eagles, płyta The Long Run i utwór I Can Tell You Why, którego współtwórcą jest wówczas nowy muzyk w grupie, czyli Timothy B. Schmidt.
1: Trochę taki nieśmiały.
0: Solówki gitarowe zagrał Glenn Frey, bo w opisie płyty nie tylko znajdujemy informacje o tym, kto skomponował utwór, ale także kto zagrał solówki gitarowe.
1: No tak, tam już było na noże w pewnym momencie więc między panami.
0: Dzięki temu dowiadujemy się różnych takich szczegółowych rzeczy na temat nagrań.
1: Filmowo dzisiaj odrobinę też w audycji. Teraz jeden z filmów wszechczasów, także jeżeli chodzi o ścieżkę dźwiękową. Do dzisiaj historycy kina, muzykolodzy dziwią się, że ta muzyka nie otrzymała wówczas Oscara. Ale film nie był na początku przebojem, więc może to też miało jakiś wpływ i dopiero po latach dostał tego kultowego statusu. Mowa o filmie Dawno temu w Ameryce z kapitalną muzyką, oczywiście Ennio Morricone. Dzisiaj
0: w reżyserii Sergio Leone, którego był to projekt, można powiedzieć, życia, a faktycznie okazał się jego taką trochę osobistą też klęską.
1: No ale po latach trzeba oddać...
0: To, że już jakby nie doczekał.
1: Nie doczekał, tak. Deborah Steam, tego tematu teraz posłuchamy.

0: Reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org

0: dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Tu Radio Łódź, jest 21. Wiadomości, Patryk Lewy zapraszam. Więcej autobusów elektrycznych w Łodzi pojadą w kolejne części miasta. Szansa dla osadzonych, kobiety z Łódzkiego z możliwością nowej pracy. Mecz Widzewa z Jagiellonią. Sprawdzimy aktualną sytuację na stadionie. Noc pogodna z temperaturą od 14 stopni. Łódź stawia na autobusy elektryczne. Te cichsze, tańsze w użytkowaniu i bardziej ekologiczne pojazdy możemy zobaczyć w mieście coraz częściej. Więcej na ten temat reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
3: Łódzkie MPK wzbogaciło się o 36 nowych autobusów elektrycznych. O korzyściach dla mieszkańców, szczególnie w pobliżu przystanków, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
4: Podjeżdża diesel, jest głośny, emituje spaliny. No nie jest to przyjemne doświadczenie. Z drugiej strony podjeżdża autobus elektryczny, jest cichy, a z drugiej strony nie emituje nam niczego, co my potem musimy wdychać.
3: Nowe autobusy elektryczne mają zasilić też linie na trasach obsługujących Radogoszcz, na których dotychczas brakowało takich pojazdów. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
2: Zmiany odczują mieszkańcy, ale też miasto. Użytkowanie autobusów elektrycznych jest tańsze w porównaniu z tradycyjnymi, a to z kolei oznacza oszczędności dla Łodzi. Prezydent zapowiada ściślejszą współpracę z samorządami. Podczas spotkania z mieszkańcami małopolskiej Skawiny Karol Nawrocki podkreślił, że lokalny rozwój mocno wpływa na międzynarodową pozycję Polski. Prezydent zapewnił, że będzie walczył o dofinansowanie dla regionów.
5: Będę robił wszystko, żeby wróciły programy dla polskich samorządów, skoro to się udawało, gdy wybuchała wojna na Ukrainie, gdy była pandemia COVID, to pytam się i pytałem się przez całą kampanię wyborczą, gdzie są te pieniądze, które trafiały do polskich zdolnych, rozwijających się samorządów z polskiego budżetu. Ich ciągle, drodzy Państwo, nie ma.
2: W Skawinie Karol Nawrocki mówił, że drugi rok jego prezydentury będzie równie aktywny jak pierwszy. Praca dla osadzonych kobiet w znanej firmie. Zakład karny numer 1 w Łodzi podpisał umowę z Arche. Porozumienie dotyczy zatrudnienia osób odbywających karę. To korzyść zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla osadzonych kobiet, mówi Radiu Łódź młodszy chorąży Anna Bakalarczyk, rzecznik prasowa Zakładu Karnego numer 1 w Łodzi.
6: W ten sposób realnie zwiększamy szanse skazanych kobiet na readaptację społeczną oraz zawodową, co przełoży się bezpośrednio na łatwiejszy powrót do funkcjonowania w społeczeństwie po zakończeniu odbywania kary.
2: Start projektu zaplanowano na jesień bieżącego roku.
0: Więcej na radiołódź.pl.
2: Najpierw zaćmienie słońca, a potem noc spadających gwiazd. Środa będzie dniem dla miłośników astronomii. Wieczorem dostrzec będzie można z Polski częściowe zaćmienie słońca, a ze wzrokiem skierowanym w niebo warto pozostać także w kolejnych godzinach, bo na noc po zaćmieniu przypadać będzie szczyt roju Perseidów. O szczegółach Severn Potentas.
7: Przed nami prawdziwy spektakl na niebie. W środę wyjątkowe zjawiska będzie można obserwować już po 19, kiedy to z Polski widać będzie częściowe zaćmienie słońca, mówi dr Tomasz Banyś z Planetarium EC1 Łódź.
8: Specjalne filtry słoneczne albo takie okularki, które można kupić, dedykowane temu, należy z sobą mieć, żeby bezpiecznie obserwować zaćmienie.
7: Kolejna taka okazja czeka nas dopiero na początku sierpnia przyszłego roku. Po zaćmieniu czeka nas za to noc spadających gwiazd.
8: Największa intensywność właśnie jest tej nocy. Wedle szacunków możemy wtedy liczyć na około 100 zjawisk na godzinę.
7: Aby jak najlepiej zaobserwować zjawisko, warto spoglądać w niebo z miejsc oddalonych od źródeł światła. W Łodzi będzie można to zrobić m.in. w ogrodzie botanicznym.
2: Maksymalna faza zaćmienia słońca dla obserwatorów z Polski wystąpi chwilę po godzinie 20, kiedy to słońce będzie już na linii horyzontu. Dlatego, aby dojrzeć zjawisko, warto obserwować je z wysokiego punktu, który pozwoli na ominięcie utrudniających obserwację przeszkód. W Radiu Łódź serwis sportowy Robert Zwoliński.
9: A zaczynamy od piłki nożnej. Widzewa Łódź, który w meczu trzeciej kolejki PKO Ekstraklasy walczy o punkty w Białymstoku. Ta mecz z tamtejszą Jagiellonią obserwuje na Podlasiu Michał Malinowski.
10: Dokładnie 45 minut trwała pierwsza połowa i nie obejrzeliśmy w niej goli, jest zatem 0-0. Widzew często atakuje dosyć wysoko, ale Jagiellonia świetnie radzi sobie z pressingiem. No i jest po prostu na razie drużyną lepszą. W 15 minucie Drągowski dwukrotnie

0: ratował Widzewiaków przed utratą bramki. W 17 golkiper Widzewa przytomnym wyjściem przed pole karne zażegnał niebezpieczeństwo. Dwie minuty w 32 minucie, a więc dwie minuty po upływie pół godziny gry, Kobayashi doszedł kapitalnie do główki po rzucie rożnym. No na szczęście dla Widzewa nie przymierzył dobrze i nie trafił w bramkę. W 37 minucie jedyna dobra okazja Widzewiaków. Bergier sprytnie przerzucał piłkę nad Abramowiczem, no ale z bramki wybił ją Sylla. Na później jeszcze dwie naprawdę groźne akcje Jagiellonii. Trochę Widzewiacy też mieli szczęścia. No i do przerwy w Białymstoku jest 0-0.
1: A relacja tekstowa z tego meczu na radioloc.pl. Piłkarze UKS Łódź w meczu trzeciej kolejki pierwszej ligi podejmowali Chrobrego Głogów, a w spotkaniu drugiej kolejki grupy pierwszej trzeciej ligi rezerwy UKS-u podejmowały Wartosierac. Więcej o tych pojedynkach opowie Piotr Andrzejczak.
2: To nie była udana niedziela dla piłkarzy Łódzkiego Klubu Sportowego. Pierwszoligowy zespół przegrał z Chrobrym Głogów 1-2, prezentując słabą formę. Zresztą nie jest to pierwszy mecz. W poprzednich spotkaniach UKS nie grał dobrze, ale udało się zdobyć punkty. Dzisiaj na drużynę z Dolnego Śląska to było za mało. Kibicom wydawało się, że może poprawią im humory piłkarze z drugiej drużyny. Spadkowicz z drugiej ligi przegrał jednak mecz trzecioligowy z Wartą Sierac 0-1, chociaż ostatnie kilkanaście minut grał z przewagą jednego zawodnika. Na pocieszenie kibiców UKS-u można podać informację, że zwyciężył trzeci zespół grający w czwartej lidze. Pokonał na wyjeździe LZS Justynów 2-0.
1: A wracając do trzeciej ligi, dla Warty Sierac to pierwsza wygrana w tym sezonie. Z kompletem zwycięstw wśród czterech drużyn jest natomiast beniaminek rozgrywek Pelikan Łowicz. Zwycięstwem Niemca Marco Brennera zakończył się 83. kolarski wyścig Tour de Pologne. Dyrektor wyścigu Czesław Lang podkreśla, że tegoroczny tour był wyjątkowy.
3: Cudownie, cieszę się bardzo, ten mój pomysł taki, żeby pojechać wyścigiem z północy na południe, jest naprawdę trafiony. A jaki to był wyścig? Pełen radości, pełen taki świeżego takiego powiewu. Widzieliśmy na każdym etapie tysiące kibiców, biało-czerwone flagi.
1: Najlepszym z Polaków w tegorocznym Tour de Pologne był Filip Gruszczyński, który zakończył zawody na 25. miejscu i stracił do zwycięzcy prawie 3 minuty. A za godzinę więcej powiem o Tour de France kobiet. Już teraz zapraszam.
4: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura od 14 stopni na wschodzie do 17 na zachodzie regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Jutro w Łodzi regionie do 31 stopni, więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu.
4: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Veni, Vidi, Vinyl. W Radiu Łódź. Zapraszają Bartosz Florczak i Marcin Tercjak.
7: Otwieramy drugą część naszego spotkania, pozostając w kręgu filmowym. Kończyliśmy tematem ze ścieżki dźwiękowej do filmu Dawno temu w Ameryce Sergio Leone. Teraz sięgniemy ponownie po płytę z muzyką do filmu, który nie jest aż tak kultowy i tak pamiętany, ale ze względu na ten zbiór piosenek, który towarzyszy temu przedsięwzięciu, naprawdę rzecz ciekawa, czyli Absolute Beginners, film, jeśli dobrze pamiętam, z roku 1986 w reżyserii Juliana Temple, czyli też takiego reżysera niezwykle zasłużonego dla muzyki, bowiem on nakręcił też kilka znakomitych dokumentów o szczególnie artystach brytyjskich, takich jak Joe Strummer między innymi, czy zespół Sex Pistols. A na płycie, jak już mówiłem, pojawia się David Bowie, zresztą również występuje w tym filmie i oprócz tego, że wykonuje fantastyczny utwór tytułowy, czyli Absolute Beginners, to pojawia się również w nagraniu, które jest klasykiem włoskiej piosenki. No i jak przystało na Davida Bowiego, bo to nie jest pierwszy raz w jego karierze, wówczas śpiewa po włosku tę piosenkę, chodzi o utwór Volare. Posłuchajmy, David Bowie.

0: David Bowie i Volare, wielki włoski przebój początku lat 60. tutaj w takim właśnie wykonaniu powrócił w połowie lat 80.
1: Janis Joplin, dawno nie słuchaliśmy tej artystki w tej audycji. Płyta Pearl, a więc płyta wydana już po śmierci Janis. Nawet nie ukończyła niektórych nagrań. Mamy tutaj przecież utwory instrumentalne częściowo, ale zespół Full Tilt Boogie, który wówczas jej towarzyszył, nie chciał absolutnie rezygnować z tych piosenek, bo Janis one się bardzo podobały, więc po prostu zamieszczono te wersje, no bez jej głosu niestety na płycie. Rok 1971, producentem Paul Rothschild, też taka postać ważna dla tego kalifornijskiego grania, przez kilka płyt tworzył brzmienie zespół The Doors, ale przy okazji sesji do LA Woman powiedział, że panowie, no to znaczy to było przed LA Woman właściwie, oni spotkali się w studiu nagraniowym. Klimat nie był najlepszy, to był już czas, kiedy Jim Morrison miał sprawę w sądzie za rzekome obnażanie się. Pokazali jakieś pomysły Paulowi Rothschildowi, on powiedział, że to jest w ogóle, do niczego się nie nadaje i panowie, dziękuję, rozstajemy się na razie. Dorsi przenieśli się do swojego takiego budynku, który był ich kwaterą główną i tam po prostu w domowych warunkach nagrali płytę LA Woman wybitną, a Paul Rothschild pracował wtedy właśnie między innymi z Janis Joplin. Efekt to, jeżeli chodzi o płyty takie długo grające, nie wiem, czy nie najlepszy jej album w krótkiej, ale bardzo intensywnej karierze. Nie wiem, czy dzisiaj zdążymy dwa utwory, a jeżeli nie, no to ten piękny pierwszy niech zabrzmi, My Baby.

0: My Baby, początek drugiej strony płyty pod tytułem Pearl, ta słynna jeszcze anegdota mówiąca o imprezie, która odbyła się po śmierci Janis Joplin. Tam wszyscy wchodzący otrzymywali taką wizytówkę z napisem Drinki stawia perła. No i Janis taka roześmiana z tymi piórami wplecionymi we włosy na okładce tego naprawdę niezwykłego albumu.
1: Skoro przy legendach jesteśmy naprawdę takich wielkich legendach, to teraz sięgnijmy po krążek Johna Lennona, tak naprawdę Johna Lennona i zespołu o nazwie Plastic Ono Band. Zespołu, który w tamtym czasie składał się z właśnie Lennona, z Yoko Ono. Na perkusji grał Ringo Starr, a na gitarze basowej kumpel jeszcze z czasów hamburskich, czyli Klaus Fuhrmann. To jest płyta, która właściwie można powiedzieć, no taki otwiera ten po-Beatlesowski okres, chociaż no, jest pierwszym takim wydawnictwem, które Lennon realizuje już jako, można powiedzieć, człowiek niezwiązany z zespołem The Beatles. Chociaż ten okres jest dosyć płynny, tam ten 69-70 rok, wiadomo, że oni już nie mają wiele wspólnego jakby ze sobą.
0: Właściwie mentalnie w sierpniu się wszystko zakończyło tak naprawdę, natomiast no jeszcze gdzieś tam
1: zanim pojawiły się oficjalne informacje, jeszcze kilka miesięcy upłynęło. No i to jest płyta, którą ja uważam za absolutnie wybitny krążek. Jeden z najlepszych w solowym dorobku Lennona i jeden z najlepszych albumów w ogóle, jeśli chodzi o solowe dokonania Beatlesów. Na tej płycie znajdujemy utwór Gad, który jest no, takim bardzo charakterystycznym punktem w dyskografii Lennona. Jest utwór Mother. Jest też kilka innych piosenek, na które moim zdaniem warto zwrócić uwagę. Wśród nich kompozycja Remember.

0: To był John Lennon i Plastic Ono Band, utwór zatytułowany Remember.
1: No ja zawsze podkreślam to, że ten 68 do 70 roku, powiedzmy, ileż oni w głowie mieli nieprawdopodobnych utworów, każdy z tych muzyków, bo przecież powstawały biały album, Abbey Road, Let It Be tak naprawdę. No to jeżeli chodzi o samych Beatlesów, a tutaj mamy jeszcze All Things Must Pass, mamy no tak, właściwie dwie płyty Lennona. Tak. Jest pierwsza płyta McCartneya, Mona jest oczywiście troszeczkę inna muzycznie, ale też taki utwór jak Maybe I'm Amazed napisać, to niektórym się w życiu raz nie przydarza.
0: No, podczas tych sesji nagraniowych do płyt i Let It Be, i potem przede wszystkim do Let It Be, bo mamy tę sesję doskonale zdokumentowaną, słyszymy, jak właśnie tam Beatlesi zaczynają
1: pewne pomysły
0: rozwijać, piosenek, które ostatecznie znalazły się na ich solowych płytach, między innymi na płycie Imagine Lennona, czy właśnie na debiucie, też fenomenalnym debiucie George'a Harrisona.
1: Elton John, w pewien sposób nawiążemy do Lennona, bo przecież oni się przyjaźnili mniej więcej właśnie w czasie, kiedy płyta Goodbye Yellow Brick Road się ukazała, chwilkę później bardziej razem gustowali w życiu nocnym Los Angeles. Nawet do tego stopnia się polubili, że przecież Elton jest ojcem chrzestnym Shona Lennona.
0: Tak.
1: No i też Elton oczywiście ma ogromną zasługę w tym, że John i Yoko znowu byli razem, zeszli się, bo to na backstage'u jego koncertu w Madison Square Garden przecież doszło do tej, do tego pogodzenia, do no, po prostu zakończenia niesławnego właściwie straconego weekendu, jak opisał John Lennon czas bez Yoko Ono. Ale my o Eltonie Johnie, płyta Goodbye Yellow Brick Road, podwójny album, wówczas artyści dosyć często nagrywali takie rozbudowane płyty. Zobacz, dzisiaj właściwie nie ma podwójnych płyt. Dzisiaj płyty są zdecydowanie krótsze.
0: Rolling Stonesi właśnie wydali podwójny album, nie wiem, czy zauważyłeś.
1: Tylko z przerwą trzyletnią, ale no tak, to by się zgadzało. A tutaj mamy zestaw kapitalnych utworów. Trudno coś wyrzucić z tej płyty było Eltonowi, bo to jest no właśnie Jamaica Jerk Off, to jest utwór, który ja bez żalu bym się go pozbył. Ale dzisiaj go też zaprezentowaliśmy jako taki kolorek trochę w pierwszej godzinie. The Ballad of Danny Bailey, no to już jest zupełnie inna historia, to jest Elton w najlepszym wydaniu. Some punk with a shotgun killed young Danny Bailey in cold blood in the lobby of a downtown motel.

0: The Ballad of Danny Bailey to Elton John's płyty Goodbye Yellow Brick Road, uważanej za, jeżeli chodzi o dzieła studyjne, taką najlepszą, najbardziej pełną płytę Eltona Johna. W tamtym czasie on nagrał kilka naprawdę świetnych albumów, Mad Men Across the Water przecież, Don't Shoot Me, I'm Only Piano Player. Na każdej z tych płyt były wielkie, Tumbleweed Connection, były wielkie przeboje. No to był ten złoty okres bez wątpienia Eltona.
1: Wrócimy teraz na chwilkę do Jimmy'ego Cliffa, do jego wspaniałych przebojów z przełomu lat 60. i 70., bo właśnie ten okres obejmuje krążek, który mam ze sobą. To jest zresztą taka seria wydanych płyt przez Island Records, w której można było znaleźć też wielu innych znakomitych jamajskich artystów, takich jak Burning Spear, chociażby grupa Black Uhuru, Gregory Isaacs, no, Sly and Robbie, czyli legendarna sekcja rytmiczna, czy zespół The Wailers, czyli grupa, z którą swoją karierę rozpoczynał Bob Marley. Na krążku Jimmy'ego Cliffa jest utwór, który ja bardzo lubię. Zresztą jest kilka tu piosenek fantastycznych, chociażby Many Rivers to Cross, którą potem też nagrywali inni artyści z Joe Cockerem na czele. Ale my sięgniemy po utwór, który Jimmy Cliff zarejestrował w roku 1967. To kompozycja Hard Road to Travel.

0: Hard Road to Travel to był raz jeszcze dzisiaj legendarny jamajski artysta Jimmy Cliff.
1: No to w ogóle był tytuł też jego tej debiutanckiej płyty, rok 1968. Wrócimy do Grace Jones, do nie tylko wokalistki, ale także modelki, aktorki. No, wielokrotnie wspominaliśmy o jej roli w filmie w A View to a Kill z Rogerem Moorem, czyli też 007, no ale to, co nas najbardziej interesuje, to muzyka, w tym przypadku Nightclubbing, to jest też tytuł tego wydawnictwa nawiązujący do słynnej piosenki Iggy'ego Popa. To wszystko się, te wszystkie nitki się gdzieś wiązały w tamtym czasie. Ale my posłuchamy zupełnie innego nagrania, kończącego płytę, pięknej ballady, która pokazuje trochę też inne oblicze właśnie Grace Jones, I've Done It Again.

0: Grace Jones w nagraniu I've Done It Again, zamykającym płytę pod tytułem Night Clubbing, z no bardzo charakterystyczną okładką, ze zdjęciem, które aż trudno sobie wyobrazić, że to jest właśnie fotografia, a nie jakaś grafika komputerowo wygenerowana. Ale no, Grace Jones jest bez wątpienia nieprawdopodobnie fotogeniczną postacią i na tym też zbudowała w dużej mierze swoją karierę.
1: Wrócimy na chwilkę do płyty The Long Run zespołu The Eagles do roku 1979. Wtedy ukazał się ten krążek, wyprodukowany jak zwykle przez Billa Szymczyka. A na koniec zespół umieścił no, kapitalną balladę, bardzo stylowe nagranie zatytułowane The Sad Cafe. To jest kompozytorsko wspólne dzieło Dona Henleya, Glenna Freya i Joe Walsha, także J.D. Soltera. Natomiast ciekawostką, jeśli chodzi o muzyków, którzy wzięli udział w tej sesji, jest obecność Davida Sanborna, który zagrał oczywiście na saksofonie altowym. Solówkę gitarową, bo też mamy informację na temat, w tym przypadku wykonał Don Felder. Raz jeszcze zespół Eagles z płyty The Long Run.

0: To był zespół Eagles, raz jeszcze dzisiaj z płyty The Long Run.
1: Janis Joplin powróci, Full Tilt Boogie, zespół, który jej towarzyszył. O Janis wydawało się, że wychodziła z pewnego takiego dołka, tam mnóstwo było sercowych, różnych problemów, także jeżeli chodzi o jej karierę, ona miała sporo wątpliwości, bardzo skomplikowana postać, której życie zostało opisane już w wielu naprawdę grubych książkach. Jak spojrzymy na karierę Janis Joplin, to jest zaledwie kilka lat. Podobnie jak Jimi Hendrix, podobnie jak Jim Morrison. To wszystko bardzo podobne czasy, właściwie te same. No i niestety taki sam tragiczny koniec. Dwa nagrania przed nami, ale to jedno króciutkie, niespełna dwie minuty i to jest kompozycja Janis, co się często nie zdarzało. Ale ona na płycie akurat Pearl dwie piosenki skomponowała, Move Over i tę drugą, bardzo znaną, Mercedes-Benz, która potem została już chyba w XXI wieku, to był remix tego utworu wykonany i był nawet sporym przebojem. No i jeszcze jedno nagranie, Trust Me, przepiękna kompozycja Bobby'ego Womacka, więc dwa nagrania obok siebie, one na stronie B płyty Pearl, Janis Joplin.
2: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz. My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz. That's it.

0: Janis Joplin, dwa nagrania z płyty Pearl, no i płyta, potem jeszcze jedno, Get It While You Can, i to był koniec wydawniczej historii Janis Joplin, chociaż później oczywiście wiele koncertów przede wszystkim jeszcze pojawiło się na płytach, bo Janis też nie zostawiła po sobie aż tak wielu nagrań w studiu.
1: John Lennon, raz jeszcze, płyta Plastic Ono Band, no, płyta, w której też oczywiście powstaniu swój udział miał Phil Spector, z którym wtedy John Lennon zaprzyjaźnił się na pewien czas i Phil Spector wspierał go przy produkcji nagrań, co potem Lennon skwitował jednak, no, że to w sumie było lekkie rozczarowanie. Lennon to jakoś tak po swojemu ujął, mówiąc, że za dużo mu płacił, generalnie rzecz biorąc. No ale to też chyba wynikało z tego, że Lennon chciał dosyć mocno odciąć się od wszystkiego, co było wcześniej, więc też chciał z innymi ludźmi trochę pracować, ale też nie było w tym dużej konsekwencji, bo w końcu w tej sesji wziął udział Ringo Starr.
0: John słynął z tego, że on się zapalał na jakiś pomysł na 5 minut.
1: Tak. Natomiast powstał zestaw naprawdę przepięknych piosenek, nagranych w bardzo delikatny, kameralny sposób. Wręcz słychać tę intymność studia, w którym muzycy pracowali. To dziś będzie już jakby wszystko w naszym programie. Kończymy kolejne wydanie audycji Veni, Vidi, Vinyl. Zapraszamy serdecznie za tydzień. No a na koniec tej płyty Lennona jeszcze utwór Look at Me.
0: Dziękujemy, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
3: To nie jest proste. Chcę służyć, chcę walczyć o lepszy świat, muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
4: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
5: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
4: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
5: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
4: I tych, którzy działają razem dla Polski.
5: Więcej na funduszobywatelski.pl.
6: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania.

0: W powiecie giżyckim po 17 do ratowników MOPR wpłynęła informacja o zderzeniu motorówki ze skuterem wodnym, który zaobserwowali z brzegu świadkowie zdarzenia, mówi Marek Banaszkiewicz z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
1: Jedna osoba była w wodzie, no i po dotarciu na miejsce naszych ratowników oraz wszystkich służb stwierdzono, że sternik skutera poniósł śmierć na miejscu. Z tego co wiemy, 16 lat miał.
0: Na miejscu zdarzenia pracują policjanci i prokurator. Łódź Fabryczna dopiero 22 w Polsce. Więcej pasażerów mają główne dworce w Opolu, Rzeszowie czy Bydgoszczy. Urząd Transportu Kolejowego opublikował zestawienie polskich stacji obsługujących najwięcej ludzi. Przez Łódź Fabryczną w ciągu doby przejeżdża 13,5 tysiąca pasażerów. Co na to zainteresowani?
2: Jest nowoczesny, fajny, dużo pociągów. Jest super.
3: Jest wielki.
4: Większa dostępność wszystkiego, mniejszy tłok.
3: Nie lubię się zepychać.
4: Dla pasażerów to nie jest problem. Pewnie to jest problem z rentownością całego dworca, jeżeli jest za mało ludzi. Ale dla pasażera to jest wygodnie.
5: Od początku było wiadomo, że dworzec zacznie pełnić rolę takiego faktycznie głównego dworca z chwilą, kiedy zostanie połączony z resztą sieci komunikacyjnej kolejowej w Łodzi.
0: Odpowiada prezydent miasta Hanna Zdanowska. Sytuację ma zmienić jednak tunel średnicowy, którego budowa jest już opóźniona o kilka lat. Aktualny termin zakończenia prac to rok 2030.
6: Więcej na radiowodz.pl.
0: Okulary wspomagane przez sztuczną inteligencję w Korei Południowej trafią na listę przedmiotów zakazanych. Na razie przede wszystkim w szkołach i na uniwersytetach.
7: Południowo-koreańskie Ministerstwo Edukacji poleciło podległym mu instytucjom, aby włączyły okulary wspomagane przez sztuczną inteligencję na listę przedmiotów zakazanych podczas egzaminów. Nieuczciwe osoby wspomagające swoją wiedzę sztuczną inteligencją w maju tego roku w Korei Południowej wykryto m.in. na egzaminach inżynierskich oraz poświadczających znajomość języka angielskiego. Na razie to pojedyncze przypadki, ale skala problemu może być o wiele większa. Okulary uzbrojone w najnowsze technologie to nowość dla wielu egzaminatorów. Zwrócono też uwagę, aby podczas egzaminów bacznie przyglądać się osobom, których zachowanie wydaje się podejrzane. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Przypomnijmy, w Polsce od 2 sierpnia obowiązują unijne przepisy o sztucznej inteligencji, które obejmują szkoły i placówki oświatowe. Na koniec rewolucja żywieniowa w bełchatowskich szkołach i przedszkolach. Od września zmienią się jadłospisy dla dzieci i młodzieży. Placówki mają wdrażać zasady tzw. diety planetarnej. Nowe zasady mają przede wszystkim kształtować zdrowe nawyki żywieniowe wśród najmłodszych i przeciwdziałać m.in. otyłości. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
8: W praktyce oznacza to więcej warzyw, szczególnie roślin strączkowych, takich jak soczewica, fasola czy ciecierzyca. Częściej podawane będą także ryby. Co najmniej 2 razy w tygodniu zupy mają być przygotowane na wywarach warzywnych. Mniej ma być natomiast mięsa i potraw smażonych.
9: Nie rezygnujemy całkowicie z mięsa, ale zmniejszamy jego ilość na rzecz warzyw i owoców strączkowych i pełnoziarnistych.
8: Mówiła Aneta Kapuścińska z przedszkola samorządowego nr 5 w Bełchatowie. Placówki już przygotowują nowe jadłospisy. Dużym ułatwieniem przy wprowadzaniu zmian są własne kuchnie działające we wszystkich miejskich przedszkolach, mówi wiceprezydent Bełchatowa Agnieszka Ludwiczak-Maszewska.
10: Nasze dzieci jedzą pełnowartościowe posiłki. Dodatkowo w gratisie mamy uśmiech pani kucharki i dokładkę, jeśli dzieci o to proszą.
8: Z kolei w szkołach pełnowartościowe posiłki dostarczają zewnętrzne firmy. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: Niektóre nowe dania były już testowane. Dzieci próbowały m.in. spaghetti z sosem z soczewicy oraz warzywnych kotlecików z ciecierzycy. A informacje na bieżąco dostępne są na radioloc.pl. Czas na serwis sportowy, Robert Zwoliński.
11: No i oczywiście zaczynamy od piłki nożnej i meczu w Białymstoku. Tam miejscowa Jagiellonia podejmuje Widzew Łódź. To trzecia kolejka PKO Ekstraklasy, a ten mecz ogląda na stadionie w Białymstoku Michał Malinowski.
12: Trwa już doliczony czas gry i Widzew prowadzi 2-0. Pierwsza połowa zakończona bezbramkowym remisem. W niej lepsza Jagiellonia i lepiej też gospodarze rozpoczęli drugą część gry. No ale później nastały 2 minuty, które zatrzęsły Białymstokiem. W 52 minucie rzut rożny dla Widzewa. Minął się z piłką Abramowicz i z bliska głową piłkę do bramki wpakował Sebastian Berger. Na niespełna 120 sekund później Alvarez dostał z lewej strony piłkę w polu karnym. Przyjął sobie prawą nogą, uderzył lewą, przymierzył ładnie przy dalszym słupku i piłka zatrzepotała w siatce. Później Jagiellonia niby próbowała, ale w sumie niewiele z tego wynikało. W 79 minucie mógł, a nawet powinien podwyższyć Widzew. Świetną sytuację miał Baena. No i w ostatnich minutach dwa razy Drągowski świetnie interweniował, ale wciąż jest

0: tutaj w Białymstoku niepokonany i Widzew prowadzi w Białymstoku z Jagiellonią 2-0.
1: Relacja tekstowa z tego meczu na radiolocy.pl, a w innych dzisiejszych meczach w Ekstraklasie Śląsk Wrocław zremisował bezbramkowo z Krakowią, a Lech Poznań pokonał Piasta Gliwice 3-0. W pierwszej lidze ŁKS Łódź przegrał z Chrobrym Głogów 1-2. Taki sam wynik w Niecieczy, gdzie Brukbet Termalika przegrała z Wartą Poznań. Siódme, Katarzyna Niewiadoma Fini zajęła drugie miejsce w zakończonym dzisiaj kolarskim wyścigu Tour de France Kobiet, liczący niespełna 100 km. Ostatni, dziewiąty etap turu na trasie wokół Nicei wygrała po samotnej ucieczce liderka holenderka Demi Vollering i przypieczętowała ostateczny triumf. Siódme miejsce w klasyfikacji generalnej zajęła urodzona w Wieluniu Dominika Włodarczyk, a 55. była wychowanka tramwajarza Łódź Agnieszka Skalniak-Sujka. Dla niewiadomej z kolei było to już piąte podium w karierze w Tour de France. Raz do tej pory wygrała, trzy razy była trzecia i teraz ma drugie miejsce. Siatkarze PGE GiEK z Krybełchatów zajęli drugie miejsce w turnieju siatkówki plażowej Grand Prix PGE. W finale zawodów na plaży w Ustce Bełchatowianie przegrali z pierwszoligowymi Cuk Aniołami Toruń 1-2. W tiebreaku było 15-17, mówi przyjmujący PGE GiEK z Kry Igor Grobelny.
2: Myślę, że i tak to fajnie wyglądało, jak mieliśmy tak naprawdę 3 dni trenowania tylko na piasku, plus jakaś tam siłownia i wyjazd. No to ja ogólnie jako najstarszy tutaj w tej ekipie jestem bardzo zadowolony i bardzo dumny z chłopaków.
1: Na trzecim miejscu zawody w Ustce zakończył zespół Ślepska Malów Suwałki, a przypomnę, że w turnieju pań trzecie miejsce zajęły siatkarki PG Budowlanych Łódź. I to tyle teraz. Po więcej sportu zapraszam na radioloc.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: 16 stopni w Łodzi i regionie, w nocy od 14 do 17 zachmurzenie małe i umiarkowane. Wiatr południowo-wschodni i południowy, słaby i umiarkowany. Jutro zachmurzenie początkowo umiarkowane, po południu od zachodu regionu wzrost do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Wieczorem niewykluczone także burze, a temperatura maksymalna jutro od 28 do 31 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.

0: z klasyką w tle.
1: Dobry wieczór, przy mikrofonie Patrycja Pawłowicz. Witam Państwa bardzo serdecznie w letnim spotkaniu z klasyką. Mamy lato, to czas festiwali. O jednym z nich będziemy dziś opowiadać na antenie Radia Łódź. Break in Classic. Za nami druga edycja wydarzenia, festiwalu, który pokazuje, że muzyka nie zna granic, a klasyka jest dla każdego. Za festiwalem, jak to zawsze bywa, stoją dyrektorzy, ale tutaj to także dwaj wybitni artyści.
2: Cześć, Jakub Józef Orliński,
3: Aleksander Dębicz.
2: Zapraszamy, żebyście posłuchali w Radiu Łódź naszej rozmowy.
3: W audycji z klasyką w tle.
1: Dyrektorzy Break in Classic zapraszają. Dziś w audycji między innymi nasza rozmowa. Sprawdzimy, co działo się podczas festiwalu, kto wystąpił. Posłuchamy też breakowych artystów, a należy do nich Vision String Quartet.

Sailor i Vision String Quartet. Tegoroczni laureaci nagrody Opus Classic za przekraczanie granic w klasyce. Kwartet wspaniale otworzył swoim występem festiwal Break in Classic, który oprócz muzyki, tej na najwyższym poziomie, zapewniał publiczności bardzo sympatyczny, relaksujący pobyt na pięknym terenie przy Pałacowym w Otwocku Wielkim, gdzie od kilkunastu lat mieści się Muzeum Wnętrz, które jest oddziałem Warszawskiego Muzeum Narodowego. No a na tyłach pałacu duża scena koncertowa z widownią. Brak numerowanych miejsc, można było siedzieć na krzesłach, leżakach, ale też położyć się na trawie, na kocyku. Atmosfera iście piknikowa, bez zadęcia. Do tego wspaniali, wybitni artyści, a wśród nich Avi Avital.

0: Avi Avital na mandolinie. Obok zespołu Between Worlds śpiewała Alessia Tondo, a była to Tarantella di Sanicandro. Utwór pochodzi z najnowszej płyty Avitala Song of the Birds. I tutaj już zapowiem, że za tydzień rozmowa z Avim na antenie Radia Łódź. A dziś o Break in Classic, trzydniowym wydarzeniu. Dla mnie był to festiwal wyjątkowy pod wieloma względami. Jaki był dla publiczności? Sprawdźmy.
1: Jesteśmy pierwszy raz na festiwalu, przyjechaliśmy tutaj ze Śląska, więc trochę kawałek. Dzisiaj wracamy i bardzo świetnie było na wczoraj, byliśmy pierwszy dzień, było świetnie. Nawet tańczyliśmy na Silent Disco w deszczu, więc udany.
0: Przyjechałyście ze względu na dyrektorów?
1: Przyjechaliśmy też ze względu na dyrektorów, bo oczywiście są znani tutaj, więc przyjechaliśmy, ale byliśmy ciekawi w ogóle muzyki klasycznej z całego świata, więc chcieliśmy też posłuchać innych brzmień.
0: Coś odkryłyście? Jakieś nowe dźwięki?
1: Jasne. Dzisiaj czekam bardzo na tą mandolinę, bo nie słyszałam... Tak, Avi Avital. Nie słyszałam właśnie jeszcze muzyki klasycznej z mandoliną, więc jestem bardzo ciekawa, jak to będzie brzmiało. Wczoraj ten klawesyn w tej barokowym wytworzeniu Vivaldiego był świetny.
2: Fuse był znakomity.
1: Fuse, oczywiście, tak. Tak. Słyszałam nawet, że niektórzy te skrzypce nazywali, że są czarodziejskie, więc no, na pewno.
0: Czarodziejskie skrzypce? No to posłuchajmy, jak brzmią przed nami zespół Fuse.

0: Mr. Hyde Gets Hip grał znakomity zespół Fuse. To taka klasyka, która lubi przenikać się z innymi gatunkami, która od nich nie stroni. I tacy właśnie artyści zapraszani są na festiwal Break in Classic. Artyści najwspanialsi, których słucha się w otoczeniu przyrody, na przykład leżąc na kocyku. Czy to dobra forma słuchania klasyki? O to także zapytałam breakową publiczność.
1: Jest wspaniale. Pogoda w tym roku bardzo dopisuje, więc można sobie spokojnie...
2: Troszeczkę padało.
1: Ale my akurat wczoraj nas nie było. My byliśmy w piątek, czyli taki dzień bardzo gorący. Można było się rozłożyć na kocyku, posłuchać wspaniałej muzyki, no i mam nadzieję, że dzisiaj będzie dokładnie tak samo.
2: No właśnie to słuchanie klasyki na kocyku, czy to jest właśnie taka dobra forma słuchania?
1: Ja myślę, że to jest po prostu wspaniałe i też tak, to jest właśnie tu przełamujące absolutnie, że możemy troszeczkę się wychillować, posłuchać dobrej muzyki, odkryć coś nowego i myślę, że dzięki temu jakby mamy tutaj znacznie większą publiczność niż w takich klasycznych operach.
0: No a tej publiczności było naprawdę dużo. Każdego dnia około 3000 osób. To tak jakby na rockowym festiwalu, a tu klasyka. Wśród artystów między innymi żeński zespół wokalny Lira.

What Was I Made For? Utwór w oryginale śpiewa Billie Eilish, tutaj w interpretacji grupy Lira. Dziewczyny na Break in Classic zaśpiewały absolutnie wspaniale. I tak, drodzy Państwo, dziś o festiwalu mowa. Być może byli Państwo obecni, a wiem, że tak. Pozdrawiam tutaj słuchaczy, których spotkałam na festiwalu. Bardzo sympatyczną rodzinę. Ciekawa jestem Państwa opinii. Zachęcam do pisania. Można to robić poprzez media społecznościowe Radia Łódź pod postem zapowiadającym audycję lub też znaleźć mój oficjalny profil na Facebooku. Zachęcam, zapraszam do rozmowy. A teraz Anna Machrebi.

0: Anna Mahrebi na kontrabasie Omer Avital, na mandolinie Avi Avital, który dokładnie tydzień temu wraz z orkiestrą Auxo pod batutą maestro Marka Mosia zagrał fenomenalny koncert na scenie festiwalu Break in Classic. Ale obok koncertów odbywały się też spotkania. Prowadzili je dyrektorzy Jakub Józef Orliński oraz Aleksander Dębicz. I to było bardzo ciekawe doświadczenie. Pytania zadawała publiczność. Znikała granica, którą tworzy scena, no to przenieśmy się na jedno ze spotkań, poniekąd zapowiadając kolejnych breakowych artystów, a są nimi trębaczka Lucien Renaudin-Vary i akordeonista Felicien Brut.
1: Come on guys, sit on our super comfortable sofa. You have microphones here and we of course have some questions.
2: Zaczynamy serię naszych pytań od naszej wspaniałej publiczności.
1: Tak, kto ma pytanie?
3: Yeah, I have a question. How did you get the idea to combine the trumpet and the accordion? And yeah, how did it all kind of come together?
2: Jak wpadliście na to, żeby połączyć akordeon i trąbkę w takim klasycznym ujęciu?
3: So it all started with a human being encounter. So we met at a festival in France. It's called Le Violon sur le Sable. I don't know if you know that, it's so big.
1: Yeah.
3: And it's so amazing. And we met during the backstage. Yeah, we got along together quite well and we decided to play together. But first of all, it's human being thing. And that's why also it works, I think, musically. And when we travel together and because we have so many concerts in a year, so we kind of also live together. So it's nice if you get along very well with the musician you play with, right?
1: It's better, yes.
3: Yeah.
2: Nasz duet poznał się, poczuli taką chemię przede wszystkim jako ludzie, poczuli tę wspaniałą relację czysto ludzką i to zadecydowało o ich współpracy. Dobrze się ze sobą czuli i postanowili, to było bardzo naturalne, ze sobą współpracować.
1: Tylko dodam, że Lucien powiedziała, że warto mieć dobrą tą relację, bo oni dużo koncertują razem, więc jednak prawie że mieszkają jakby razem na trasie, więc fajnie jest, żeby to była osoba, którą się lubi. Coś o tym wiemy z Aleksandrem.
0: Tak, odpowiadali na pytania Lucien Renaudin-Vary i Felicien Brut. A był to fragment spotkania, które odbyło się podczas festiwalu Break in Classic. Opowiadali, no to teraz pora na muzykę, na trąbkę i akordeon w roli głównej.

0: Tango Pour Claude, kompozycja Richarda Galliano. Grali także francuscy artyści. Na trąbce młodziutka, zaledwie 27-letnia trębaczka Lucien Renaud de Overy. Na akordeonie Felician Brut. To właśnie on, podobnie jak JJ, czyli Jakub Józef Orliński, brał udział w uroczystościach otwarcia olimpiady w Paryżu. Jakub zresztą zdradził mi, że występując na festiwalach rozgląda się, rozmawia i tak właśnie między innymi trafią artyści na Break in Classic. No a jakie wrażenia mają dyrektorzy? Udało mi się złapać ich w biegu.
1: Na gorąco to ja właśnie muszę powiedzieć, że zostawił mi Aleksander samego z tobą, bo robi zdjęcia instaksikiem. Chodzimy, krążymy, robimy zdjęcia i dajemy ludziom. To jest taka nasza nowa zajaweczka. Ale na gorąco jest tak, że po prostu nie możemy uwierzyć to, co się wydarzyło przez te ostatnich parę dni. Cały rok pracujemy na to, żeby ten festiwal się odbył, a sam festiwal i właśnie ten tydzień właściwie przed festiwalem jest taki bardzo intensywny, trudny i w ogóle nie śpimy prawie nie tylko z przepracowania, ale też z ekscytacji. A później sam festiwal, który po prostu jest, no, jest lepszy niż w naszych marzeniach.
2: No ja mogę tylko potwierdzić to, co Jakub powiedział, bo my mamy bardzo podobne wrażenia. To jest niesamowicie wzruszające, ekscytujące. Cały czas nas trzyma taka adrenalina, taka, że nawet no, teoretycznie jesteśmy zmęczeni, ale jesteśmy nakręceni niesamowicie, bo nakręcają nas i artyści, których zaprosiliśmy, którzy no, dają z siebie absolutnie wszystko, pokazując cały swój talent, całą swoją pasję, całe serce wkładają w te swoje niesamowite wykonania. No i publiczność, która jest niesamowita. Wczoraj trochę popadał deszcz, oni natychmiast otworzyli parasole, zachwycali się tą atmosferą, którą aura nam stworzyła. Bawili się z nami, czuliśmy się, że bawią się tak.
1: Dodam tylko, że to nie jest tak, że my też nie przygotowywaliśmy naszej publiczności. Uważam, że każdy dobry festiwal zmaga się czasami z opóźnieniami drobnymi, ale także z tymi właśnie przeciwnościami losu typu właśnie pogoda. My byliśmy przygotowani na taką ewentualność, rozdając te takie deszczowe poncza i bardzo nas zauroczyła w ogóle ta sytuacja, że ludzie też byli przygotowani w swoje parasolki, w swoje poncza i no, ja miałem takie wrażenie, że jednak na festiwalach muzyki rozrywkowej, plenerowych, no to raczej jest tak, że pada deszcz, wszyscy siedzą, słuchają, czy tam stoją i baliśmy się tego, że tutaj będzie troszeczkę inaczej, że ludzie jednak stwierdzą, że to jest muzyka klasyczna, że jak pada deszcz, no to w takim razie nie słuchamy. Ale dźwięk roznosił się pięknie, ludzie siedzieli, zakładali tylko te swoje poncza i po prostu cały czas słuchali, a było nas tutaj pierwszego dnia i drugiego po 3000 ludzi prawie, więc myślę, że to jest wielki, wielki sukces i trzeba to powiedzieć, że my oczywiście staramy się zorganizować jak najlepsze wydarzenie, ale to ludzie tworzą tutaj tą atmosferę i to, że później właśnie na Silent Disco drugiego dnia na koniec był tańczony polonez przez kilkaset osób. Nie, no to było tyle wzruszających momentów. Na pewno tego nie zapomnimy do końca życia, bo to jest po prostu takie, to jest niesamowite.

0: Tico Tico grał zespół Fuse na flecie Lucy Horsch, a my wracamy do rozmowy z Jakubem Józefem Orlińskim i Aleksandrem Dębiczem, którzy na Break in Classic wraz ze znakomitą orkiestrą AUXO pod batutą maestro Marka Mosia zaprezentowali zupełnie nowy repertuar. Zabrzmiały pieśni Johna Dowlanda. Zapytałam więc o pomysł na ten koncert. O Johna oczywiście. Kim był John?
1: John jest tajemniczą postacią, która nie przestaje zaskakiwać przez kolejne stulecia. Nam chodził po głowie pomysł muzyki renesansowej, ale pewnego dnia Jakub przyszedł do mnie do studia i powiedział: słuchaj, mam świetny pomysł. Powiedział mi ten pomysł i mówię: kurczę, jest naprawdę świetny.
2: Nie no, przyniosłem Jaśka na warsztat. John naprawdę napisał niesamowite kompozycje, które uważam, że spokojnie mogłyby teraz być popowymi piosenkami lub właśnie takim świetnym podkładem do soundtrackiem do jakichś filmów. I to właśnie...
3: Sting śpiewał
2: Johna dokładnie, również, dokładnie. Tak? Wydał swój album na podstawie właśnie tych kompozycji Johna Dowlanda i wyszło to wyjątkowo, tak jakby organicznie, naturalnie. Więc jak dałem ten pomysł Aleksandrowi, żeby zrobić ten program głównie z Johna Dowlanda, tych kompozycji, jak posłuchał tych moich propozycji, tych utworów, które ja wybrałem u siebie w studiu, to od razu mu się wyświetliło właśnie taka wizja, taka filmowość tego. I tak jak zawsze staramy się w ogóle nie spłycać muzyki klasycznej, a raczej pogłębić to, co już w niej jest i wyeksponować to, co właściwie ona chce przekazać. I wydaje mi się, że Aleksander swoimi aranżacjami uchwycił w ogóle sedno tego wszystkiego. I ułożyliśmy to w taką historię tego bohatera, który przeżywa miłość i niestety tam różne perturbacje po prostu się natrafiają w tej drodze, w tej przygodzie miłosnej. I jest to bardzo takie głębokie i właśnie bardzo mnie ciekawiło też, jak ludzie odbiorą to na takiej imprezie plenerowej, a odebrali to genialnie. No nie mogłem sobie wymarzyć lepszego odbioru.
1: Jeszcze dodam, że współpracowaliśmy po raz pierwszy z orkiestrą AUXO, ponieważ wszystkie te aranżacje były właśnie na tę orkiestrę i jesteśmy zachwyceni tą współpracą. Maestro Marek Moś jest prawdziwym wizjonerem, kreatorem i czuliśmy się niesamowicie bezpieczni, ale też mieliśmy fantastyczną frajdę na scenie.
0: No i dodajmy jeszcze, że pojawiły się też twoje aranżacje i twoje kompozycje gdzieś tam wplecione. Nie słyszałam czegoś takiego. To było tak wyjątkowe, bo czasem słyszy się jakieś podobieństwa z czymś, prawda? A tutaj to było po prostu, to jest unikat. Ja się zastanawiam, czy to jest też zapowiedź waszej, trudno powiedzieć, czy to drugiej, ale takiej w sensie waszej płyty po Let's Barrack, tak.
2: To ja powiem tylko, że wszystkie aranżacje były zrobione i kompozycje były zrobione przez Aleksandra, że nawet nie wplecione, bo to wszystko było napisane przez Aleksandra i tak, chcielibyśmy coś dalej z tego zrobić. Mam nadzieję, że może właśnie jakaś płyta, czy pogłębienie tego repertuaru, żeby był jeszcze dłuższy i wydłużenie tej historii naszej, tego naszego bohatera, więc tak, trzymajcie kciuki za nas, to może się uda.

0: Strike the Vial z płyty Let's Baroque, albumu, który został doceniony w piękny sposób, pokrywając się złotem, co zostało zresztą ogłoszone podczas festiwalu Break in Classic. Co na to Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz? Sprawdźmy.
1: No tak, to muszę powiedzieć, że napawa nas dumą, bo jest to jednak ewenement, że płyta jednak klasyczna. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że tam jest przełamanie gatunków, są elementy też muzyki rozrywkowej. Niemniej jednak treść jest absolutnie nie mniej złożona niż w oryginałach. Nawet powiedziałbym, że w kilku przypadkach bardziej. Została doceniona poprzez świetną sprzedaż i zdobyła status złotej płyty.
2: Ile tamtych płyt trzeba tam sprzedać?
1: No tysiące. W każdym razie nie pamiętamy, kiedy ostatnio płyta z gatunku muzyki klasycznej otrzymała taki status, więc jest to jednak duży sukces.
2: Ważne są dla Was takie nagrody?
3: Są przede wszystkim bardzo przyjemne, bo to oznacza, że ludzie chcą słuchać, że ludzie cały czas nie zarzucili tego gatunku, tylko nadal jest on interesujący i no w nas sprawia takie wrażenie, że jednak te setki godzin pracy i tej inspiracji i po prostu nagranie tego, taka nagroda właśnie, to, że to zostaje zauważone.
1: No i fajnie, że jednak cały czas sprzedają się nośniki fizyczne, bo super jest streaming, sami korzystamy, ale to jest innego rodzaju doświadczenie, że się skupia bardziej na tej muzyce, czy to jest CD, czy to jest winyl. Wiem, że niektórzy słuchacze kupują płyty trochę jako merch. To też jest fajne, bo tak, to jest taka forma docenienia artystów. My jesteśmy za to bardzo wdzięczni, bo tak naprawdę to są prawdziwi fani. Prawdziwymi fanami są ludzie, którzy przychodzą na koncerty, słuchają muzyki w domu na różnych nośnikach.
2: Macie jakąś listę marzeń na kolejny rok? Pracujecie już? Tak myślowo, co się wydarzy za rok, to tak się odbywa?
3: Nawet nie myślowo. My już żeśmy przed tą edycją festiwalu już żeśmy jeździli i sprawdzali wszystkie nowe rzeczy na kolejną edycję i też już mamy pomysły. Wszystko notujemy w naszych notesach, bo jest tak, że razem z Aleksandrem mamy swoje osobne notesy, gdzie notujemy jakieś notatki, co było dobrze, co było niedobrze, co może być lepsze, jakie mamy kolejne pomysły i tych pomysłów jest bardzo dużo, bardzo dużo. I tak samo nasz zarząd, oni też mają swoje notesy i swoje notatki.
2: Ile osób pracuje na taki festiwal?
1: Ojej. Nasz team liczy taki, to nazywamy zarządem, liczą 4 osoby, bo oprócz nas jest jeszcze Marta Szymańska i Paweł Szumny, więc my podejmujemy takie główne decyzje, ale mamy bardzo duży team, bo jesteśmy bardzo wdzięczni, bo pracują na rzecz Breaking Classic wolontariusze, jest ich znacznie więcej niż w zeszłym roku, cała ekipa techniczna przecież, dźwiękowcy, fotografowie, filmowcy, wspaniały team od strefy gastronomicznej. Trudno to ich wszystkich wymienić. No bez nich ten festiwal nie byłby takim doświadczeniem, jakim jest.
2: Festiwal jest niesamowity. To co? Widzimy się za rok.
3: Zapraszamy za rok.
1: Classic will return.
3: Tak, dokładnie. Edycja numer 3 na pewno powstanie, więc proszę tylko czekać na tak zwany announcement. Będziemy dawać znać, kiedy, jak i co.
2: No to czekamy na kolejny Break in Classic. A ja dodam, że podczas wydarzenia jeden z dyrektorów, Aleksander Dębicz, został odznaczony srebrnym medalem Gloria Artis. To piękne koło, ponieważ w tym samym miejscu 2 lata wcześniej Jakub Józef Orliński otrzymał złotą Glorię. To właśnie wtedy padł pomysł, by powstał festiwal i pokazanie klasyki w ciekawy, nieco inny sposób. Drodzy Państwo, już za chwilę druga część audycji z klasyką w tle, a w niej już nieco inne opowieści.

0: Reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.

audycja z klasyką w tle w Radiu Łódź. Rozpoczynamy drugą część naszego spotkania, które już tradycyjnie potrwa do północy, a w nim dużo pięknych dźwięków, ale też moich opowieści. A zaczniemy od Sal Tango i Daniela Royasa, chińskiego pianisty i kompozytora, który w piękny sposób połączył dwa kultowe tańce, salsę i tango.

Altet oraz Daniel Rojas. A my przenosimy się teraz do Hiszpanii, bo już za chwilę flamenco. Adam Ben Ezra, znakomity kontrabasista, który wykorzystuje instrument często w niekonwencjonalny sposób. Pudło rezonansowe czasem służy mu za bęben, gryf staje się poniekąd gryfem gitary. No i wreszcie całe spektrum dźwięków, które on sam uzupełnia własnymi stopami, rękami. Nic w tym dziwnego, bo przecież za chwilę flamenco. No to posłuchajmy.

flamenco na kontrabasie, wspaniały Adam Ben Ezra. I tutaj zachęcam Państwa także do poszukania tego utworu w internecie. Na YouTubie są nagrania z koncertów tego kontrabasisty, który widać jak gra na swoim instrumencie, wystukując jednocześnie rytmy stopami i robi to niesamowite wrażenie. A my zmieniamy klimat, przenosimy się prosto na Bałkany, a wszystko to za sprawą artysty, który wymyka się schematom. Nemanja Radulović, wirtuos skrzypiec o absolutnie perfekcyjnym, klasycznym warsztacie, bardzo chętnie sięga po muzykę swoich rodzinnych stron. Już za chwilę usłyszymy go w utworze Passiona Kolo. Samo kolo to tradycyjny serbski taniec ludowy tańczony w kręgu. Bardzo energiczny, żywiołowy, wymaga od instrumentalisty nie lada precyzji i wręcz karkołomnej szybkości. Zapewniam, że taką sprawność posiada Nemanja.

Paszona Kolo na skrzypcach znakomity Nemanja Radulowicz, który nie tylko gra, ale też wygląda niezwykle. Ma długie, kręcone włosy, chodzi najczęściej w glanach. No, można go pomylić z gwiazdą rocka. A skoro o gwiazdach mowa, to teraz pora na Abbę, zagraną na instrumentach historycznych, bo to właśnie w grze na nich specjalizuje się znakomity zespół Lauten Company. Obok klawesynu pojawi się jeszcze ciekawostka. Saksofon, na którym zagra Bo Wiget.

Tak właśnie brzmi Abba, zagrana na instrumentach historycznych, Gimi, Gimi, Gimi, grał zespół Lauten Company. A teraz czas na utwór, który przeniesie nas na chwilę do tętniącego życiem Nowego Jorku. Przed nami wspaniały francuski duet. Ponownie dziś akordeonista Felicien Brut, tym razem w towarzystwie kontrabasisty Edwarda Macareza. Panów posłuchamy w słynnym pierwszym preludium Gershwina.

Gershwin, Felicjan Brut i Edward Macarez, czyli nowojorski dialog, nowojorsko-paryski właściwie, akordeonu i kontrabasu. A teraz pora na słońce, południe Hiszpanii, Andaluzję. Przed nami dzieło kompozytora, który jak nikt inny potrafił przenieść duszę flamenco prosto do wielkich sal koncertowych. Manuel de Falla, jeden z najwybitniejszych hiszpańskich twórców XX wieku, doskonale rozumiał, że muzyka klasyczna może zyskać niesamowitą siłę, gdy połączy się ją z surową, ludową energią. Dowodem na to jest słynny balet El Amor Brujo, czyli Czarodziejska Miłość. Jej główną bohaterką jest młoda dziewczyna Candela, którą dręczy zazdrosny duch zmarłego męża, skutecznie odstraszając jej nowych zalotników. Aby uwolnić się od upiora, o północy dziewczyna tańczy. I tak dochodzimy do najsłynniejszego fragmentu tego baletu. Posłuchajmy.

ależ energia. El Amor Brujo grał zespół Fuse. A teraz czas na muzyczną podróż do Skandynawii i zderzenie muzyki klasycznej z muzyką tradycyjną, z folkiem. Już za chwilę utwór Shine You No More, którego autorem jest Rune Tonsgory Rensen, duński skrzypek znakomitego zespołu Danish String Quartet. Twórca, który z dużą swobodą czerpie z tradycji nordyckiej, przekładając jej surową, taneczną energię na język współczesnej klasyki. I choć utwór powstał pierwotnie jedynie na kwartet smyczkowy, dziś zabrzmi w nieco innych barwach, a wszystko za sprawą saksofonu sopranowego.

utwór Shine You No More. Na saksofonie znakomita brytyjska saksofonistka Jess Gillam. Tymczasem przed nami muzyka, która niesie ze sobą niesamowitą siłę, najpiękniejszą rodzinną synergię, wszystko za sprawą genialnego brytyjskiego rodzeństwa Cana Mason. Już za chwilę na jednej scenie, w jednej partyturze spotka się aż siedmioro nieprawdopodobnie utalentowanych młodych ludzi, braci i siostry. Każde z nich z osobna robi dziś oszałamiającą karierę w świecie klasyki. Od debiutów na BBC Proms po wyprzedane sale koncertowe na całym świecie, ale kiedy grają razem, dzieje się magia. No to posłuchajmy tej magii właśnie.

Na wiolonczeli Shecku Ken Mason, obok jego rodzina, siostry i bracia, a także znakomici młodzi muzycy. A był to utwór oczywiście Boba Marleya, Redemption Song. A teraz czas na dawkę energii. Przed nami temat z kultowego filmu Gypsies Are Found Near Heaven. Będzie to więc melodia przesiąknięta romskim duchem, pełna żarliwości, ale i melancholii. Aby oddać ten niezwykły klimat, potrzeba artystów o wyjątkowej wrażliwości. Taki jest bez wątpienia skrzypek, który dziś ponownie w klasyce Nemanja Radulowicz.

śpiewała Ksenia Milosewicz, a był to utwór Gypsies Are Found Near Heaven. Tymczasem zmieniamy kontynent i przenosimy się do Buenos Aires. Przed nami muzyka Astora Piazzolli, twórcy, który zrewolucjonizował argentyńskie tango, łącząc je z jazzem i klasyką, i stworzył swoje słynne Tango Nuevo. Przed nami jego Tango Operita, czyli fragment jedynej opery Piazzolli Maria di Buenos Aires. Kompozycji posłuchamy dziś w interpretacji Francuzów. No i ponownie dziś znakomity duet Lucien Renaud-Denvery na trąbce oraz Felicien Brut na akordeonie, a wszystko to w wersji koncertowej.

Felicien Groot, Lucien Renaudon Very, a była to Maria de Buenos Aires w dialogu trąbki i akordeonu. Jak Państwo słyszeli, wykonanie wyjątkowe, bo w wersji live. A my powracamy do jazz Gillam. Przed nami Pekania Czarda, czyli Mały Czardasz. Jego autorem jest Pedro Iturralde, zmarły w 2020 roku hiszpański saksofonista i kompozytor, który w swojej twórczości chętnie zacierał granice między klasyką a flamenco. W utworze, który już za chwilę postanowił zinterpretować tradycyjny taniec węgierski. Jak na klasycznego czardasza przystało, usłyszymy tu wyraźny podział. Muzyka zaczyna się powoli, niemal nostalgicznie, po czym nieoczekiwanie przechodzi w gwałtowne, porywające tempo.

Jess Gillam i Mały Czardasz grany na saksofonie. Drodzy Państwo, powoli zbliżamy się do końca naszego niedzielnego spotkania, a w takim momencie tytuł kolejnego utworu nasuwa się wręcz sam. Będzie to tango, ale nie argentyńskie, a prosto z przedwojennej Warszawy. Przed nami to Ostatnia Niedziela, wspaniała kompozycja Jerzego Petersburskiego. Utwór na falach Radia Łódź zabrzmi dziś w świeżej odsłonie. Zagra zespół Bando Negro, polski zespół, który należy dziś do ścisłej światowej czołówki wykonawczej. Tanga. I tutaj mam dla Państwa wiadomość. Panowie nagrali płytę, tym razem nie w Argentynie, a w polskim studio. Na album trzeba będzie chwilę poczekać, a żeby było nam milej z tym czekaniem, no to posłuchajmy Ostatniej Niedzieli.

To ostatnia niedziela. Grał zespół Bando Negro. A już za chwilę Black Earth, utwór tureckiego kompozytora Fazila Say'a na mandolinie Avi Avital. Tak by przypomnieć Państwu, że za tydzień spotykamy się z Avim na nieco dłużej. Już teraz bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Tymczasem pora się pożegnać. Patrycja Pawłowicz po drugiej stronie za konsoletą. Tym razem nie Zosia, a także Patrycja Wojsznis. Dziękujemy za Państwa uwagę, życzymy spokojnej nocy, pięknego tygodnia. Słyszymy się w kolejną niedzielę.

0: Reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
3: Radio.

rzeki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości.